Noc Euroradia, czyli zbiór najlepszych koncertowych nagrań z sieci rozgłośni publicznych w całej Europie i części świata. Andrzej Zieliński, zapraszam do godziny 5. Pierwszą część naszego spotkania spędzimy na Węgrzech. Na początku przeniesiemy się do Pałacu Sztuk w Budapeszcie. W tej sali koncert z 27 listopada 2024 roku Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego rozpoczęła od tańców z galanty Zoltana Kodaja.

Riccardo Frizza, włoski kapelmistrz, prowadził Orkiestrę Symfoniczną Radia Węgierskiego. Do zespołu dołączy teraz jedna z przedstawicielek obecnie chyba najważniejszego rodu muzyków w Wielkiej Brytanii, a z pewnością najliczniejszego, czyli Janiba Kenneth Mason. Pianistka wykona drugi koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina.

programie drugim Polskiego Radia w muzycznej nocy Euroradia Janiba Kanef-Mason w drugim koncercie fortepianowym Fryderyka Chopina. Czas na bis.

Jedna z siedmiorga muzycznego rodzeństwa Kane Mason, siostra Sheku Kane Masona, Janiba, w muzyce Claude'a Debussy'ego w jednym z jego preludiów. Po tym bisie w Pałacu Sztuk w Budapeszcie Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego wykonała trzecią symfonię eroikę Ludwika van Beethovena.

Ricardo Fica dyrygował Orkiestrą Symfoniczną Radia Węgierskiego, za nami trzecia symfonia Beethovena. Tak też zakończył się koncert z Węgier z 27 listopada 2024 roku. Nie opuszczamy jednak tego kraju, on jest i będzie naszym motywem przewodnim w pierwszej części muzycznej nocy Euro.

tragedia. Wracamy do Chopina, ale opracowanego przez Zoltana Kocisza. Nocturne Es-dur z opusu 55, uwaga, w nietypowym instrumentarium.

Nagranie z Węgierskiej Akademii Nauk z 17 stycznia 2001 roku. Flet, rożek angielski i harfa. W takim zestawieniu instrumentów słyszał nokturn Es-dur z opusu 55 Zoltán Kocsis. Węgierski mistrz chopinowskich walców, dla mnie król tego gatunku, jego płyta z 1983 roku z kompletem walców jest niekwestionowaną perłą. Zresztą proszę posłuchać.

Zaczęliśmy od walca C-small z opusu 64 Fryderyka Chopina, a teraz Ungarischer Marsz Franciszka Liszta i Zoltán Kocsis w duecie z Georgim Oravecem. Na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia wracamy do Beethovena, wracamy do jego marszu żałobnego na śmierć bohatera z trzeciej symfonii, tyle że znów w nietypowej wersji na organy.

Gert Bierling, holenderski organista, wykonał marsz żałobny na śmierć bohatera z trzeciej symfonii Beethovena. Niegdyś napoleońskiej, ale jak to trzeba uważać na dobór bohaterów, a nuż trzeba będzie zmieniać dedykację jak Beethoven? Słuchają Państwo Dwójki.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie. Zapraszam na drugą część muzycznej nocy Euroradia. Ta godzina minie nam pod znakiem koncertu skrzypcowego Jana Sibeliusa, ale rozpoczniemy ją od muzyki wokalno-instrumentalnej, zresztą nagrywanej w Polsce przez naszych wybitnych śpiewaków i nasz tutejszy zespół. Camille Saint-Saëns of Art Away, oda na urodziny królowej Marii Henry'ego Purcella. Śpiewają m.in. Anna Mikołajczyk i Mirosław Bożyński, towarzyszy im Sine Nomine Chamber Choir oraz Concerto Polacco pod dyrekcją Marka Toporowskiego.

Soliści, chór i Concerto Pollacco pod dyrekcją Marka Toporowskiego wykonali Come Sons of Art Away Henry'ego Purcella. Na koniec muzycznej nocy Euroradia pozostaniemy w Polsce. W Katowicach, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Bajba Skride kilka lat temu wykonała koncert skrzypcowy Jeana Sibeliusa. Całością dyrygował Hubert Sudant.

0: Bajba Skride i jej interpretacja koncertu skrzypcowego de-moll Jana Sibeliusa Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Huberta Sudanta. Tak też zakończyliśmy muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.

Karol Furtak. Dzień dobry, witam na początku tygodnia, w którym codziennie po piątej słuchać będziemy przede wszystkim muzyki na altówkę z Towarzyszeniem Fortepianu. Wszystko za sprawą niedawnego spotkania z Aleksandrą Dymowską-Madejską, które, nawiasem mówiąc, mogą Państwo odsłuchać między innymi w mediach społecznościowych programu Drugiego Polskiego Radia. To była audycja z cyklu Café Muza, a w audycji Aleksandra Dymowska-Madejska mówiła między innymi o swojej płycie Escape from the Shadows, płycie, na której zarejestrowała, co tu dużo mówić, zapomnianą polską muzykę na altówkę i fortepian, choć nie tylko. Dziś mam dla Państwa być może to najbardziej interesujące odkrycie repertuarowe, które znalazło się w programie tej płyty, czyli muzykę Ety Tyrmand, niemal rówieśniczki Mieczysława Weinberga, która w jakimś sensie podzieliła jego los, bo także musiała opuścić Warszawę, w której przyszła na świat. Ostatecznie osiedliła się w Mińsku. Dziś znana jest przede wszystkim jako pierwsza białoruska kobieta kompozytor, ale prawda jest taka, że Eta Tyrmand do końca swojego życia utrzymywała silne związki z polską kulturą. Mówiła i pisała po polsku. Zdarzało jej się także pisać utwory do polskich tekstów o tematyce patriotycznej. Dziś jednak wsłuchamy się w jej muzykę autonomiczną, w sonatę na altówkę z Towarzyszeniem Fortepianu, którą Eta Tyrmand napisała pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia. Kompozycja przede wszystkim eksploruje niezbyt szybkie i niezbyt nachalne tempa, ale za to bogata jest w emocjonalne niuanse, które zaprezentowane są przede wszystkim w takiej wijącej się jakby partii instrumentu solowego, czyli altówki. Andante, andante non troppo i allegro ma non troppo. To trzy części tej kompozycji, no a usłyszą ją Państwo dziś na otwarcie Fantazji Polskiej w nagraniach Aleksandry Dymowskiej-Madejskiej, altówka i Wojciecha Pyrcia, fortepian.

Aleksandra Dymowska-Madejska, altówka, i Wojciech Pyrć, fortepian. To oni wykonali trzyczęściową sonatę na altówkę i fortepian Ety Tyrmand. Do nagrań z ich płyty, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku, wracać będziemy jeszcze systematycznie aż do środy, no a w czwartek zaproponuję Państwu trochę muzyki Witolda Freemana w nagraniach m.in. Aleksandry Dymowskiej-Madejskiej i Wojciecha Pyrcia. Tu ustawiamy w dzisiejszej audycji przecinek. W dalszej części mam bowiem dla Państwa muzykę, która wyszła spod pióra jednego z nauczycieli Ety Tyrmand. Ta kompozytorka jeszcze podczas swojego pobytu w Warszawie uczyła się w klasie Henryka Melcera-Szczawińskiego, jednej z tych postaci polskiej kultury muzycznej przełomu XIX i XX stulecia, które w swoim życiu parały się naprawdę wieloma zadaniami. Mam na myśli nie tylko to, że Henryk Melcer-Szczawiński był wykształconym kompozytorem, pianistą i matematykiem, ale także to, że angażował się w kulturę muzyczną także w roli dyrygenta, pedagoga, no i szeroko rozumianego organizatora kultury. Henryk Melcer-Szczawiński swój pierwszy koncert fortepianowy w E-moll napisał podczas studiów w Wiedniu. Tam uczył się u słynnego Teodora Leszetyckiego. Nie ma się zatem co dziwić, że ta kompozycja rozwija się w stylu bardzo bliskim wirtuozowskim kompozycjom chopinowskim i listowskim. Melcer w tej dość rozbudowanej formie ujął także bardzo wyraźny polski akcent. Mam na myśli finał, który rozgrywa się najpierw w tempie mazurka, a potem rozbiega się, jakby osiągając szaleństwo tanecznego oberka. Ten finał to vivo, manon troppo e poi molto accelerando, a dwie poprzednie części Melcer opisał jako maestoso i andantino. Dziś pierwszy koncert fortepianowy E-moll tego kompozytora zabrzmi w pierwszym fonograficznym jego nagraniu. Przy fortepianie zatem Michael Ponti, a towarzyszy mu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Tadeusza Strugały.

Michel Ponti, fortepian i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Tadeusza Strugały wykonali pierwszy koncert fortepianowy E-moll Henryka Melcera-Szczawińskiego. To nagranie z płyty, która ukazała się w 1980 roku. Do końca dzisiejszego spotkania pozostaniemy przy muzyce Melcera, ale mam dla Państwa jedną z jego pieśni – Głos w ciemności. Śpiewa Jarosław Bręk, baryton, przy fortepianie Katarzyna Jankowska.

0: Iście Młodopolska, chciałoby się powiedzieć, pieśń Henryka Melcera-Szczawińskiego, głos w ciemności w interpretacji Jarosława Bręka, baryton i Katarzyny Jankowskiej fortepian, kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję zatem i do usłyszenia jutro po 5:00. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Bartłomiej, Bartek, Bartosz to imiona dzisiejszych solenizantów, ale źródło słów jest jeden. Bartłomiej wywodzi się z języka aramejskiego, od słów Bartolomai, co oznacza syn oracza lub syn tolmy. Natomiast święty Bartłomiej to jeden z 12 apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. I tu jest zagadka. W Ewangeliach ta sama osoba nazwana jest dwoma imionami – Bartłomiej i Natanael. Ewangeliści Mateusz, Łukasz i Marek używają nazwy pierwszej. Święty Jan używa imienia drugiego. Nie ma tu sprzeczności, gdyż krytyczna analiza pokazuje, że na pewno to ten sam człowiek, gdyż według Jana Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem apostołem, a pozostali umieszczają Bartłomieja zawsze przy Filipie w katalogach apostołów. Są oni nawet wymieniani ze spójnikiem i Filip. Filip i Bartłomiej. Wyraz Natanael jest hebrajski, znaczy tyle, co Bóg dał. To odpowiednik greckiego imienia Teodoros, po polsku Bogdan lub Bożydar. Natanael świętego Jana jawi się zrazu jako sceptyk, niezbyt pozytywnie nastawiony do mieszkańców Nazaretu, a więc i do sensacji o niezwykłym rabbim Jezusie. Kiedy jednak w bezpośrednim spotkaniu poznał, że Chrystus przeniknął głębiej jego serca i duszę, od razu mu uwierzył. O Natanaelu święty Jan Ewangelista wspomina jeszcze raz przy cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Jezusa. Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o świętym Bartłomieju. Zainteresowanie innymi apostołami jest znacznie większe. Pierwszy historyk Kościoła, święty Eusebiusz, pisze, że około roku 200 Pantenus znalazł w Indiach Ewangelię świętego Mateusza, wyraża przy tym przekonanie, że zaniósł ją tam właśnie święty Bartłomiej. Podobną wersję podaje święty Hieronim. Inni pisarze starożytni są zdania, że Bartłomiej głosił naukę Chrystusa w Etiopii lub Arabii Saudyjskiej. Jeszcze inni są zdania, że pracował wśród Partów i w Mezopotamii. Z apokryfów, czyli pism pozabiblijnych o świętym Bartłomieju, w drobnych fragmentach zachowały się Ewangelia Bartłomieja, Apokalipsa Bartłomieja oraz Męka Bartłomieja Apostoła. Według tych pism Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam miał nawet nawrócić brata królewskiego, Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii Astyagesa został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od świętego Izydora, biskupa Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska, że jednak święty Bartłomiej został odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona rzeźników, garbarzy, introligatorów. Jako przypuszczalną datę śmierci podaje się rok 70. Kult świętego Bartłomieja datuje się od V wieku. Grecy obchodzą jego uroczystość 11 czerwca, Ormianie 8 grudnia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. Kościół łaciński święto apostoła od wieku VIII obchodzi 24 sierpnia dzisiaj. W Polsce kult Bartłomieja był niegdyś bardzo żywy. Wystawiono ku jego czci na naszych ziemiach ponad 150 kościołów.

0: kościołów. Lecz dziś patronuje nam także tak zwana Poznańska Piątka. To młodzi ludzie, patrioci, męczennicy II wojny światowej, uczestniczyli w działalności lub byli wychowankami oratorium salezjańskiego w Poznaniu na Starym Mieście. Stracono ich 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie po dwuletnim więzieniu. Są to Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Edward Klinik, Franciszek Kęsy, Jarosław Wojciechowski. Po zajęciu Poznania Niemcy zamknęli oratorium, wprowadzili obowiązek pracy. Nasi bohaterowie zaangażowali się w konspirację. Ujęci, katowani na gestapo, więzieni w różnych miejscach, m.in. we Wronkach, przez cały okres w wielomiesięcznych przesłuchaniach ci młodzi chłopcy, przywódcy poznańskiej katolickiej młodzieży zachowali niezwykły spokój i pogodę ducha. Wszystkich oskarżono o zdradę stanu. 1 sierpnia 1942 roku wydano wyrok śmierci. Na wykonanie wyroku skazanych przewieziono do Drezna, gdzie ponieśli śmierć właśnie 24 sierpnia. Pochowani zostali w zbiorowym grobie na cmentarzu katolickim przy Bremerstrasse 20, niedaleko więzienia w Dreźnie. Ich męczeństwu więc patronował też inny męczennik, apostoł Bartłomiej.
1: Mówił ojciec Grzegorz Dobroczyński.

0: Program Drugi Polskiego Radia wybiła 6.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek 24 sierpnia. Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, Wojciech Ciarka i Katarzyna Sanocka. Słońce znajduje się w znaku Panny i wzeszło o godzinie 5.33, a zajdzie o 19.42. Dzień potrwa 14 godzin i 9 minut. Imieniny obchodzą dziś Bartłomiej, Bartosz, Halina, Jerzy, Joanna, Malina i Patryk. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. A 24 sierpnia to Dzień Niepodległości Ukrainy, obchodzony w rocznicę proklamowania niepodległości. Wspieramy wszystkich, którzy teraz budzą się, wstają i pozdrawiamy tych, którzy już na nogach przy kawie.
1: Pogoda.
0: A dziś na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze możemy spodziewać się większego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. W północnej części kraju możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 stopni Celsjusza na południu i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni, ale w czasie burz porywy wiatru mogą sięgnąć do 65 km na godzinę.

0: Była to część pierwsza koncertu brandenburskiego numer 6 B-dur Jana Sebastiana Bacha. Grała orkiestra Mozart, a dyrygował Claudio Abbado. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: A jak przedstawia się plan na dzisiejszy wspólny poniedziałkowy poranek? Jak zawsze na początek zajrzymy do radiowego archiwum, będzie więc kalendarium. Wiersz na dzień dobry, poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kwadrans przed godziną 7 i kwadrans przed 8 prasę przeglądać będzie dla Państwa Magdalena Mikołajczuk. A po godzinie 7 jak zawsze zaproponujemy Państwu płytę tygodnia i płytę dodatkową. W naszym stałym cyklu Słowo się rzekło będzie o ubezdźwięcznieniu wygłosowym.
2: Znowu nie wygrałem miliarda. Mamy zasłonki żakartowe. Muszę zastawić samochód w lombarcie. Ukrój kawałek schabu. Zabrakło mi

0: pieniędzy. Nie widziałeś bandażu?
1: Agata Honcia będzie nam tłumaczyć, dlaczego te słowa nie brzmią poprawnie. A po godzinie 7 opowiemy Państwu o Festiwalu Tańca i Choreografii Tanz im August w Berlinie. Organizatorzy zaprosili 19 zespołów tańca współczesnego, m.in. z Francji, Grecji, Holandii czy Szwajcarii, a także uznanych i mniej rozpoznawalnych choreografów. Wśród premierowych pokazów spektakl polskiej choreografki Kasi Wolińskiej. Po godzinie 8 z kolei Róża Świadczyńska opowie o wrażeniach z wczorajszego koncertu otwierającego 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Opowie też także o tym, co czeka nas dziś wieczorem. Transmisja koncertu Orkiestry Symfonicznej z Montrealu pod dyrekcją Rafaela Pajera i Erika Liu, zwycięzcy ostatniego konkursu chopinowskiego, dziś wieczorem o 19 na antenie Dwójki. A gościem poranka o 8.30 będzie dr Ewa Siemdaj, dyrektorka artystyczna 8. Festiwalu Romantycznych Kompozycji Elsner i jego następcy. Festiwal rozpoczyna się 28 sierpnia w Łazienkach Królewskich. A tymczasem jest 9 minut po 6.00.

0: Słuchają Państwa Poranka Dwójki, jest 13 minut po godzinie 14, już teraz minut po godzinie 6, czas, żebyśmy zajrzeli do radiowych archiwów.
1: Kalendarium.
0: ...205 lat temu zmarł John William Polidori, brytyjski lekarz i pisarz pochodzenia włoskiego, który wprowadził postać wampira do literatury romantycznej w opowiadaniu Wampir. Z kolei w 1930 roku w prasie ukazał się pierwszy horoskop, a opublikował go Sunday Express. 24 sierpnia obchodzimy Dzień Niepodległości Ukrainy. To rocznica proklamowania niepodległości tego kraju. Kartki w kalendarzu wertuje dziś Jakub Jamrozek.
2: Czy pamiętają Państwo jeszcze ten dźwięk? Dziś dzień Windowsa, który przypada w rocznicę wprowadzenia w 1995 roku na rynek systemu operacyjnego Windows 95. A skoro o elektronice mowa, 77 lat temu urodził się Jean-Michel Jarre, kompozytor i wykonawca muzyki elektronicznej zakochany w Polsce.
3: Kiedy tu koncertowałem, za każdym razem poruszał mnie sposób, w jaki przyjmowała mnie polska publiczność. No i oczywiście koncert na 25-lecie powstania Solidarności. Muszę powiedzieć, że był to chyba najbardziej niezwykły koncert, jaki zagrałem w życiu. A było ich bardzo wiele, ale ten był naprawdę wyjątkowy. I z powodu miejsca, Stoczni Gdańskiej, i z powodu samej rocznicy, i z powodu publiczności.
2: Jean-Michel Jarre jest tylko o rok starszy od NATO. W 1949 roku wszedł w życie Traktat Północnoatlantycki, zwany też Traktatem Waszyngtońskim, na mocy którego powstało NATO. Ten traktat został podpisany przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Islandię, Kanadę, Luksemburg, Norwegię, Portugalię, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Włochy. Obecnie do NATO należą 32 państwa, w tym od 1999 roku Polska.
4: Sojusz Północnoatlantycki tworzyły państwa, które deklarowały, że będą walczyć o bezpieczeństwo, wolność, wspólne dziedzictwo cywilizacji, ludności, państw członkowskich opartych na zasadach demokracji, indywidualnej wolności i poszanowania prawa.
2: Dwa lata temu zmarł Zbigniew Bagiński, kompozytor, muzyk i pedagog, autor melodii do Hejnału Warszawskiego skomponowanej na motywach Warszawianki i Marszu Mokotowa. Od 7 czerwca 1995 roku codziennie wybrzmiewa on z wieży zegarowej Zamku Królewskiego o godzinie 11.15. To archiwalna wypowiedź Zbigniewa Bagińskiego dla Polskiego Radia.
5: Koncert skrzypcowy. Zacznę przekornie od orkiestry. W poprzednim utworze zgromadziłem ulubione instrumenty, ale instrumentem najbardziej mnie fascynującym, instrumentem złożonym, niezwykłym jest orkiestra. Od czasu debiutu orkiestrowego Filharmonii Narodowej utworem Muzyka Symfoniczna, to był rok 1974, po niedawno, bo w grudniu, wykonane de Morceau przez Filharmonię Kaliską, powstało kilkanaście kompozycji na różne składy orkiestry symfonicznej. Dzięki nim miałem możliwość pracować z kilkunastoma orkiestrami, współdzielać z wieloma dyrygentami o zróżnicowanych osobowościach artystycznych, a każde z tych spotkań wzbogacało mnie muzycznie.
0: Była to archiwalna wypowiedź zmarłego dwa lata temu kompozytora Zbigniewa Bagińskiego, a dzisiejsze kalendarium przygotował Jakub Jamrozek. Jest 18 minut po 6.00.

Była to część pierwsza koncertu skrzypcowego E-dur Antonia Vivaldiego. Grał zespół Le Consort. Jest 21 minut po godzinie 6. Kto z Państwa lubi robić na drutach i dziergać, to informacja właśnie dla tych, których pasją jest dzierganie. Otóż proszę Państwa, ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji Wpleceni w historię, która w sobotę została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Ta kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Jak informował Urząd Miasta, instalacja pokryła ponad 30-metrową zabytkową pergolę, a wykorzystano do niej setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór właśnie, białym, czarnym i żółtym. Ta pokrywająca pergolę włóczka tworzy specjalny tunel. A co myślę najważniejsze w tej inicjatywie, to to, że przygotowali tę konstrukcję mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzież, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Takie inicjatywy popieramy i gratulujemy tym, którzy tworzyli tę pergolę wydziergania takiego włóczkowego tunelu. 22 minuty po godzinie 6.

0: Strike the Viol Henrygo Purcella w interpretacji Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza. Jest 6:27.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Był dla mnie esencją aktorstwa, esencją Krakowa, esencją życia. Zawsze osobny, a pragnący bliskości. Tak Jana Frycza wspominał Borys Szyc. Z kolei Jan Englert powiedział o zmarłym 15 sierpnia wybitnym aktorze. Wydawał się być nieśmiertelny, a jeżeli ma być nieśmiertelny, to zależy tylko od naszej pamięci. Ten zawód żyje, zostaje w pamięci kolegów i przede wszystkim widzów. Dodajmy, że także słuchaczy Polskiego Radia, którzy na pewno mają

0: W pamięci Jana Frycza, czytającego na naszej antenie powieść Witkacego 622 upadki Bunga. A my w tym tygodniu w poranku przypominamy Państwu poetyckie interpretacje Jana Frycza, czytającego wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nagranie pochodzi z 1998 roku. Oto pierwszy z tych liryków poety powstańca warszawskiego.
1: Tych miłości, które z nami na strumieniach białych płyną, co jak chmury nad głowami czasem każą zapominać. Tych miłości jak zwierzęta, co wracają w las od ludzi, węsząc twarzą wyciągniętą, zanim śmierć ich nie ostudzi. Tych miłości, które niosą sok z korzeni, w słońce, liściem, co jak puch dziewczęcych włosów lekko rosną ku niebiosom, nie wydepczą nienawiści. Tych miłości, o, za wiele, chociaż ziemia jeszcze twarda, nad nią zawsze śpiewu szelest, bo cóż ziemskość, śmiech, pogarda, bo cóż zbrodnia. Tylko mocniej zabijące może sumień kochać każe. Za ślad głupi, jak ten olbrzym, co się upił, co gdy wstanie, to zrozumie. W nas, co jak pomników głazy, z tych miłości mocno rośnie. Przez te czasy, nad te czasy, ponad nami. Czas miłości.
0: Jutro w interpretacji Jana Frycza posłuchamy wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z wiatrem, zadedykowanego żonie Basi. Minęła 6:30.

0: Walc op. 69, numer 1, as dur Fryderyka Chopina przy fortepianie Dinu Lipatti, rumuński pianista i kompozytor. 25 minut pozostało do godziny 7, czas na językowe łamigłówki od Agaty Honci.
1: Słowo się rzekło.
2: Słuchacz się skarży. Politycy nagminnie mówią standardy. Dlaczego? Cóż, sama chciałabym to wiedzieć. Myślę, że ta błędna wymowa wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie wiedzą, jak się ten wyraz pisze. Po drugie, słyszą ostatnią głoskę, czyli oczywiste t, ale brakuje refleksji, jaka litera tej głosce odpowiada. A mamy dwie możliwości. Może być tak, że końcowy dźwięk t zapisujemy literą t, może być jednak i inaczej. Głoska bezdźwięczna niekiedy ukrywa się za dźwięczną literą D właśnie na końcu wyrazów. Takie zjawisko nazywa się ubezdźwięcznieniem wygłosowym. Gdyby politycy i nie tylko oni pomyśleli sobie o słowach miliard, biliard, tryliard, lombard, bilard, yard, kart i żakard, a także schab i sztab, pieniądz i mosiądz, hacz i brycz, gułak i archipelag, rękaw i zastaw, nakaz i zakaz, bandaż i sondaż. Zauważyliby może, że wszędzie tu występuje właśnie ubezdźwięcznienie wygłosowe. Dźwięcznym końcowym literom odpowiadają bezdźwięczne końcowe głoski. Mimo to nikomu nie przyjdzie do głowy, by powiedzieć: znowu nie wygrałem miliarda. Mamy zasłonki żakartowe. Muszę zastawić samochód w lombarcie. Ukrój kawałek schapu. Zabrakło mi pieniędzy. Nie widziałeś bandaszu? I tak dalej, i tak dalej. Nikt tak nie powie, bo zasadniczo znamy pisownię tych wyrazów i mamy wdrukowaną regułę fonetyczną. A skoro ktoś mówi standardy, to najwidoczniej pisownie tego słowa nie zna. Jest to ciekawy przykład błędu ortograficznego skutkującego błędem fonetycznym. A teraz wetknę kij w mrowisko. Przecież nieraz bywało, że pisownia wyrazów zmieniała się tak, by odzwierciedlić bezdźwięczną wymowę. Pineska przez Z stała się wariantywnie pineską przez S, choć w źródle francuskim punaise wyraźnie słyszymy z. Rodzimy łebek wzbogacił się o wariant łepek, bo sam łeb z literą B na końcu ulega ubezdźwięcznieniu. Niegdysiejsze czasowniki biec, móc, lec z dwuznakiem DZ na końcu zmieniły się w dzisiejsze biec, móc, lec z ostatnią literą bezdźwięczną, czyli literą C, oddającą wymowę. A może i standard mógłby się tak ortograficznie ubezdźwięcznić? Cóż, teoretycznie tak. W praktyce jednak byłoby to co najmniej skomplikowane. Na razie więc bronimy standardu, a nawet standardów, nie tylko wymowy. Do usłyszenia.
0: Tłumaczyła Agata Honcia, a ubezdźwięcznienie wygłosowe nie ma teraz już dla nas tajemnic. 22 minuty pozostały do 7.

Te intrygujące dźwięki to muzyka Jeana Philippa Rameau. 18 minut pozostało do godziny 7. Już niebawem w studiu pojawi się Magda Mikołajczuk z przeglądem prasy, ale zanim to nastąpi, Marcin Masecki i jedna z kompozycji z płyty Boleros y Más to reinterpretacja klasycznego utworu meksykańskiej kompozytorki Consuelo Velázquez.

0: Jak to się czasem mówi w radiu, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Prawdopodobnie też zaczęli Państwo tańczyć, bo w studiu dwójki wszyscy od wydawczyni przez realizatora po Magdę Mikołajczuk, która już jest w studiu. Tanecznym krokiem Magda wchodziła do studia. Marcin Masecki, dzień dobry Magdo. Marcin Masecki,
1: Cachito
0: z płyty Boleros i Mas. Polecamy tę płytę Państwu bardzo serdecznie.
2: Przegląd prasy.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Marcin Masecki nie bez powodu zaśpiewał i zagrał, ponieważ jest jednym z artystów, którzy wystąpią na festiwalu Warszawa Singera. Ten festiwal po raz kolejny rozpoczął się w Warszawie oczywiście wczoraj. Z tym, że Marcin Masecki wystąpi z programem nie tym z tej płyty, tylko będzie to recital muzyki Henryka Warsa. Oprócz tego będzie m.in. Magda Navarrete z sefardyjskimi pieśniami. Magda Navarrete, jak pisze w Rzeczpospolitej Małgorzata Piwowar w artykule poświęconym festiwalowi Warszawa Singera. Magda Navarrete, absolwentka szkół flamenco w Madrycie i Sewilii, w czasie koncertu będzie posługiwała się 12 różnymi językami, wędrując przez pieśni Morza Śródziemnego, od ladino, hebrajskiego i arabskiego, po grecki, turecki, bośniacki i hiszpański. Przedstawi, jak mówiła, pieśni sprzed 500 lat zachowane w kapsule czasu, niosąc prawdę, moc, treść i energię. Zdaje się, że flamenco jest tobie też bliskie, prawda?
0: Jest bliskie, owszem.
1: Jak tańczyłaś, jak w czasie swojej kariery tanecznej byłaś specjalistką od hiszpańskich tańców.
0: Kiedy tak pojawiały się w repertuarze tańce hiszpańskie, na przykład czy w Dziadku do Orzechów, czy mieliśmy w ogóle taki cały spektakl poświęcony muzyce hiszpańskiej i francuskiej, i tam było sporo hiszpańskich tańców, to faktycznie choreografowie na moje szczęście wybierali mnie do tych tańców i uwielbiałam i z wachlarzem, i z kastanietami. No jest coś nieprawdopodobnego i we flamenco, i w ogóle w tych stylizacjach. Też tańcach hiszpańskich. Jakoś mi było z tym po drodze, rzeczywiście.
1: A nigdy nie upadły ci kastaniety
0: nie,
1: albo wachlarz?
0: Nie, bo je się przywiązuje takimi sznureczkami. Kastaniety są przywiązane
1: tak
0: do...
1: Tak jak rękawiczki małym dzieciom na takich
0: mniej
1: sznurkach
0: więcej.
1: Zimą,
0: no nie wiszą
1: żeby
0: na szyję,
1: nie zgubiły,
0: na
1: tak?
0: Natomiast wachlarz nigdy nie wypadł rzeczywiście, choć jest to bardzo prawdopodobne, bo jak się tak spektakularnie go rozkłada,
1: prawda?
0: On może runąć na ziemię, to prawda.
1: Wspaniale. Wracając do artykułu w Rzeczpospolitej, oczywiście w programie Festiwalu Warszawa Singera nie tylko muzyka, także literatura. Gościem Żydowskiego Salonu Literackiego będzie m.in. Weronika Kostyrko ze wzbudzającą emocje i kontrowersje książką Róża Luksemburg. Domem moim jest cały świat. Odbędzie się także spotkanie z Małgorzatą Niezabitowską i Feliksem Falkiem wokół książki Na wzburzonych falach.

0: zapisującej ich wieloletnią przyjaźń. I jeszcze sporo o festiwalu Warszawa Singera, to w Rzeczpospolitej. A w najnowszym Newsweeku Katarzyna Janowska pisze, że, tak brzmi tytuł, mistrzowie tracą wenę. I to jest niestety historia o filmach Ashkara Farhadiego, Historie równoległe i Gorzkie święta Pedro Almodovara. Obrazy mistrzów opowiadają o artystach, którzy by tworzyć żerują na życiu innych, o fikcji, która przejmuje władzę nad pozornie realnymi postaciami, ale i o kryzysie twórczym. Niemoc twórcza nie jest tylko tematem filmów. Dotyka obydwu reżyserów, czego dowodem są ich najnowsze dzieła, pisze Katarzyna Janowska. Oczekiwania były duże, szczególnie w stosunku do Historii równoległych. Film miał być w założeniu reinterpretacją krótkiego filmu o miłości Krzysztofa Kieślowskiego, szóstej części Dekalogu. Historię wyprodukował Maciej Musiał wraz ze scenarzystą Dekalogu Krzysztofem Piesiewiczem, który zmarł krótko przed pokazem filmu na festiwalu w Cannes. Krótki film o miłości z Grażyną Szapołowską i Olafem Lubaszenką w rolach głównych był refleksją nad przykazaniem nie cudzołóż. Irański reżyser Ashgar Farhadi, autor m.in. filmu Rozstanie, wydawał się idealnym kandydatem, by opowiedzieć na nowo historię stworzoną przez Kieślowskiego. Pisarka, która lata świetności ma już za sobą, w tej roli świetna Isabelle Huppert, podgląda przez lunetę trójkę sąsiadów, dwóch braci i partnerkę jednego z nich, pracujących nad efektami dźwiękowymi w filmie. Pisze powieść na kanwie wyobrażenia o relacjach między nimi. Seksualne napięcie, przemoc, melodramatyczne gesty nie podobają się wydawczyni, która uważa, że tak się dziś nie opowiada o miłości. Książka ląduje na śmietniku. I później Katarzyna Janowska uzasadnia, rozwija swoją myśl, że jednak to nie są udane filmy, ani Historie równoległe, ani Gorzkie święta. To w Newsweeku. Nie wiem, Kasiu, czy wysyłasz kartki, takie pocztówki jeszcze? Czy państwo wysyłają?
1: Jeszcze, już nie, ale bardzo się cieszę, kiedy takie do mnie docierają, bo jeszcze się zdarza, rzadko.
0: Dobrze, docierają, ale czy odpowiadasz wtedy? Czy jest ten rewanż?
1: Okropne to.
0: Okropne,
1: ale musiałam się przyznać, bo nie umiem kłamać.
0: W Gazecie Wyborczej, w dużym formacie, Patrycja Korczyńska pisze o tym, że nie ma pocztówek z nowym królem. Taki jest tytuł historii o tym, że ludzie przestają się rewanżować za wysyłane kartki. Niektórzy nawet nie podziękują. I w ogóle pisze o tym, że niektórzy wracają do przesyłania sobie kartek. No a dla innych jest to już mniej więcej taki zwyczaj jak z czasów, nie wiem, bitwy pod Grunwaldem. Mniej więcej ten odstęp czasowy. Od 2 lat panuje Fryderyk X, ale pocztówek z nim nikt nie produkuje, narzeka Wilhelm. A przecież poprzedni władcy Danii mieli swoje pocztówki. Z końcem 2025 roku duńska poczta PostNord, jedna z najstarszych w Europie, przestała dostarczać listy i kartki pocztowe. Powód? Przez ostatnie 25 lat Duńczycy wysyłali o ponad 90% mniej listów niż dawniej. Po 400 latach obowiązek doręczania listów przejęła od poczty firma prywatna. Mieszkam w jednym z najbardziej scyfryzowanych krajów na świecie, wyjaśnia Wilhelm, 38-letni prawnik z Kopenhagi. Wszystko jest online. Nie potrzebujemy już usług pocztowych, ale ja pocztówki wysyłałem od dzieciństwa. 8 lat temu Wilhelm dołączył do międzynarodowej społeczności PostCrossing, dzięki której jego skrzynka wypełnia się pocztówkami. Ten serwis internetowy, który powstał 21 lat temu, łączy miłośników ręcznie pisanej korespondencji z całego świata. Założyciel platformy zobaczył w pocztówkach potencjał na porozumienie mimo różnic. Wilhelm co miesiąc losuje 25 adresów z ponad 800 tysięcy dostępnych w serwisie. Czyta uważnie profile użytkowników, by wysłać im kartki związane z ich zainteresowaniami. Na stronie z adresem znajduje także unikatowy kod wysyłki, dzięki któremu odbiorca zarejestruje potem otrzymaną pocztówkę. Im więcej kartek wysyła Wilhelm, tym częściej inni go losują i tym więcej pocztówek dostaje. Ale nie tylko Wilhelm jest bohaterem tego dużego artykułu w dużym formacie w Gazecie Wyborczej. Bardzo ciekawego i właśnie o zasadzie wzajemności pisze jedna z bohaterek, Agnieszka Storunia, że właśnie jest

0: problem z odpowiedzią na kartki. No ale ja myślę, że samo wysyłanie jest też pewnego rodzaju przyjemnością.
1: Nie usprawiedliwiaj mnie. Trzeba odpowiadać, jak się dostaje kartkę i to wszystko. Listy do redakcji w wielkich workach, prawda? Kiedyś tak bywało.
0: Więc odpowiadaj, bo może dzięki temu będziesz miała więcej tych kartek. A jak zauważa jeden z bohaterów tego artykułu, często wspomnienia i nawet zdjęcia, które mamy w telefonie, nie zawsze uruchamiają tak silne wspomnienia, jak jakieś listy czy kartki pocztowe właśnie zachowane, które po jakimś czasie oglądamy. No i rzeczywiście, ja ostatnio robiłam porządek w swoich różnych szpargałach sprzed lat i no, ugrzęzłam na godzinę w czytaniu właśnie kartek jeszcze ze szkoły średniej. Wspaniałe to było, co nie znaczy, że raptem się zmobilizuję i będę teraz do wszystkich wysyłała kartki. No, bądźmy realistami i trzeba realnie swoje możliwości oceniać.
1: Magda Mikołajczuk, bardzo ci dziękujemy i do zobaczenia za niecałą godzinę.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Maria Janion. Żyjąc, tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Różewicza nie interesował Kafka jako postać historyczna i nie zamierzał pisać jego udramatyzowanej biografii. Canetti twierdzi: każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dosyć dobrze. Jeśli je zna się jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Niepokojące tematy egzystencji to chyba dotyczy każdego. Polecam tę lekturę. Maria May.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 7:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Solarz.
3: Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, Wojciech Ciarka i Katarzyna Sanocka. Mówimy Państwu dzień dobry w drugiej godzinie poranka dwójki. Jest poniedziałek, 24 sierpnia.
1: Poranek dwójki.
3: Słońce wstało o 5:33, a zajdzie dziś o 19:42. Dzień będzie trwał 14 godzin i 9 minut. Imieniny obchodzą dziś Bartłomiej, Bartosz, Halina, Jerzy, Joanna, Malina i Patryk. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Przed chwilą Magda Mikołajczuk, przeglądając prasę, wspominała o pocztówkach i o tym, że no, już nie mamy w zwyczaju ich wysyłać. A ja otrzymałam maila od słuchacza. Czy wie Pani, ile wędrują pocztówki nadane na Ursynowie, na Pragę? 12 dni. Szybciej byłoby do butelki. No być może byłoby szybciej, ale za to taka wyczekiwana pocztówka później sprawia wielką radość. Aldona Łaniewska-Wołk czeka już na Państwa z wiadomościami kulturalnymi.
5: Dzień dobry Państwu. Ukraińcy świętować dziś będą swoją niepodległość. 35 raz od rozpadu Związku Radzieckiego i 5 od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Mieszkańcy Kijowa i innych ukraińskich miast i wsi w tym dniu życzą sobie jak najszybszego zakończenia wojny. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Nad Dnieprem Święto Niepodległości obchodzone jest w rocznicę uchwalenia odpowiedniej deklaracji przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Słowo niepodległość jest dla Ukraińców szczególnie znaczące od czasu, kiedy muszą jej bronić na froncie. Tak wyjaśniał mi kijowianin Serhii.
7: Życzymy sobie w tym dniu, żeby wojna jak najszybciej się zakończyła, aby nasi obrońcy żyli i żeby Rosja w tej postaci, w której jest obecnie, jak najszybciej zginęła.
6: Scenariusz dzisiejszych oficjalnych uroczystości ze względów bezpieczeństwa nie został ujawniony. W zeszłych latach prezydent Zełenski przemawiał do żołnierzy na Centralnym Placu Sofijskim. Wiadomo, że dziś w Kijowie obecni będą niektórzy przywódcy krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych. Rozmowy dotyczyć będą dostaw broni dla walczącej Ukrainy, w tym systemów przeciwlotniczych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Tymczasem w stolicy Polski trwają spotkania z kulturą żydowską, festiwal Warszawa Singera. W programie wydarzenia są koncerty muzyki klezmerskiej i sefardyjskiej, spektakle teatralne, spotkania literackie oraz wydarzenia plenerowe w różnych punktach miasta. To także przypomnienie o wielokulturowości przedwojennej Warszawy, a także, na co zwracają uwagę organizatorzy z Fundacji Shalom, budowanie mostów ze współczesnością. Kurator festiwalu Remigiusz Grzela przypomina, że jak co roku koncerty będą się odbywały m.in. w Teatrze Kwadrat.
8: Co roku jesteśmy w Teatrze Kwadrat. Oriental Banda Jewish Trans Oriental, Artur Żmijewski Cohen Po Miłości Kres, znakomity aktor, który sięgnął po Leonarda Cohena. Marcin Masecki gra Henryka Warsa, czyli te największe przedwojenne przeboje filmowe. Wars, który działał do lat 70. i zrobił muzykę do prawie chyba 80 filmów hollywoodzkich. Kasia Dąbrowska, znakomita aktorka i wokalistka Feeling Good, czyli Radość w standardzie, sięga po standardy amerykańskie.
5: Festiwal Warszawa Singera zakończy się 30 sierpnia. Animowany film Katarzyny Małyszko Głosy Kryzysu zdobył Grand Prix 18 Solanin Film Festival w Nowej Soli. Obraz prezentuje świadectwa młodych ludzi, którzy dzielą się swoimi osobistymi historiami. W konkursie wzięło udział 30 produkcji wybranych z

0: pośród ponad 700 nadesłanych filmów. Dyrektor festiwalu kina ofowego, jakim jest Solanin, Karol Kolba, mówi, że w tym roku wydarzenie osiągnęło pełnoletność.
1: Co roku opowiadaliśmy o pewnym kluczu, który cechował dobór filmów, dobór gości i dobór spotkań. Tak w tym roku totalnie z tego zrezygnowaliśmy. Z tego względu, że ten Solanin jest właśnie pełnoletni, 18-letni i chcieliśmy, żeby odpowiadał sam za siebie, żeby te filmy opowiadały same o sobie, a nie żebyśmy my musieli o tym mówić, ale myślę, że w tym roku było naprawdę dużo wspaniałych niespodzianek, mocnych filmów.
0: W kategorii kina niezależnego wygrał film Od pierwszego do ostatniego w reżyserii Wojciecha Hoffmana. W kategorii kina animowanego produkcja Prawie nad morzem, czyli Paruwa Alicji Jasino, a w kategorii kina fabularnego film Sprawa NR Patrycji Polkowskiej. Na koniec przenosimy się w czasie. Setki mieszkańców regionu obejrzało wczoraj inscenizację Bitwy pod Płowcami. Rekonstruktorzy wrócili do średniowiecza, a konkretnie do 1331 roku. Wtedy odbyła się słynna bitwa pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
2: Oto król Władysław! Jak żyje król!
3: Piotr Muszyński, odgrywałem dzisiaj rolę króla Władysława Łokietka. Większość historyków przekłada na to, że to jednak był remis. Nie było wygranej tej bitwy, ale dla nas PR-owo to była bitwa wygrana. Pierwszy raz stawiliśmy opór Krzyżakom w polu.
2: Atak!
4: Leszek Kaliski, wojewoda Chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej. To groziło rozbiorowi. Wtedy w XIV wieku Królestwo Czech i Zakon Krzyżacki rzeczywiście chciały rozerwać królestwo. Także dzięki mobilizacji całej ówczesnej Polski, właśnie pod wodzą króla Łokietka, zahamowano rozbiór Królestwa Polskiego.
0: Inscenizacja Bitwy pod Płowcami odbyła się już po raz 23. Tak kończymy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i małe. To na południu kraju. Na pozostałym obszarze możemy spodziewać się większego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. W północnej części kraju możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 22 i 23 stopni na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 65 km na godzinę. Reklama.
7: 20. Festiwal Goldbergowski. Od 2 dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Guide. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Reklama. Słuchają Państwo Poranka Dwójki, jest 8 minut po godzinie 7:00, to czas, kiedy proponujemy płytę tygodnia. A w tym tygodniu mamy dla Państwa pierwsze kompletne wydanie koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza. Twórczość znakomitego polskiego skrzypka i wirtuoza, kompozytora działającego na przełomie XVIII i XIX stulecia na dwupłytowym albumie, prezentuje Bartłomiej Nizioł wraz z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. A płyta dodatkowa Andrzej Panufnik, Nocturne Fantazja w wykonaniu Claire Hammond, Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Czekamy na Państwa wiadomości. Prosimy pisać na adres poranek2@polskieradio.pl. Kto z Państwa chciałby otrzymać płytę tygodnia lub płytę dodatkową, można dać sobie szansę, wysyłając do nas mail. Prosimy pamiętać o adresie do korespondencji.

0: Romanso, część druga pierwszego koncertu skrzypcowego F-dur Feliksa Janiewicza na skrzypcach Bartłomiej Nizioł, a towarzyszyła mu Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. To utwór z naszej płyty tygodnia. Jest 14 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: W audycji Jesteśmy na wczasach. W minioną sobotę odwiedziliśmy Gołtap. Powrócimy wspomnieniami do tej wycieczki.
2: W takim kształcie stawiano przy drogach tak zwane zęby mazurskie.
0: Ci, którzy słuchali, pamiętają, do czego one służyły, a ci, którzy nie mieli okazji być z nami na wczasach w sobotę, dowiedzą się tego po godzinie siódmej. Opowiemy Państwu także o 38. Festiwalu Tańca i Choreografii Tanz im August w Berlinie. Po godzinie ósmej Róża Świadczyńska opowie nam o wczorajszym koncercie w ramach festiwalu Chopin i jego Europa i zapowie dzisiejszy koncert Orkiestry Symfonicznej z Montrealu pod dyrekcją Rafaela Pajera z udziałem zwycięzcy ostatniego konkursu chopinowskiego Erika Lu. Gościem dwójki po godzinie 8.30 będzie dr Ewa Siemdaj, dyrektorka artystyczna 8. Festiwalu Romantycznych Kompozycji Elsner i jego następcy. Festiwal rozpoczyna się 28 sierpnia w Łazienkach Królewskich.

0: Sonata D-dur Domenico Scarlattiego grał Ivo Pogorelicz. Jest 20 minut po godzinie 7. Zabieramy Państwa teraz do Berlina. 38. Festiwal Tańca i Choreografii Tanz in August w Berlinie prezentuje najnowsze produkcje 19 zespołów tańca współczesnego. Między innymi z Francji, Grecji, Holandii czy Szwajcarii. Obok wybitnych kompanii tanecznych jak Claude Gate Dance Theater z Tajwanu czy francuskiego Baletu Narodowego Marsylii, berlińscy organizatorzy zaprosili również kilkoro mniej znanych, ale bardzo interesujących choreografów. Jest wśród nich m.in. Polka Kasia Wolińska, której projekt pod tytułem Phoenix Sun jest jedną z trzech premier festiwalowych i zostanie zaprezentowany publiczności po raz pierwszy dziś wieczorem. Z choreografką i tancerką Kasią Wolińską rozmawiała w Berlinie Jagoda Engelbrecht.
1: W kanonie artystycznym Kasi Wolińskiej znajdują się od zawsze Isadora Duncan i Lucinda Childs, ale też Prince, Twyla Torp i najnowszy projekt przybliżył jej Marka Rothko i XII-wieczną mistyczkę Hildegard von Bingen. W tym nowym spektaklu zatytułowanym Phoenix Sun, zrealizowanym z urodzonym w Kijowie kompozytorem Hajnalim oraz słowackim artystą wideo Denisem Kozerawskim, ważnym elementem jest właśnie muzyka grana na żywo i wchodząca jakby w dialog z tancerką.
2: Jest to praca, która bardzo mocno poszukuje sposobów na wytwarzanie, co my trochę tak określamy jako taki afektywny krajobraz, czyli poruszamy się po pewnych stanach emocjonalnych, które wiążą się z ogniem, jako fenomenem społecznym, kulturowym, religijnym, ale też oczywiście odnoszą się do tego, gdzie stoimy wobec tego świata, który jest pogrążony w płomieniach, zarówno w kontekście właśnie środowiskowym, klimatycznym, ale też w kontekście społeczno-politycznym. Więc jest to próba wytworzenia może właśnie tutaj jakiegoś rytuału, procedury. Robimy to też w kościele, więc tym bardziej to daje nam taką ramę znaczącą. I poruszamy się pomiędzy żałobą a narodzinami, pomiędzy zniszczeniem a odradzaniem się.
1: Phoenix Sun nawiązuje do rzeźb Władysława Hasiora. Choreografka jest od lat zafascynowana nie tylko sztuką twórcy słynnych płonących ptaków, ale też jego pasją czy obsesją pracy z żywiołem ognia.
2: Hasior jest niezwykle w ogóle ważnym artystą i wielką inspiracją dla mnie od wielu lat. Oczywiście jest dużo biograficznych gdzieś wskazówek, które mówią o jego doświadczeniu wojny, ale mi się wydaje, że jest też coś poza przepracowywaniem powiedzmy traumy, czy trudnych wspomnień, czy przemocy wojennej, że jest w tym jakaś taka też próba ponownego dotknięcia pewnego misterium w sztuce, jakiejś takiej transcendentalnej jakości i stworzenia czegoś, co jednoczy ludzi w pewnym doświadczeniu też sensualnym, emocjonalnym, afektywnym i wydaje mi się, że tutaj Hasior zwłaszcza tutaj jest wielką inspiracją, kiedy on mówi właśnie o trwałości przeżycia, które wydaje mi się jest bardzo bliskie choreografii i tańca, ale właśnie też w kontekście mojej

0: praktyki jest takim impulsem w ogóle do ponownego też odkrycia czy zaangażowania się z pewnymi tematami, ale też odkrycia na nowo własnego tańczącego ciała i tego, jak inaczej ono może się poruszać i co może je napełniać jakąś formą.
1: Premiera nowego spektaklu Kasi Wolińskiej Phoenix Sun odbędzie się dziś wieczorem na festiwalu Tanz im August, a najbliższy pokaz w Polsce już 10 października na festiwalu Ciało Umysł. Z autorką, tancerką i choreografką Kasią Wolińską rozmawiała Jagoda Engelbrecht.

Była to część pierwsza Allegro Assai z 39. symfonii G-moll Józefa Haydna. Grała orkiestra Il Giardino Armonico, dyrygował Giovanni Antonini. Jest 7:30. W tym tygodniu naszą płytą tygodnia jest kompletne nagranie koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza. Pani Monika z Przemyśla napisała do nas tak. Przy filiżance herbaty zasłuchałam się w płytę Poranka. Nie znam tego kompozytora, ale niemniej słuchanie jego utworów w sprawiło mnie w bardzo dobry nastrój, pomimo że poniedziałkowe poranki są zawsze trudne. Chętnie każdego poranka posłucham kolejnych utworów. Bardzo nas cieszy, że muzyka prezentowana w Poranku Dwójki wprawiła panią Monikę w dobry nastrój. Mamy nadzieję, że państwa również. Pani Moniko, płyta wędruje do pani. Proszę czekać na przesyłkę. A płyta dodatkowa wędruje do pana Michała z miejscowości Skawina. To z kolei płyta z kompozycjami Andrzeja Panufnika. Gratulujemy serdecznie i życzymy miłego odsłuchu.

0: Część pierwsza, Allegro z Concierto d'Aranjuez Joaquina Rodrigo na gitarze Enrique Solinis oraz zespół Escual Baroque Ensemble. Jest 7:37. Teraz przypominamy Państwu naszą sobotnią audycję. Jesteśmy na wczasach. Wówczas zabraliśmy Państwa do Gołdapi. Gołdap to najstarsze uzdrowisko Warmii i Mazur. Miasto o wielokulturowej przeszłości i historii, w której odbijają się skomplikowane dzieje regionu. Audycje z cyklu Jesteśmy na wczasach mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. A dziś Zbigniew Mieruński, artysta wizualny i działacz społeczny, pokaże nam Gołdap, której już nie ma.
1: Znajdujemy się w samym centrum Gołdapi, centrum zwanym teraz Placem Zwycięstwa. Przez całe wieki był to po prostu rynek gołdapski, na którym tętniło życie zarówno takie gospodarcze, typowe dla miasta przygranicznego, czyli handlowano wszelkimi towarami, a druga część rynku była zabudowana budowlami związanymi z administracją tego miasta. I znajdujemy się przed wejściem do kościoła, po którym na dziś nie ma ani śladu. Czyli został on w pewnym momencie, 12 lat po wojnie, po II wojnie światowej, zrównany z ziemią przez władze, sowieckie władze w Gołdapi. Kościół był kościołem ewangelicko-augsburskim i służył przede wszystkim stacjonującym tu żołnierzom. To był kościół garnizonowy. Stał równo 100 lat i w 1956 roku został unicestwiony, zniszczony i zniknął z krajobrazu gołdapskiego. Podobnie było z 5 innymi budynkami, które tutaj stały w okolicy. W samym sąsiedztwie kościoła stał dom burmistrza, następnie stał ratusz, sąd, areszt, poczta i straż pożarna. Więc to, co w tej chwili jest parkiem, takim głównym miejscem spotkań, spacerów gołdapian, było tętniącym, miejscem tętniącym życiem takim administracyjnym, powiedzmy tak, przed II wojną światową.
2: Gołdap jest miastem doświadczonym przez historię. Mówił pan o tym, że ten kościół został zburzony już po wojnie w latach 50. Czy to było celowe działanie sowieckich władz, ale w czasie II

0: II wojny światowej Gołdap została zniszczona prawie całkowicie.
1: Tak, jesienią 44 i zimą 45 front przemieszczał się 3 razy przez Gołdap. Niemieckie wojska szczególnie chciały obronić Gołdap, gdyż one było pierwszym miastem na wschód, do którego weszły rosyjskie wojska. I zniszczenia tuż po wojnie, zniszczenia były obliczane na 65-70% infrastruktury, a co ciekawe, 10 lat później obliczono je na 95%, więc to też pokazuje skalę, jak rozkradziono Gołdap, dosłownie rozkradziono Gołdap po zdobyciu tego terenu przez wojska radzieckie i przejęciu administracji polskiej. Między innymi też to jest udokumentowane, olbrzymia ilość materiałów takich jak cegły, jak drewno, jak kostka brukowa zostały wywiezione po prostu do Warszawy.
0: Państwo postanowili upamiętnić te nieistniejące budynki. Stoimy przed jednym z kamieni, właśnie na którym jest zreprodukowany w takiej pięknej formie kościół.
1: Tak, te kamienie też mają swoje odniesienie takie historyczne, ponieważ w takim kształcie stawiano przy drogach tak zwane zęby mazurskie. Zęby mazurskie wyznaczały drogi publiczne, oprócz drzew, które nadal mamy, ale zęby wyznaczały drogi publiczne, między innymi w tych miejscach, gdzie nie było alei drzewnych. I one służyły między innymi do tego, że jeśli przychodziła ciężka mazurska zima, a zimy były tutaj naprawdę ciężkie, to te kamienie wyznaczały drogę, po której mogli ludzie się przemieszczać. I do tego nawiązuje forma tych kamieni, które postawiliśmy, z wykonanymi płaskorzeźbami fotografii z okresu międzywojennego.
0: Pan jest gołdapianinem, dorastał pan tutaj w tym mieście. W tej chwili ten park jest pięknym miejscem z fontannami, stawem, placem zabaw, siłownią. Jak on wyglądał właśnie w okresie pana dzieciństwa? Co to było za miejsce?
1: Kształt, jaki widzimy obecnie, on istnieje tak od końca lat 60., czyli przestrzeń stworzona, mamy na to dokumenty, stworzona w ramach różnego rodzaju czynów społecznych. Ludzie porządkowali ten teren, zagrabiali, kopali tą nieckę tej dość dużej naszej fontanny. Również jakiś zakład pracy z lat 70. stworzył ten taki charakterystyczny mostek nad fontanną, więc ten pejzaż tak wyglądał już w latach 70. XX wieku. Elementem, który jest historycznym, jest pomnikowy dąb. Dąb, który liczymy, że ma ponad 200 lat. Prawdopodobnie został posadzony w 1818 roku, kiedy Gołdap otrzymała prawa miasta powiatowego, kiedy ustanowiono powiat w Gołdapi. Prawdopodobnie posadzono z tej okazji ten dąb. Dąb, pomimo różnych zakusów jeszcze niedawno, do dzisiaj stoi i cieszy i oczy, i ptaki, które tu mieszkają.
2: Ze Zbigniewem Mieruńskim Gołdapski Park Miejski odwiedziła Aleksandra Łapkiewicz, a już niedługo do płaskorzeźb nieistniejących budynków dołączy makieta całego rynku, dzięki której podróże w przeszłość będą miały wizualne wsparcie. A ja przypominam Państwu, że do audycji Jesteśmy na wczasach mogą Państwo wrócić. Wszystkie dostępne są na stronie internetowej Dwójki.

0: Aria z opery Il Giustino Antonia Vivaldiego śpiewał Jakub Józef Orliński, a towarzyszyła mu Capella dell'Ospedale della Pietà Wenecja pod dyrekcją Stefana Plewniaka. 13 minut pozostało do 8.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk, dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry, nie przeszkadzaj mi, bo ja muszę znaleźć coś w telefonie i jeszcze tutaj mam notatki.
0: Rozmawiałyśmy przed chwilą, że rządzi papier i papierowa
2: rządzi papier,
0: prasa przede
2: tak, ale rządzi też coś, co w artykule w Newsweeku nazwał autor Dawid Karpiuk, że za dużo wszystkiego, że w ciągu jednej godziny dociera do nas tyle informacji społecznych, ile kiedyś mogło docierać przez kilka dni i że się strasznie rozdrabniamy. Właśnie nie jesteśmy w stanie się skupić na jednej rzeczy, tylko tu przeglądamy, tu coś sprawdzamy. I z badań wynika, że co drugi Polak uważa, że jest przebodźcowany. Nawet 80% jest przebodźcowanych w pracy. 32% nie potrafi wytrzymać 30 minut w ciszy i bezczynności. Potrafisz? 30 minut?
0: Nie wiem, w zasadzie
2: ja tak
0: nie
2: sprawdzałam. Chyba nie próbowałam, tak zupełnie
0: ale,
2: w ciszy.
0: Ale, zupełnie.
2: Ale
0: może
2: nie
0: jeszcze
2: zasnąć,
0: przy muzyce,
2: żeby
0: tak.
2: Nie zasnąć, tylko tak po prostu. Przeciętny pracownik dostaje 117 maili dziennie. 85% Polaków twierdzi, że przebodźcowanie obniża ich produktywność. No i tutaj są przykłady różnych osób, różnych zawodów, które właśnie potwierdzają tę tezę, że za dużo wszystkiego. Ale jest też pytanie do psychoterapeuty Szymona Niemca. Jak z tego wyjść? Zacząć od detoksu. Trzeba zmniejszyć liczbę bodźców, które są dla nas najbardziej obciążające, czyli od tych negatywnych. Zwróćmy uwagę, co się z nami dzieje, kiedy scrollujemy telefon, kiedy spędzamy długie godziny w mediach społecznościowych. Usuwajmy z feedu treści, które są dla nas najbardziej obciążające. Ustawmy sobie limity czasowe, a najlepiej poszukajmy alternatywy. Zastąpmy czas z telefonem czymś zdrowszym. Najprostszą rzeczą, którą zalecam pacjentom i którą sam stosuję, jest kontakt z naturą, wyjście z domu, pójście tam, gdzie zamiast dźwięków TikToka, powiadomień usłyszę las, drzewa i ptaki.
0: Pod warunkiem, że będzie to wyjście na spacer bez telefonu.
2: Tak, właśnie. I właśnie tutaj w tej

0: rozmowie autor artykułu Dawid Karpiuk od razu mówi, tylko jak się na ten spacer nie weźmie telefonów, to od razu wjeżdża niepokój.
1: Niepokój.
0: Ale tak sobie myślę, czy zamiast scrollowania las, który uwielbiam, to z całym szacunkiem dla pana psychologa Szymona Niemca, czy to nie jest przypadkiem rada taka, że jak ja bym chciała zjeść całe pięterko ptasiego mleczka, a ktoś mi proponuje
1: marchewkę
0: albo brownie bez cukru, bez mąki, bez niczego, to czy to mnie zadowoli?
1: No da się to pogodzić, myślę. Jak wracamy z takiego spaceru bez telefonu i wydaje nam się, że tam czeka na nas milion wiadomości, okazuje się, że nie czeka żadna wiadomość.
0: Nie, albo dużo, albo bardzo dużo wiadomości, prawda?
1: To
0: dobrze, widzę, że umiesz to oddzielić.
1: Albo nikt do mnie nie pisze.
0: Nikt cię nie lubi po prostu, Kasiu. Trzeba się z tym pogodzić. W każdym razie bardzo ciekawy artykuł. Być może jesteśmy w stanie zastosować te porady, no bo rzeczywiście takie przebodźcowanie jest potworne. Tak.
1: Ciekawi
0: mnie
1: ta lista zawodów, o której mówiłaś.
0: Nie, to są ludzie różnych bardzo zawodów. To chodzi o to, że właściwie w każdej profesji i w każdym stylu życia i wszyscy się wgapiamy w te telefony, sprawdzamy w różnych źródłach. Więc bardzo państwu polecam w Newsweeku artykuł właśnie o tym. A w najnowszym Ruchu Muzycznym rozmowa Izy Smelczyńskiej z Kataryną Grywul, ukraińską kompozytorką, multiinstrumentalistką. Przypomnijmy, dzisiaj jest Dzień Niepodległości Ukrainy. Ta rozmowa oczywiście dotyczy wojny. Przez pierwszy rok po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie potrafiłam uporządkować tego wszystkiego, co się działo, mówi Kataryna Grywul. Zaczęłam doświadczać ataków paniki. Nagrywałam własny oddech na mały rejestrator i trochę mnie to uspokajało. Później pomyślałam, że mogę wykorzystać te odgłosy z moich najbardziej bezbronnych chwil jako materiał. I właśnie w ten sposób zaczęłam znowu komponować. I właśnie te nagrane oddechy były częścią kompozycji. Ale ciekawe jest, że Kataryna Grywul uczy kompozycji między innymi ukraińskich żołnierzy. Często prowadzę dla nich lekcje bezpłatnie. Czasami ktoś pisze, przepraszam, jadę na misję i nie będę mieć internetu, ale spróbuję wykonać zadanie. Dla niektórych nagrywam zajęcia, ponieważ nie udaje im się uczestniczyć w nich na żywo. Świadomość, że mogą jutro umrzeć, sprawia, że nie odkładają już marzeń. Uczę ludzi, którzy zawsze chcieli tworzyć muzykę, ale nikt w nich nie wierzył. Często są po trudnych przejściach, a jednak mają czyste pragnienie, żeby swe marzenia urzeczywistnić. Są niezwykle zmotywowani i pracowici. I w dalszej części tej rozmowy Kataryna Grywul mówi, że niemal wszyscy przychodzą z podobnymi przekonaniami, że ktoś wcześniej powiedział im, że nie mają talentu albo że jest za późno. Jak można z góry zdecydować, kim będzie drugi człowiek i do czego jest zdolny? Jak można rozstrzygać o czyjejś pasji albo o marzeniu? Bardzo poruszająca rozmowa z ukraińską kompozytorką Kataryną Grywul to w najnowszym Ruchu Muzycznym.
1: Bardzo dziękujemy. Dziś 24 lipca, Dzień Niepodległości Ukrainy. Magdalena Mikołajczuk przeglądała prasę.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Powstaje właśnie ustawa, która miałaby wesprzeć polskie zespoły ludowe. W grę wchodzą ogromne pieniądze, ale zamiast okrzyków radości słychać raczej głosy krytyczne. Co konkretnie przewiduje projekt ustawy? Dlaczego część twórców i organizacji sprzeciwia się planowanym regulacjom? Jak skutecznie kształtować ochronę tak kruchego przecież niematerialnego dziedzictwa? Między innymi te kwestie poruszymy w czasie najbliższej debaty dwójki. Jakub Kukla, do usłyszenia we wtorek po godzinie 19.
2: W najbliższej audycji będziemy wycinać las książek wspólnie z bohaterem Siekierezady Edwarda Stachury. Książki kochanej albo nienawidzonej, podobnie jak

0: styl, w jakim jej narrator opowiada nam historię zimy, leśnych ludzi. Oddamy też głos prawdziwemu Drwalowi.
1: Teraz nie używamy siekier. Teraz już jest troszeczkę łatwiejsza, ale to jest ciężka praca.
0: Na rozmowę o tej dziwnej, osadzonej w głębi dolnośląskich lasów historii zapraszam jutro o 11:00. Jan Kantyzienko.
2: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 8:00.
2: Poranek Dwójki.
3: Dzień dobry, rozpoczynamy trzecią godzinę Poranka Dwójki. Katarzyna Fitz-Williams, Klaudia Baranowska, Wojciech Ciarka i Katarzyna Sanocka. Jest 24 dzień sierpnia, poniedziałek. Słońce znajduje się w znaku Panny i wstało dziś o 5:33. Zajdzie o 19:42. Dzień potrwa 14 godzin i 9 minut. Przypominamy, że imieniny obchodzą dziś Bartłomiej, Bartosz, Halina, Jerzy, Joanna, Malina i Patryk. Najlepsze życzenia posyłamy Państwu od całej redakcji Dwójki.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie na południu będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju możemy spodziewać się większego zachmurzenia, a także przelotnych opadów deszczu. W północnej części kraju lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 22-23 stopni na południu i zachodzie.

0: Kompozycja Miguela Mario Clavella i argentyńskie dźwięki. Jest 5 minut po godzinie 8.
1: Poranek dwójki.
0: Wczoraj rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Już niebawem Róża Świadczyńska opowie o wrażeniach z wczorajszego koncertu, a także zapowie to, co przed nami. A przed nami dziś transmisja z koncertu w Filharmonii Narodowej o godzinie 19. Orkiestra symfoniczna z Montrealu pod dyrekcją Rafaela Pajera i Kevin Chen, pianista, który został laureatem drugiej nagrody konkursu chopinowskiego. W tej godzinie poranka dwójki czekają nas także rekomendacje kulturowe, których gospodarzem będzie pisarz i scenarzysta Marcel Woźniak.
2: Sztuka ta doskonale pokazuje, czym dzisiaj we współczesnym świecie kończy się przewodnicowanie telefonem, mediami społecznościowymi.
0: O jaką sztukę chodzi, okaże się już za chwilę w poranku dwójki. Po 8.30 zaprosimy Państwa na 8. Festiwal Romantycznych Kompozycji Elsner i jego następcy. Wydarzenie zainauguruje występ polskiego laureata tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej, wiolonczelisty Krzysztofa Michalskiego. Naszym gościem będzie Ewa Siemtaj, dyrektorka artystyczna festiwalu.

0: Mazurek Cismol, opus 41, numer 4. Kevin Chen przy fortepianie. Nagranie z trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Róża Świadczyńska jest z nami na łączach. Dzień dobry, Różo.
1: Dzień dobry, Kasiu, witam Państwa.
0: Wczoraj rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa w Filharmonii Narodowej. Pierwszy koncert. Byłaś obecna na tym koncercie. Powiedz proszę, jakie wrażenia zrobił na tobie i na publiczności występ Orkiestry Symfonicznej z Montrealu?
1: No, te koncerty inauguracyjne są bardzo zawsze wyczekiwane, a tym bardziej, kiedy mamy okazję gościć jedną ze światowych orkiestr, które ostatnio, trzeba przyznać, w ostatnich latach często omijały Warszawę, częściej koncertowały w Katowicach czy we Wrocławiu. No, powód jest oczywisty, to są te wspaniałe, nowoczesne sale koncertowe, które zostały tam wybudowane. Więc tym bardziej tegoroczny festiwal budzi ogromne zainteresowanie, bo mamy, przypomnijmy, trzy aż światowe orkiestry z Pittsburgha, z Amsterdamu, Royal Concerthebell, no i właśnie Orkiestrę Symfoniczną z Montrealu, orkiestrę, która istnieje już przecież ponad 90 lat, no i pod kierownictwem Charlesa Dutoua uzyskała no, niezwykle wysoką pozycję w tym rankingu światowych orkiestr. Było 25 lat współpracy, 20 lat bardzo prestiżowego kontraktu z firmą Decca, ponad 100 płyt, dwie nagrody Grammy, współpraca z najwybitniejszymi artystami. I Dutoua zbudował renomę tego zespołu jako dyrektor artystyczny. Dzięki niemu orkiestra z Montrealu wyszła właśnie z tej elity światowych zespołów. No, wiemy, że w 2001 czy 2002 roku nastąpiło burzliwe bardzo rozstanie. Po 25 latach Charles Dutoua wrócił do orkiestry jako dyrygent gościnny dopiero w 2016 roku. No a w tej chwili trwa, można powiedzieć, epoka Rafaela Payare. To jest znany w Polsce dyrygent z Wenezueli, najbardziej chyba rozpoznawalny poza Gustavo Dudamelem, wychowanek tego słynnego El Sistema, czyli systemu edukacyjnego propagującego muzykę wśród młodzieży nieuprzywilejowanej tak zwanej, dzięki czemu powstała Wenezuelska Orkiestra Młodzieżowa założona przez José Abreu. U niego właśnie dyrygowania uczył się Rafael Payare, ale jak czytamy, studiował także, miał okazję kształcić się pod opieką samego Lorina Mazela i Krzysztofa Pendereckiego. No i można domyślać się, że z tego powodu między innymi program wczorajszego koncertu otworzyła muzyka naszego zmarłego 6 lat temu kompozytora.
0: Poza symfonietą Krzysztofa Pendereckiego dzieło Fryderyka Chopina oczywiście i Kevin Chen. Jakie wrażenie z kolei ten artysta zrobił na tobie i na publiczności? Pamiętamy go przecież i mamy w pamięci jego występy na konkursie chopinowskim.
1: No o ile orkiestra, miałam wrażenie, że rozegrała się dopiero po przerwie, w drugiej części tego koncertu, takie też mieliśmy odczucia, że jakby to były dwie różne zupełnie orkiestry, bo dosyć taka, no, można powiedzieć, masywna, ociężała w pierwszej symfoniecie na smyczki Dmitra Szostakowicza, przepraszam, Krzysztofa Pendereckiego, która zagrana została w pełnym smyczkowym składzie. Podobnie w koncercie Chopina, ten Chopin wydawał się, no jak na współczesne jednak konteksty wykonawcze, w których słuchamy koncertów Chopina przecież tak często, to wydawał się jednak taki bardzo, bardzo tradycyjny, jakby osadzony w estetyce lat 80., być może nawet wcześniejszej. Jeżeli chodzi o orkiestrę, troszkę tutaj może muzycy z Montrealu nie mieli zbyt wielu prób z Kevinem Chenem, bo chociaż koncert miał wiele świetnych momentów. Przypomnę, Kevin Chen grał koncert F-moll, więc nie ten, który słyszeliśmy w jego wykonaniu na konkursie, ale to często jest zwyczajem, że podczas następnych wizyt w Warszawie zwycięzcy czy też laureaci głównych miejsc konkursu grają już inne koncerty. Podobnie było z Bruce'em Liu, który

0: w 22 roku, także na tym festiwalu Chopin i jego Europa. Świetnie zupełnie wykonał koncert F-moll Chopina, wówczas z Królewską Orkiestrą. No tutaj Kevin Chen z kolei właśnie też grał koncert F-moll, bo oczywiście na konkursie słyszeliśmy w jego wykonaniu koncert E-moll. No, to jest solista niezwykle utalentowany i wyczekiwany. Dopiero co słyszeliśmy go na festiwalu chopinowskim w Dusznikach. Mija właśnie 10 miesięcy od konkursu chopinowskiego, a wciąż trwają spekulacje, czy to nie jemu należała się wtedy w ubiegłym roku pierwsza nagroda. Przyznam, że nie miałam takich myśli w Dusznikach, gdzie muzyka Chopina wypadła poniżej oczekiwań i chyba poniżej swojego talentu zagrał Kevin Chen. Choć owszem, jak zawsze zachwycił wykonaniami muzyki Lista, zwłaszcza ciekawą transkrypcją poematu Preludia, no tutaj potwierdził trochę tę opinię, że o ile świetnie czuje muzykę Lista, o tyle w Chopinie, no chyba wciąż ma jeszcze sporo do odkrycia. On grywa ostatnio ten koncert F-moll i miał w jego wykonaniu bardzo wiele zalet. Grany ładnym dźwiękiem, kontrolą brzmienia, sprężystą artykulacją. Miał też sporo naturalnego wdzięku i błyskotliwej wirtuozerii, zwłaszcza w finale, gdzie Kevin Chen wyraźnie się ożywił, a w samej kodzie no wręcz zachwycił precyzją biegników i blaskiem wirtuozerii. Jednak wydaje mi się, że jego interpretacja była trochę zbyt jednowymiarowa brzmieniowo. On sam może trochę taki sterylny emocjonalnie i rytmicznie, no trochę statyczny. Brakowało tego rubata, brakowało pewnego takiego też poetyckiego nastroju, zwłaszcza w drugiej części koncertu, by Kevin Chen mógł te pretensje do zwycięstwa przekonująco uzasadnić. No ale owacja oczywiście na stojąco była. Był także jeden bis. To była pieśń Chopina Wiosna w fortepianowej transkrypcji Lista, ale chyba też troszkę wzbogacona przez samego Kevina Chena, który przecież także komponuje. No i dzisiaj ciekawe porównanie, bo Eric Clou zagra z kolei dla odmiany koncert E-moll z tą samą orkiestrą symfoniczną z Montrealu.
1: Dziś na Antenie Dwójki będziemy mogli ten koncert usłyszeć. Godzina 19, Filharmonia Narodowa, Eric Clou, zwycięzca konkursu chopinowskiego i również ponownie Orkiestra Symfoniczna z Montrealu. Jakie masz różne oczekiwania, jeżeli chodzi o ten koncert?
0: Moje oczekiwania bardzo rozbudziła druga część tego koncertu i 10. Symfonia E-moll Dmitra Szostakowicza.
1: Tego wczorajszego.
0: Tak, która wczoraj no, naprawdę wypełniła salę Filharmonii Narodowej wyjątkowym takim napięciem emocjonalnym, bo to jest wspaniałe dzieło, wstrząsające dzieło, bardzo ważne dzieło Szostakowicza, którego muzyka od wybuchu wojny w Ukrainie, no, przyznajmy, nie rozbrzmiewa często w Polsce, zaczyna być przywracana do repertuaru Filharmonii Narodowej, no ale 10. Symfonii nie słuchaliśmy w Warszawie, myślę, przynajmniej jakieś 7 lat, a jest to utwór o wielkim takim pozamuzycznym ciężarze, też ogromny muzyczny dramat, taki mroczny, psychologiczny portret czasów stalinowskiego terroru okupionego śmiercią milionów ofiar. Symfonia skomponowana tuż po śmierci Stalina, ale Szostakowicz nad nią pracował już wcześniej, latem 1953 ukończona, napisana, no, można domyślać się, że trochę dla odreagowania strachu, bo sam Szostakowicz był przecież ofiarą tegoż reżimu stalinowskiego terroru. Sam obawiał się o to, że nad ranem zapukają po niego, by go aresztować. Zginęło wielu w tym czasie jego przyjaciół i kolegów. No i sama muzyka jest niezwykle osobista, wyraża te lęki, wyraża tragizm czasów, w których przyszło Szostakowi żyć i ten mrok i dramatyzm przeziera właśnie z każdej części tej symfonii, nawet kiedy z pozoru muzyka wydaje się bombastyczna, tak jak w drugiej marszowej części, w skercu, czy też groteskowo-prześmiewcza w finale. No wiało grozą, ale taki bardzo ekspresyjny, hiperekspresyjny, powiedziałabym, momentami teatralny wręcz styl wenezuelskiego dyrygenta Rafael Payare trochę odbierał tej grozie posmak realności. No, no, słyszało się symfonie Szostakowicza wykonane w troszkę bardziej głęboki sposób, odczytane na głębszych pokładach interpretacji, ale mimo wszystko robiła ogromne wrażenie, bo ukazała nie tylko geniusz symfoniczny Szostakowicza, ale też no, doskonałe często umiejętności muzyków orkiestry z Montrealu, zwłaszcza muzyków grających na instrumentach dętych. Tutaj w przeciwieństwie do koncertu Chopina, gdzie chyba nie mieli okazji pokazać w pełni swych możliwości, tutaj mieliśmy wspaniałe solówki instrumentów.

0: Dętych, Val Torni, która też nie popisała się w Chopinie, ale również rożka przede wszystkim angielskiego, fagotów, klarnetów, puzonów, no to były znakomite przebiegi, które tutaj mają bardzo duże znaczenie w tej symfonii. Wartki, błyskotliwy finał, trochę być może zbyt lekko potraktowany przez Rafaela Payarę, ale też stylistyka tego finału skłania ku takiemu być może zbyt dosłownemu w tym przypadku traktowania. Dzisiaj znakomicie, ponieważ dzisiaj będziemy słuchać repertuaru już zupełnie innego, Claude Debussy, orkiestrowa, pierwszy raz będę słyszeć orkiestrową wersję jego Wyspy Radosnej, koncert Emol, to już mówiłyśmy z Erikiem Luna, co bardzo, bardzo czekam, a w drugiej części wspaniały poemat Życie bohatera Ryszarda Straussa, więc będzie się działo.
1: Róża Świadczyńska, bardzo dziękuję. Róża zaprasza Państwa na dzisiejszą transmisję o godzinie 19:00 Filharmonia Narodowa i drugi koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa. Pięknych wrażeń. Bardzo dziękuję. Róża Świadczyńska.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do usłyszenia.

0: Muzyka Maurice'a Ravela z Daphnis i Chloe grała orkiestra symfoniczna z Montrealu. Dyrygował Rafael Payare, którego dziś będziemy mogli zobaczyć w Filharmonii Narodowej. Transmisja z festiwalu Chopin Jego Europa dziś wieczorem o 19 na antenie dwójki. A Daphnis i Chloe to balet Maurice'a Ravela napisany na zlecenie Diagilewa dla baletów rosyjskich. Tańczyli w 1912 roku podczas premiery Tamara Karsawina i Wacław Niżyński. Jest 8:26.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu słuchamy głosu Marcela Woźniaka, autora książek. To pisarz i scenarzysta, twórca trylogii kryminalnej o detektywie Leonie Brockim, a także biografii Leopolda Tyrmanda. Jego najnowsza książka, Pospieszalscy Rodzina, to opowieść o najbardziej muzykalnym klanie w Polsce. A dziś Marcel Woźniak poleca wizytę w teatrze.
2: Dobiegają końca nie tylko wakacje, ale także letnia przerwa, na którą udali się aktorzy teatrów, w tym także tych stołecznych. I z tej okazji chciałbym Państwu gorąco rekomendować spektakl w Teatrze Narodowym na podstawie książki Davida Fostera Wallace'a Niewyczerpany żart. Sztuka ta w reżyserii Kamila Białaszka doskonale pokazuje, czym dzisiaj we współczesnym świecie kończy się przewodnicowanie telefonem, mediami społecznościowymi i ucieczka od samych siebie. A trzeba wiedzieć, że ta książka powstała 30 lat temu. A jednak ten wybitny amerykański pisarz doskonale zdiagnozował jego współczesność i przewidział, co się wydarzy w przyszłości. Rozrywka jest w tej sztuce taką metaforą wszystkich możliwych algorytmów i niekończącego się scrollowania. No i jest to paradoks samotności w dzisiejszym świecie, bo chociaż mamy coraz więcej tych narzędzi do kontaktu, coraz doskonalszy sprzęt, to jednak jesteśmy coraz bardziej wyizolowani. A sztuka ta w sposób wizualny, dzięki doskonałej grze aktorów, ruchowi scenicznemu i niesamowitej scenografii, która wręcz pożera widzów, ale nie chcę tutaj zbyt spoilerować, sprawia, że nie tylko na czas tego spektaklu Państwo oczywiście będziecie pozbawieni kontaktu z telefonem, które gdzieś tam wibruje w kieszeni, ale bardzo możliwe, że także po wyjściu z tej sceny, a zdaje się, że grane jest to na scenie przy ulicy Wierzbowej, tak szybko i tak łatwo po telefon komórkowy już Państwo nie sięgniecie. Niewyczerpany żart, Teatr Narodowy w Warszawie.
0: Polecał Marcel Woźniak, pisarz i scenarzysta, a jutro Marcel Woźniak będzie miał dla nas rekomendacje literackie. Jest 8:28.

Była to część czwarta, Rondo, symfonii C-dur op. 11 Józefa Elsnera. Grała Orkiestra Historyczna pod dyrekcją Martyny Pastuszki. Jest 8:34.

Pani doktor Ewa Siemdaj, dyrektorka artystyczna 8. Festiwalu Romantycznych Kompozycji Elsner i jego następcy, który rospocznie się 28 sierpnia w Łazienkach Królewskich. Pani doktor związana jest na stałe z Akademią Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

0: który jest współorganizatorem Festiwalu Romantycznych Kompozycji. Pan rektor wymienia tam 7 powodów, dla których warto wziąć udział w tym festiwalu. Wszystkie są wspaniałe, a ja chciałam zapytać o taki jeden główny powód według pani, dlaczego w tym festiwalu warto wziąć udział.
1: Zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym jednak takie małe sprostowanie wprowadzić. Festiwal Romantycznych Kompozycji od początku tworzy i organizuje Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena. To była inicjatywa także pani Elżbiety Pendereckiej, którą od początku miałam zaszczyt współpracować właśnie przy tym projekcie. Wydaje mi się, że tego roku, chociaż nie mamy jakiegoś podtytułu jeszcze jakby do tegorocznej edycji, mamy bardzo ciekawy zestaw artystów występujących. Począwszy od tego zapowiadanego recitalu wiolonczelowego rozpoczynającego cały festiwal, gdzie zaprezentuje się publiczności Krzysztof Michalski, tegoroczny laureat konkursu imienia Elżbiety Belgijskiej, z programem, który prezentował właśnie w czasie tego konkursu, bardzo ciekawym i nie zawsze takim oczywistym. Oczywiście w jego recitalu znajdziemy introdukcję i Polonaise Brillant, opus 3 Fryderyka Chopina, ale oprócz tego na przykład usłyszymy ciekawy utwór Nadii Boulanger z początku jej kariery, jaką muzyka. Wiemy, że ona potem się skoncentrowała na dydaktyce, ale także zaczynała, miała aspiracje kompozytorskie. To jest taki utwór przeznaczony na wiolonczele i fortepian z 1914 roku, zatytułowany 3 utwory.
0: Ten koncert w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki Królewskie, to tak, dodajmy.
1: Arcypopularna sonata Cezara Franka, tutaj oczywiście w aranżacji Delsarta, powiem, że oryginalnie była na skrzypce i fortepian przeznaczona, oraz ciekawe, rzadko wykonywane, rzadko możliwe do wysłuchania na koncercie, 5 utworów w tonie popularnym, w tonie ludowym, opus 102, dosyć już później, zresztą jedyny utwór Roberta Schumana na ten skład, czyli wiolonczele i fortepian, no zaczynający się takim nadtytułem Vanitas Vanitatum, marność nad marnościami, ale jednocześnie dopowiedziane, że to ma być ten problem z humorem podjęty. Czyli chyba interesujący bardzo program.
0: Jutro z kolei Jehuda Prokopowicz, prawda? I recital fortepianowy.
1: Tak, w drugim dniu, tak, Jehuda Prokopowicz, który chciałabym, żeby w swoim recitalu, taka była idea, myśl przewodnia jego recitalu, żeby uwypuklił relację między fakturalnymi, jakby przekazywaniem pewnych fakturalnych elementów, czyli zacznie i tych relacji między Marią Szymanowską a Chopinem, o których stosunkowo mało się mówi, a jednak są. I zacznie od prezentacji 3 tylko utworów z właściwie najlepszego zbioru kompozytorskiego Marii Szymanowskiej na fortepian, czyli 20 etiud, to się tłumaczy, i preludiów, lub 20 ćwiczeń i preludiów. I na tym tle, żeby pokazał właśnie ten wpływ na niektóre dzieła Chopina, między innymi preludia. Jehuda Prokopowicz jest wspaniałym wykonawcą i przecież laureatem także nagrody za Mazurki. I tutaj zaprezentuje zbiór zarówno opusu 17, jak i 33, jak i 59, czyli taka jego mocna strona. Natomiast zakończy etiudami transcendentnymi, transcendentalnymi Franza Lista. Także wydaje się, że ten program właśnie Jehudy Prokopowicza jest bardzo interesujący.
0: Skoro jesteśmy przy fortepianie, recital fortepianowy Piotra Pawlaka z kolei bardzo ciekawie się zapowiada, tak, bo tam również rzadko wykonywany utwór sonata fortepianowa bemol Ignacego Krzyżanowskiego.
1: Tak, chcielibyśmy przypomnieć tą postać. Może to nie jest najwybitniejszy nasz polski kompozytor, natomiast

0: Natomiast na pewno bardzo istotny, jeżeli patrzymy na sonatę fortepianową XIX wieku. Bo nie mamy ich, oczywiście mamy arcydzieła Chopina, natomiast to jest sonata z 1882 roku, czyli już dosyć późne dzieło Krzyżanowskiego. Bardzo ciekawa, czy częściowa, napisana według takich bardzo jeszcze, powiedzielibyśmy, klasycznych zasad, natomiast już z tym romantycznym sznitem. I tu też można zauważyć ten związek inspirowania się Krzyżanowskiego właśnie Chopinem. Tu Piotr Pawlak zaproponował też piękne otwarcie tego recitalu, które wszystkie utwory są w tonacji bemol, bo rozpoczyna preludium i fugą bemol z drugiego tomu Zwaldoberry de Klawir Jana Sebastiana Bacha. Także myślę, że to będzie ciekawa propozycja. To jeszcze, jeżeli chodzi o Ignacego Krzyżanowskiego, należy wspomnieć, że on bardzo mocno był związany z Warszawą, bo mniej więcej od 1850 roku mieszkał w Warszawie, był bardzo cenionym pedagogiem fortepianu, no i jednym z członków założycieli Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Także ten związek Krzyżanowskiego z Warszawą jest to też
1: mocny i widoczny.
0: Ale mocny, widoczny.
1: Koncerty i recitale.
0: Kolejny.
1: Tak, tak.
0: Ja chciałabym jeszcze powiedzieć o tym koncercie kameralnym, gdzie udało nam się właśnie takie doborowe trio solistów, którzy tutaj będą tworzyć jedno ciało, czyli Aleksandry Kul skrzypce, Krzysztof Książek fortepian i Antoniego Wrony wiolonczelek, którzy zaprezentują trio fortepianowe Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Wspaniałe dzieło kameralne z 1835 roku, dedykowane Humlowi, ale też ja jestem zachwycona, doskonałe dzieło Klary Schumann z trio fortepianowe G-moll op. 17. To jest jedyny właściwie taki większy utwór kameralny pozostawiony w jej spuściźnie, którym, pamiętajmy, ona mniej więcej w połowie XIX wieku zaprzestała komponowania, jak wiemy, z powodu zarówno życiowych problemów, jakie wówczas doświadczała, jak i także tego etapu historii, tego etapu myślenia. Ona miała bardzo wiele wątpliwości, czy kobieta może być kompozytorem, o czym świadczą wypowiedzi, które pozostały do naszych czasów. Natomiast to trio jest świetne. To nie tylko jej utwory fortepianowe, nie tylko jej pieśni, ale właśnie ta twórczość kameralna to pod postacią tego trio wskazuje, jak wysokiej próby była to kompozytorka.
1: Polecamy ten recital.
0: No, chciałabym powiedzieć jeszcze o jednym recitalu na zakończenie. To jest recital amerykańskiego pianisty, ale polskiego pochodzenia, Adama Golki, który zatytułował ten recital Opowieści przy fortepianie i rzeczywiście będzie nam opowiadał poprzez gatunek ballady fortepianowej. Bardzo też intrygująco zestawiony tutaj jest program, bo rozpoczyna od ballady Roberta Schumanna, Piękna Hedwiga. Klary Schumann też jej balladę prezentuje fortepianową i cztery ballady op. 10 Johannesa Brahmsa, które były dedykowane i myślane o dedykowane Klarze Schumann, a myślane z pozycji kompozycji Roberta Schumanna. Ale oprócz tego będą jej ballada Zaremskiego i Chopina w jego wykonaniu. Także to jest bardzo chyba też interesujący program, który zaprezentuje nam Adam Golka.
1: Padło wiele nazwisk różnych kompozytorów, których dzieła zostaną zaprezentowane podczas 8. Festiwalu Romantycznych Kompozycji Elsner i jego następcy. To ja szukałam w programie tego recitalu, tego koncertu, w którym znajdzie się muzyka Józefa Elsnera właśnie i to ten jedyny, którego pani nie wymieniła, czyli Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki, skrzypce i akordeon. I tam sonata skrzypcowa D-dur op. 10, numer 1 Józefa Elsnera. Ten koncert z kolei w Pałacu na Wyspie, więc też w pięknych okolicznościach.
0: Tak, dzięki.

0: życzliwości Muzeum Łazienki Królewskiej i pani dyrektor Mariany Otmianowskiej możemy ten festiwal realizować właśnie w takich pięknych, stylowych wnętrzach, co na pewno służy odbiorowi tych dzieł. Natomiast ma też swoje ograniczenia, dlatego że te sale nie są zbyt pojemne, ale myślę, że tak czy tak możemy szczycić się, że właśnie tacy artyści, których tu wymieniałam, chcą jednak brać udział w tym naszym festiwalu.
1: Muzyka romantyczna, muzyka salonowa przecież i muzyka kameralna. To wszystko podczas 8. Festiwalu Romantycznych Kompozycji Elsner i jego następcy. A o festiwalu opowiadała pani dr Ewa Siemdaj, dyrektorka artystyczna tego festiwalu, związana z Akademią Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Bardzo dziękuję za tę opowieść.
0: Ja też dziękuję.
1: I przypominamy, że festiwal rozpoczyna się 28 sierpnia. Dziękuję pięknie, dr Ewa Siemdaj.

Mazurek Adur, opus 17, numer 3. Tak grał Jehuda Prokopowicz w drugim etapie konkursu chopinowskiego. Jehuda Prokopowicza będzie można usłyszeć już jutro w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich podczas 8. Festiwalu Romantycznych Kompozycji Elsner i jego następcy. Zabrzmią utwory Marii Szymanowskiej, Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta i Sergiusza Prokofiewa, a Festiwal Kompozycji Romantycznych będzie trwał od 28 sierpnia do 2 września. 9 minut pozostało do 9.

Playful Pizzicato z Simple Symphony op. 4 Benjamina Brittena. 6 minut pozostało do godziny 9. Pan Sebastian napisał do nas tak. Przebodźcowanie jest chorobą naszych czasów. Przebodźcowanie dotyka dorosłych, dzieci, osoby w spektrum. Spacer po parku, lesie miejskim bez telefonu jest dobrą alternatywą. Co jednak zrobić z telefonami ludzi, którzy w tych miejscach używają ich w zestawie głośnomówiącym? Czy mają włączone głośno powiadomienia? I tu znak zapytania. No właśnie, coraz bardziej irytujące jest to, że coraz więcej osób słucha wiadomości na przykład właśnie na zestawie głośnomówiącym. Mamy nadzieję, że jednak to się zmieni. Może warto upomnieć i zapytać, czy mają ze sobą słuchawki. Może to jest jakaś alternatywa. Pana Sebastiana serdecznie pozdrawiamy. Kończymy powoli poranek dwójki. Zapraszam Państwa na wiadomości kulturalne w imieniu Aldony Łaniewskiej-Wołk, a następnie na kanon dwójki, na który zapraszam w imieniu Magdaleny Łoś. Dobrego dnia, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Kacper Miklaszewski. Muzyk, pedagog, dziennikarz i krytyk muzyczny.
2: I między innymi rozmawiałem z Garrickiem Olsonem. On był uczestnikiem, który nie bał się występów. Ja go o to zapytałem. I on powiedział, no wiesz, bo ja po prostu bardzo lubię grać dla ludzi.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła dziewiąta.
4: Dwójka, jesteś na miejscu.

0: Tu, Sonia Pryna.
1: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Na ścianie hali najstarszego liceum w Suwałkach odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. Był to jeden z najważniejszych punktów zakończonego w tym mieście festiwalu filmowego Wajda na nowo. Autorem muralu jest plakacista i grafik Andrzej Pongowski, dyrektor artystyczny wydarzenia.
2: Jest to 6. edycja festiwalu, a mam świadomość, że mimo że jesteśmy 6 lat obecni w Suwałkach, to nie wszyscy suwalszczanie wiedzą, że Andrzej Wajda urodził się w Suwałkach. Myślę, że tego typu mural w takim miejscu pięknym, gdzie rzeczywiście jest bardzo dużo publiczności, gdzie odbywają się imprezy plenerowe, będzie sugerował, że coś na rzeczy. Ale tak naprawdę to głównie mi zależało na tym, że ten mural jest na tyłach liceum. Jest to młode pokolenie, a my do młodego pokolenia teraz będziemy adresować przez te następne lata informacje o dziedzictwie Andrzeja Wajdy.
1: Festiwal filmowy Wajda na nowo w Suwałkach zakończyła gala finałowa, podczas której za całokształt twórczości zostali uhonorowani Janusz Gajos, Wojciech Marczewski oraz Alan Starski. A w Białymstoku prawie 200 rowerzystów pojechało w 10. peletonie pamięci. Wystartowali sprzed Teatru imienia Aleksandra Węgierki i przejechali przez centrum miasta, odwiedzając miejsca związane z czasami II wojny światowej. Wielu z uczestników podkreśla, że to dla nich okazja do połączenia aktywności i dowiedzenia się czegoś o swoim mieście.
3: To jest konieczność, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu właśnie ciekawym i dlatego jesteśmy. Bardzo ładna inicjatywa.
4: Lubię jeździć i czegoś ciekawego się dowiedzieć.
5: Przygotowaliśmy 4 punkty w historycznych miejscach związanych z sowiecką okupacją bądź też z przygotowaniami do wojny obronnej Polski w 1939 roku.
6: Koordynator peletonu pamięci dr Piotr Popławski.
5: Trasa ma taki chronologiczny charakter. Najpierw pokazujemy polską obronę we wrześniu 1939 roku, następnie przez chwilę okupację niemiecką, okupację sowiecką, jej skutki i potem zahaczamy o okres końca wojny i okres powojenny.
7: Jest ważne, żeby aktywność sportową połączyć przez okazję historyczną.
6: Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
7: Jedziemy ulicami naszego miasta i poznajemy te miejsca, które codziennie oglądamy, ale zobaczymy je pod innym kątem. Poprzez sport dowiadujemy się o tych ciemnych, czarnych czasach z historii naszego miasta.
1: Peletony pamięci organizuje Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przejechały już one przez Rygę, Tallin i Wilno, a w przyszłym tygodniu wyruszy peleton w Kiszyniowie. Z kolei ponad 200 km włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji Wpleceni w historię, która została otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Dzieło pokryło ponad 30-metrową pergolę, tworząc tunel, a wykorzystano do niej setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór – białym, czarnym i żółtym. Prace przygotowywali przez ostatnie miesiące mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzież, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Inicjatorem i autorem akcji jest Bartłomiej Zylla. Projekt Wpleceni w historię zwyciężył jednogłośnie w konkursie Synergia Pomysłów i pozostanie w Parku Miejskim do 1 listopada. Armenia od tysięcy lat słynie z produkcji wina. Dziś lokalni producenci łączą tradycję z nowoczesnością, a armeńskie wino trafia na zagraniczne rynki. Jedną z tamtejszych winiarni odwiedziła korespondentka Polskiego Radia Diana Skaja.
8: Muzyka jest częścią opowieści o winie. Winiarnię stworzyła rodzina, która przyjechała do Armenii z Kalifornii. Arpi, córka założyciela i winiarza, opowiada o ich podejściu do wina. Ta muzyka jest tylko dla naszych win, które są już zabutelkowane. Historia Armenii inspiruje też ich najnowsze eksperymenty. Jak mówi Arpi, nasz założyciel zbudował pierwszą na świecie bazaltową amforę. Takich naczyń używano już 5000 lat temu w pobliskim Agarak, gdzie odkryto ślady starożytnej produkcji wina. Dla odwiedzających to właśnie połączenie historii i współczesności jest wyjątkowe. Zaskoczyło mnie, jak bardzo dbają o historię i starają się włączyć ją w proces tworzenia wina, mówi Milad, turysta z Dubaju. Z Erewania Diana Skaja, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.

0: pogoda.
1: Synoptycy zapowiadają dziś na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 22-23 stopni na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
2: Reklama. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu drugiego. Jest 6 minut po 9. Zapraszam, Magdalena Łoś przy mikrofonie, a za konsoletą niezmiennie od świtu Wojtek Ciarka.
5: Letni kanon dwójki.
4: I pod tym szyldem będziemy spotykać się codziennie przed południami w tym tygodniu, słuchając nowości i też muzycznych zaproszeń na wydarzenia, które będziemy Państwu proponować. No, w tym tygodniu to przede wszystkim oczywiście uwaga skupiona na festiwalu Chopin i jego Europa. Ten tydzień jednak rozpoczynamy 24 sierpnia. To jest dzień niepodległości Ukrainy, ukraińskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia deklaracji niepodległości Ukrainy. To dzień też naszej solidarności z Ukraińcami, pamięć o tym, co dzieje się cały czas na froncie. Ten Dzień Niepodległości Ukrainy niech przypomina nam o cenie naszej wolności, a tą solidarność muzycznie wyrazimy teraz, sięgając po nagranie zespołu Dziczka, który to zespół prowadzi ukraińska etnomuzykolożka Tetiana Sopiłka. Sięgam po pieśń z Połtawszczyzny, którą doskonale Państwo znają i pamiętają z tego trudnego okresu. To był luty 2022.

Pieśń z Połtawszczyzny i nagranie zespołu Dziczka, który prowadzi Tetiana Sopiłka. Nagranie, które było z nami bardzo intensywnie wtedy, tych wydawało się najtrudniejszych, a przecież one się nie kończą, dniach pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Lata mijają i kolejne święto niepodległości w tym straszliwie trudnym czasie to też przypomnienie o Dniu Niepodległości Ukrainy jako memento dla nas, ocenie naszej wolności. Sięgnęłam po to nagranie, przypominając Państwu o tym dzisiejszym dniu szczególnym. Wyraz niech to będzie naszej solidarności z walczącym o wolność narodem ukraińskim. Te wątki oczywiście będą pojawiać się w kolejnych także naszych spotkaniach, bo taki repertuar również chcę Państwu w tym tygodniu proponować. No ale ten najważniejszy muzycznie wątek to oczywiście Festiwal Chopin i jego Europa. Wielkie orkiestry, wspaniali soliści, kameraliści, także instrumenty historyczne. Kolejne transmisje to będą też wątki muzyczne moich wyborów w kanonie dwójki. I tak już teraz chcę sięgnąć po nagranie dawno niesłyszanego tu Rula Diltiensa i jego zespołu Exploration. Frank Bralet gra tu na Filharmonii. Słuchać będziemy Bagatel op. 47 Antonina Dworzaka w nagraniu, które ukazało się w 2007 roku, oczekując jednocześnie spotkania z tymi wykonawcami na Festiwalu Chopin i jego Europa i na naszej antenie w najbliższy czwartek.

0: Cykl Bagatela op. 47 Antonina Dworzaka z 1878 roku w nagraniu, które bardzo Państwu polecałam zaraz po premierze i to się nie zmieniło od 2007 roku. Słuchamy interpretacji Ensemble Exploration. Bardzo to rzeczywiście eksploruję ja z kolei, czy właściwie eksploatuję, to jest to właściwe słowo, którego mi zabrakło. Ensemble Exploration, a tu może te najbardziej eksponowane dla mnie postaci, to Frank Brele, grający na filharmonii, oczywiście prowadzący całość, wiolonczelista Rule Diltiens. Dawno żadnych nowości nie mogłam Państwu przedstawić w ich wykonaniu, tym większa radość, że goszczą na trwającym już festiwalu Chopin i jego Europa. Wystąpią w czwartek w naszym studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i o 19:00 w transmisji bądź osobiście w studiu usłyszą Państwo ich interpretacje muzyki Augusta Frankoma i Fryderyka Chopina. A teraz 9:32, najwyższa pora sięgnąć po lekturę.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu w naszym cyklu przypomnimy wydaną w 2001 roku książkę profesor Marii Janion zatytułowaną Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Teraz wznawia ją wydawnictwo krytyki politycznej w serii Kanon Janion. Wczoraj 23 sierpnia minęła 6. rocznica śmierci Marii Janion, a 24 grudnia będziemy obchodzić 100. rocznicę jej urodzin. Tom esejów zatytułowany Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji to obszerny zbiór osobistych i erudycyjnych tekstów wybitnej badaczki poruszające temat przemijania i nieuchronności śmierci. Czyta Maria Maj.
3: Żyjąc tracimy życie. Po raz pierwszy przeczytałam Jaszczura Balzaka, będąc dzieckiem prawie. Zachwycił mnie i przeraził. Może niewiele z niego zrozumiałam. Piszę może, bo nigdy do końca nie wiadomo, jaka jest pojemność dziecięcego intelektu. Teraz na starość widzę, że właściwie stale zajmowałam się dziwnym, tajemniczym, nierozwiązywalnym problemem jaszczura. Książka Żyjąc tracimy życie opisuje niektóre ujawnione w literaturze niepokojące paradoksy istnienia. Jaszczur 1831 zaczyna się od wejścia młodzieńczego bohatera o niebiańskim imieniu Rafael do szulerni i to w chwilę po jej otwarciu. Daje to pisarzowi możliwość przedstawienia nagiej, surowej scenerii miejsca, w którym toczy się gra. Balzak od czasu do czasu pisze ją dużą literą. Wtedy, gdy staje się ona esencją wszystkich gier, w ten alegoryczny sposób szkicuje też portret starca, kogoś w rodzaju szatniarza, którego cechuje nadludzka, absolutna obojętność wobec wszystkiego, a zwłaszcza wobec przegranych. Była to wcielona gra. Tym zdaniem kwituje Balzak jego wygląd i stan jego duszy. Wielka metafora gry i losu, jak też przedstawienia rozmaitych odmian ryzyka i hazardu, pojawiają się jeszcze wielokrotnie na kartach powieści. Układają się one w wizję świata, którym rządzi przypadek, a pułapki losu, mimo wysiłków, nie udaje się przechytrzyć. Samobójstwo, jako ostatni błysk wolności, jest równie ważnym motywem jaszczura. Bardzo

Tak sądzi, że każdy nawiedzany jest co pewien czas myślą samobójczą. Po wizycie w szulerni Rafael błądzi nad Sykwaną z zamiarem pozbawienia się życia. Znękany ubóstwem i niemożnością spełnienia swych żądz, przede wszystkim erotycznych, a pociągają go jedynie kobiety bogate i utytułowane, decyduje się na krok ostateczny. Nie chce go jednak dokonywać w biały dzień, pragnie utopić się bez

Zacha przegląd przebogatych zbiorów pozostawionych przez różne cywilizacje. Przerażający wręcz nadmiar tej kolekcji przenosi Rafaela w świat fantastyczny, nierealny. Ta aura przygotowuje go na spotkanie z antykwariuszem, jakby Mefistofelesem, jakby czarnoksiężnikiem, dziwnym starcem liczącym sobie 120 lat. On to właśnie proponuje Rafaelowi osobliwy pakt, który nazywa opóźnionym samobójstwem. Pomysł ów podobał się Baudelaire'owi, który w salonie 1846 wspomniał o dziwnym i niezwykłym samobójstwie Rafaela de Valentin. Kawał wyprawionej skóry, jaszczur właśnie, stanie się talizmanem, złowrogim symbolem losu Rafaela. Wszelkie życzenia młodego człowieka będą się spełniać, ale kosztem jego życia. Za każdym pragnieniem skurczę się jak twoje dni, głosi tajemniczy napis po arabsku wyciśnięty w tkance cudownej skóry. Ale twoje życie będzie należało do mnie. To też kiedy w ostatniej części powieści Paulina wykrzykuje do ukochanego Rafaela: wolny i mój? To nie może to być zgodne z prawdą. Nie jest on ani wolny, ani jej. Należy całkowicie do jaszczura. Jego życie jest tożsame z czarodziejskim kawałkiem skóry. I teraz Rafael ma żyć z własnym życiem. Zresztą jak wszyscy, bardziej lub mniej świadomie. Nie każdy ma przed sobą obraz swego życia w postaci dziwnego hieroglifu, obraz kurczenia się życia, choć każde życie się kurczy. Czarodziejska skóra staje się widomym znakiem pochłaniania życia przez życie. Balzac mówi, że pragnienie jest zawsze skierowane przeciwko sobie, bo przeciw własnej możliwości istnienia. Pisarz stworzył przedmiot fantastyczny, który generuje skomplikowane, a często niedopowiedziane sensy powieści. W oryginale nosi ona tytuł La Peau de Chagrin. Wyraz Le Chagrin ma dwa różne znaczenia. Jaszczur i troska, zmartwienie. Ta dwoistość odbija się w toku powieści, gdyż jaszczur staje się troską. Skóry ubywa za każdym, nawet najmniejszym pragnieniem Rafaela. Pod koniec powieści talizman jest nie większy od listka dębiny, a potem cienki jak płatek barwinka. Balzac nasila grozę sytuacji. Pisze, że jaszczur jest jak ołowiany płaszcz, który Rafael nosił od dnia, kiedy otrzymał talizman. Albo podkreślając czujną ostrożność Rafaela w tłumieniu swych pragnień, porównuje jaszczura do tygrysa, z którym trzeba było żyć tak, aby nie obudzić jego instynktów. Są to znakomite ujęcia doznawania życia jako nieznośnego ciężaru oraz stałego zagrożenia. U podłoża jaszczura tkwi pomysł zaczerpnięty z orientalnej baśni, ale, jak trafnie pisze Pierre Barbery, przechodzi ona w temat bardziej dramatyczny, zakładający ideę fatalności, przekleństwa. Dodajmy, ciążącą nad każdym życiem. W liście z sierpnia 1831 roku Balzac objaśnił: jaszczur to formuła życia ludzkiego, abstrakcja uczyniona z indywidualności. A jak mówi pan Ballanche, ówczesny filozof, wszystko na tym świecie jest mitem i symbolem. Ta formuła życia ludzkiego sprowadza się do przekonania, iż człowiek na ogół nie zdaje sobie sprawy z tego, że traci życie. Skupia wszystkie swe siły i uwagę na realizowaniu pragnień, ale gdy dzięki czarodziejskiemu przedmiotowi, ogniskującemu w sobie mit i symbol, pragnienia zaczynają spełniać się same, bez ludzkiego wysiłku. Obraz samoistnego ubytku życia ujawnia się w sposób dobitny i okrutny, jak przekleństwo ciążące nad bytem. Oczywiście mimo podjętych usilnych starań, Rafael nie może pozbyć się złowrogiego kawałka skóry. Mając go, chce żyć,
gdyż pragnie

0: prowadzić z nim grę. Nie może też go w żaden sposób ani rozciągnąć. To jaszczur rozsadza gigantyczną prasę hydrauliczną. Ani zniszczyć, rozpuszczając w chemikaliach, podpalając, rażąc elektrycznością. Nauka okazuje się wobec jego tajemnicy bezsilna, podobnie jak medycyna. Konsylium lekarskie nie znajduje sposobu uleczenia choroby na życie. Wielu badaczy podkreślało realizm tej wczesnej powieści Balzaca, w której pojawia się już wiele motywów późniejszego genialnego cyklu nazwanego komedią ludzką. Jaszczur zresztą wejdzie z czasem w jej skład. Powieściowy Rafael, jak stwierdza Ewa Bieńkowska, umiera latem roku 1831. Dokładnie wtedy, gdy Balzac kończy Jaszczura. Ukrywa się w tym pewne głębsze znaczenie. Życie jest tym wszystkim, co zostało pokazane w powieści. Pracą, zabawą, miłością, orgią, gromadzeniem pieniędzy i przedmiotów, ale też jest stałym odniesieniem do końca tekstu. Jaszczur zanika, kończy się życie i powieść. Ruch pragnienia pieniędzy i pożądania seksualnego napędzający literacki świat balzakowski musi przecież być wpisany w jakieś ramy, nawet gdy jest to liczący 96 utworów cykl komedii ludzkiej. Opowieść o jaszczurze wyczerpuje się jak samo życie.
1: Maria Maj przeczytała fragment eseju profesor Marii Janion z tomu zatytułowanego Żyjąc, tracimy życie, niepokojące tematy egzystencji. Ukazał się on nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Ciąg dalszy jutro o tej porze.
2: Letni kanon dwójki.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Wojtek Ciarka, przy mikrofonie Magdalena Łoś. 9:43, otwieramy zatem drugą, najdłuższą muzycznie część kanonu.

Rozpoczęliśmy tę drugą, najdłuższą muzycznie część spotkania w letnim kanonie dwójki, nagraniem, które ukazało się 5 lat temu, a ja odkryłam dla siebie tę płytę, śledząc wszystkie kolejne programy, jakie ukazywały się z nazwiskiem Astrid Cyrano-Sian. Astrid to jest siostra Shushan, skrzypaczki, którą doskonale Państwo znają. Tak często słuchamy jej z orkiestrą instrumentów historycznych Martyny Pastuszki. Cała kolekcja wspaniałych nagrań z udziałem Shushan Cyrano-Sian to oczywiście wydawnictwa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Jej siostra Astrid chyba po raz pierwszy w naszych spotkaniach pojawiła się z albumem, który był hołdem złożonym Nadie Boulanger. Album ukazał się w 2020 roku, zatytułowany Droga Mademoiselle. No właśnie ten hołd Nadie Boulanger składał. A potem album, z którego pochodziła słuchana przed chwilą interpretacja, już wreszcie tłumaczę, czego słuchaliśmy. Bachanali oczywiście, Samson i Dalila, opus 47, Camille Saint-Saëns, ale to finał, bo ten album z muzyką Saint-Saënsa to nagranie z 2021 roku. Wtedy oczywiście jemu wiele uwagi poświęcaliśmy. Przynosił przede wszystkim koncert wiolonczelowy, opus 33, gdzie Astrid Cyrano-Sian była solistką, a towarzyszyła jej słuchana przed chwilą Filharmonia Südwestfalen. No i teraz myślę sobie, że nie może być inaczej, by dziś nie pojawił się album, który ukazał się zaledwie w piątek. Ostatnie nowości płytowe to właśnie to nagranie, po które teraz sięgamy. Sięgam z wielką radością, bo to najważniejszy punkt albumu zatytułowanego Sir, już tłumaczę tytuł, to koncert wiolonczelowy E-moll op. 85 Edwarda Elgara, którego posłuchamy w jej wykonaniu za chwilę. Tu towarzyszy jej London Symphony Orchestra. Całość prowadzi François Xavier Roth. Album, który jest naszą pierwszą nowością w dzisiejszym spotkaniu i w tym tygodniu nagrała ta wiolonczelistka na instrumencie Gennaro Galliano z 1756 roku. Ten znakomity instrument był niegdyś w posiadaniu Sir Johna Barbirolliego. No i to jest Sir John Barbirolli. No i mamy już pierwsze wytłumaczenie. Drugim oczywiście jest ten tytuł Sir przy nazwisku kompozytora Edwarda Elgara. No i Sir z wykrzyknikiem to tytuł tej najnowszej płyty. Niewątpliwie w programie tego albumu Astrid Cyrano-Sian ten koncert wiolonczelowy Sir Edwarda Elgara jest najważniejszą pozycją. To album, na którym wybrała swój repertuar, właściwie obecny już w jej występach koncertowych, jeszcze szkolnych, od początku jej kariery, bo koncert Elgara zagrała po raz pierwszy, jak opowiada w wywiadzie dołączonym do tej wydanej w piątek płyty, gdy miała 13 lat. Sonatę Britena, którą również w tym programie zawarła, wykonywała podczas studiów i na kilku międzynarodowych konkursach. Oprócz koncertu i sonaty dodała jeszcze Col Nidrei. To utwór Brucha, który, jak mówi, jest jednym z najpiękniejszych dzieł na wiolonczele, jakie w ogóle istnieją. Słuchamy oczywiście koncertu Elgara i ten tytułowy Sir jako pierwszy tu nam się jawi w tym najważniejszym utworze programu, który Astrid Cyrano-Sian nagrała, a album, przypomnę, ukazał się w piątek 21 sierpnia.

Astrid Cyran-Assian, wiolonczela, solistka w słuchanym przed chwilą koncercie wiolonczelowym Emol Opus 85, rok 1919. Wtedy Edward Elgar napisał ten taki istotny w całej literaturze wiolonczelowej koncert, nagrany właśnie przez francuską wiolonczelistkę z London Symphony Orchestra. Zespół prowadził François Xavier Roth. I to jest nowość płytowa, album zatytułowany Sir, z wykrzyknikiem jak Sir Edward Elgar. Ukazał się w piątek 21 sierpnia. No i drugi Sir to Sir John Barbirolli. Na instrumencie, na którym grał ten wspaniały muzyk, artysta, dyrygent, wiolonczelista, instrumencie z pracowni Gennara Galliano z 1756 roku, nagrała cały program płyty zatytułowanej Sir właśnie Astrid Cyran-Assian. Opowiadałam Państwu o kilku pozycjach z jej płytoteki, znaczy z jej dyskografii, które my mamy w naszej dwójkowej płytotece. Śledzimy na bieżąco wszystkie jej występy. Niebawem znów powróci na festiwal Chopin Jego Europa jej wspaniała siostra, skrzypaczka Shushan Cyran-Assian, którą chyba znają Państwo znacznie lepiej. Będziemy też słuchać jej nagrań, zapowiadając ten występ jeszcze w tym tygodniu w letnim kanonie dwójki, ale teraz wrócę do albumu, który jest trochę jak przeciwwaga. Tu Sir z wykrzyknikiem, a tu Dear Mademoiselle. To ten album, który ukazał się w 2020 roku. No i jest hołdem złożonym Nadii Boulanger.

Album wprawdzie zatytułowany jest tak oficjalnie Dear Mademoiselle, ale przecież powinnam była powiedzieć Cher Mademoiselle. Nadia Boulanger jest bohaterką tego albumu wydanego w 2020 roku i tu słyszeli znów państwo Astrid Cyrano-Sian, wiolonczela, z nią pianista Nathanael Gouin, no i Le Grand Tango, wielkie tango Astora Piazzolli. Od Igora Strawińskiego po Quincy Jonesa wychowała pokolenia muzyków, kompozytorów wspaniałych. Rzeczywiście postaci w świecie muzyki, ośmielając jak w wypadku Astora Piazzolli, który udał się do niej po naukę, starając się tworzyć w tym międzynarodowym języku artystycznym, no ośmieliła do tworzenia się na

swoją kulturę muzyczną. Bandoneon, skoro na nim gra, ma być instrumentem, na który komponuje. To wielkie tango z albumu 2020 roku było moim przypomnieniem o albumie, który chyba ja Państwu przynajmniej proponowałam jako pierwszy taki dłuższy przegląd, przesłuchiwanie dokonań Astrid Cyrano z

no, zawdzięczamy kolejne interpretacje, w tym najnowszy album, główna pozycja już w naszej dzisiejszej muzycznej lekturze za nami, to koncert wiolonczelowy op. 85 Elgara z płyty wydanej w piątek. Będziemy wracać do nagrań tej francuskiej wiolonczelistki, no i oczywiście znacznie lepiej znanej siostry Astrid, czyli Shushan Cyranocien, która niebawem znów pojawi się na festiwalu Chopin i jego Europa, o czym będę jeszcze Państwu opowiadać. Teraz sięgam po album orkiestry Les Siècles pod batutą François-Xavier Rota. On poprowadził to najnowsze nagrania Astrid Cyranocien z London Symphony Orchestra, a jego zespołem, z którym kojarzymy go przede wszystkim, no tak było przez lata, bo to się niestety zmieniło, była właśnie ta francuska orkiestra i swego czasu taki program świętujący ich jubileusz nagrali wspólnie koncertowo. Do tego punktu w ich dyskografii teraz wracamy.

Album Noce Paryskie to album, który ukazał się w 2023 roku, a włączony był w cały rok obchodów jubileuszu francuskiej orkiestry instrumentów historycznych Les Siècles, której właśnie Państwo słuchali. Prowadzi ją François Xavier Roth i album przynosi temat tańca we francuskiej muzyce XIX wieku. Ambroise Thomas jest autorem tej uwertury, a te tańce to... No, walc, oczywiście, to walc odgrywa bardzo ważną rolę i takie przykłady dwa już za chwilę przed nami. Taniec jako element przenikający życie każdej warstwy społeczeństwa w epoce romantycznej, od popularnych sal tanecznych po salony dworskie, to właśnie ta perspektywa, w której świętowali swój jubileusz ci muzycy. O kilka programów przygotowali z tej okazji, ale te rytmy kadryla, polki, walca właśnie, to temat albumu Les Nuits de Paris, do którego jeszcze wrócimy. Ambroise Thomas, ale też Camille Saint-Saëns. No, mamy tu całą plejadę gwiazd francuskich salonów i sal koncertowych, a także mniej znanych twórców. I to jest cudowne przemieszanie. Jeszcze przez chwilę przy tej muzyce pozostaniemy. Le Carillon, Vals au Cabaret, to Massenet. No i jeszcze jeden walc, myślę, że mniej znany. Posłuchajmy, a potem powiem Państwu, czyja to kompozycja.

Walc z baletu Victorina Jonsière, jeszcze jeden taniec z albumu Les Nuits de Paris, Noce paryskie, album świętujący 20-lecie istnienia Le Siècle, orkiestry instrumentów historycznych.

François Xavier Roth poprowadził ten program, jeden z kilku jubileuszowych, takich urodzinowych wydarzeń tej właśnie francuskiej orkiestry. I tanecznym krokiem, jeszcze jednym tańcem, tym razem ukłon w stronę Hiszpanii, pomaszerujemy w stronę 11 kwadransa bez muzyki.

0: Reklama.
1: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
2: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
0: Reklama.
3: Słuchają Państwo programu drugiego. Minęła 11.
4: Kwadrans. Bez muzyki.
3: Spędzimy go w warszawskiej fabryce Norblina i Centrum Sztuki Art Box Experience. Można tam oglądać imersyjną wystawę zatytułowaną Leonardo versus Michał Anioł. Pojedynek geniuszy renesansu. To imersyjne doświadczenie multisensoryczne przybliża rywalizację dwóch gigantów sztuki z 1503 roku. Artystyczny pojedynek we florenckim Palazzo Vecchio, gdzie obaj mistrzowie mieli stworzyć konkurencyjne freski, nigdy nie został rozstrzygnięty. 8 sal wypełniają monumentalne projekcje 2D i 3D, a pokazy

0: wideo 360 stopni oraz stanowiska wirtualnej rzeczywistości pozwalają przenieść się do XVI-wiecznej Florencji. Naszą przewodniczką będzie Agnieszka Leśniak, kierownik działu edukacji w Artbox Experience w warszawskiej Fabryce Norblina.
1: Imersja to zanurzenie, tak dosłownie. Czyli przechodząc na tą wystawę, zależy nam, aby goście zostali tak przez nią nieco pochłonięci. Pochłonięci przez obraz, dźwięk, ale też nieraz przez zapach. Prowadząc zajęcia dla dzieci, przygotowałam takie elementy sensoryczne i zapachowe, czyli przychodząc tutaj można poczuć zapach renesansu w postaci przypraw, które wtedy przypłynęły do nas do Europy. Też się przekonasz, jak pachniały perfumy Leonarda da Vinci.
2: Warszawa jest drugim na świecie miastem, które prezentuje wystawę Leonardo versus Michał Anioł, pojedynek geniuszy renesansu.
1: Tak, zgadza się. Została ta wystawa stworzona przez Studio Layers of Reality w Barcelonie. 13 lutego w Artbox Experience w warszawskiej Fabryce Norblina miała swoją polską premierę ta wystawa. Natomiast światowa premiera tej wystawy była kilka miesięcy wcześniej.
2: Pojedynek geniuszy renesansu to jest pojedynek na pędzle, pojedynek na malarstwo?
1: To jest pojedynek, do którego doszło w 1503-1504 roku, kiedy Piero Soderini, najwyższy urzędnik, gonfalonier, rządzący Florencją, postanowił najpierw zaprosić Leonarda da Vinci, aby stworzył malarskie arcydzieło w Palazzo Vecchio, w sali Wielkiej Rady, w sali 500, gdzie zapadały najważniejsze decyzje w sprawie miasta. I kilka miesięcy później, już w 1504 roku, poprosił, aby Michał Anioł Buonarroti po przeciwległej stronie namalował na ścianie zwycięską bitwę pod Kasztciną z 1364 roku. I może trudno sobie to wyobrazić, ale rzeczywiście cała Florencja żyła wtedy tym pojedynkiem. Pojedynek rozpoczął się w 1504 roku i jako pierwszy opuścił pole bitwy Michał Anioł Buonarroti, dlatego że dostał zaproszenie od nowo wybranego papieża Juliusza II, który początkowo zlecił mu wykonanie grobowca. Michał Anioł jak zawsze bardzo mocno się zaangażował, wyjechał, kilka miesięcy szukał odpowiedniego kamienia i gdy wrócił, to bardzo się zdenerwował, dlatego że papież stwierdził, że to mauzoleum, ten grobowiec jest zupełnie w tym momencie niepotrzebny, bo on jeszcze ma tyle lat życia przed sobą, więc zlecił mu nowe zadanie w postaci Bazyliki Świętego Piotra i Michał Anioł wiemy, że bez zgody papieża opuścił wtedy Rzym. Ostatecznie też wiemy, że Michał Anioł otrzymał zlecenie w postaci wykonania fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, ale to też nie był pomysł, który od razu spotkał się z jego aprobatą. Michał Anioł był wściekły, był przekonany, że jest to jakiś nieprawdopodobny spisek i że ma na celu ośmieszenie go. Stąd tak ambitnie podszedł do tematu i myślę, że właśnie to też jest powód, dla którego po ponad tych 500 latach stworzenie Adama, czy też ten gest tych dwóch palców wyciągniętych w swoją stronę, które nigdy się ze sobą nie zetkną, pokazuje nam właśnie, jak ta determinacja po ponad 500 latach nadal jest aktualna.
2: Samotny, zdeterminowany i obdarzony nieposkromionym temperamentem. Michał Anioł, tak piszecie na tej wystawie o tym artyście. Znajdujemy się w jego sali. Poza tym, że możemy zobaczyć na ścianach jego samego, jego dzieła, to w gablocie widzę pigmenty, to co potrzebne do przygotowania farb.
1: Tak, tutaj mamy właśnie technikę alfresco, czyli malowania na świeżym tynku. To była niezwykle trudna technika, wymagająca niezwykłej precyzji i szybkości od artysty, ponieważ artysta miał zaledwie 24 godziny na skończenie danego dzieła. Po tym czasie, gdy tynk był już suchy, trzeba było kuć ściany, niszczyć tynk i ponosić koszty właśnie w postaci surowców. Tutaj tą ciekawostką jest to, że z surowców w postaci minerałów można było wtedy uzyskać pigmenty, barwniki i aby ukruszyć, czy też właśnie zmiażdżyć w takim moździerzu te minerały, to wiemy, że zajmowali się tym uczniowie w podtece. Początkowo byłam przekonana, że zajmowało im to może około godziny czy dwóch godzin, a zajmowało im to nieraz cały dzień. I bottega to był właśnie warsztat, w którym ci uczniowie przyuczali się do zawodu i właśnie przez dwa lata głównie zajmowali się ucieraniem takich kamieni. Po drugiej stronie natomiast mamy technikę malarstwa olejnego i tempery, czyli właśnie tę technikę, w której specjalizował się Leonardo da Vinci. Wiemy, że Leonardo da Vinci znał technikę malowania na mokrym tynku, ale jej nie stosował. Z wielu powodów. Jednym z nich było to, że Leonardo da Vinci malując na przykład Ostatnią Wieczerzę potrafił przyjść na 3 godziny czy na cały dzień, ale później znikał na 3 tygodnie, na 3 miesiące. Wiemy, że bardzo mocno Przeor bardzo się skarżył samemu Ludowikowi Sforcy. mówiąc, że Leonardo da Vinci nigdy tego nie ukończy. Podobno na rozmowie jeden na jeden Leonardo da Vinci powiedział przeorowi, że bardzo chętnie przyspieszy swoją pracę i bardzo

0: szybko skończy ostatnią wieczerzę, tylko nie ma osoby, która zapozowałaby do roli Judasza. Jeżeli Przeor się zgodzi, to ostatnia wieczerza zostanie dużo szybciej skończona. Jak wiemy, Przeor nie zapozował i już nigdy więcej żadnych kąśliwych uwag w kierunku Leonarda da Vinci nie czynił. Natomiast wracając jeszcze do tego, dlaczego Leonardo da Vinci nie malował w tej technice al fresco, to myślę, że warto wspomnieć o tym, czym było dla niego malarstwo. To było dla niego bardziej hobby, sposób na zarabianie pieniędzy, ale też dla niego malarstwo było nieodłącznie związane z procesem intelektualnym. On musiał znaleźć refleksję, inspirację, ale też wiemy, że był takim perfekcjonistą, który wiedział, że zawsze można coś zrobić lepiej. Stąd Mona Lisa wiemy, że praktycznie nigdy nie została przez niego uznana za dzieło skończone.
1: Idziemy dalej w takim razie. Fantastyczne są rzeczy, które opowiadasz. Renesansowe stroje. Przepiękne.
0: I tutaj mamy po prawej stronie prawdopodobny ubiór Leonarda da Vinci. On uwielbiał kolor różowy. Różowy uwielbiał do tego stopnia, że nawet chciał, aby jego obuwie było barwione w tym kolorze. Drugi jego ulubiony kolor to fioletowy. I jak widzisz, te manekiny nie są równe, ale ta szata Leonarda da Vinci celowo była krótsza. Dlatego była krótsza, ponieważ Leonardo da Vinci uważał, że mężczyźni mają tak niesamowite nogi, że powinni eksponować. Da Vinci jako taki ekstrawagancki artysta, wiemy, że przykładał wagę do tego, jak wygląda, co jest ubrany, ale również do tego, jak pachnie. I mam tutaj roślinę, z której robił swoje perfumy i chciałabym, żebyś odgadła, co to za roślina.
1: Jest słoiczek, wącham. Lawenda.
0: Tak, dokładnie, więc Leonardo da Vinci tworzył właśnie swoje perfumy o zapachu lawendy i w takim kontraście, nie tylko pod względem koloru czy długości szaty, mamy też ubiór Michała Anioła i elementem, którego nam tutaj brakuje, jest biały pył, biały proszek, którym powinien być ten kostium pokryty. Wiemy, że Michał Anioł nie tylko był pokryty tym białym proszkiem z marmuru, pracując w swoim studiolo, czyli w tej swojej pracowni, tylko wiemy, że też był brudny, chodząc po ulicach Florencji, dlatego że on przyjmował więcej zleceń, niż miał na to czas. Wynikało to z tego, że on czuł w tym powołanie i nie potrafił odmówić żadnemu zleceniodawcy czy mecenasowi, przez co zaniedbywał praktycznie wszystkie możliwe potrzeby fizjologiczne. Sen, jedzenie, ale przede wszystkim kąpiele. Nie zdejmował nawet obuwia do snu i po kilku czy też kilkunastu tygodniach trzeba było to obuwie rozcinać, ponieważ było wykonane ze skóry dosyć ciężkiej, z taką wysoką cholewką i inaczej nie dało się tego zdjąć. Ale tutaj mamy potwierdzenie takiego powiedzenia, że częste mycie skraca życie, dlatego że Michał Anioł dożyje lat 89, a Leonardo da Vinci lat zaledwie 67.
1: Pomyślałam sobie, że to jest pewnie jeszcze jeden z powodów, dla których praca artysty bywa pracą samotniczą.
0: I tutaj mamy studiolo, czyli właśnie pracownię Michała Anioła. I tutaj mamy, możemy właśnie zobaczyć te ciekawostki anatomiczne, czy też właśnie powód, dla którego Michał Anioł wykonywał sekcję zwłok. W przeciwieństwie do Leonarda da Vinci, on chciał pozyskać taką niesamowitą wiedzę i udowodnić, jak działa ludzki organizm, czy żeby właśnie jak najbardziej realistycznie wyglądały te stworzone przez niego dzieła. I tutaj mamy rzeźbę Mojżesza. Na przedramieniu u Mojżesza widzimy mięsień. Ten mięsień nazywa się prostownikiem palca małego. Żeby był widoczny ten mięsień, to mały palec musi być lekko zagięty, żeby nam, mogą sobie Państwo właśnie tak poruszać teraz małym palcem prawej dłoni, żeby poczuć, że to ścięgno się rusza i bez tego poruszania tym małym palcem ten mięsień nie byłby widoczny. I dlatego Mojżesz u prawej dłoni właśnie ma zagięty ten mały palec, aby było logiczne uzasadnienie tego mięśnia.
1: I są specjalne okulary, które możemy założyć, co się stanie. Kiedy je założymy?
0: To są okulary 3D, za pomocą których te wyświetlane tutaj rzeźbiarskie arcydzieła Michała Anioła pokażą nam się trójwymiarowo.
1: Ja spróbuję. Rzeczywiście robi wrażenie. Jestem w Kaplicy Sykstyńskiej, a przede mną Mojżesz, który się obraca. No tak, jest to doświadczanie absolutnie wszystkimi zmysłami. Chodźmy do kolejnej sali. Tu widzę coraz więcej obrazów naszych mistrzów. I sporo książek o Leonardzie da Vinci, ale także jak sądzę, jego wynalazki, a przynajmniej takie niewielkie makiety tego, co wymyślił.
0: Dokładnie tak. Na górnej półce mamy prototyp czołgu, natomiast poniżej jest katapulta i są to wynalazki, które stworzył Leonardo da Vinci, ale stworzył je na kartce papieru. One w renesansie nie powstały w rzeczywistości, dopiero te kilkaset lat później naukowcy, mając odpowiednie materiały i możliwości, udowodnili to, że Leonardo da Vinci rzeczywiście perfekcyjnie to wszystko zaprojektował, ale w rzeczywistości jeszcze te wynalazki nie powstały. Leonardo da Vinci starał się o pracę właśnie na dworze Ludowika Sforcy. Napisał wtedy

0: Mówi się, że takie pierwsze CV, czy też może bardziej nawet list motywacyjny. I podobno na 10 punktów tylko w jednym napisał o sobie, że jest artystą, malarzem, natomiast pozostałych 9 pisał o sobie, że jest wynalazcą, konstruktorem, tworzącym machiny wojenne, dzięki którym można wygrać każdą bitwę. Pisał o sobie, że jest urbanistą, tworzącym dwupoziomowe miasta, ale że jest również w stanie zawrócić bieg rzeki. I gdy przybył na dwór Ludowika Sforcy, to podobno Ludowiko bardzo się zdziwił, że rzeczywiście Leonardo da Vinci tworzy takie niesamowite machiny wojenne, ale no na papierze, że one w rzeczywistości nigdy nie powstały. Mimo to zatrudnił go na swoim dworze, więc wszystkie te elementy związane z inżynierią i z tworzeniem właśnie takich machin wojennych przekuł na tworzenie niezwykle spektakularnych przedstawień teatralnych, za pomocą których również potrafił się przypodobać ówczesnej żonie Ludowika Sforcy. Podobno w takim kulminacyjnym punkcie jednego z przedstawień zostały opuszczone sztankiety, czy też właśnie takie podnośniki dekoracji, na których było zawieszonych kilkaset świeczek i pojawiał się wtedy chór aniołów, archaniołów wychwalających piękno ówczesnej królowej.
1: Szkoda, że nie możemy tego zobaczyć.
0: Dlaczego Mona Lisa jest tak znana i popularna, bo jej sława zaczęła się w 1911 roku, kiedy to została skradziona. Stąd bardzo mocno kojarzy mi się to z tymi słowami, że nigdy nie docenisz tego, co posiadasz, dopóki tego nie stracisz, ponieważ na te 2 lata, gdy zniknęła Mona Lisa z Luwru, a została tylko taka pusta rama po niej, to zarówno Francuzi, jak i turyści przyjeżdżający z całego świata zostawiali kwiaty pod tą pustą ramą i przez 2 lata nie można było znaleźć nawet śladów, kto mógł tej zbrodni dokonać. Podejrzewano podobno nawet samego Picassa, że tego dokonał z zazdrości, a po 2 latach ten rzemieślnik szklarz, który pod białym kitlem wyniósł Mona Lisę i podobno przez 2 lata trzymał ją w walizce pod swoim łóżkiem, po tych 2 latach wyjechał do Florencji, do galerii, gdzie jak twierdził, chciał przekazać Mona Lisę Włochom, no bo skoro Leonardo da Vinci był Włochem, to przecież logiczne, że Mona Lisa należy się Włochom, a nie Francji. Jak się zapewne spodziewasz i jak się zapewne Państwo spodziewają, gdy ten właściciel galerii we Florencji usłyszał, że jest na sprzedaż Mona Lisa, to oczywiście zgodził się na jej zakup, ale poinformował tego człowieka, że no nie ma takiej sumy pieniędzy przy sobie i żeby na niego poczekał, a on wróci z tą gotówką. Jak się zapewne Państwo spodziewają, no nie wrócił z gotówką, tylko ze stępem policji. I jak pytam na wycieczkach, które tutaj prowadzę, jak myślą, jaki wyrok w ilości pozbawienia lat wolności otrzymał ten człowiek, to najczęściej kobiety są okrutne i mówią bezpośrednio, że dożywocie, ale tak źle nie było. Dostał 7 lat wyroku, który został później skrócony do 7 miesięcy, dlatego że Włosi bardzo mocno uwierzyli w ten akt patriotyzmu. Po wyjściu w ogóle tego człowieka z więzienia, on otrzymał kwiaty, prezenty, liczne atrakcyjne propozycje pracy, a nawet został okrzyknięty takim nieco no bohaterem narodowym, dlatego że zanim Mona Lisa wróciła do Luwru po tych 2 latach, to miała właśnie takie swoje tournée po Włoszech. Więc mimo wszystko trochę udało się temu człowiekowi dokonać swego, bo on właśnie też w ten sposób jakby udowodnił to, że, że można było tą Mona Lisę właśnie dzięki niemu na żywo zobaczyć i właśnie te wiele milionów Włochów mogło ją zobaczyć we Włoszech, nie musząc wyjeżdżać do Francji. Ale to też nam pokazuje, jak trochę taka nieznajomość historii, czy też biografii no ma swoje skutki, bo wiemy bardzo dobrze, że Leonardo da Vinci na 4 lata przed śmiercią wyjechał do Francji na zaproszenie Franciszka I, czyli takiego swojego wymarzonego mecenasa, który nie mówił mu, co ma robić, kiedy, co ma tworzyć, tylko dał mu pełną swobodę twórczą, bardzo mocno szanując i podziwiając to jakimś człowiekiem. I właśnie te 4 lata Leonardo da Vinci spędził tam na dworze Franciszka I, uznając go za swojego wymarzonego mecenasa, a po jego śmierci Franciszek I wykupił Mona Lisę dla Francji, więc pod każdym aspektem prawnym należała się Francji, a nie Włochom.
1: Kolejna sala mieści się za intrygującą kotarą. Co tam się znajduje?
0: Mamy tutaj właśnie te projekcje 360 stopni, które myślę, że najłatwiej i najmocniej nam udowodnią, czym jest właśnie imersja, czyli to zanurzenie. Polega to właśnie na tym, że przychodząc tutaj doświadczamy tego, jak te dzieła nas otaczają, jak możemy zobaczyć nawet Mona Lisę w każdym możliwym szczególe, ale też one zostały tak zrobione poklatkowo, aby się do nas, nie wiem, uśmiechała, aby na nas patrzyła.
1: Do tej pory rozumiem, że widzowie głosowali. Czy wiemy, kto prowadzi w tym pojedynku?
0: Tak, prowadzi Leonardo da Vinci. Może nie aż tak znaczącą ilością głosów, bo jest to między 53% głosów jest dla Leonarda da Vinci, a pozostała część dla Michała Anioła, ale jednak przez dłuższy czas prowadzi Leonardo.
1: A tobie, który z tych artystów

0: jest bliższy sercu, jeżeli w ogóle można odpowiedzieć na tak zadane pytanie?
1: Ja myślę, że nie można odpowiedzieć na to zadane pytanie. Przyznaję się uczciwie, pierwszego dnia zagłosowałam na obu artystów.
2: Wystawa będzie czynna do 13 września.
3: Letni kanon dwójki.
2: Wojtek Ciarka i Magdalena Łoś, jesteśmy cały czas z Państwem, a kanon trwa prawie do południa. 5 minut przed południem będziemy się żegnać. Mamy więc sporo czasu na wspólne słuchanie muzyki. Będą nowości, to kolejne płyty, które Państwu w tej części spotkania pokażę, ale najpierw coś dawniejszego, niekoniecznie wcale dobrze znanego.

To nagrania z Wysp Brytyjskich, uwertury z Wysp Brytyjskich. Trzeci tom tego muzycznego serialu pokazywania absolutnie nieznanych utworów, który prowadzi, w tym się specjalizuje, tak już możemy powiedzieć, brytyjski dyrygent. Teraz z BBC Symphony, BBC Philharmonic, a za chwilę z fińską orkiestrą, której jest szefem, to Ramon Gamba. Będziemy słuchać jego kolejnych interpretacji po tym trzecim albumie wydanym już w tym roku, w 2026, pokazującym no, między innymi słuchaną przed chwilą Comedy Overture z 1942 roku Daniela Jonesa. No, premierowo posłuchamy nagrania z zespołem, którego jest szefem, Oulu Symphonia. Ramon Gamba tu proponuje nam uwertury z Finlandii. Słuchaliśmy już kilku, bo album ukazał się 7 sierpnia. Wracamy więc do tej płyty, by tej muzycznej lektury ciąg dalszy teraz nastąpił. Posłuchamy kompozycji jednego z dwóch dwudziestowiecznych twórców fińskich. Jest to Einar Englund i suita Valkoinen Peura, czyli Biały Renifer. Suita, która jest muzyką napisaną do filmu, ale może jeszcze dwa zdania o samym kompozytorze, który urodził się w czerwcu 1916 roku, wyspa szwedzka na Gotlandii. Tam też później kształcił się szkołę szwedzką języczną, kończył w Helsinkach, w konserwatorium dziś Akademii imienia Jana Sibeliusa, konserwatorium w Helsinkach, kształcił się muzycznie, był uczniem między innymi Palmgrena, którego muzyki również z tej nowej płyty już słuchaliśmy. No ale potem kontynuował naukę w Stanach Zjednoczonych, tam studiował kompozycję u Arona Coplanda. Napisał 7 symfonii, tyle co Sibelius, którego odczuwalny twórczy cień jest też tytułem jego autobiografii. Autobiografię Englunda opublikowanej 2 lata przed śmiercią kompozytora w 1999 roku. A suita filmowa, tak możemy powiedzieć, Biały Renifer, to muzyka do filmu Erika Blomberga z 1952 roku. Otrzymała nagrodę za muzykę oryginalną.

do filmu w konkursie UCI Awards i to jest taki fiński odpowiednik Oscarów. Jeśli chcieliby Państwo wiedzieć, jaki to gatunek filmowy, to określono to tu w tym komentarzu do nagrania jako horror folkowy, bo rzecz dzieje się w Laponii, w dalekiej północy. Jest to opowieść, w której młoda bohaterka Pirita ma dar przybierania innych postaci. Kiedy jej mąż wyrusza wraz z reniferami na wypas zwierząt, Pirita zwraca się o pomoc do szamana, rzucone przez niego zaklęcie, wymyka się spod kontroli podczas każdej pełni księżyca. Bohaterka zmienia się w niosącego śmierć białego renifera, który sieje postrach w okolicy, no i w końcu udaje się go zabić komu? Mężowi tej przemienionej w renifera bohaterki filmu. To jest pięcioczęściowa suita. Muzyka w tej formie opracowana przez kompozytora została 2 lata po premierze filmu. Mamy tu preludium, potem wzgórze, potem dalej wyścig reniferów, marsz żałobny i finał w takim bardzo ludowym charakterze i wielką siłą energii. Ostatni przebłysk światła na odległych lapońskich wzgórzach to jak finałowy akord tej muzycznej opowieści.

Walko Einen Peura, czyli Biały Renifer. I muzyka do filmu, którą Einar Englund komponował w 1952 roku do obrazu Erika Blomberga, taka ludowa opowieść, właściwie horror ludowy, tak chyba należałoby przetłumaczyć ten angielski tytuł, o tej opowieści pokazującej czary, które wymknęły się spod kontroli. No tak to często muzycznie, takie czary też są obrazowane, przypomnę, Ucznia Czarnoksiężnika. Tu się niestety wszystko wcale dobrze nie kończy. Walko Einen Peura, Biały Renifer to muzyka, którą dwa lata po premierze filmu fiński twórca Englund opracował właśnie w formie pięcioczęściowej suity i tak też jej słuchaliśmy, nagranej przez fiński zespół Oulu Symfonia. Szefem jest brytyjski dyrygent Raman Gamba. Opowiadałam Państwu o pasji tego dyrygenta, który realizuje ją z orkiestrami angielskimi, pokazywania nieznanych uwertur z Wysp Brytyjskich. Znów wracam do trzeciego albumu tej pięknej serii, by pokazać Państwu z płyty wydanej w tym roku z BBC Filharmonik, jak Ramon Gamba sięga do uwertur z dekady 1938-49. Już taki jeden przykład dziś się pojawił. Teraz Jorik, błazen króla Danii.

uwertura, która jemu jest poświęcona, to kompozycja, której posłuchamy z tego właśnie albumu, jako jeszcze jeden orkiestrowy utwór, o, taki powiedzmy niewątpliwie współczesny, dwudziestowieczny w tym właśnie wydaniu. Geoffrey Bush jest autorem muzyki, którą Ramon Gamba poprowadził.

Yorick to tytuł uwertury, której właśnie słuchaliśmy, z nagrania, które ukazało się w tym roku. Autorem jest Jeffrey Bush i to jest nagranie trzeciego tomu serii przedstawiającej mało znaną muzykę. Brytyjskie uwertury to Ramon Gamba poprowadził BBC Philharmonic w nagraniu tym właśnie pokazującym postać gdzieś tytułowego błazna króla Dani Yorika. I tak orkiestrowo w tej dwudziestowiecznej sekcji zamykamy dzisiejsze spotkanie. Jeszcze barok, jeszcze Bach, którym będę Państwa raczyć na koniec, zapraszając na spotkanie z nagraniami szefa dyrygenta, którego właśnie teraz Państwo usłyszą. Teraz ensemble Mask, a jutro jako solistę Olivier Fortin. I zaproszenie na jutro. Drugim solistą będzie Emmanuel Frankenberg. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
1: Yellowstone Kid, jak go nazywano. Yellowstone Kid, jak go nazywano, zjawiał się w Montgomery raz na jakiś czas i wynajmował działkę. Rozbijał wielki namiot, w którym umieszczał stoisko i pewną liczbę krzeseł i wieszał światło elektryczne, żeby namiot był oświetlony wieczorem. W namiocie demonstrował kuglarskie sztuczki i wygłaszał pogadanki na temat zalet sprzedawanych przez siebie leków i rozdawał je sam, albo rozdawali jego pomocnicy. I podczas tych pokazów zawsze grał jakiś zespół.
2: Charles Reznikow to amerykański poeta, którego kojarzymy przede wszystkim z nowojorskimi klimatami. W swoich często bardzo krótkich wierszach pokazywał ulice tego miasta w różnych porach dnia i roku. Na przykład nocą, gdy spacerującego cieszy jego samotność w pustym mieście. Bohaterami tych miejskich migawek był windziarz pracujący całymi dniami za grosze lub żebrak dotykający futrzanego kołnierza, żeby w ten sposób ukraść chwilę ciepła, czy bezrobotny, częstujący przechodnia papierosem. Obywatel przechodzień. Tak zatytułował posłowie do zbioru wierszy Reznikowa Co robisz na naszej ulicy, jego tłumacz Piotr Zomer. Ten przechodzień, Reznikow, nie tylko nowojorskie scenki opisuje. Jego uważny wzrok i spostrzegawczość pracują także w innych przestrzeniach Ameryki i także w czasach, których nie mógł być świadkiem bezpośrednim. Testimony, świadectwo. 4 razy to słowo pojawiało się jako tytuł w twórczości Reznikowa. Najwcześniej w roku 1934 w tomie prozatorskim. Ostatecznie w 1978 roku, czyli 2 lata po śmierci autora, w 2-tomowej publikacji, wcześniej przez samego Charlesa Reznikowa ułożonej, ukazała się książka Świadectwo. Stany Zjednoczone 1885-1915. Recytatyw. Niedawno w Polsce

0: W 50. rocznicę śmierci amerykańskiego poety ten tom w wyborze, opracowaniu i przekładzie Piotra Zomera się ukazał. Wiersze z tej książki słuchamy w dwójce w tym tygodniu. Czyta Andrzej Mastalerz.
1: Pracy było mało. Pracy było mało i pogoda kiepska. Nash siedział w kącie, a Dawson radził mu, żeby wrócił do domu i zaczął pracować z ojcem. Nash odpowiedział, że wróciłby do domu, gdyby nie to czy tamto. Jak wrócę do domu, powiedział, to jest tam dwóch albo trzech takich, których będę musiał zabić. Jeden to stary Jackson. Tego przeklętego drania trzeba było zabić już całe lata temu. Umie tylko niszczyć ludzi i donosić, że sprzedają whisky i posiadają broń. Kompan Nasha zwrócił się do pani Dawson i powiedział: Pani Dawson, czy zna pani kogoś, kto się wzbogacił dzięki pracy? Nie, odpowiedziała, ale znam takich, którzy dzięki pracy dobrze żyją. A on odpowiedział: Ja nie umiem zarobić pracą na dobre życie, ale jest dla mnie jakieś życie na tym świecie i mam zamiar je przeżyć. Droga, którą panna Lucy jechała na koniu. Droga, którą panna Lucy jechała na koniu, miała po obu stronach drzewa, kilka domów i była rzadko uczęszczana. O drugiej albo trzeciej po południu wyjechała razem z przyjaciółką z domu swego ojca, a potem wracała sama. Zobaczyła pod drzewem murzyna, który wsiadł na konia i jechał teraz środkiem drogi, z naprzeciwka. Zjechała na bok, a kiedy zjechała, on zrobił to samo. Zjeżdżała dalej na bok, aż zjechała z drogi, a on cały czas napierał na nią. Jechała wolno, bojąc się, że jeśli ruszy szybciej, on z przodu zatarasuje jej drogę. Kiedy zrównała się z nim, był tak blisko, że mógł jej dotknąć, ale nie zrobił tego. Powiedział coś, czego nie zrozumiała. A kiedy go minęła, zawrócił konia i jechał za nią. Wtedy ruszyła cwałem, ale doganiał ją szybko i przerażona krzyknęła. Było już ich widać z ojcowskiego domu, a on zawrócił konia i odjechał.

0: tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Raz, dwa, trzy.

i jego kompanii. To album Miedza, na którym znalazły się kompozycje polskie i węgierskie, a także kilka utworów, w których artyści wspólnie połączyli swoje tradycje. Dzisiaj w audycji także muzyka lachowska, czyli opowieści i nagrania rodzinnej muzyki Kubioków z Bilska. To artyści, których miałem okazję spotkać w tym roku w Kazimierzu nad Wisłą. Poza tym także nagrania z Argentyny, będzie to gitarzysta i śpiewak Marco Grancelli, album Camino Trunco i tradycja oparta o takie formy jak chacarera, zamba czy vidala. Tymczasem jeszcze przez chwilę wspólne nagrania z albumu Miedza. Węgierscy wirtuozi zespołu RDF, którzy związani są ze sceną budapesztańską, to dobrze znani fanom muzyki węgierskiej artyści, którzy mogą być kojarzeni chociażby z nieistniejącym już zespołem Budapest Folk Band. W nagraniach wzięła udział także wokalistka Melinda Balog, no i artyści z kompanii Janusza Prusinowskiego. Wspólne nagrania zespołów z różnych krajów wywołują czasem we mnie konsternację, bo też i poszukiwanie cech wspólnych w różnych kulturach nie jest proste i nie zawsze zakończone jest sukcesem. Tym razem jednak bardzo dojrzali i szanowani przeze mnie wyjątkowi artyści poszukiwali miejsc, w których obie te tradycje, czyli węgierska i polska, zaczynają się ze sobą zazębiać. Podobnych melodii, rytmów, sposobów gry i funkcji, jakie ta muzyka pełniła, chociażby podczas tańca czy najróżniejszych świąt. No i myślę, że przynajmniej w dwóch kompozycjach udało się zarówno RDF, jak i kompanii Janusza Prusinowskiego dokonać pewnego rodzaju fuzji, i to fuzji niezwykle pozytywnej. Pierwsza kompozycja, której słuchaliśmy już dzisiaj, Chicos i Pasiak, była właśnie takim wspólnym wsłuchaniem się w siebie. No i kolejna, która teraz zabrzmi, czyli Kujawiak Uton, oparta o melodię deszczowego Kujawiaka, ale ze śpiewem m.in. Melindy Balog, także dowodzi bardzo świadomej współpracy. Do tego jeszcze jedna kompozycja, którą wykona wyjątkowo wyłącznie zespół RDF. Przed nami zatem Janusz Prusinowski, kompania RDF i Melinda Balog. To album Miedza.

Zespół Air de Fus Węgier, Melinda Balok, a także Janusz Prusinowski Kompania to nowe nagrania, które ukazały się w wytwórni Fono, które łączą naszą polską i węgierską tradycję. Polecamy bardzo serdecznie album Miedza. No a teraz już serdecznie także zapraszam Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z artystami z rodzinnej kapeli Kubioków z Bilska, czyli artystami reprezentującymi tradycję Lachów Sądeckich. To nagrania, które zarejestrowaliśmy podczas tegorocznego festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą.

0: Nazywamy się Muzyka Rodzinna Kubioków z Bielska. Kuba Sromek.
1: Marek Sromek.
2: No dobrze, i reprezentujecie kulturę Lachów Sądeckich. Jak się ta historia zespołu zaczęła?
1: Inspiratorem naszego grania, bo to jest kapela rodzinna, był mój i nasz tu, bo jest z nas tutaj trzech braci, tata świętej pamięci, który nie grał na niczym. Ale on był tak zafascynowany tym graniem, właśnie to tam może dwa razy coś próbował na kontrabasie, ale to było wszystko. On był tak zafascynowany muzyką, że właśnie gdzieś to nas poił, no i potem poszło to dalej, nie? Bo to już jest drugie pokolenie, to jest mój bratanek, tam jest drugi mój bratanek i właśnie on był tym inspiratorem i dlatego też

0: muzyka Kubioków, bo on nosił przydomek Kubiok.
1: Czyli to był przydomek twojego dziadka. Rozumiem, że repertuar był znany. Skąd się brały te melodie?
0: Myśmy zaczynali jako nastolatkowie na tak zwanych muzykach u nas na wsi i myśmy i ci starsi wszyscy mieszkańcy tej miejscowości nam śpiewali te różne melodie, nie? Później się okazało dopiero, jak Kuba zaczął, jakby to powiedzieć, bardziej zgłębiać ten temat, że niektóre melodie były tylko śpiewane tylko i wyłącznie u nas na Bielsku, nie? Myśmy jako nastolatkowie myśleli, że to wszyscy znają, a to się okazało, że te melodie są ewidentnie z naszej miejscowości, nie? No i Kuba gdzieś, nie wiem, chyba najwięcej genów po naszym dziadku otrzymał, bo on jest po prostu fascynatem, on żyje tym, on ogólnie jest muzykiem, ale też jeden z jego dział, właśnie ten folklor, to jest taki konik, gdzie on tam bardzo dużo wie, jak trzeba coś mądrego, to właśnie on opowie teraz.
1: Dobra, Kuba, skoro zostałeś wywołany do odpowiedzi, to jak, czujesz się, że jesteś inkarnacją swojego dziadka?
2: Można powiedzieć, że się czuję. No tak jak tutaj ujek wspomniał, no bardzo mnie to fascynuje, gdzieś ten folklor, cała kultura, korzenie, muzyka tradycyjna, zwłaszcza tego naszego regionu. I tutaj padło wcześniej pytanie, skąd też ten repertuar? I właśnie częściowo jest z pokolenia na pokolenie, można powiedzieć. Częściowo właśnie od tych najstarszych mieszkańców z gminy, a częściowo inspirujemy się także, doszukujemy się coraz to starszych archiwów, jakichś tam nagrań, z jakichś zapisków nutowych właśnie pochodzących z naszego terenu. Odgrzebujemy te melodie, no i staramy się je pokazywać światu, co by się nie zatraciły.
1: No bo muzyka lachowska to jest spory region, ale rozumiem, że wasza akurat ta Sądecczyzna i teraz jeszcze wasza wieś ma te specyficzne melodie? Jak to jest, że nikt ich nie zna? Inne słowa, inne warianty?
2: Tak. To jest też takie powiedzenie, co wieś, to inna pieśń. I w zasadzie można powiedzieć, że część tych melodii się przenika, bo tak jak pan wspomniał, Lachowczyzna to jest przeogromny region. Są Lachy Sądeckie, Limanowskie. My żyjemy akurat, powiedzmy, na styku i Sądeckich, i Limanowskich, więc dużo jest wpływów takich. Te melodie czasem są końcówki inne, czasem maniera wykonawcza inna, czasem inne ozdobniki. Więc wszystko to, co jakby, powiedzmy, tutejsze, nasze, staramy się pokazywać w naszej muzyce.
1: A skąd się w tobie wzięła ta miłość do tej muzyki ludowej? Czy w ogóle miałeś okazję chodzić do szkoły muzycznej, albo trzeba było łączyć te dwa światy? I jaka jest ta historia?
2: Tak, znaczy najpierw...
1: Najpierw była ludowizna.
2: Oczywiście, najpierw była ludowizna, ale ciężko mi powiedzieć początek. Gdzieś tam zawsze, czy to babcia mi śpiewała, czy to dziadkowie, czy wujki, czy gdzieś podpatrywałem na weselach różne, jak zespoły grają, byłem bardzo zafascynowany tym. Później dopiero wkroczyłem na taką ścieżkę, powiedzmy, szkoła muzyczna, pierwszy, drugi stopień, teraz studiuję na akademii, także w Krakowie, jazz i muzykę improwizowaną, skrzypce.
1: I co, starasz się to łączyć, czy to są trochę takie światy, które traktujesz równolegle, ale nie chcesz koniecznie, żeby się zazębiały?
2: I tak, bo trzeba wyraźnie rozgraniczyć takie, powiedzmy, granie, tak jak tutaj, tradycyjne, nazwę to takie nieautentyczne, no w pewnym sensie też autentyczne, ale powiedzmy, nazwijmy to tradycyjne, z takim tradycyjnym sposobem, manierą wykonawczą. Trzeba to odgraniczyć od muzyki takiej, którą też gram, na przykład taką stylizowany folklor, gdzieś tam próby łączenia z jazzem, z muzyką improwizowaną. No jednak tutaj trzeba postawić taką kreskę. Jest to czasem trudne, bo pewne naleciałości zostają, ale da się.
1: Dobra, to jeszcze pana chciałbym dopytać, bo rozumiem, że to była historia, którą wzięliście z rodziny. Czy graliście na weselach, na jakichś takich ważnych imprezach? No bo to jest chyba najważniejsze dla muzyków.
0: Graliśmy w zasadzie osobno, można powiedzieć, po weselach i w różnych, przeróżnych zespołach i tak dalej. I brat jeden, i brat drugi, i Kuba. I de facto rodzinnie to my od 4 lat dopiero wspólnie muzykujemy. Kuba, no...
1: Czyli ta kapela jest od 4 lat, ale rozumiem, że te tradycje muzyczne są od dziadka od dawna.
0: Tak, tradycje właśnie, granie jest od dawna, ale kapela, żeby właśnie, to jest pomysł Kuby, żeby sobie właśnie z ujkami zagrać, żebyśmy się zaczęli grać razem, nie? Bośmy w zasadzie tak nigdy nie graliśmy, tak, nie? No i żeśmy się zeszli, tak, no to dobra, no to może gdzieś wystąpimy, no to powiesz, o, jest sukces. I w zasadzie od powstania, 2000 rok, pierwsze miejsce w Kazimierzu to było...
2: 2023.
0: A powstaliśmy w roku...
2: Rok wcześniej.
0: A rok wcześniej żeśmy poznali, nie? Czyli baza była, a Kuba to zebrał, taką całość. On powiedzmy zna się na tych niuansach, tej muzyki i tak dalej, tych lachów, że to jest fajne, to jest niefajne. W konkursach typu Kazimierz czy innych, to może być, to nie może być. I właśnie on to scalił nas i to, co powiedzmy dziadek nas zasiał, on to jakoś tak obrobił, nie? Nadał temu rzeźbę, nie?
3: Dziadek z wielkie obrazy, kłopnął babko piodźra.

razy. Ola boga co za roza, pierdziadka do ratuza na moki srogie. Ola boga co za roza, pierdziadka do ratuza na moki srogie. Tylko na chodecki jedną ciągnę.

0: gram na klarnecie, grałem na klarnecie, już teraz dawno nie praktykuję, teraz właśnie na kontrabasie. Tata właśnie był fascynatem, bo ja już tu mówiłem do innej pani właśnie, że dawniej nabycie instrumentu to był potężny wydatek i tata, jak to dawniej się określało, wyprowadzał byki, żeby kupić instrument, tak? To był potężny wydatek, mama krzyczała na niego, ale on był taki fascynatem i wyposażał nam instrumenty, czy szkoła muzyczna, czy gdzieś uczenie i tak dalej. Później graliśmy po weselach i z braćmi i w różnych konfiguracjach. No i właśnie i cały czas się kręcili właśnie koło tej też naszej właśnie lachowskiej ludowej muzyki, a teraz to się już stało tak, ja to powtarzam, naszym życiem, tak, że ta muzyka wsiąkła, wynika nas, ale też jak powróciła, jest naszym życiem, tak? To nie jest tak, że my kultywujemy tradycja, życie jest osobne. Nie, to jest całe nasze jedno życie, nie? Tak wyglądają nawet na pogrzebie świętej pamięci mojego taty, właśnie muzyka ludowa grała na cmentarzu. No, to jest tak przysięgnięte i powiązane ze sobą.
1: A czy gracie jeszcze w innych zespołach? No ciebie nie pytam, Kuba, bo ty na pewno. A czy wy jeszcze muzykę ludową? No, to jest chyba domena młodych muzyków, szczególnie w tym momencie. No, ale wy jako tacy bardziej ludowi muzykanci, bez jazzowych konotacji, grywacie też z innymi zespołami? Czy w ogóle ta muzyka ciągle istnieje jeszcze w kontekście? Ja wiem, co się dzieje mniej więcej w Podegrodziu, ale na przykład u was w Bilsku, w Łososinie, jak to jest? Proszą na wesela?
0: Bardzo dużo gramy, czy to, znaczy ja już tak nie, czy tam Piotrek, czy brat, to, ale szczególnie młodzi, chociaż też nam się zdarzy, że właśnie proszą, nie ma kto i my tak idziemy, bo no już troszeczkę jesteśmy tak już w wieku bliżej emerytalnym, ale jest dużo tego, jest dużo właśnie takiego grania, że ludzie chcą nawet, nie wiem, 50. rocznica ślubu, tak, jest 70, 50, czy 70 gości, czy 50 osób na tej imprezie, ale wpadamy, dwie godziny, śpiewają wszyscy, gra się z reguły takie, co, no też wiadomo, że takie znane w całej Polsce, jak Szła dzieweczka do laseczka, ale też nasze takie melodie i tym się żyje, tak? Jedzie się tam na 2-3 godziny, urozmaicić tą uroczystość i no jest wesoło, wchodzi ta radość właśnie z takim zespołem. I w różnych konfiguracjach też gramy, nie?
1: No tak, ale czyli ta muzyka jest, tak? Ona ciągle istnieje w tej strukturze takiej społecznej, tak? Wśród ludzi i... Bo te stroje ludowe, rozumiem, no to się nie zakłada już, tak? Właśnie, do kościoła, ale...
2: Tak, no to proszę. Pan co? Teraz jest od, nie wiem, 6-7 lat taki naprawdę duży boom na, przynajmniej w naszym regionie, w Sądecczyźnie, na w ogóle folklor. I stroje naprawdę się zakłada na Boże Ciało, już bardzo dużo osób chodzi. Na wesela. Bardzo dużo osób chodzi i to nie tak, że na przykład są członkami jakiegoś zespołu, tylko po prostu idą na wesele, to

0: bierzmy się po naszemu.
1: Można przyjść na wesele ubranym, tak? Już i to jest przyjmowane całkiem naturalnie.
0: Dokładnie, to nie będzie się wtedy potraktowanym jako jakiś tam, powiedzmy...
1: Nie trzeba się zastanawiać, czy pasuje marynarka.
0: Dokładnie, tylko to jest takie uhonorowanie, ale przyszedł na wesele, no to się odświętnie ubrał.
2: I tutaj zdradzę cię, Kuba.
3: Zdradzę
2: Kuba, tak? Bo będzie właśnie wesele. Wesele będzie Kuby. Kuba się żeni. Pojutrze.
1: Tak. To trzymamy kciuki i już gratulujemy.
2: No i właśnie tam jest jaki, może dress code to za dużo powiedziane, ale tam będzie...
3: Nie wypada nie przyjść
2: i ludzie tacy, którzy w zasadzie z tą ludowszczyzną nie mają wiele. Do Kuby to nie, to ja sobie pożyczę, załatwiają tam, od tego też, żeby właśnie, czy nawet jakieś, powiedzmy, koszula lniana i trochę elementów haftowanych. Nie, że tam strój stricte lachowski, ale elementy, koszula, coś tam.
0: Ludzie mają potrzebę utożsamić się trochę z tym regionem, z którego pochodzą. I stąd też takie mam wrażenie, boom na to.
1: Jesteś ludowym trendseterem. Tak? Rozumiem, że po prostu jesteś na tyle dobrze już kojarzony, rozumiem, w swoim środowisku, że wszyscy czują się zobowiązani.
2: Kolega Patryk, tu klarnecista, też żenił się w tym roku i też pod wesele było podobnie. Podobnie, on w stroju ludowym, jego żona, chociaż miała tak w miarę tradycyjną sukienkę, jednak te elementy lachowskie, ta chusta, to wszystko takie, to jest wtopione, to jest tak, to nie są dwie odrębności, że jakby, nie powiedzieć, życie normalne, życie kulturą tradycyjną, to się już w zasadzie łączy w jedność, nie? Bo to jesteśmy my.
1: No jest ta tożsamość, prawda, wyraźna, to jest chyba ta odpowiedź na tą globalizację, która coraz mniej wszystkim pasuje, także to jest bardzo fajne, co mówicie, i bardzo pozytywne, tak.
2: Ja na przykład jestem fascynatem, że mamy dostęp do świata, ale jak zapomnimy, że jestem Lachem, mój ojciec i tak dalej, to nie, ja bym nie przeżył jako sprzętność, ale bez tego to my rzeczywiście zginiemy w świecie.

rodzinna muzyka Kubioków z Bilska, czyli muzyka Lachów Sądeckich, opowieści i nagrania, które powstały w tym roku w Kazimierzu nad Wisłą. Chciałbym jeszcze przez chwilę pozostać w tym regionie i przypomnieć Państwu jeszcze jeden świetny zespół właśnie reprezentujący kulturę lachowską. To Podegrodcy Chłopcy, czyli męski zespół śpiewaczy z Podegrodzia, działający pod kierownictwem Krzysztofa Bodzionego.

wykonaniu podegrodzkich chłopców i raz jeszcze muzyka Lachów Sądeckich, Lachów Podegrodzkich. No i na zakończenie jeszcze muzyka z Argentyny, Camino Trunco. To najnowsza płyta Marco Grancellego, to jest argentyński gitarzysta i wokalista, kompozytor, aranżer, który urodził się w Buenos Aires, ale mieszka obecnie we Francji. Gitarę zaczął poznawać

Płyta, której słuchamy, ukazała się pod koniec roku 2025. Do nas, do Europy, trafiła całkiem niedawno. To jest, proszę Państwa, taki zbiór argentyńskiego folkloru, tak moglibyśmy to ująć wspólnie. Punktem wyjścia są takie formy jak chacarera, zamba czy vidala, ale oczywiście już we współczesnych aranżacjach, chociaż jest to bardzo surowa płyta, bo tutaj mamy głównie głos, gitarę Grancellego, czasami instrumenty perkusyjne, bo na płycie jest także kilku zaproszonych gości. To muzyka już dzisiaj na zakończenie naszego spotkania. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Skulska. W tym tygodniu bohaterem zapisków będzie Kacper Miklaszewski, pianista, dziennikarz, krytyk muzyczny, przez wiele lat współpracownik Polskiego Radia. Dzisiaj wspominać będzie rodzinny dom.
2: Witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do podzielenia się tym, co jeszcze zostaje w człowieku, gdy już się wycofuje powolutku z życia zawodowego, co pozostaje w pamięci i co chciałby utrwalić w jakiś sposób i przekazać innym. I jeśli chodzi o sprawy, które bezpośrednio interesują słuchaczy programu drugiego, czyli o muzykę i sztukę, szeroko rozumianą kulturę tego kraju, no to muszę powiedzieć, że miałem wielkie szczęście, że w tym mogłem uczestniczyć w rozmaitych rolach. Pierwsza rola to była rola, że tak powiem, dziecka, którego kołyska stała pod pianinem tak naprawdę, a nie fortepianem. Jako dziecko warszawiaków urodziłem się w Milanówku, ponieważ wszystko łącznie z biblioteką nutową, którą miał mój ojciec, pianista, absolwent Wydziału Pedagogicznego i Wirtuozowskiego Konserwatorium Warszawskiego, wszystko to spłonęło w czasie powstania. Rodzice tego powstania uniknęli przez, powiedziałbym, przypadek. Ojciec, który udzielał lekcji w czasie okupacji i między innymi grywał na koncertach, takich, powiedziałbym, legalnych jak kawiarnia Wojtowicza i takich organizowanych w domach, o których dzisiaj się mówi, że były nielegalne, bo one były niezgłoszone. I na tych nielegalnych zresztą często grano repertuar, który był też nielegalny. I również mogły się tam zdarzyć osoby, które były poszukiwane na przykład przez okupantów. To jest bardzo dobrze opisane w takich wspomnieniach okupacyjnych muzyków warszawskich wydane przez Towarzystwo Lutosławskiego. To pani dr Naliwajek to wszystko zebrała i bardzo pięknie przygotowała do druku. Tam jest wspomnienie mojego ojca, dyktowane już po wielu latach nieżyjące już koleżance Maryjce Stanilewicz do archiwów WTM-u. O

Otóż ojcu między innymi spłonął rękopis Danse Vive Kisielewskiego, utwór wirtuozowski, który powstał w czasie okupacji. I mój ojciec był jego pierwszym i kilkakrotnym wykonawcą, między innymi w kawiarni Wojtowicza i przy różnych okazjach. No i potem okazało się, że zarówno Kisielowi, jak i ojcu spłonęły egzemplarze. I Kisiel zwrócił się do ojca z prośbą po wojnie, czy mógłby odtworzyć to z pamięci. I ojcu się udało poza dwoma taktami, jak mówił, przesłał to Kisielowi. Kisiel dokomponował, bo też nie pamiętał te dwa takty. I to się ukazało tuż po wojnie drukiem. I ja pamiętam, w domowych archiwach znalazłem taki list pisany do mojego ojca, który był jeszcze wtedy w Siedlcach. Panie Lechu, jestem straszliwa świnia, że dotychczas panu nie podziękowałem za tę rekonstrukcję. Panowie się świetnie znali ze studiów, ale wtedy wszyscy nawet na studiach mówili sobie per pan. Więc mój ojciec nie został zmobilizowany, dlatego że jako obywatel Warszawy udał się po takim specjalnym apelu na punkt mobilizacyjny, ale do niego nie dotarł i wrócił. I działał jako cywil, nie uczestniczył w podziemiu zbrojnym. Przesiedział się na Pawiaku parę miesięcy, dlatego że jego brat przyrodni wpadł, ponieważ był studentem Politechniki Gdańskiej, a studenci Politechniki Gdańskiej, Polacy, mieli się wszyscy ujawnić. On się nie ujawnił i był poszukiwany i wpadli obaj razem. Andrzej pojechał do Oświęcimia, gdzie cudem go się udało wyciągnąć. Natomiast ojca po wielu miesiącach starań rozmaitych z tego Pawiaka zwolnili. Moi rodzice wtedy mieli maleńkie dziecko mojego najstarszego brata, który się urodził w styczniu 1940 roku. Więc sytuacja była bardzo ciężka. Ojciec, jak już powiedziałem, udzielał lekcji i uczestniczył w tych koncertach. Natomiast ponieważ mieli małe dziecko, to na początku lata 1944 roku wyjechali pod Siedlce do majątku, którym zarządzał szwagier mojej mamy. Tam się zresztą cała rodzina zebrała, rozmaitych uciekinierów. I tam go zastał front. W związku z tym potem mieszkał w Siedlcach, gdzie organizował życie muzyczne, chór, szkołę muzyczną i sprowadzili się do Milanówka w 1947 roku, jeszcze przed moim urodzeniem, ale mój średni brat Antoni jeszcze się urodził w Siedlcach. I zamieszkali w Milanówku w domu rodziny Śliwińskich, czyli rodziców ucznia ojca przedwojennego Zbigniewa Śliwińskiego, który potem jeszcze zdążył, jak sądzę, z poleceniem mojego ojca studiować w czasie okupacji u Zofii Buckiewiczowej. No a po śmierci profesor Buckiewiczowej już przeszedł na studia wyższe do profesora Wojtowicza i już nie żyje, ale był znanym profesorem pianistyki, twórcą, że tak powiem, pianistycznej szkoły w Gdańsku, jurorem konkursów szopenowskich, a przy okazji jeszcze promotorem mojego doktoratu. Otóż o tej wojnie się w domu mówiło bardzo niewiele. Poza tym, że nie wrócił z wojny brat mojej matki, który wyszedł w 1939 roku z wojskiem, walczył gdzieś i co się z nim stało, do dziś nie wiadomo. I nie wrócili obaj teściowie mojej mamy, czyli ojciec mojego ojca i ojczym mojego ojca, ponieważ babcia się rozwiodła w czasach pierwszej wojny, z kolei jak ojca, mojego dziadka, wywieziono razem z fabryką, którą miał na Pelcowinie, w głąb Rosji w 1915 roku. Obaj zginęli. Mój dziadek bezpośredni podobno ostatni raz był widziany w takim obozie Belke Kazerne, dokąd w Marszu Śmierci przeszedł z Gross-Rosen, znalazł się dlatego, że przechowywał Żydów u siebie i no, ktoś go doniósł. On był człowiekiem dosyć niefrasobliwym. Podejrzewam, że słabym konspiratorem. Wpadł, to był bardzo już starszy pan już wtedy i chory i nie przeżył tego. Jeśli zmarł rzeczywiście w Belkę Kazernę, to w straszliwych okolicznościach. Natomiast ojczym, który był inżynierem, architektem, miał mieszkanie bezpośrednio przytykające do domów, w których mieszkali Niemcy i jak wybuchło powstanie, był rozstrzelany w ruinach Teatru Wielkiego, czego opery. Po obu nie ma śladu, jak gdyby, ani dokumentów dokładnie, którego dnia zginęli. No i jak mówiłem, stryj Andrzej był w Oświęcimiu, z tego Oświęcimia wrócił w jakimś straszliwym szoku psychologicznym. Potem był w AK, walczył w pułku Baszta na Mokotowie, gdzie był ranny. I między innymi, ponieważ jego rodzina, czyli Stodolscy, a jednocześnie no, rodzina mojej babki i moi rodzice mieszkali w Milanówku w pewnym okresie okupacji, to został wyrzucony jako ranny z pociągu, z transportu jadącego do Oświęcimia w Milanówku. I tam go przejęli sanitariusze, powiedziałbym,

służba medyczna. Milanówek po upadku powstania, czy w końcowej fazie powstania, był takim zapleczem medyczno-logistycznym powstania. I w związku z tym myśmy się znaleźli w Milanówku z rozmaitych powodów, że tak powiem, w tym domu państwa Śliwińskich, gdzie było pianino Bechsteina. I na tym pianinie grywał właśnie ów Zbyszek Śliwiński, uczeń, mój ojciec oczywiście. I bardzo częstym gościem był przyjaciel ojca z czasów przedwojennych, z konserwatorium, znakomity skrzypek Henryk Rik Wiśniewski, który przed wojną pracował w radiu, a potem jako łukowianin osiadł w Łukowie i powiedział, że nie chce być jakimś tam kolejnym skrzypkiem w Warszawie, chce być pierwszym skrzypkiem w Łukowie i zorganizował tam szkołę muzyczną. Ojciec z kolei tam bardzo często jeździł na rozmaite konsultacje, ja też tam jeździłem i bardzo byliśmy z panem Henrykiem Wiśniewskim zaprzyjaźnieni. Od 1957 roku jesieni jestem uczniem szkoły założonej przez mojego ojca na Grochowie. I tam byłem uczniem fortepianu pani Lucyny Karlickiej. Jej córka Małgosia, dokładnej moja rówieśnica, dzisiaj Małgosia Rok, realizatorka, reżyserka muzyczna, która, o ile wiem, w filmie pracowała, była uczennicą mojego ojca, a ja byłem uczennicą pani Karlickiej. I rodzice się nie wtrącali w to. To był specjalnie taki gest. Ojciec nie chciał mnie uczyć na fortepianie, aczkolwiek bardzo wiele udzielał mi konsultacji takich czysto artystycznych, muzycznych i tak dalej. No już nie mówiąc o Dance Vif, który mi kiedyś zagrał. Byłem szczerze, że włosy mi stanęły na głowie, bo nie przyszło mi do głowy, że można to grać z takim temperamentem. Jakoś tak nie zna się swoich rodziców, dopóki oni się nie pojawią w innym kontekście. Byłem uczniem pani Ludwikiewiczowej, wspaniałej, pani Krystyny Mrugalskiej, obie panie już nie żyją niestety, i pana Antoniego Tenczara, bo mój ojciec uważał, że pianiści muszą również grać na jakimś instrumencie, który trzeba dostrajać, i myśmy w ramach drugiego instrumentu grali na flecie prostym. I pan Antoni Tenczar mnie uczył, bardzo go miło wspominam, również uczył mnie muzyki rozrywkowej, bo on uprawiał taką muzykę też. I co było wspaniałe w szkole na Grochowie, to był przyzwoity gramofon, bardzo dobre radio, takie wielkie, lampowe, do niego dołączone. Pan Rabiński z radia przychodził i je raz na rok stroił i konserwował tutaj z działu technicznego, ponieważ mój ojciec od samego początku pracował, od 1947 roku przyjazdu do Warszawy, pracował w Polskim Radiu. Był potem odpowiedzialnym redaktorem za audycje muzyczne dla dzieci przez wiele, wiele lat, do emerytury, do 1975 roku. I ja byłem przyzwyczajony do tego, że jak słucham muzyki z płyt, nagrań, to słucham albo na bardzo dobrym sprzęcie w szkole, w domu nie mieliśmy takiego sprzętu, albo słucham to w radiu, jak jest tam tutaj ojca, wówczas te tanoje wielkie, wielkie kolumny. To była jakość nieosiągalna w życiu amatorów i w życiu domowym. To radio było na Myśliwieckiej. To bardzo ważne, że ono było na Myśliwieckiej. Bo skończywszy szkołę podstawową w 1967 roku, ja zacząłem chodzić do szkoły, która dzisiaj jest imienia Elsnera, do średniej szkoły muzycznej, która najpierw była na ulicy Profesorskiej, po czym bardzo szybko, w ciągu chyba jednego roku, przeniosła się na ulicę Świętojerską. A potem już jak wróciłem ze studiów i w tej szkole pracowałem, to była to szkoła na Miodowej. To jest taka szkoła, która zmieniała swoją siedzibę. Teraz też ma inną siedzibę. Chodziłem do średniej szkoły muzycznej, wobec tego musiałem chodzić do liceum. I chodziłem do liceum Batorego. I jeśli trzeba było coś zagrać w audycjach dla dzieci na flecie prostym, to ja dostawałem nutki od ojca, który to przynosił z pracy. I na dużej przerwie, w Batorym było wspaniale, były dwie duże przerwy po 20 minut. To pozwalało nam spokojnie, uwaga młodzieży dzisiejsza, spokojnie, bez pośpiechu zjeść drugie śniadanie. Było ciepłe mleko z kawą, jakieś bułeczki maślane i tak dalej. Te 20 minut to było całkowicie wystarczające na to, żeby rzeczywiście odpocząć. I ja to bardzo często wykorzystywałem, myk, żeby przybiec na Myśliwiecką z tym flecikiem, nagrać wszystko to, co do tej audycji było potrzebne. To były nieduże wstaweczki, jakieś takie melodie do rozpoznania czy coś takiego. To potem już było wmontowane w audycję i w ciągu 20 minut przepięknie przebiegałem przez ulicę, znajdowałem się w liceum Batorego. Gdyby radio było na Malczewskiego, czy na przykład na Woronicę, byłoby to absolutnie niemożliwe. Ach, nawet kiedyś zarobiłem jakieś pieniądze, bo sam zrobiłem, siedząc w kolejce u dentysty, z papierem nutowym na kolanach, zrobiłem taką, właśnie chodziło o to, żeby było to jak najprostsze, ilustrację muzyczną do słuchowiska. Miałem tekst tego słuchowiska, miałem nutki i flecik prosty i to zrobiłem, to zostało zaakceptowane. Nawet

0: Wtedy zarobiłem jakieś grosze w polskim radiu. Natomiast w czasie szkoły muzycznej na Grochowie wszystkie dzieci chodziły na koncerty. W początku na koncerty szkolne, ale już jak ja chodziłem, to myśmy mieli abonament na koncerty sobotnie. I trzeba było z tych koncertów pisać recenzję. To było zadanie dla uczniów klasy siódmej. Nie na wszystkie soboty się chodziło, ale co najmniej 5 czy 8 sobót w ciągu roku szkolnego trzeba było zaliczyć koncertu. Ta grupka szła, to nie była duża grupka, około 10 osób góra. I potem na lekcji tak zwanej audycji muzyczne z pogadankami przedstawiało się króciutką recenzję, którą się czytało. Również na tej lekcji trzeba było dać streszczenie i wycinki prasowe informacji o muzyce, która ukazywała się w gazetach. Takie między innymi było stałe zadanie tego przedmiotu. I w związku z tym ja chodziłem stale na koncerty, ponieważ w 1961 roku przeprowadziliśmy się do Śródmieścia, Filharmonia się zrobiła blisko, a ja dojrzałem do pewnych rzeczy. Między innymi na mojej półce z płytami w domu, jeszcze nie miałem gramofonu, pojawiła się płyta Brubeck Plays Bernstein Plays Brubeck, kupiona notabene od pani Jolanty Umeckiej, która grała w filmie Nóż w wodzie. Z ogłoszenia, płyta gramofonowa, mam ją do dziś i uwielbiam tę muzykę. Bardzo się interesowałem jazzem. Chodziliśmy z bratem regularnie na koncerty Romana Waszki do Filharmonii. Oprócz tego, że już w szkole średniej też mieliśmy zawsze rodzinny abonament na wszystkie koncerty symfoniczne. Na recitale chodziło się z wyboru. Moi rodzice mieli oba abonamenty, i recitalowy, i symfoniczny. Potem pamiętam, to ważne, że wzbudziłem pewien podziw u pewnej młodej, bardzo dobrej pianistki, Katarzyny Dzierżawiny, którą poznałem w Niemczech, że ja mogłem słyszeć na żywo Marię Greenberg. I o ile pamiętam, słyszałem 2 razy. Ona budziła zachwyt moich rodziców. Mnie się też wtedy to bardzo podobało.
1: Rodzinne historie przypomniał Kacper Miklaszewski. Jutro dalszy ciąg tych opowieści dziennikarza, krytyka muzycznego zapraszamy o godzinie 12:45.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Jest 13:00.
3: Ta-da-da-da-dam. Dwójka, jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinoza.
2: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Przez 6 wieczorów w Łazienkach Królewskich będzie rozbrzmiewać muzyka XIX wieku. Usłyszymy utwory m.in. Józefa Elsnera, Fryderyka Chopina, Franciszka Lista czy Karola Szymanowskiego. W piątek rozpoczyna się w Warszawie festiwal Romantyczne Kompozycje Elsner i jego następcy. Wydarzenie otworzy koncert, który zapowiadała dziś w poranku dwójki Ewa Siemdaj, dyrektorka artystyczna festiwalu.
4: Zaprezentuje się publiczności Krzysztof Michalski, tegoroczny laureat konkursu imienia Elżbiety Belgijskiej, z programem, który prezentował właśnie w czasie tego konkursu, bardzo ciekawym. W jego recitalu znajdziemy introdukcję i Polonez Briand, opus 3 Fryderyka Chopina, ale oprócz tego na przykład usłyszymy utwór Nadie Boulanger z początku jej kariery, jaką muzyka. Wiemy, że ona potem się skoncentrowała na dydaktyce, ale także miała aspiracje kompozytorskie. To jest taki utwór przeznaczony na wiolonczelę i fortepian z 1914 roku, zatytułowany 3 utwory.
2: Festiwal Romantyczne Kompozycje Elsner i jego następcy rozpocznie się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w piątek i potrwa do 2 września. Z kolei już dziś podczas festiwalu Warszawa Singera odbędzie się poetycki performance zatytułowany Leśmian Relaks. Autorką koncepcji i wykonawczynią tego przedstawienia jest Beata Jewiarz, aktorka, dziennikarka i producentka spektakli. Bolesław Leśmian urodził się w Warszawie. Ostatnie 2 lata życia mieszkał w stolicy przy ulicy Marszałkowskiej i w tym mieszkaniu w 1937 roku zmarł. Ale i wcześniej, mimo że przebywał z dala od Warszawy, z tym miastem był silny. Niezwiązany, mówi Beata Jewiarz.
5: Konteksty Warszawy Singera i Leśmiana są bardzo silne. Ojciec Leśmiana był urzędnikiem kolei kijowskiej. Tam też w wieku 10 lat zabrał całą rodzinę. Leśmian powraca po studiach prawniczych do Warszawy. Jest tu krótko. Wyjeżdża na 4 lata do Paryża. Wraca do Warszawy, mieszka przy Kopernika już ze swoją małżonką Zofią Chylińską, malarką. W momencie, kiedy był w Zamościu i był również w Hrubieszowie, ze względu na Dorę Lebenthal bardzo intensywnie przyjeżdżał do Warszawy. Więc ta Warszawa

0: nieustająco była w polu jego uwagi. To poeta bardzo warszawski, bardzo.
1: Na performance Beaty Jewiarz zatytułowany Leśmian Relaks zaprasza dziś o 19:00 Służewski Dom Kultury w Warszawie. Nie żyje Wojciech Zieliński, muzyk, kompozytor, dyrygent, aranżer i autor tekstów. Przez lata współpracował z Polskim Radiem, między innymi z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji oraz Studiem S1 Andrzeja Trzaskowskiego. Był związany także z warszawskimi teatrami, Komedia i Teatrem na Targówku oraz prowadził zajęcia w zakresie jazzowego kształcenia słuchu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Wojciech Zieliński komponował muzykę jazzową i rozrywkową, poważną, filmową i teatralną. Jest aranżerem ponad 1500 opublikowanych utworów. Wykonywali je m.in. Hanna Banaszak, Ewa Bem, Edyta Geppert, Krystyna Janda, Henryk Miśkiewicz, Włodzimierz Nachorny i Zbigniew Zamachowski. Wojciech Zieliński miał 71 lat. Dzień Niepodległości Ukraińcy świętują z wiarą, że wojna wreszcie się skończy, zwraca na to uwagę Anna Lwowa, dziennikarka Polskiego Radia dla Ukrainy. Dziś za naszą wschodnią granicą przypada 35. rocznica proklamowania niepodległości Ukrainy. Anna Lwowa przypomina, że jej rodacy celebrują to święto w cieniu trwającej od kilku lat wojny.
2: Mam nadzieję, że już następny rok będziemy rzeczywiście już świętować ten Dzień Niepodległości. No i oczywiście te humory są też różne przez to, że czytamy, ile jest ofiar, wiemy, ile ludzi niestety, ale zginęło od początku pełnoskalowej wojny, ale jeszcze od 2014 roku. I mi się wydaje, że nasze pokolenie teraz czuje, jakim kosztem ta niepodległość dla nas się opłaca. Także to jest takie świętowanie z nadzieją wielką, że wojna wreszcie się skończy.
1: W 1991 roku Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła Akt Niepodległości Ukrainy. Ogłaszał on obywatelom i światu, że odtąd istnieje niepodległe, demokratyczne państwo ukraińskie. Pierwszym państwem, które wówczas uznało niepodległość Ukrainy, była Polska. Tak kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 16:00, a więcej informacji jak zawsze znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
3: Reklama. Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia.
3: Reklama.

0: fotel z widokiem.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Piotr Gociek.
1: Adriana Prodeus i fotel z widokiem. Pięknym widokiem na najwyższy szczyt Polski, czyli na Rysy, które mogą być jeszcze wyższe albo mogą być po prostu wystarczające.
2: Mogą być w sam raz, nawet tak

0: widziałem w filmie, o którym będziemy dziś mówić, transparencik mały, że rysy są w sam raz.
1: W ogóle wszyscy jesteśmy w sam raz i o tym będziemy dzisiaj mówić. Pretekstem do tej rozmowy jest debiutancki dokument. Rzadko tutaj na tej antenie rozmawiamy o dokumentach, ale myślę, że to jest dobry bardzo moment, żeby opowiedzieć o filmie, można powiedzieć, niezależnym Mikołaja Janika, który nosi tytuł Arek, mama, panorama. Taka rymowanka dziecięca, ale film jest bynajmniej nie dziecięcy, ale pełen niezwykle entuzjastycznej, takiej pozytywnej energii i myślę, że nie trzeba się interesować górami, nie trzeba się interesować sztuką współczesną, no żeby mieć radość po prostu z oglądania tego filmu.
0: Mikołaj Janik to absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i też reżyserii w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Film, o którym mówić dziś będziemy, pokazywany był między innymi w Krakowie na festiwalu filmowym. Był pokazywany w ramach Doc Against Gravity, więc niektórzy mieli wcześniej okazję tę produkcję obejrzeć. No a teraz w trochę szerszym wymiarze trafia do kin. 71 minut, więc pierwsza zaleta już odnotowana. To jest zbyt długi. To ważne. Zostaje w życiu czas na inny film.
1: Na pewno dłużej stoi się w kolejce do Morskiego Oka, niż ogląda ten film.
0: Bez wątpienia, tak. Film, który właściwie można odczytywać na kilku płaszczyznach i uśmiechałem się przez, tak ciepło się uśmiechałem przez większość czasu projekcji, ale też było kilka takich momentów, kiedy człowiek zaczął trochę poważnie się zastanawiać nad takimi podstawowymi rzeczami. Na przykład, co robisz, człowieku, ze swoim życiem? W jakim punkcie tego życia się znalazłeś? Jak tam relacje z rodzicami? No. Jak relacje między tym, co postanowiłeś robić w życiu, a twoim zadowoleniem z tego, co robisz w życiu.
1: No brzmi jak lekcja życia, Piotrze.
0: No i ta wyliczanka dziecięca, tytuł tego filmu, bardzo dobrze oddaje jego też temat. Arek, mama, panorama. Arek to Arek Pasożyt. To performer, twórca sztuki nowoczesnej, który jest tutaj centralną postacią, którego kroki śledzimy, którego relacje z mamą zdecydowanie nadopiekuńczą i nie do końca rozumiejącą, czym właściwie jej syn w ramach sztuki nowoczesnej się zajmuje, więc to obserwujemy. No a panorama? Panorama, widzisz, doczytałem przed chwilą w notce biograficznej o reżyserze tego filmu, że pracuje obecnie nad kilkoma dokumentami, między innymi nad dokumentem Panorama Tatr. I zacząłem się od razu zastanawiać, czy przypadkiem po filmie Arek, mama, panorama nie postanowił czegoś nakręcić, co byłoby takim, wiesz, w stylu true crime dochodzeniem na temat tego, czy rzeczywiście możemy prześledzić w pełni dzieje największej w dziejach polskiego malarstwa panoramy Tatr, która miała 115 metrów długości, 16 metrów wysokości, ale nie udało się jej znaleźć naszemu bohaterowi.
1: Nie, myślę, że to nie są chyba cele, które stawia przed sobą ten reżyser. On w wywiadzie, którego udzielił Piotrowi Czerkawskiemu dla miesięcznika Kino, mojej rodzimej redakcji, opowiadał o tym, no, jak dużo go kosztowało zrealizowanie tego filmu w trybie niezależnym, to znaczy bez dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, z bardzo maleńką dotacją z krakowskiej komisji filmowej. Nie dlatego, że chciał być taki niezależny, tylko dlatego, że no, ubiegał się, ale tych środków nie dostał. To jest bardzo młody twórca, który no, dopiero zaczyna swoją drogę i często tak się zdarza, że ten pierwszy ważny krok w karierze no, wymaga takich niesłychanych poświęceń. Ja nie będę tutaj mnożyć przykładów, ale wydaje mi się, że warto, będąc filmowcem, tak mocno zainwestować w swój pierwszy duży projekt, dlatego że no, rzadko się zdarza, żeby polski dokument wchodził do dystrybucji kinowej, miał wiele właśnie takich różnych promocyjnych wydarzeń wokół, a to, że Arek, mama, panorama właśnie wszedł do kin latem w takim obiegu no, wydarzeń specjalnych, spotkań właśnie z artystą, który jest bohaterem tego filmu, z reżyserem i w szczycie sezonu tatrzańskiego pozwala no, zastanowić się nad tym, jak takie filmy powstają, czego od nich właściwie oczekujemy, bo ty mówisz tutaj o tej lekcji, którą my dostajemy no, na temat tego, czy jesteśmy pogodzeni ze sobą i czy nasze życie po prostu jest satysfakcjonujące i czy możemy się pogodzić z tym, że nie zmienimy głównych elementów tego życia, bo nie wszystko jest po prostu wynikiem naszej ciężkiej pracy, ale też no, zastanych okoliczności, przypadków losowych, prawda? Tego, gdzie się urodziliśmy, jakie mamy zainteresowania. Nic na to nie poradzimy. Być może bohater tego filmu, Arek Pasożyt, miał jakąś iluzję,

0: że on będzie tworzył inną sztukę, bardziej właśnie monumentalną, że będzie miał retrospektywy takie, jak teraz ma, nie wiem, Edward Dwórnik w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zresztą scena, w której on odwiedza Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, żeby opowiedzieć o panoramie teatru i o swoim projekcie, a ci zdegustowani kuratorzy, moi koledzy, których pozdrawiam, słuchają go z takim bardzo dużym sceptycyzmem, dając mu do zrozumienia, że no, on ogólnie jest bardzo zdolny, ale ten pomysł z panoramą teatr nie jest być może jakiś porywający. Ja bym się z nimi nie zgodziła.
1: Jak pan coś innego przyniesie, to chętnie pokażemy, a tutaj może tak, nie do końca. Tak. To sprawia, że ten film jest taki, wiesz, ma taki smak podwójnie niezależny, znaczy produkcja, która nie dostała pieniędzy, bo nikt nie wierzył w to, że warto na nią dać. I, też w pewnym momencie jest scena o artyście, który prowadzi nas przez swój wielki, wymarzony projekt i właśnie słyszy od owych kuratorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej, że nie są zainteresowani.
0: To znaczy, co jest o tyle też ciekawe, że w końcu, no właśnie ta wspomniana przeze mnie wystawa Edwarda Dwórnika, takiego patrona polskiego nowoczesnego folkloru, tak bym powiedziała, czyli jakby no, opowiadania świata tym językiem nawiązującym do polskiego folkloru, no ta tradycja wydała wielu wspaniałych artystów, no choćby Patryka Różyckiego, którego wystawę też można oglądać teraz w MSN-ie i któremu właśnie Łukasz Ronduda, siedzący w tej scenie wśród grona kuratorskiego, poświęcił swój fabularny film Powiedz mi, co czujesz, który niedługo wejdzie do polskich kin i który opowiada w sumie historię na taki sam temat, to znaczy opowiada o artyście, który ma bardzo, nie wiem, dobry dostęp do swoich uczuć dzięki sztuce, którą się zajmuje, dzięki relacjom, które ciągle przepracowuje w sztuce, bo ta sztuka jest dla niego taką autoterapią. Ale też my poprzez tego artystę możemy jakby lepiej, nie wiem, wejrzeć w siebie, możemy potraktować to jako takie okno na siebie, przez które możemy się sobie lepiej przyjrzeć. A jednak te dwa filmy, no właśnie Powiedz mi, co czujesz, który miał premierę na festiwalu w Rotterdamie i Arek Mama Panorama, bardzo skromny film, właśnie taki niezależny, który był w Krakowie, który był w Koszalinie na festiwalu na Millennium, Dogs Against Gravity, dostał nagrodę sieci kin studyjnych. To są jakby zupełnie dwa różne rodzaje kina, mimo że są poświęcone temu samemu tematowi, czyli właśnie artyście, który się zajmuje nowoczesnym folklorem, który próbuje pogodzić się sam ze sobą, czyli z tą swoją sytuacją rodzinną. W obu tych filmach mamy bardzo ważny wątek tego, że ta rodzina, no nie wiem, no nie jest powiedzmy entuzjastycznie nastawiona do aktywności artystycznej, którą zajmuje się syn, bo może nie jest to jakieś męskie zajęcie, może ci rodzice boją się, że syn nie będzie miał z czego żyć, bo może mają inne po prostu ideały i do końca nie rozumieją, dlaczego ten ich młodzieniec, tutaj akurat 30-paroletni, więc już taki trochę starszy, zajmuje się tym, czym się zajmuje. Nie rozumieją, dlaczego on jest wegetarianinem. Matka cały czas podsuwa mu mięso. Wyłania się z tego oczywiście taki obraz typowej polskiej rodziny, ale ukazane jest z takim ogromnym ciepłem, jakąś serdecznością i propozycją tego, a co by było, gdybyśmy się na to wszystko zgodzili i uznali, że po prostu tak jest.
1: Były dwa bardzo ciekawe dokonania dokumentalne o jednym z tych filmów, zresztą żeśmy wspominali w jednym z naszych programów, gdzie byliśmy takimi współuczestnikami rozumienia siebie, poprawy relacji rodzinnych wraz z bohaterami dokumentu. Był kiedyś świetny dokument Pawła Łozińskiego, który wybrał się w podróż ze swoim ojcem i te ich rozmowy samochodowe
0: bardzo trudne.
1: Bardzo trudne.
0: I mówimy też o dwóch filmach, bo tak, ojciec zrobił swój, syn zrobił
1: dokładnie
0: swój.
1: A później mieliśmy całkiem niedawno film Pawła Rodana, który z kolei próbował przerzucić mosty gdzieś nad przepaścią ze swoim ojcem, rozmawiając, podróżując śladami ich dziecięcych wycieczek na parku, które dzisiaj są już jakimiś zardzewiałymi zgliszczami i za każdym razem miałem takie wrażenie i tutaj też miałem takie wrażenie, że tak jak odkryłem to kiedyś przy pisaniu rzeczy, które mi się w głowie wydają nieułożone, którymi nie wiem jak się podzielić, nagle w momencie próby zapisania ich na kartce automatycznie zaczynam je rozumieć. Okazuje się, że sam akt pisania jest czymś, co wyzwala i układa. Podobnie jest z rozmową. Kiedy zaczynamy komuś o czymś opowiadać, kiedy zaczynamy się tym doświadczeniem dzielić, to w pewnym momencie dostrzegamy, że sam akt dzielenia się tym, tej spowiedzi, rozmowy, wypowiedzi jest już dla nas gigantyczną pomocą, która pozwala nam układać sobie te klocki w głowie w trakcie

0: jakie opowiadamy. I właściwie ta podróż Arka Pasożyta też pełni taką funkcję w filmie. My towarzyszymy mu od chwili, kiedy on jest taki trochę zestresowany, trochę nadambitny, moglibyśmy powiedzieli. Tak, to jego marzenie, żeby zrobić coś wielkiego. Każdy chciałby zrobić w życiu coś naprawdę wielkiego. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to dojście do sceny pod koniec filmu, kiedy on jedzie nocą w samochodzie tak, i mówi trochę do siebie, a trochę do nas. A wiemy o tym, że dzięki temu, że mówi to na głos, to też sam lepiej to rozumie. Mówi, że no może właśnie pora się pogodzić z tym, że nigdy nic takiego wielkiego, jak myślał, to nie zrobi, ale może zrobić coś innego. Trochę może też kryzys wieku średniego, bo to jest mocno przerośnięty już dzieciak w tym momencie, 87 rocznik, czyli 40 lat, prawda? Jest najwyższa pora, żeby się zastanowić nad tym, co właściwie człowiek ciekawego ze swoim życiem robi. Więc oglądamy tę podróż na różnych płaszczyznach.
1: Tak, ja myślałam sobie też tutaj o Tatrach jako bardzo ważnym bohaterze tego filmu, dlatego, że no w polskiej tradycji filmowej Tatry się pojawiają w różnych bardzo odsłonach. Nie wiem, sportowiec mimo woli, to może być oczywiście komediowe otoczenie dla Adolfa Dymszy, czy właśnie dla Arka Pasożyta, bo podkreślmy, że jest to właśnie komedia dokumentalna, to co oglądamy. My tutaj mówimy w bardzo poważnych słowach, ale no jest to komiczne. Może to być miejsce pewnych mitów, no jednak w naszej tradycji polskiej bardzo ważny jest Janosik. I to, że taki właśnie bezinteresowny bohater idzie w góry, prawda, tam spotyka różne osoby i jakby, nie wiem, daje im lekcje i sobie samemu, to też myślę, że w jakiejś właśnie polskiej tradycji jest bardzo mocno...
0: Mogą być też wspaniałym tłem niesamowitego thrillera podnoszącym jeszcze napięcie na ekranie, tak jak to było w Prowokatorze ze swego czasu, gdzie cudownie prezentowały się te góry, naprawdę cudownie.
1: Ale najczęściej Tatry się pokazuje we współczesnym kinie jako takie miejsce, nie wiem, właśnie survivalu, jakiejś takiej dramatycznej historii. Nie wiem, moim ulubionym filmem, powiedzmy, z tego gatunku, to będzie bardzo dalekie teraz chyba porównanie, to będzie Spirala, oczywiście Krzysztofa Zanussiego, ale mam na myśli tutaj też te przeróżne z ostatniej dekady produkcje, że w ogóle filmy górskie, gdybyśmy tak chcieli nazwać ten film filmem górskim, kojarzą się z pewnymi ekstremalnymi przeżyciami. Aż tu nagle idziemy do kina na Arka, Mamę, Panoramę i tam nie ma żadnych ekstremalnych przeżyć. Tam właśnie jest no, eksplorowanie jednak takich płcieni tego, że Rysy są bardzo skomercjalizowanym miejscem, w którym się czeka w kolejce po to, żeby zrobić sobie to selfie. To też jest dla mnie, nie wiem, no wróciłam teraz akurat z wakacji, więc obcowałam w dużej mierze z turystami, którzy wyruszają w drogę po to, żeby sobie zrobić selfie przy jakimś wulkanie, gejzerze czy gdziekolwiek, lodowcu. I to takie niebycie w miejscach, w których my naprawdę jesteśmy, zostaje przez ten film przełamane, bo ostatnia scena tego filmu to rzeczywiście jest panorama Tatr, ale żeby być w tym miejscu samotnie, bohaterowie wyruszają tam, wydaje mi się, w nocy, bo dochodzą tam o świcie i to jest jedyny moment, kiedy na szczycie nie ma nikogo, a nawet byłabym skłonna podejrzewać reżysera tego filmu, Mikołaja Janika, że były tam jakieś osoby, ale on jednak poprosił je grzecznie, żeby zeszły w momencie wschodu słońca, żeby nakręcić tą scenę.
0: Tu jest jeszcze dodatkowa ciekawa sugestia, bo ta panorama powolna, majestatyczna, niesamowita, którą widzimy w finale, ona jest pełna dopiero w tym momencie, kiedy także samego Arka Pasożyta na niej nie ma. Jedynym sposobem zobaczenia czegoś w pełni jest usunięcie się z tego obrazu, ponieważ inaczej my sami ten obraz zakłócamy. I to jest też jedna z ciekawych lekcji, które z tego filmu płyną. Filmu bardzo ciepłego i bardzo zabawnego faktycznie. Filmu, który mógł się niesłychanie łatwo ześliznąć w jakąś karykaturę, jeżeli mówimy właśnie tu o portret rodziców, o ten konflikt wartości, który między nimi jest, ale z wielkim taktem, z wielką delikatnością reżyserowi udało się to wszystko utrzymać. Zresztą my też nie widzimy, że chociaż, znaczy widzimy, że chociaż między bohaterami są poważne emocje, są jakieś zakopane traumy, tak? Kiedy syn pyta ojca, czy przeprosił kiedyś matkę za jakieś tam pożyczki z dawnych
1: lat. Zaskoczyło mnie to,
0: jakieś,
1: że on go o to pyta.
0: Tak, że czy przeprosił kiedyś mamy za to, że go nie było w domu przez wiele lat, więc tam są jakieś pogrzebane rozmaite traumy, a jednocześnie widać, że w tych bohaterach nie ma żadnej złej emocji, żadnej jakiejś złości, nienawiści, którą chcieliby na sobie wyładować. Oni po prostu są, jacy są, natomiast no, istotą

0: w naszej różnorodności jest to, że nie zawsze jesteśmy ze sobą kompatybilni, a na temat konfliktu pokoleń, niemożności wejścia nawzajem w swoje buty w wypadku rodziców i dzieci, no to już tyle nakręcono, tyle opowiedziano,
1: tak,
0: że nie
1: tak, ma. Tak, ale ja tutaj też właśnie myślałam o filmach Koszałki, Marcina Koszałki, czyli o tym filmie właśnie...
0: Takiego pięknego syna urodziłam,
1: który był jednak jakby drastyczny, jeśli chodzi o pokazywanie relacji z rodziną, z matką, bardzo przemocową. No i o tych filmach Górskich, które on nakręcił, a zwłaszcza o tej ostatniej Białej Odwadze. No bo Mikołaj Janik również, tak jak Koszałka, jest osobą wspinającą się. Należy do sekcji wspinaczkowej i jakby na co dzień wspina się po Tatrach. Więc byłaby pokusa, żeby stworzyć jakieś niesamowite ujęcia, wspinanie się po pionowych ścianach, żeby groza natury oddawała grozę rodzinie. Dokładnie,
0: prawda?
1: Tak. O to mi właśnie chodzi. A jednak on odmawia sobie tego. W ogóle ten film nie dotyczy tego, jak to w Tatrach jest groźnie, pięknie i fantastycznie, tylko dotyczy właśnie czegoś dużo mniejszego, skromniejszego i takiego bardziej zniuansowanego. I to być może mnie jakoś w tym filmie najbardziej ujęło, że można by było dokładnie z tymi samymi bohaterami w tej samej lokalizacji nakręcić, wiesz, dużo bardziej drastyczny film. No i ciekawe też jest to, jak ten film się wpisuje w taką, nie wiem, rozmowę o sztuce, no bo przecież właśnie w tym tak zwanym nowoczesnym folklorze moglibyśmy umieścić wielu twórców, którzy właśnie do Tatr nawiązują. Moglibyśmy, nie wiem, porównywać tego Arka Pasożyta z, nie wiem, Krzysztofem Maniakiem, twórcą, który też się zajmuje, no powiedzmy, podobnymi rzeczami. Moglibyśmy sam ten akt podnoszenia rysów dużo bardziej jakby, no, uczynić jakimś takim dramatycznym zawiązaniem, kulminacją tego filmu. A jednak to wszystko jest właśnie takie bardzo złagodzone, bardzo rozwodnione i nawet taka wędrówka, którą nasz bohater, artysta przechodzi po różnych instytucjach, idąc do Muzeum Narodowego w Krakowie, idąc do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, jest pokazana jako takie... no nie wiem, przyglądanie się, ale nie żadna konfrontacja, nie jest to żaden kod Da Vinci, prawda, odkrywanie właśnie żadnej jakiejś niezwykłej, mrożącej krew w żyłach tajemnicy, tylko, nie wiem, zastanawianie się nad tym, co mnie jeszcze może poruszyć, do czego mogę tą swoją energię zaangażować. I trochę reżyser tego filmu w taki sam sposób kręci ten film, opowiada tą historię, jak zachowuje się bohater tego filmu.
0: I wychodzi z tego trochę, taka trochę współczesna ludowa gawenda. Natomiast wyjaśnimy jeszcze ten wątek związany z rysami, bo to jest istotna rzecz. Mianowicie tutaj wewnątrz tej wielkiej akcji, którą śledzimy, czyli właśnie poszukiwania informacji na temat tego, co się wydarzyło z ową gigantyczną panoramą Tatr i między jeżdżeniem po okolicy z plakacikiem czy banerkiem z napisem właśnie, kto widział panoramę Tatr. Jest też moment, kiedy obserwujemy Arka Pasożyta, kiedy wspina się na rysy. Robi to z kolei właśnie z banerem, na którym jest napisane rysy są, są w sam raz, tak?
1: I co to więcej, jest odpowiedź
0: co właśnie, co więcej, tak. On wnosi na te rysy kamień, znaczy zabiera ze szczytu kamień, wniesiony tam wcześniej w ramach akcji, żeby podwyższyć
1: tak,
0: rysy.
1: A ta akcja została rozpoczęta przez innego artystę, Adama Rzepeckiego, w 1989 roku. To też jest twórca, którego można do tego nurtu, gdzie i Patryk Różycki, i Dwórnik, i Maniak należą, można go, powiedzmy, w jakimś stopniu w to włączyć. Dlatego, że na tyle bardzo ten proces, nie wiem, stał się taki wspólnotowy, że od tamtej pory wielu turystów chodzących na rysy no powtarza ten gest Rzepeckiego, być może nawet nie wiedząc, że to jest powtórzenie, dlatego żeby z tej wysokości 2499 metrów zrobić wreszcie 2500, po to, żeby dzieci w szkołach no miały łatwiej i na sprawdzianach, na kartkówkach nie popełniały błędu.
0: Zauważ,
1: ile
0: jakie
1: wysokość
0: to jest też
1: najwyższego
0: piękne,
1: szczytu
0: że
1: Polski.
0: Ludzie biorą od dekad udział w performance performansie artystycznym, tak, nie wiedząc o tym, że biorą udział w tym performansie artystycznym, tak, to tak, to jest najwyższa już sztuka.
1: Tak, ale właśnie Arek Pasożyt no, podejmuje dialog współczesny po wielu latach z tym wydarzeniem i uważa, że podnoszenie szczytu nawet dla dobra dzieci i ich ocen na kartkówkach nie jest celem, dlatego że żyjemy w świecie ciągłej rywalizacji, ciągłego, jak to się mówi, maksymalizowania

0: efektywności, mówię tym językiem takim korporacyjnym, który jest mi bardzo obcy, i że być może dzisiaj należałoby ten szczyt obniżyć o te kamienie wnoszone przez ostatnie 30 lat i pogodzić się z tym, że ma on tyle, ile ma, a my dostajemy na klasówkach ocenę dostateczną, a nie bardzo dobrą.
1: Ale oczywiście jest też ukryty motyw w tej akcji, jeśli chodzi o Arka Pasożyta, bo on też bierze udział w rozmaitych akcjach artystycznych i społecznych, równościowych, i między innymi elementem jednej z takich akcji jest promowanie osób o mniejszych rozmiarach i przekonywanie,
0: za którą
1: on się sam uważa, bo uważa, że jest bardzo niski i, tak, i reklamuje nam siebie oraz innych niskich, mówiąc, że po prostu są dobrzy w takim rozmiarze, w jakim się znajdują. Niezależnie, czy masz rozmiar szczytu rysy, czy masz rozmiar Arka Pasożyta, taki jaki jesteś, jesteś w porządku.
0: Wiesz co, jadąc tutaj, widziałam baner na ulicy Wiertniczej reklamujący firmę, z której usług korzystają, jak rozumiem, mężczyźni, chcąc się podwyższyć. Były tam zdjęcia nóg przed złamaniem i operowaniem, wydłużaniem o, wiesz, kolejne centymetry łydek, piszczeli, po to, żeby podnieść wzrost mężczyzny, więc wydaje mi się, że w ogóle jest to temat niebywale, no jakiś taki, nie wiem, nośny, skoro istnieją firmy, które zajmują się podwyższaniem wzrostu mężczyzn w Polsce metodami bardzo brutalnych operacji, łamania nóg. Wydaje mi się to w ogóle niesłychane. Jestem osobą, powiedzmy, wysoką, jak na kobietę. Nigdy nie rozumiałam tego, jakim cudem mężczyźni mają kompleksy na punkcie wzrostu. Dla mnie niżsi mężczyźni są całkowicie tacy sami jak wyżsi, w sensie są tak samo okej, ale jeżeli taki biznes istnieje i artyści podejmują taki temat, no to chyba jest coś na rzeczy, że dalej są osoby, które uważają, że wzrost może być jakąś, nie wiem, wadą albo zaletą. A Arek Pasożyt no, jest bardzo takim prowokacyjnym artystą, bo w napisach końcowych do tego filmu też dowiadujemy się, że on w tej chwili zajmuje się takim rocznym projektem o tytule Odmowa pracy. On napisał też doktorat na ten temat. I ma to być obserwowanie własnej motywacji do tworzenia podczas roku, kiedy on nie będzie pracował. I wydaje mi się to też bardzo ciekawe w kontekście tej bardzo nieprzyjemnej dyskusji o ubezpieczeniach dla artystów, że no, ludzie, nie wiem, nie zastanawiający się na co dzień nad tym, czym jest tak naprawdę praca artystyczna, mogą myśleć, że odmowa pracy to jest po prostu, nie wiem, lenistwo, tak? To, że ktoś po prostu jest niefrasobliwy, myśli sobie, że przez rok nie będzie nic robił. Tymczasem, no, traktując praktykę artystyczną poważnie, jest to rzeczywiście działanie artystyczne, odmowa pracy. I zaangażowanie w obserwację tejże właśnie motywacji i tego, czym jest pracownik w świecie sztuki, no jest dzisiaj w świecie późnego kapitalizmu bardzo ważnym zjawiskiem. Więc ten artysta prowokuje, może, można to odbierać komicznie, niepoważnie, ale jednak zajmuje się niebywale poważnymi tematami.
1: Co przypomina mi takie zdanie, które kiedyś przytoczył mi podczas jednej z rozmów Łukasz Orbitowski, serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha, a które on z kolei zasłyszał od jakiegoś mądrego, starszego kolegi po fachu pisarza. Brzmiało ono: prawdziwy pisarz nie pisze. I coś w tym jest, ponieważ tak naprawdę ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że zdecydowana większość pracy pisarza odbywa się wcale nie wtedy, kiedy bębni palcami w klawiaturę, tylko wtedy, kiedy mu się tam te zwoje w głowie na różne sposoby układają, a to się potrafi odbywać w bardzo różnych okolicznościach, które często wyglądają na to, jakby po prostu nic nie robił albo oddawał się właśnie tam czytaniu, oglądaniu filmu, spacerach po okolicy. Co więcej, ja twierdzę, że rzeczy, których artysta nie zapisze na papierze, też istnieją. One zostały już przez niego wymyślone, istnieją w jego głowie. Teraz jest tylko problem z tym, żeby przenieść je z jednego nośnika, jakim są jego neurony, na nośnik inny, taki, który może być papier.
0: Tutaj się zbliżasz do Jacka Dukaja.
1: Tak, dokładnie.
0: W tej idei, ale no, film, o którym dzisiaj rozmawiamy, dotyczy rywalizacji. I rywalizacja w sztuce jest czymś, myślę, bardzo wyraźnie obecnym. Nawet no, w filmie, tak? To, że ten film Arek Mama Panorama brał udział jednak w konkursach, i nie dostał nagród. Dostał nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, ale nie dostał innych nagród, które mógł dostać. To pokazuje, że rywalizacja jest czymś, co my dzisiaj uważamy za rzecz, nie wiem, konieczną, oczywistą. Nie zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy oglądali filmy, mieli festiwale filmowe, przeglądy

0: ale nie przyznawalibyśmy nagród za najlepsze filmy. Ten akurat nagrody za najlepszy film na żadnym z dotychczasowych festiwali nie dostał, ale jednak poświęcamy jemu godzinę rozmowy. Zachęcamy państwa, żebyście poszli na niego do kin, dlatego między innymi, że on rywalizacji się sprzeciwia. I to jest taka myśl, z którą ja no właśnie jestem już od dłuższego czasu właśnie na festiwalach, że kiedy są ogłaszane finalne rozstrzygnięcia jury, mam poczucie pewnej takiej, nie wiem, arbitralności tego, że być może ta rywalizacja wcale nikomu nie służy.
1: Wiesz co, myślę, że jesteś na tropie bardzo ciekawego zjawiska, bo o ile rzeczy wymierne, tak, kto dalej pobiegnie szybciej, skoczy wyżej, zdobędzie więcej punktów w jakiejś grze zespołowej, to jest wszystko oczywiste i łatwo to śledzić, łatwo się tym emocjonować. Natomiast ja pamiętam kilka razy takie wrażenie z różnych festiwali filmowych, że wieczór ogłaszania werdyktu psuł mi całą zabawę. To znaczy, byłem przez półtora tygodnia szczęśliwym człowiekiem, bo każdego dnia oglądałem niesamowite filmy, spotykałem ciekawych ludzi, siedziałem z rozdziawioną buzią na konferencjach ludzi, których raz w życiu, prawda, miałem okazję czy dwa razy zobaczyć i byłem szczęśliwy, bo byłem w to było moje święto kina, tak? A potem przychodził moment ogłoszenia werdyktu i nagle wszyscy zaczynali się kłócić, czy to ma sens, czy to nie ma sens, a ten jest niedoceniony, a ten jest przeceniony, a dlaczego nie tamten, a dlaczego nie inny? I nagle się to zamieniało w jakieś takie targowisko próżności w najgorszym stylu i ten moment odbierał ci trochę to szczęście, które wcześniej cię ogarniało, kiedy po prostu człowiek obcował z czymś bardzo fajnym i tak. Był zanurzony w tym świecie.
0: Tak, totalnie się zgadzam, również to czuję, a jednocześnie te rzeczy, które są największe, choćby Panorama Racławicka, budzą szczególne zainteresowanie. Więcej osób ogląda Panoramę Racławicką niż dużo mniejszy obraz Jana Styki. Więc no, teraz akurat w związku z premierą nowego sezonu serialu 1670 w hali stulecia we Wrocławiu podczas festiwalu Nowe Horyzonty odsłonięto Panoramę 1670, którą też oglądałam. Byłam pod wrażeniem, jak malarze no, rzeczywiście oddali tą, nie wiem, rzeczywistość serialu w takiej formie nawiązującej do Panoramy Racławickiej. To taka zabawa formalna. Ale gdyby to nie było największe, gdyby to nie operowało tą kategorią, to być może nikt nie poszedłby tego zobaczyć. Więc no, żyjemy pomiędzy takimi dwiema postawami.
1: Zauważ, że jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek w filmie Arek Mama Panorama. On przynajmniej mnie bardzo zaintrygował. To jest relacja między tym, co realne i tym, co sztuczne i recyklingiem w sztuce. Mamy tutaj taką dwoistość. Arek Pasożyt jest takim miłośnikiem recyklingu i jako artysta, i jako człowiek. Jako artysta zbiera jakieś stare, badziewne obrazy, często treści religijne, jakieś tak. Takie jeszcze za tymi szybkami przechowane oleodruki, tak? I je przerabia. Tu papieżowi domaluje bródkę a la Sean Connery, tu jakąś tęczę gdzieś tam domaluje uśmiech. Raz to wygląda zabawnie, raz to wygląda dziwnie, raz to wygląda ciekawie. Taki sobie stworzył pomysł na artystyczne życie, że ten recykling jest częścią jego fachu, co może być oczywiście też okazją do takiej szerszej dyskusji, na ile dzisiaj kultura w ogóle jest kulturą recyklingu, remiksu, nostalgii, powrotu i tak dalej. Ale jednocześnie on sam w życiu jest takim recyklingowcem, człowiekiem, który mówi: mama, nie dawaj mi słoików z burakami, bo on skąd bierze warzywa. No idzie gdzieś tak, na zaplecze jakiegoś sklepu warzywnego i wyciąga to, co tam wyrzucili, patrzy, czy pomidorek jest jeszcze dobry, czy niedobry, otrzepie, zabierze, zrobi sobie z tego.
0: Prawdziwym zbieraczem.
1: Tak, prawdziwym zbieraczem. Również na tych śmietnikach zbiera jakieś owe obrazy, na których pracuje, elementy jakichś instalacji. A jednocześnie jest bardzo ciekawy moment w tym filmie, kiedy on przyjeżdża do Zakopanego i patrzy na te takie mega badziewne stoiska z tymi wszystkimi jakimiś pieskami nakręcanymi balonikami, jakimiś straszliwie przerażającymi naprawdę tak zwanymi pamiątkami turystycznymi. I znów mamy to wrażenie, że obcujemy z jakimś takim bardzo sztucznym światem, który w bardzo fatalny sposób próbuje nieudolnie naśladować rzeczywistość, czy wypełniać jakieś prawdziwe emocje. I jak sobie uświadomimy, że też przecież taka relacja jest, byłaby, gdyby ta Panorama Tatr naprawdę istniała i była takim gigantycznym kiczem na 115 metrów i więc między tym obrazem, a tą prawdziwą Panoramą Tatr, czy tym, co widzimy w ostatnim ujęciu filmu Arek Mama Panorama, byłaby bardzo podobna
0: relacja. Zgadzam się z tobą,
1: nie?
0: Tak.

Rozpoczęłam sezon wakacyjny właśnie w Zakopanem w tym roku. Wspólnie z Alicją Bachledą Curuś otwierałyśmy festiwal kinoletnie, pokazując film Pan Tadeusz. No i ten festiwal kinoletnie również obejmuje całą Polskę, jest największym festiwalem i tak dalej. A jednocześnie no, obcując z tym, co w tych kurortach letnich się dzieje, no widzimy, no nie wiem, pewien rodzaj takiego odbierania.

0: miasto zawłaszczone przez rodzaj takiej jakiejś gigantomanii i Panorama Tatr, gdyby Arek Pasożyt ją namalował, tak jak planuje w tym filmie, no byłaby tego częścią, to znaczy wymagałaby no takiego rodzaju oglądu, w który jest wpisany oczywiście podziw, zachwyt, rozdziawione gęby, gapiów, prawda, którzy mówią, no to jest niemożliwe.
1: Tak, ale to też wracamy do tego, co wcześniej mówiłaś, to jest taka trochę emocja na zasadzie, przyjdź zobaczyć największy samochód z klocków Lego na świecie, tak. Prawda? Znaczy, dla mnie nawet samochód, który byłby rozmiarów tego studia z klocków Lego, byłby niesamowitą atrakcją. Natomiast, no, dlaczego miałbym dokądś jechać tylko dlatego, że... No, właśnie dlatego, że jest największy na świecie, prawda?
0: No, bo księga rekordów Guinnessa jest, powiedzmy, ciągle aktualizowana. Zawsze są osoby, które chcą w tym wyścigu uczestniczyć. A tymczasem prawdziwa pasja rodzi się z czegoś innego i właśnie Mikołaj Janik opowiada o tym, że on zaczął kręcić filmy nie dlatego, że był kinomanem i wiesz, oglądał, nie wiem, Gwiezdne Wojny, tylko dlatego, że jego matka chrzestna i jej partner mieli wypożyczalnię sprzętu filmowego i ten sprzęt był często wynajmowany do kręcenia tak zwanych filmów sportowych o snowboardzie, o właśnie, nie wiem, wspinaczce, o biegach i dzięki temu twórca tego filmu zaczął kręcić swoje amatorskie filmy, bo poszedł na jeden z takich filmów do krakowskiego kina Kijów, na film właśnie o snowboardzie i nagle okazało się, że 1000 osób wypełniło tą ogromną salę, której na co dzień nie da się wypełnić w dzisiejszych czasach w kinie i zaczął kręcić filmy amatorskie o właśnie sportach ekstremalnych, więc wydaje mi się, że ta pasja rodzi się z rzeczy często dużo skromniejszych, że nie potrzebujemy aż tak wielkich zachwytów, żeby coś w nas się obudziło, ale służy to też oczywiście filmowej opowieści. No, gdyby nie chodziło tutaj o Panoramę Tatr, tylko coś dużo mniejszego, to być może Arek Mama Panorama nie miałby takiego dzisiaj szerokiego oglądu, jaki no, dzięki temu ma.
1: Wracamy do tego najbardziej banalnego stwierdzenia, że no, najważniejsza jest ta ciekawość, która cię wyprowadza jeden krok za próg, a to, czy potem tą drogą, tą ścieżką dojdziesz do małego lasu, czy na szczyt wielkiej góry, no to już zależy od wielu innych rzeczy. Także pozdrawiamy przy okazji filmu Arek Mama Panorama sekcję wysokogórską polskiego kina, która jest całkiem silna.
0: I która zawsze dotyka tematów filozoficznych.
1: Trzymamy też kciuki za powodzenie na dużym ekranie filmu Arek Mama Panorama. Myślę, że też podobnie jak my z takim ciepłym uśmiechem będziecie wychodzić po seansie z tego kina. I zapraszamy jeszcze na ostatni segment dzisiejszego Fotelu z Widokiem, czyli na nasze polecajki.
2: To nas kręci.
1: To jest ta chwila, kiedy zawsze Adriana jest trochę zaskoczona, bo nigdy nie pamięta, że coś jeszcze próbujemy polecić.
0: Nie, no ja tylko tak gram.
1: Okej, rozumiem, dobrze.
0: Pamiętaj, że mieliśmy też odradzać. Czekam na ten moment, kiedy coś wreszcie odradzimy.
1: Wiesz co, to ja dzisiaj będę tak trochę słodził, a trochę odradzał, ale może oddam tobie głos na początek.
0: Dobrze. Ja chciałam powiedzieć o filmie, który widziałam już bardzo dawno temu, więc nie pamiętam go jakoś dokładnie, ale na pewno będę chciała sobie go odświeżyć. Mam na myśli film Nowa Fala Richarda Linklatera. Film, który no, jest historią powstania legendarnego filmu Do utraty tchu. I jest opowiedziana w duchu, w stylu Jean-Luc'a Godarda, ale tak naprawdę jest portretem, hołdem dla francuskiej nowej fali, z której kino Linklatera się wywodzi.
1: To pozwól, że dopowiem. Trochę nam się to łączy z tematem głównym dzisiejszej audycji. Richard Linklater namalował własną panoramę teatru, to znaczy nakręcił godardowski film o tym, jak Godard nakręcił swój najsłynniejszy film godardowski Do utraty tchu, który zresztą tydzień temu wszedł, czy półtora tygodnia temu wszedł do kin w ramach repremiery. Więc można sobie iść do kina na dużym ekranie, obejrzeć Do utraty tchu, a potem można sobie iść do drugiego kina, obejrzeć sobie film Nowa Fala Richarda Linklatera.
0: Tak. Zastanawiam się tylko w jakiej kolejności. Czy w tej podanej przez ciebie, czy może odwrotnej? Bo ja miałam ochotę po obejrzeniu Nowej Fali Linklatera właśnie wtedy dopiero zobaczyć Do utraty tchu, żeby porównać sobie pewne rzeczy, dlatego że no, jest to takie archeologiczne jakby oddanie, no choćby tego, jak wyglądała redakcja Cahiers du Cinéma w

0: Zresztą w tym piśmie w zeszłym roku był cały reportaż na temat tego, jak dokładnie odwzorowano redakcję, to gdzie była jaka półka z jakimi książkami, gdzie było biurko, przy którym siedział Truffaut, a gdzie było biurko, przy którym siedział właśnie tam Godard. Więc ta archeologia stoi u podstaw tego filmu, ale gdyby była tylko ona, to by powstał, nie wiem, film, nie wiem, Wiking, tak? Mam na myśli film, który tak z taką jakby pieczołowitością jest zrealizowany, że właściwie zapomina o, nie wiem, o swoim sercu, o swojej pasji. To prowadzi tutaj na
1: manowce, to prowadzi na manowce, tak jak wspomni sobie remake Gusa Van Santa filmu Psycho, tak, który był nakręceniem tego samego filmu, tyle że w kolorze.
0: Tak, i tutaj jakby może być, no nie wiem, frustrujące dla niektórych, że nie jest to film według takiej dramaturgii, do której my dzisiaj przywykliśmy, czyli że nie ma tam żadnego momentu kulminacji, przesilenia, początku, końca, rozwiązania, zawiązania, zmiany, którą przechodzą bohaterowie. Nie, to jest po prostu odwzorowanie tego klimatu, to jest po prostu zanurzenie się w tym świecie i wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jest kinomanem i nie widział żadnych filmów francuskiej nowej fali, to może nie załapać się, mówiąc potocznie, na ten film, ale jednak każdy, kto ma w sobie jakąś tęsknotę za tym dawnym kinem, za tym jak, nie wiem, amatorski gang był kręcony, gdybym to ja kręciła taki film, to bym chyba poświęciła nową falę właśnie amatorskiemu gangowi, mojemu ulubionemu filmowi z tej epoki, ulubionemu filmowi Godarda. Jest w tym filmie bardzo dużo takiej czułości, jak to u Linklatera, zagapienia się w różne takie drobne momenty, w to przejście ulicą, jakiś dubel, w uśmiech dziewczyny, w piękną pogodę. No, film niebywale marzycielski, romantyczny, znakomicie zrealizowany. A po co Linklaterowi ten film? Tego nie wiem. Być może, żeby uzasadnić swojego Slackera, swój debiut z 90 roku, który właśnie według takiej metody był kręcony. Być może po to, żeby jak wielu innych reżyserów, jak Wes Anderson choćby niedawno, odzyskać pasję do kręcenia kina, znaleźć coś, do czego się ma serce po nakręceniu tylu filmów. Tutaj nawiązuję trochę do bohatera Arka Pasożyta, o którym mówiliśmy, który też jest w momencie, że chce poczuć znowu coś, prawda? W tym filmie też jest takie poczucie, że chce się coś poczuć, ale czy widz coś czuje, wychodząc z kina? No myślę, że jeżeli kocha kino, to tak. Jeżeli nowa fala to nie jest jego świat, tylko woli inne rodzaje sztuki filmowej, to być może przejdzie obok tego filmu obojętnie, ale ja myślę, że jest tam jakieś ziarno, które można dla siebie wyłuskać. Choćby estetycznie, choćby biorąc pod uwagę właśnie wnętrza, samochody, fryzury, stroje, jeżeli ktoś nie interesuje się czystą po prostu estetyką lat 60., to na pewno ten film go zachwyci.
1: Z kolei estetykę, fryzurę, stroje, muzykę, samochody, wystrój wnętrz, wszystko z początku lat 80. wskrzesza Ryan Murphy, czyli jeden z najbardziej wziętych twórców telewizyjnych ostatnich paru dekad. Człowiek, który odpowiadał za sukces takich projektów jak Glee, American Crime Story, American Horror Story, Ratchet, wielu innych przedsięwzięć. Pojawił się w jednym z serwisów streamingowych 9-odcinkowy serial, na razie dostępnych jest bodaj 5, zatytułowany Strzęp w oryginale, to jest The Shards. To jest wspólne dzieło dwóch ciekawych twórców, to znaczy z jednej strony mamy tego Ryana Murphy'ego, którego styl doskonale znamy, który uwielbia takie przestylizowane wręcz obrazy, który jest fetyszystą obrazu, nawet moglibyśmy powiedzieć. Natomiast drugim jest Bret Easton Ellis, czyli autor American Psycho, między innymi wielu innych książek. Książka, na podstawie której ten serial powstał, ukazała się kilka lat temu, po 13-letniej przerwie w ogóle w pisarstwie Ellisa. I to jest bardzo dobra powieść. Ona się pojawiła w Polsce, była chyba 2 lata temu czy 3 lata temu wydana. Moim zdaniem jedna z jego najlepszych książek. Też trochę autobiograficzna powieść, trochę metafikcja, bo główny bohater też ma na imię Brett, tak jak autor, i w bardzo podobnym luksusowym towarzystwie obrzydliwie bogatych nastolatków przechodzi swoją edukację i się wychowuje, ale jednocześnie mamy tam dopisany cały wątek seryjnego mordercy, który zwie się Trawler, i podejrzeń tego, kto właściwie tym mordercą może być. Niektórzy krytycy mówią, że ten serial się rozpada przez to, nawet

0: książka, że się rozpadała na dwie opowieści, które zostały ze sobą sztucznie sklejone. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem figura seryjnego mordercy jest tutaj figurą, która służy jako metafora świata. Dorastamy i świat jest właśnie tym przerażającym miejscem, tym czymś, tym czynnikiem, który rozbija nasze złudzenia, który sprawia, że zaczynamy czuć bardzo mocno, co to znaczy być nieszczęśliwym, że coś tracimy, że zderzamy się z dorosłym światem do życia, w którym zupełnie nie jesteśmy przygotowani. Wersja serialowa jest moim zdaniem trochę za długa. Jeżeli chodzi o tą kwestię właśnie wizualną, jest jak zwykle u Murphy'ego perfekcyjnie przygotowana. Nie wiem, czy nie jest to najładniejszy z jego seriali. Ten duch lat 80. też doskonale współgra z obecną modą na nostalgię, bo tam mamy całą masę zarówno gadżetów z wczesnych lat 80., ikonicznych samochodów, jak i przede wszystkim muzyka, która współtworzy całą opowieść. I mamy też wreszcie ten chwyt wyjęty z oryginalnej powieści, to znaczy Brett, snujący tę opowieść, to opowieściowe alter ego autora, nie jest wiarygodnym narratorem. Przez większość czasu pod wpływem rozmaitych używek, w związku z tym nawet kiedy pewne rzeczy się rozwiązują, my do końca nie wiemy, czy rzeczywiście tak to wszystko wyglądało, jak on uważa. Bardzo gorąco polecam powieść. Uważam, że naprawdę jest to bardzo dobra książka. Troszkę mniej pewnie o jedną czy dwie gwiazdki serial, ale niemniej jest to serial ciekawy, na który warto zwrócić uwagę.
1: No, z dzisiejszej perspektywy naszej rozmowy, tego, że rzeczy nie muszą być od razu najlepsze, żeby były ciekawe, tylko mogą być trochę gorsze, mogą być bardziej, nie wiem, średnie, nie muszą dawać tego efektu wow, to chyba obie nasze polecajki świetnie pasują do tego opisu.
0: Wiesz co, to przypomina mi się taka rada, którą niektórzy specjaliści od kursów kreatywnego pisania udzielają, tak? Żeby nie bać się napisać książki, nawet jeśli ona będzie zła. Bo jeśli napiszesz złą książkę, to zawsze po niej możesz napisać lepszą, bo już się czegoś nauczysz z tej pierwszej, która jest zła. A jeśli będziesz się bał napisać złą książkę i nie napiszesz żadnej, to najprawdopodobniej już nigdy i tak innej nie napiszesz.
1: No,
0: to jest
1: czyli jednak realizacja jest ważna, nie tylko pisanie w głowie, książek, prawda? Przez pisarzy, którzy nigdy nic nie napisali, ale nawet średnie realizacje, które dają możliwość przejścia przez ten proces i spotkania się z samym sobą na różnych etapach tego procesu, tej frustracji, przełamywania oporów i tak dalej. Nawet średnie rozwiązania są lepsze niż żadne.
0: Idziemy szukać swojej panoramy Tatr. To był program Fotel z widokiem.
1: Adriana Frodeusz.
0: Piotr Gociek, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
2: Literacka siesta.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
4: Około 9:00 pan Tomasz, wbrew zwyczajowi, poszedł spać, a panna Izabela wezwała do swego pokoju na rozmowę kuzynkę Florentynę. Wiesz, Floro, rzekła siadając w półleżącej pozycji na szeslągu, powrócił Kazio Starski i jutro ma być u nas. A, szepnęła panna Florentyna, jakby wypadek ten był już jej wiadomy. Więc nie gniewa się? Spytała, akcentując ostatni frazes. Zapewne, zresztą nie wiem, uśmiechnęła się panna Izabela. Ciotka mówi, że jest bardzo piękny i zadłużony, ale cóż to szkodzi. Kto dzisiaj nie ma długów? A cóż byś powiedziała, Floro, gdybyś za niego wyszła? Naturalnie, powinszowałabym wam obojgu. Ale co na to powie baron, marszałek Ochocki, a nade wszystko Wokulski? Panna Izabela podniosła się gwałtownie. Moja droga, skądże znowu przychodzi ci do głowy ten Wokulski? Nie mnie on przychodzi do głowy, odparła panna Florentyna, skubiąc taśmę swego stanika. Tylko przypominam sobie, coś mi mówiła jeszcze w kwietniu, że ten człowiek od roku ścigał cię spojrzeniami, że osacza cię ze wszystkich stron. Panna Izabela roześmiała się. A, pamiętam. Rzeczywiście, tak mi się wówczas zdawało. Dziś jednak, kiedym go poznała trochę lepiej, widzę, że nie należy do tej kategorii ludzi, których można się lękać.

Uwielbia mnie po cichu, to prawda, ależ tak samo będzie mnie uwielbiał nawet wówczas, gdybym wyszła za mąż. Wielbicielom tego, co Wokulski gatunku, wystarcza spojrzenie, uścisk ręki. Czy jesteś tego pewna? Najzupełniej. Zresztą przekonałam się, że to, co wydawało mi się sidłami z jego strony, jest tylko interesem. Ojciec pożycza mu 30 000 rubli, a kto wie, czy wszystkie jego zabiegi nie do tego były skierowane. A jeżeli jest inaczej, zapytała panna Florentyna, ciągle bawiąc się oprzyciem swego Stanika. Moja droga, dajże spokój, oburzyła się panna Izabela. Co ci na tym zależy, ażeby psuć mi humor? Tyś to powiedziała, że ci ludzie umieją cierpliwie czekać, usidlać, nawet wszystko ryzykować i łamać. Ale nie Wokulski. Przypomnij sobie barona. No, baron obraził go publicznie, a ciebie przeprosił. Ach, Floro, proszę cię, nie dręcz mnie, wybuchnęła panna Izabela. Gwałtem chcesz zrobić demona z Kupczyka. Może dlatego, że tyle straciliśmy na kamienicy, że ojciec jest chory i że Starski wrócił. Panna Florentyna zrobiła gest, jakby chcąc jeszcze coś powiedzieć, ale pohamowała się. Dobranoc, Belu, rzekła. Może teraz masz rację. I wyszła. Przez całą noc śnił się pannie Izabeli Starski jako mąż, Ros jako pierwszy platoniczny kochanek, Ochocki jako drugi, a Wokulski jako plenipotent ich majątku. Dopiero około 10 rano obudziła ją panna Florentyna, donosząc, że przyszedł Szpigelman i jeszcze jeden Żyd. Szpigelman? Ach, prawda, zapomniałam o nim. Powiedz mu, niech przyjdzie później. Czy papo wstał? Wstał od godziny. Mówiłam mu właśnie o Żydach, a on prosił cię, żebyś napisała list do Wokulskiego. Po co? Żeby był łaskaw przyjść do nas w południe i uregulować rachunki tych Żydów. A prawda, że Wokulski ma nasze pieniądze, rzekła panna Izabela. Ale mnie pisać o tym do niego nie wypada. Napisz ty, Floro, w imieniu ojca. O, tu jest papier. O, na moim biurku. Panna Florentyna napisała żądany list, a tymczasem panna Izabela zaczęła się ubierać. Wiadomość o Żydach zrobiła na niej wrażenie zimnej wody, a myśl o Wokulskim zaniepokoiła ją. Więc my naprawdę nie możemy obejść się bez tego człowieka? Mówiła w duszy. No, jeżeli ma nasze pieniądze, to naturalnie musi spłacać nasze długi. Bardzo go proś, rzekła do panny Florentyny, ażeby przyjechał jak najśpieszniej, bo gdyby tych obrzydliwych Żydów zastał u nas Starski, zna on ich dawniej aniżeli my, szepnęła Flora. W każdym razie byłoby to okropne. Ty nie wiesz, jakim tonem przemawiał do mnie wczoraj ten Szpigelman, wtrąciła panna Florentyna. O, to zuchwały Żyd. Zapieczętowała list i wyszła z nim do przedpokoju, ażeby wyprawić czekających tam Żydów. Panna Izabela uklękła przed alabastrowym posążkiem Matki Boskiej, błagając ją, ażeby posłaniec zastał Wokulskiego w domu i ażeby Starski nie spotkał się u nich z Żydami. Alabastrowa Matka Boska wysłuchała próśb panny Izabeli, w godzinę bowiem przy śniadaniu Mikołaj doręczył jej 3 listy. Jeden był od ciotki hrabiny. Zawiadamiała w nim, że dziś między 2 i 3 przyjdą do jej ojca lekarze na konsylium, że Kazio Starski wyjeżdża przed wieczorem i że może wpaść do nich lada chwila. Pamiętaj, że droga Belu, kończyła ciotka, postępować tak, ażeby chłopiec myślał o tobie przez drogę i na wsi, dokąd wy z ojcem za kilka dni musicie przyjechać. Ja już urządziłam się w ten sposób, że ani w Warszawie nie widział żadnej panny, ani na wsi nie spotka, prócz ciebie, Duszko, żadnej innej kobiety. Chyba poczciwą swoją babkę prezesową i jej mało interesujące wnuczki. Panna Izabela lekko skrzywiła usta. Nie podobał jej się ten nacisk. Ciotka tak mnie proteguje, rzekła do panny Florentyny, jakbym już straciła wszelką nadzieję. Nie podoba mi się to. I w jej duszy nieco przyćmił się wizerunek pięknego Kazia Starskiego. Drugi list był od Wokulskiego, który donosił, że będzie służyć o godzinie 1. Droga panno Izabelo, pisała baronowa, wyznaję, że dotychczasowym postępowaniem mogłam zasłużyć na niechęć pani i ściągnąć na siebie gniew miłosiernego Boga,

0: który tak troskliwie opiekuje się wami. Dlatego cofam wszystko, upokarzam się przed tobą, droga pani, i błagam, ażebyś mi przebaczyła. Bo czy nie jest dowód łaski nieba nad wami, choćby w zesłaniu wam tego Wokulskiego? Człowiek ułomny, jak inni, stał się narzędziem najwyższej ręki, ażeby mnie ukarać, a was wynagrodzić. Nie dość bowiem, że rani mi w pojedynku męża, któremu również niech Bóg przebaczy wszystkie podłości, jakich się względem mnie dopuścił, ale jeszcze nabył kamienicę, w której zgasło moje ukochane dziecko i pewnie każe sobie płacić duże komorne. Wy zaś nie tylko patrzycie na moje klęski, ale jeszcze zyskaliście 20 000 rubli więcej, niż była warta kamienica. W zamian za moją skruchę, droga pani, racz wyrobić u wielmożnego Wokulskiego, który nie wiem za co gniewa się na mnie, ażeby mi prolongował kontrakt na dalsze lata i nie wypędzał przesadnymi żądaniami z domu, gdzie moja jedyna córka skończyła życie. Należy to jednak robić ostrożnie, gdyż wielmożny Wokulski z niewiadomych mi powodów nie życzy sobie, ażeby o jego nabytku mówiono. Nie tylko zamiast sam kupić kamienicę, jak uczciwy człowiek, podstawił lichwiarza Szlangbauma, ale jeszcze ażeby nadpłacić 20 000 rubli nad moją sumę, sprowadził do sądu fałszywych licytantów. Dlaczego tak tajemniczo postępuje? Lepiej niż ja musicie wy wiedzieć, drodzy państwo, którzy podobno umieściliście u niego swój kapitalik. Mały on jest, ale przy łasce Bożej, która tak oczywiście czuwa nad wami, i znanej obrotności wielmożnego Wokulskiego, przyniesie zapewne procent, który wynagrodzi państwu gorycze ich dotychczasowego położenia. Polecając siebie sercu drogiej pani, a nasze obustronne stosunki niezawodnej sprawiedliwości boskiej, pozostaję zawsze wierną, choć pogardzaną ich kuzynką i uniżoną sługą. Krzeszowska. Czytając, panna Izabela była blada jak papier. Podniosła się od stołu, zwinęła list i podniosła rękę jakby z zamiarem rzucenia go komuś w oczy. Nagle, zdjęta strachem, chciała gdzieś uciec czy kogoś zawołać, lecz w tej chwili upamiętała się i poszła do ojca.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka jest też na miejscu rządu.
1: Minęła 14:00.
3: Koncert w porze lunchu.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Nasz program nadal realizuje Wojciech Ciarka. Witamy państwa bardzo serdecznie i rozpoczynamy nowy tydzień w koncertach w porze lunchu. Będziemy zwiedzać różne sale koncertowe i festiwale na świecie, ale to nie wszystko, bo częścią naszych spotkań jest również płyta na lato, w której mogą państwo zdobyć rozmaite świetne albumy. W tym tygodniu będą to płyty wydane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. To około 15:30. Wtedy podam również zwycięzców piątkowej płyty na lato, Chouchon sur un océan, Och Orkiestry i Martyny Pastuszki. I wtedy też zadam pytanie, które pozwoli państwu zdobyć dzisiejszy album, a jest nim płyta z nagraniami konkursowymi z 1960 roku Maurizia Poliniego. Chopinowskie nagrania 18-letniego wówczas pianisty z 6. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. A zaczynamy od muzyki dawnej i tegorocznego festiwalu BBC Proms. 21 lipca, czyli miesiąc temu, w Royal Albert Hall wystąpił świetny francuski zespół muzyki dawnej Jupiter, który założył w 2018 roku francuski lutnista, myślę, że dobrze państwu znany, Thomas Danford. To jest grupa muzyków grających na instrumentach dawnych, ale Danfordowi od początku zależało przede wszystkim na takim kameralnym sposobie muzykowania i brzmieniu, na żywej relacji, swobodzie i improwizowanym, improwizacyjnym porozumieniu między wykonawcami, i tak właśnie jest, potwierdzają to i nagrania.

Ensemble Jupiter i koncerty. A na promsach ta grupa wystąpiła w tym roku po raz pierwszy, czyli to debiut, ale nie dla Thomasa Danforda, który już na festiwalu był obecny, podobnie jak dla Lorenza Kilsbiego, młodego brytyjskiego tenora, który pojawiał się na promsach. Tym razem Thomas Danford poprowadził odlutni założone przez siebie zespół Jupiter, a Lorenz Kilsby był solistą tamtego wieczoru. A program poświęcony był dwóm wielkim postaciom muzyki angielskiej, czyli Johnowi Dowlandowi, którego 400. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku, i Henrymu Purcellowi, nazywanemu brytyjskim Orfeuszem. Obaj doskonale wiedzieli, jak ranić i leczyć serca muzyką, czy to w samym centrum elżbietańskiej melancholii, czy też w efektownym świecie widowisk i zabaw. Thomas Danford, program, który zaproponował, no on rzeczywiście przypomina, że droga miłości nigdy nie biegnie gładko, ale muzyka potrafi wyrazić całe ludzkie doświadczenie z nią związane, i to są słowa samego artysty zapowiadające właśnie ten wieczór. Zacznijmy od Dowlanda i od pieśni Coming In, Sweet Love. To jeden z tych utworów, w których Dowland potrafi połączyć prostotę melodii z bardzo wyrafinowaną grą uczuć. Początek jest zaproszeniem ukochanej do powrotu, do bliskości, dotyku, pocałunku, ale bardzo szybko radość miesza się tu z tęsknotą, odrzuceniem i cierpieniem. I ta charakterystyczna Dowlanda słodycz podszyta melancholią będzie powracać przez cały koncert, którego dzisiaj słuchamy. Lorenz Kilsby, tenor Jupiter Ensemble, i Thomas Danford.

Come Again, Sweet Love, Johna Dowlanda, śpiewał Lawrence Kilsby, a grał Jupiter Ensemble, odlutni zespół prowadził Thomas Dunford. Tak było 21 lipca na festiwalu BBC Proms, późnowieczorny koncert w Royal Albert Hall w Londynie. To muzyka bardzo typowa dla Dowlanda, z pozoru prosta, lekka, niemal bezpośrednia, a jednak pod tą powierzchnią cały czas obecne są jakaś tęsknota i niepewność. Miłosne zaproszenie stopniowo zmieniało się w skargę i właśnie takie przenikanie słodyczy i melancholii będzie powracało w kolejnych utworach, które przed nami. Na początek, bo właśnie kolejne utwory Johna Dowlanda przed nami, lutnisty, twórcy pieśni i jednego z najważniejszej postaci angielskiego renesansu. Na początek teraz tej serii Lacrime Antique, Dawne Łzy, to pawana otwierająca wydany w 1604 roku zbiór Lacrime or Seven Tears. Już sam tytuł wprowadza nas najbardziej rozpoznawalny świat Dowlanda. Skupiony, melancholijny, z charakterystycznym padającym motywem będzie i ta sama muzyczna idea powróci później w pieśni Flow My Tears. No ale obok pawan pojawią się także galiardy. Szybsze, żywsze tańce w trudzielnym rytmie. Najpierw The King of Denmark's Galliard, czyli związana ta kompozycja z okresem, kiedy Dowland był lutnistą na dworze króla Danii, Krystiana IV. Potem znów usłyszymy Lawrence'a Kingsbiego, Can She Excuse My Wrongs? To miłosna skarga z 1597 roku, z Księgi Pieśni wydanej właśnie wtedy. Jej melodia również powróci w instrumentalnej formie The Earl of Essex Galliard. No i pomiędzy tymi kompozycjami zabrzmi jeszcze Sorrow's Tape, pieśń utrzymana już w znacznie bardziej intymnym, ciemnym tonie. Pierwsze słowa brzmią właściwie jak wezwanie. Smutku pozostań. No a później jeszcze jedna kompozycja Johna Dowlanda, Flow My Tears, Płyńcie moje łzy. I to jest ta wokalna postać melodii związanej z Lacrime, która zabrzmi teraz na początek. I jeszcze koniec. Na zakończenie jeszcze instrumentalna The Frog Galliard i Now, oh now I needs must part, pieśń oparta na tej samej melodii. Czyli to wszystko będzie krążyć w tym bloku. Przed nami 8 kompozycji Johna Dowlanda w interpretacji Jupiter Ensemble, w partii solowej Lawrence Kilsby, a całość prowadzi od lutni Thomas Dunford.

swobodą i improwizacyjną lekkością. Tak było 21 lipca tego roku w Royal Albert Hall na festiwalu BBC Proms. No i tym utworem zamykamy obszerny dolandowski fragment tego wieczoru. Usłyszeliśmy kilka różnych odsłon muzyki Dolanda, pieśni Pawana Gajardy, w których taneczność często łączy się z melancholią, no a te same melodie wracają w różnych postaciach. To zresztą jedna z rzeczy, które u Dolanda może fascynować najbardziej, bo emocje nie zawsze wynika z samego tekstu, ale z napięcia między słowem a muzyką. Gajarda może zachować właśnie lekkość, rytmiczną energię, a jednocześnie opowiadać o stracie, a prosty opadający motyw może z kolei stać się znakiem rozpoznawczym całego świata melancholii, jak w Lacrima czy Flow My Tears. Pozostajemy w Anglii, ale przenosimy się o niemal 100 lat naprzód do świata brytyjskiej pieśni dojrzałego angielskiego baroku i muzyki Henry'ego Purcella. Należał on do tych kompozytorów, którzy potrafili pisać właściwie wszystko dla każdego muzycznego świata swojej epoki, tak to można ująć. Dla kościoła, dworu, na królewskie uroczystości, ale też dla londyńskiej sceny teatralnej. A po jego śmierci nazwano go Orpheus Britannicus, brytyjskim Orfeuszem. I to określenie dobrze oddaje rangę, jaką bardzo szybko zyskał w angielskiej kulturze. I tę perselowską część programu, tak to nazwę, zaczniemy kompozycją If Love's a Sweet Passion, jeśli miłość jest słodką namiętnością, która pochodzi z trzeciego aktu The Faerie Queen, czyli semiopery z 1692 roku, związanej ze światem snu nocy letniej Szekspira. A sam tekst opiera się na paradoksie. Jeśli miłość jest słodką namiętnością, dlaczego przynosi ból? Jeśli jest cierpieniem, dlaczego tak bardzo jej pragniemy? Purcell podaje ten dylemat z niezwykłą lekkością, bez ciężaru, za to z charakterystyczną dla siebie elegancją i wyczuciem teatralnego gestu, czyli muzyka teatru na początek, a potem zabrzmi słynna aria Strike the Vials od Camille Sons of Art, napisanej na urodziny królowej Marii II. To ten Purcell ceremonialny, niepompatyczny, ale żywy, z wyraźnym pulsem, no i świetnie prowadzoną partią wokalną, muzyka pełna energii, blasku i radości muzykowania, no bo to w interpretacji Jupiter Ensemble. No potem jeszcze wrócimy do The Faerie Queen, tym razem już bez głosu solowego. To będzie słynna szakona z piątego aktu, ta oparta na powracającym schemacie, który staje się podstawą do kolejnych przemian muzycznych barw i faktur. No a na koniec zupełnie inny nastrój, An Evening Hymn. Intymna, wieczorna pieśń o wyciszeniu. Jedna z tych kompozycji Purcella, w których prostota, powiedzmy, środków daje niezwykle silny efekt, a całość prowadzi do długiego, spokojnego Alleluja. No i przed nami ponownie Lawrence Gillespie, tenor, Jupiter Ensemble i Thomas Danforth na festiwalu BBC Proms 21 lipca.

Finałowe Alleluja, hymn wieczorny Henry'ego Purcella na zakończenie koncertu na festiwalu BBC Proms 21 lipca tego roku śpiewał Lawrence Kilsby, a z nim Jupiter Ensemble pod kierownictwem Thomasa Danforda i to był debiut tego zespołu na Promsach, a wcześniej zabrzmiało Strike the Vials od Camille Sons of Art, no Purcell w tonie Dworskiego Święta i instrumentalna Szakona z piątego aktu The Fairy Queen. Różne odsłony muzyki Henry'ego Purcella od Dworskiego Blasku przez teatr i taniec, aż po skupienie wieczornego hymnu. Ale to nie wszystko, bo słyszeli Państwo, jak świetnie przyjęty był Jupiter Ensemble i Toma Danford, no i oczywiście były jeszcze bisy, w których francuscy muzycy wyszli już daleko poza świat muzyki dawnej.

No i tak było, proszę Państwa, 21 lipca w Royal Albert Hall na festiwalu BBC Proms. Tak zakończył się cały wieczór. Najpierw Sometimes Thomasa Dunforda, jego kompozycja, no i też

chwilą Hey Jude Lennona McCartneya. No, rzeczywiście tutaj Jupiter Ensemble, to Madame for Lawrence Kingsby puścili wodze fantazji i słychać też wyraźną chęć zbliżenia się do publiczności, wyjście poza ramy repertuaru dawnego, no i zakończenie wieczoru czymś może bardziej bezpośrednim. No, ale proszę sobie to wyobrazić, to późny wieczór, pełna swoboda, no i taki koniec. A Thomas Danforth jest po prostu urodzonym artystą estradowym, prawdziwym zwierzęciem scenicznym, można tak to ująć. Świetnie czuje publiczność, lubi z nią bezpośredni kontakt i nie boi się wychodzić poza ramy dawnego repertuaru, co właśnie zaprezentował, ale właśnie to jego znak rozpoznawczy, ten sam sposób myślenia można odnaleźć także na płycie Songs of Passion, którą Thomas Danforth, Jupiter Ensemble zarejestrowali z Léon de Sondré. To też płyta poświęcona Dowlandowi i Purcellowi. Léa de Sondré, partnerka Danforda artystycznie i prywatnie, jest tu główną solistką. No i może jeszcze właśnie taka kompozycja z tego repertuaru, która wychodzi poza muzykę dawną. Po Purcellu w programie tej płyty, o której wspominam, Songs of Passion, pojawia się jego kompozycja, bo jest ich trochę, który wykonuje i podczas koncertów i właśnie nagrywa na płytach. Take Me Back to You, to jakby współczesny dopisek do całej historii płyty o Purcellu i Dowlandzie.

Take Me Back to You, Thomasa Danforda, to kompozycja z albumu Songs of Passion, z La des Andres, Thomas Danford, Jupiter Ensemble. To współczesny epilog do muzyki Dowlanda i Purcella. Co ciekawe, Thomas Danford opowiadał, że ta kompozycja, właściwie to narodziło się spontanicznie podczas improwizowania wokół muzyki Purcella, a zwłaszcza hymnu wieczornego. No, to doskonale pasuje też do programu, który za nami. No i jeszcze po tym współczesnym dopisku wracamy ponownie do samego Purcella i do jednej z jego najbardziej intymnych pieśni. O Solitude, My Sweetest Choice.

Przyjmująca Solitude, My Sweetest Choice, o samotności, mój najdroższy wyborze, Henry'ego Purcella, La Désordre. Teraz w partii solowej mezzo-sopran Thomas Danforth i Jupiter Ensemble. I przenosimy się jeszcze z Anglii do Francji. Proponuję inne nagranie Thomasa Danfortha, które zrealizował wspólnie z klawesynistą Jeanem Rondeau. To Tajemnicze Barykady. Ta płyta ukazała się w 2020 roku i prowadzi przez francuski barok czasów Ludwika XIV i Ludwika XV, od Couperena, Lamberta po Marana Marais, Charpentiera i Rameau. Thomas Danforth gra tu na arcylutni, Jean Rondeau na klawesynie, ale do ich duetu dołączają też ich przyjaciele La Désordre, Marc Moyon, gambistka Myriam Rignol.

0: Vraisoise, La Fête des Beiges, Anna Filipa Ramo, a wcześniej Meżuch są w Ufini, Michela Lamberta z Markiem Moją. No i na początek te tajemnicze barykady François Couperena w duecie Jean Rondeau i Toma Danforth i również Léa Desondre. To płyta, wspólna płyta Jeana Rondeau i Tomy Danforda, Tajemnicze barykady. I jest w tym nagraniu coś bardzo charakterystycznego dla obu tych muzyków, czyli ogromna swoboda w podejściu do dawnego repertuaru. I francuskim barokiem zamykamy dzisiejszą koncertową część koncertu w Pożelanczu, a już teraz czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.
0: No myślę, że to bardzo przyjemny moment naszego spotkania, bo do wygrania codziennie od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze są dwa egzemplarze płyt. I w tym tygodniu też tak będzie, a zaczniemy od rozwiązania piątkowego konkursu. To była gra o album Och Orkiestrę pod dyrekcją Martyny Pastuszki z Szuszą Cyrano-Sian z kompozycjami Janiewicza i Mozarta. Agata Kwiecińska pytała Państwa o ulubione polskie utwory skrzypcowe i dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, a płyty powędrują do Pani Marii z Nysy i Pana Jarosława Drzewieckiego z Poznania. To właśnie pani Maria napisała, już cytuję tę odpowiedź. Jednym z moich ulubionych utworów skrzypcowych jest Legenda Wieniawskiego. Poznali się przy nim moi przyjaciele. Skrzypek i akompaniująca mu pianistka są razem do dziś, czyli od 60 lat. A pan Jarosław podał piąty koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza, który zafascynował go kantelonową melodyką skrzypiec, kompozytorską świeżością i antycypacją stylów Mendelssohna i Dworzaka. Dziękujemy za Państwa odpowiedzi i gratuluję oczywiście zwycięzcom, a teraz kolejna szansa i piękna płyta do zdobycia dla wszystkich kolekcjonerów i wielbicieli konkursu chopinowskiego w Warszawie, bo tym razem może trafić do Państwa album z nagraniami konkursowymi Maurycja Poliniego, czyli zwycięzcy szóstego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina z 1960 roku. Ale zanim zadam pytanie, jeszcze posłuchamy fragmentu tego nagrania. To interpretacja Maurycja Poliniego z pierwszego etapu konkursu w 1960 roku.

Emprompti Guess Dur op. 51 Fryderyka Chopina w interpretacji Maurizia Poliniego. Zabrzmiało to właśnie jedno z nagrań z 6. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w 1960 roku, który Maurizio Polini wygrał. To było 66 lat temu. Włoski pianista miał wtedy 18 lat, no, a 23 marca minęła już druga rocznica jego śmierci. A Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydał po raz pierwszy komplet jego konkursowych interpretacji na dwupłytowym albumie. I właśnie tę płytę mogą dziś Państwo zdobyć. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, na moje pytanie, a brzmi ono tak. Który utwór Fryderyka Chopina albo jakie formy chopinowskie Państwa zdaniem najlepiej sprawdzają pianistę podczas konkursu chopinowskiego i dlaczego? Jakie jest Państwa zdanie? Co mówi wszystko o pianiście? Polonezy, preludia, walce, a może mazurki, a może mają Państwo jeszcze inne spostrzeżenia? Proszę wysyłać odpowiedzi drogą SMS-ową pod numer 71211, koszt to złotówka 23 grosze i proszę pamiętać, że odpowiedzi należy poprzedzać prefiksem płyta, kropka. No a dalej Państwa odpowiedź. No i jeszcze proszę o dopisanie na końcu wiadomości adresu, pod który płyta ma zostać wysłana. No i jeszcze raz pytanie podaję, który utwór Fryderyka Chopina albo jakie formy chopinowskie Państwa zdaniem najlepiej sprawdzają pianistę podczas konkursu chopinowskiego i dlaczego? 71211. No i teraz posłuchamy jeszcze z tego nagrania dwupłytowego albumu w interpretacji Maurizia Poliniego kolejnej konkursowej interpretacji z 1960 roku. To będzie Polonez Fismol, op. 44 Fryderyka Chopina.

Polonez Fismol opus 44 Fryderyka Chopina w nagraniu Mauricia Poliniego z pierwszego etapu konkursu chopinowskiego w Warszawie. Tak było 26 lutego 1960 roku w pierwszym etapie właśnie. Nagranie z kompletu interpretacji tego włoskiego pianisty. A Polini miał wtedy 18 lat. Jego zwycięstwo było przełomowe. Artur Rubinstein, honorowy przewodniczący jury, miał po jego występie powiedzieć słynne zdanie, że ten chłopak gra na fortepianie lepiej niż którykolwiek z jurorów. No i to jest nasza płyta na lato, na dziś. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, który utwór Fryderyka Chopina albo jakie formy chopinowskie państwa zdaniem są najlepszym sprawdzianem dla pianisty podczas konkursu chopinowskiego i dlaczego. 71 211 pod ten numer proszę wysyłać SMS-y z prefiksem lato. Kropka. No i jeszcze proszę podać swój adres w tej wiadomości. A teraz już na zakończenie ponownie Maurizio Pollini i w jego interpretacji Mazurek Cismul opus 50 numer 3 Fryderyka Chopina. Tak żegnam się z Państwem na dziś. Klaudia Baranowska, zapraszam na jutro o 14.00.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Dziś liderzy europejskich państw przyjechali do Kijowa na obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Komisja Europejska zatwierdziła też nowe zamówienia obronne dla Ukrainy o wartości 6 miliardów euro. A my posłuchajmy wiersza nieżyjącego poety z pokolenia sześćdziesiątników. Przekład Bohdana Zadury czyta Andrzej Mastalerz.
2: Mykoła Chołodny. Ruch do przodu. Z kłoskiem skradzionego żyta nie jeden raz narodzie drżałeś. Włodzimierz, Lazar i Nikita wszyscy życzyli ci wspaniale. Do przodu nieśli cię nogami, bo ruch do przodu wszak przyrzekli. Jako wrogowie umierali, co do Kanady nie uciekli.

Kto nie był w krymskiej zaś niewoli, ten był w kołchozie. Co ja mówię? W spodenkach, jakby na stadionie, już biegam w kółko lato siódme. I nikt nie gwiżdże już. Nie słyszę, by czyjaś ręka brawo biła. I sam już nie wiem, dokąd jeszcze mnie poprowadzi wyższa siła. Śmierć chodzi po poleskich łąkach, chodzi po biurach urzędników wielu. Gdy nieść ich będziemy nogami do przodu, drzwi szerzej otwórz, przyjacielu.

0: przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Trwa 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tegoroczna odsłona, choć skromniejsza pod względem liczby koncertów niż w poprzednich latach, przyniesie występy orkiestr symfonicznych z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Europy, a także recitali i koncertów z udziałem wybitnych pianistów oraz innych cenionych solistów. Jak zawsze ważne miejsce zajmie muzyka polska od Chopina po Pendereckiego i między innymi kompozycja Fryderyka Chopina zabrzmi podczas dzisiejszego wieczoru, który będziemy transmitować dla Państwa na naszej antenie. Koncert fortepianowy E-moll op. 11 wykona Eric Lu oraz Orkiestra Symfoniczna z Montrealu pod kierunkiem Rafaela Payare. Początek transmisji dziś o 19:00. Jest szansa, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej do Polski trafi legendarny brytyjski myśliwiec Spitfire. O zakup w pełni sprawnej maszyny stara się Muzeum Lotnictwa 303 w Napoleonie, niedaleko Działoszyna. Muzeum planuje zakup oryginalnej repliki maszyny produkowanej w Nowej Zelandii. Samolot będzie wyglądał jak oryginał sprzed kilkudziesięciu lat. Na tych myśliwcach latali polscy piloci, którzy bronili angielskiego nieba w czasie II wojny światowej, mówi ksiądz Maciej Woszczyk, kapelan i przewodnik w Muzeum Lotnictwa 303.
1: Anglicy wielokrotnie, patrząc jak nasi latają, no to mówili, że to są wariaci, przecież to co oni czynili. Anglicy strzelali do Niemców z dosyć daleka, Polacy podlatywali jak najbliżej, nawet na 50 metrów krótkimi seriami. Niemiec spadał, był zestrzeliwany.
0: Na razie zakup repliki samolotu Spitfire przez Muzeum 303 w Napoleonie obok Działoszyna jest na etapie rozmów. Maszyna mogłaby pojawić się na miejscu za kilkanaście miesięcy. Samolot będzie służył także w inscenizacjach bitew i pokazach lotniczych. Z kolei akordeon znajdzie się w centrum koncertu, który odbędzie się w Sopocie podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 15 wieczory muzyczne u świętego Andrzeja Boboli. Wystąpi młody, wciąż studiujący, ale mający już na swoim koncie liczne sukcesy i nagrody w konkursach akordeonista Mikołaj Skopek. Na program wieczoru złożą się m.in. utwory Griega, Mozarta i Scarlettiego. W dotychczasowej historii naszego festiwalu zawsze dbaliśmy o znaczący udział akordeonu, przypomina organizatorka koncertów Anna Sawicka.
2: Zarówno solo, jak i w zespołach jednorodnych akordeonowych, jak i akordeon w innych kameralnych zestawach. I muszę powiedzieć, że wiele osób się przekonało do tego instrumentu, który jest dość nowy na polskich estradach koncertowych. Będą tutaj różne możliwości, bo będą i adaptacje utworów z wczesnego klasycyzmu, czy wręcz rokoka, ale będzie taka pozycja Pawła Zagańczyka, Ptaki nad Kijowem, tam giną ludzie. I myślę, że to jest coś, co możemy dla nich tak od serca zrobić, że jesteśmy z nimi, że jednak trzymamy kciuki za tą Ukrainę. I to jest taki gest artystów.
0: Dzisiejszy koncert akordeonisty Mikołaja Skopka podczas 15 wieczorów muzycznych rozpocznie się w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Sopocie o 19:00. Wstęp jest wolny. Tymczasem dobiega końca plenerowe pałacowe, czyli cykl spotkań kinowych na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. To ostatni

0: tydzień pokazów, mówi Wojciech Mania z Zamku.
1: Ostatni seans, 3 września, to będzie Mulholland Drive Davida Lyncha. Spotykamy się o 21:00. W czasie tego ostatniego tygodnia z plenerowym pałacowym czekają nas następujące filmy. Drama to 25 sierpnia, 26 sierpnia After Sun, Błysk Diamentu Śmierci 27 sierpnia, Przekleństwa Niewinności, czyli debiut Sofii Coppoli 1 września, 2 września Cinema Paradiso i 3 września Mulholland Drive, zawsze o 21:00.
0: Od czerwca w cyklu Plenerowe Pałacowe pokazano sporo kinowej klasyki, ale też głośne tytuły ostatnich sezonów. Tematyka filmowa kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama. Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
3: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program drugi Polskiego Radia.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Reklama.
6: 7 minut po godzinie 16:00.

Poniedziałek, 24 dzień sierpnia, to jest 236 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie dziś 42 minuty po godzinie 19, a imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Halina, Jerzy, Joanna, Malina i Patryk. Dużo zdrowia i dużo słońca. Witają Państwa serdecznie Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18, a zabierzemy Państwa m.in. do Sopotu, żeby opowiedzieć o festiwalu Literacki Sopot, ale też szerzej o przyszłości literackich festiwali w Polsce. Później Warszawa i Warsza Music, festiwal organizowany przez flecistkę Annę Karpowicz i pianistę Marka Brachę. To jest cykl kameralnych koncertów, które odbywają się w podwórkach kamienic Ostańców. W tym roku festiwal odbywa się po raz 10. Koncerty opowiadające historię przedwojennej wielokulturowej Warszawy odbywały się przez cały miesiąc w podwórkach kamienic Przychłodnej, Chmielnej czy Złotej. Przed nami galowy koncert, czy też finałowy koncert Warsza Music Rozświetlanie. Ten koncert z udziałem orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia. Porozmawiamy z Anną Karpowicz o tym koncercie, ale też o wcześniejszych i o 10 latach Warsza Music. To spotkanie dziś o godzinie 16:30. Ponadto zaprosimy Państwa do Łodzi. Nie tyle, żeby opowiedzieć o premierze biografii Violetty Villas, ale żeby skupić się na japońsko-brytyjsko-polskiej koprodukcji Pejzaż w kolorze sepi, czego ten film dotyczy. Do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Po 17 porozmawiamy z polskimi twórcami, którzy prezentują swoje prace na 4. Międzynarodowej Wystawie Kolażu w Warszawie, ale opowiemy też o tańcu wertykalnym. To wszystko i więcej do 18.

0: Na początek Prestissimo, czwarta część Divertimento C-dur opus 16 Luigiego Boccheriniego, Piccolo Concerto Wien i Roberto Sensi. 13 minut po godzinie 16. Nie wiem, czy Państwo kiedyś się nad tym zastanawiali, nie wiem, czy Państwo kiedyś próbowali policzyć, ale mamy w Polsce ponad 50 festiwali literackich. Jakie stoją przed nimi wyzwania, jaka czeka je przyszłość? Debata na ten temat odbyła się podczas zakończonego wczoraj literackiego Sopotu. Wskazywano choćby na konieczność budowania wspólnoty z czytelnikami i wśród organizatorów. Podkreślano też, że przyszłość festiwali jest zależna od ogłoszenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na najbliższe lata, nad którym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wciąż pracuje. Marzena Bakowska wsłuchała się w głosy uczestników sopockiej debaty.
1: Czy jest jakaś recepta na to, żeby robić lepsze, większe, może bardziej odpowiadające potrzebom festiwale w Polsce? Literackie oczywiście.
2: Ja nie wiem, czy zawsze większe to lepsze. Myślę, że dobre festiwale to takie,

0: które mają o czym opowiadać. Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka Festiwalu Literackiego Miasto z Rzeką w Przemyślu. Z mojej perspektywy bardzo ważne jest, aby one były osadzone w lokalności i w miejscu i żeby były z tym miejscem w jakiś sposób też spójne, współdźwięczne, tak bym to określiła. Żeby opowiadały o miejscu, ale też oczywiście o rzeczach bardziej globalnych, które są związane z tym miejscem. Wydaje mi się też, że mało mamy przestrzeni na taką spokojną, nieśpieszną rozmowę na tematy ważne, na tematy związane z tym, co nas jakoś tam ciśnie, nurtuje, więc to jest na pewno też ważne, żeby się nie śpieszyć. I jestem też daleka od właśnie myślenia, że dobry festiwal literacki to taki, który przypomina open air i który zbiera tłumy i tysiące. To oczywiście bardzo fajnie, jak tak jest, ale też myślę, że mniejsze festiwale też są dobre. W tym ekosystemie wielu różnorodnych festiwali każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja nie chcę na przykład już jeździć na takie wydarzenia, które zbierają tłumy. Ja szukam miejsc spokojnych, w których można po prostu pobyć ze sobą.
1: Mariusz Kopelski, dyrektor artystyczny Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.
2: Jak pan myśli, jak będą kształtowały się w przyszłości festiwale literackie w Polsce?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że wszyscy organizatorzy festiwali sobie je zadają. Mamy swojego rodzaju boom na festiwale. Rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Kłopot organizacyjny jest taki, że one się pokrywają. Natomiast pytanie, czy to jest źle? Czy to rzeczywiście jest problem? Wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy się cieszyć tą mnogością i korzystać z niej i robić po prostu swoje. Każdy festiwal ma jakąś swoją specyfikę, ma jakąś strategię. Ważne jest to, żebyśmy rzeczywiście ciągle nad tym festiwalem pracowali, trzymając się swoich wartości. I jednak stawiać na jakość literatury, na tworzenie wspólnoty, na budzenie entuzjazmu, jakby odwoływać się do literatury, która opowiada o świecie i opowiada mądrze o świecie. I takie mam wrażenie, że tego oczekują od nas czytelnicy też.
2: Kiedy patrzę, jak dużo osób przychodzi na spotkania, to mam wrażenie, że jest potrzeba pewnego dialogu, żeby wymienić myśli z innymi czytelnikami na temat na przykład konkretnej książki.
1: W takich dyskusjach z innymi czytelnikami czy przyjaciółmi, którzy piszą, czytają, mówię, że cudownie jest kłócić się i dyskutować o książkach, bo to jest kłótnia i dyskusja o życiu.
2: A nie o polityce.
1: A nie o polityce, a nawet jeśli o polityce, to książka jest świetnym filtrem i świetnym medium do tego, żeby w jakiś sensowny sposób o tym rozmawiać. Dlatego tak, festiwale mają tę wartość, że są dyskusjami na żywo, są robione na emocjach, są prawdziwe przez to.
3: Katarzyna Krawczyk, ja jestem szefową Agencji Autorskiej Opowieści i organizuję festiwale literackie, w tym festiwal Po Drodze, Granatowe Góry i Literacki Świdwin.
2: Czy jest jakaś świetlana przyszłość przed naszymi festiwalami literackimi w Polsce?
3: No ja liczę, że tak, chociaż wszystko to zależy od tego, czy ludzie będą nadal chcieli czytać książki, a jest ich bardzo, bardzo dużo, ponieważ dziennie wychodzi mniej więcej 82 książki, to naprawdę wybór wśród tej ilości jest bardzo trudny i myślę, że festiwale są też trochę odpowiedzią na taką potrzebę, jak wybrać książki do czytania i że jeśli ktoś sobie nie radzi, czy w tym takim tłoku różnych wydawnictw...
2: Szumie książkowym.
3: Tak, w tym szumie książkowym wybrać to, co by go interesowało, to festiwal jest dobrym sitem do tego, żeby coś wybrać, to po pierwsze. Po drugie, ja mówiłam przed chwilą ze sceny, że moim zdaniem wspólnota jest ważna, a ludzie, którzy czytają książki, też tej wspólnoty potrzebują i w efekcie, jak spotykamy się siedząc na festiwalu literackim przy okazji słuchania o jakiejś jednej z książek jakiegoś autora, to też w tej wspólnocie uczestniczymy. I to bardzo widać, że ludzie wracają w te same miejsca, wracają na te same festiwale. Jak wrzuciłam na Facebooka informację, że jadę tutaj, to kilkoro moich znajomych mówiło, że ma takie plany, że będzie latem jeździć po festiwalach literackich. To jest w dzisiejszych czasach oczywiście możliwe, bo tych festiwali jest mnóstwo. No nie wiem, czy świetlana przyszłość nas czeka w kontekście finansowym, bo żeby się festiwal odbył, to muszą być pieniądze, a te pieniądze jakby nie wiadomo, co z nimi będzie, bo tak jak mówiła Justyna Sobolewska przed chwilą, program jeszcze nie został ogłoszony i nie wiadomo, czy będzie ogłoszony program.
2: Ministerialny program.
3: Ministerialny program promocji czytelnictwa, z którego jakaś duża część tych działań czytelniczych się odbywa. No ale trzymajmy kciuki, no. Liczymy trochę na mecenat taki biznesowy, trochę też na to, że ludzie będą chcieli w tym uczestniczyć inaczej, więc myślę, że będzie dobrze.
4: Marta Czarnecka, Festiwal Literacki Sopot. Mam nadzieję, że ta przyszłość będzie dla nas łaskawa.

0: tutaj właśnie w czasie naszej rozmowy padł taki temat, że też wszystko zależy od finansowania, że jest grono wspaniałych ludzi, którzy tworzą festiwale, ale festiwale oczywiście nie odbędą się bez dofinansowania i zawsze to jest ten taki problem i czynnik decydujący, więc życzyłabym naszemu festiwalowi, ale także innym festiwalom tej takiej stabilności finansowej, bo jeżeli będzie stabilność finansowa, to z wszystkim innym damy sobie radę.
1: Książek jest tak dużo, że festiwale literackie mają świetlaną przyszłość.
0: Też grono czytelników jest coraz większe, są różne festiwale. Nasz akurat skupiony jest na prozie, ale też na różnej literaturze gatunkowej, ale przecież mamy nawet tutaj po sąsiedzku w Gdańsku aferę kryminalną. Tak więc jest wiele możliwości, wiele festiwali, jest wielu czytelników, tak więc ta przyszłość, mam nadzieję, będzie świetlana dla nas wszystkich.
2: Oby rzeczywiście tak było, a jeśli chodzi o festiwal literacki Sopot, ten odbył się po raz 15. Codziennie było po kilkanaście wydarzeń, między innymi spotkania autorskie, debaty, warsztaty, targi książki, projekcje filmowe, spacery tematyczne czy wydarzenia teatralne. W tym roku głównym tematem była literatura tworzona w języku portugalskim. Program drugi, 21 minut po 16:00.

trzecia część symfonii F-dur op. 93 Ludwika van Beethovena w wykonaniu orkiestry symfonicznej z Montrealu, która już dziś wystąpi w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa. Solistą wieczoru będzie Eric Lu, a to wydarzenie będziemy dla Państwa transmitować. Początek o godzinie 19. Tymczasem jest 26 minut po godzinie 16, ale zostajemy jeszcze przy kwestiach związanych z festiwalem Chopin i jego Europa, dlatego że mamy dla Państwa zaproszenia na koncert środowy. Również godzina 19, sala koncertowa Filharmonii Narodowej. Wystąpią Och Orkiestra pod dyrekcją Martyny Pastuszki i soliści Xavier de Melster, harfista, i Tomasz Ritter, pianista. Na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenie. Gdyby zatem chcieli się Państwo wybrać w środę na 19 do Filharmonii Narodowej, proszę napisać: wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: Muzyka Mieczysława Weinberga, 5 utworów na flet i fortepian, to była część pierwsza. Pejzaż, Anna Karpowicz, flet, Marek Bracha, fortepian.
1: Goście dwójki.
0: Wspomniany duet jest już w studiu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Anna Karpowicz, Marek Bracha. Wspominać będziemy za kilka chwil to, co działo się przez ostatnich 10 lat. Zacznijmy od tego, co wydarzy się 29 sierpnia. To będzie zakończenie tegorocznego festiwalu Warsaw Music. Galowe zakończenie w studiu koncertowym Polskiego Radia. Dość nieoczywiste rozwiązanie, jak na ten festiwal akurat.
2: To jest dziesiąta edycja tego festiwalu, naszego festiwalu Warsaw Music, i pomyśleliśmy, że tym razem wyjdziemy z tej naszej scenerii, którą zbudowaliśmy przez te ostatnie 10 lat, scenerii muzycznej, czyli ostańce warszawskiego getta, podwórka, a także przestrzeń pomnika Umschlagplatz, i pomyśleliśmy, że właśnie na tę dziesiątą edycję przeniesiemy się na jeden koncert do studia koncertowego.
3: Tak, a stoi za tym taka intencja też, żeby podziękować naszej publiczności, bo ten dyskomfort, o którym lubimy z Markiem opowiadać, towarzyszący naszemu festiwalowi i który chyba był szczególnie odczuwalny w zeszłą sobotę, kiedy ponad 200 osób stało w deszczu, słuchając muzyków grających w bramie właśnie kamienicy przedwojennej, no to jest coś niezwykle wzruszającego, że wędrują wraz z nami ludzie, którzy przez ponad godzinę stoją, czy upał, czy deszcz, czy wiatr. Nie są to warunki idealne ani do słuchania, a tym bardziej na pewno do grania. I chodziło też o to, żeby tej naszej publiczności niezwykłej i zaangażowanej i wspaniałej w jakiś taki sposób też podziękować. Więc kiedy opowiadamy podczas koncertów, że odbędzie się koncert, uwaga, w sali koncertowej, gdzie dla każdego z państwa będzie miękki fotel. I dach nad głową. No to wszyscy wybuchają śmiechem, ale jakoś tak bardzo, bardzo to doceniają, bo z tego, co patrzymy na pojemność sali, no to już jesteśmy blisko wypełnienia studia S1 i bardzo się z tego cieszymy.
0: A kilka dni jeszcze zostało. Dyskomfort dyskomfortem, ale mam wrażenie, że jeśli 200 osób stoi w deszczu i słucha muzyki, to o czymś to świadczy, prawda? I to musi być wielka satysfakcja i wielka radość.
2: Wielka satysfakcja i też duma. Mam wrażenie, że też wypracowaliśmy sobie taki stały zespół publiczności, można powiedzieć, i też oczywiście wszystkich państwa zapraszamy tym razem do studia koncertowego Polskiego Radia. Będzie z nami wspaniała orkiestra AUXO, pod dyrekcją oczywiście szefa Marka Mosia. Jesteśmy też dumni z tego powodu, że właśnie ten wspaniały zespół będzie z nami.
0: Powiedzmy jeszcze, co zabrzmi w czasie koncertu finałowego i przejdziemy do wspomnień.
3: Mm-hmm. Tytuł tego koncertu to Rozświetlanie. Chcieliśmy zbudować program, który będzie nas podnosił, wychodził z tych historii, które często są mroczne, trudne, wręcz opowiadają o jakichś doświadczeniach granicznych dla człowieka. Ale z taką właśnie perspektywą rozświetlania, podnoszenia i pewnego gojenia. Także będą dwa utwory Mieczysława Wańskiego.

0: Weinberga, który jest takim troszkę niepisanym patronem naszego festiwalu. Marek Bracha zagra przepiękną kołysankę, jeden z pierwszych utworów.
1: Opus pierwszy.
0: Opus pierwszy.
1: Mieczysława Weinberga.
0: Tak. A ja zagram drugi koncert fletowy, który jest jednym z ostatnich jego utworów, ale pierwsza część jest reinterpretacją sonaty skrzypcowej z lat wojennych. I to taki koncert, który właśnie stosując również cytaty z Bacha czy z Glucka, no tak rozpływa trochę tę muzykę, jest jakimś takim trochę pożegnaniem Weinberga ze światem. To jest jeden z jego ostatnich ukończonych utworów. A poza tym wspaniała Sinfonietta Laxa z 36 roku, czyli muzyka sprzed katastrofy, pełna światła. Taka muzyka, muzyka tej przedwojennej Warszawy, gwarnej, wesołej, takiej trochę nieprzeczuwającej tego losu, który nadciąga. No i oczywiście arcydzieło Arnolda Schönberga, Verklärte Nacht. Również to ważne, że utwór, który został ostatecznie zinstrumentowany na orkiestrę smyczkową w roku 1943, co też ma swój jakiś ciężar znaczeniowy.
2: To wszystko wydarzy się 29 sierpnia w studiu koncertowym. Jeśli państwo nie mają jeszcze planów na sobotnie popołudnie, zapraszamy. Mamy dla państwa kilka zaproszeń. 22 645 22 22. Koncert finałowy tegorocznego festiwalu Warsze Music. Jak to się wszystko zaczęło? Kto do kogo z tym pomysłem przyszedł? Kto kogo namówił?
3: Ania. Ania namówiła mnie. Wtedy to było właśnie 9 lat temu. Mieliśmy do dyspozycji pianino Ani domowe, z którym jeździliśmy od jednego do drugiego podwórka. To oczywiście też był sierpień w 2017 roku. Graliśmy wyłącznie my. Bardzo zbliżony program w tych kilku miejscach w kamienicach. Wtedy też był Weinberg. Wtedy pojawił się też Władysław Szpilman, jeśli chodzi o muzykę. No i to była w zasadzie taka nasza wewnętrzna troszeczkę inicjatywa, żeby właśnie może udźwiękowić te kamienice, żeby troszeczkę przypomnieć, co w tych przestrzeniach muzycznego mogło się dziać przed wojną. No a później zaczęło się to wszystko rozrastać, zaczęliśmy zapraszać wspaniałych artystów. No i teraz mamy festiwal, który opiewa na 10 wydarzeń muzycznych, bo jesteśmy obecni w sierpniu w Warszawie w każdy weekend, w sobotę. To są właśnie koncerty we wspomnianych podwórkach Ostańców Warszawskich, a w niedzielę spotykaliśmy się przez ostatnie weekendy w przestrzeni pomnika Umschlagplatz, gdzie bardzo często stawał fortepian koncertowy i tam albo to był recital, albo jakieś koncerty kameralne.
2: Czy pani zwróciła się do Marka Brachy z jakimś konkretnym pomysłem, z jakąś konkretną ideą, czy to raczej było takie początkowo jeszcze nieokreślone? Chęć, żeby coś zrobić, ale nie do końca wiadomo co.
0: Mm-hmm. Mnie bardzo często motywuje złość i w ogóle uważam, że to jest świetna motywacja, bo jeżeli coś nas denerwuje, to znaczy, że jest w tym zapakowana taka informacja, że to jest ważne, że coś tam się takiego dzieje ważnego. I pomysł wziął się w ogóle z lektury książki Elżbiety Janickiej Festung Warschau. Książki, która opowiada właśnie o tej trudności i o pewnym wymazaniu śladów przedwojennej wielokulturowej Warszawy. No i właśnie wiedziona trochę taką złością zaczęłam badać zarówno literaturę fletową Mieczysława Weinberga, jak i trochę historię właśnie kamienic Ostańców, głównie na terenie Mirowa i Śródmieścia. Także od początku misją Festiwalu Warsze Muzyk jest łączenie muzyki klasycznej z tą pracą pamięci. I na początku, jak jeździliśmy po tych podwóreczkach, no to też rozwiązuje zagadkę, dlaczego my z Markiem na tym festiwalu w ogóle gramy, tak? Bo można mieć figury dyrektora artystycznego, który zaprasza innych muzyków, tak? No to jest na tyle trudna sytuacja i te współprace ze wspólnotami lokalnymi są tak kluczowe, że to było bardzo ważne, że ci dozorcy nas znają i mieszkańcy poznają nas z twarzy i że też możemy wziąć na siebie na początku to ryzyko tego grania w tych kamienicach, a w momencie, kiedy to jakoś zagrało i kiedy zobaczyliśmy, że te koncerty są dosyć szczególne i też bardzo wzruszające, no to wtedy otworzyła się taka perspektywa. perspektywa, żeby zapraszać również innych

0: muzyków do uczestnictwa.
1: To jest fascynujący moment, ta praca ze wspólnotami. Jak państwo przygotowywali mieszkańców na to, co się wydarzy? Bo możemy chyba założyć, że w tych kamienicach mieszkają nie tylko i wyłącznie melomani.
2: Zawsze przed koncertami staramy się spotkać z tymi społecznościami lokalnymi, przygotowujemy ich na to, wieszając też stosowne ogłoszenia zapraszające na te

0: własne fotele, własne krzesła i siadają niejako u siebie, w swoim podwórku, na własnych meblach, no ale właśnie w tej sytuacji pozadomowej, w sytuacji koncertowej. I to jest chyba dla nas szczególnie ważne, że oprócz tej publiczności, która oczywiście zjeżdża się do nas z całej Warszawy, a czasami nawet z innych miast, mamy tych słuchaczy, którzy siadają niejako u siebie, albo czasami wyglądają przez okna, czasami wychodzą na balkony i w ten sposób uczestniczą w tych koncertach.
1: Bywa czasem nerwowo, czy jednak muzyka łagodzi obyczaje?
2: Generalnie myślę, że muzyka łagodzi obyczaje. To jest też muzyka klasyczna. Miewamy oczywiście recitale wokalne, gdzie pojawia się tekst, ale głównie jednak jest to instrumentalna muzyka kameralna, a więc taki metajęzyk, który z jednej strony pięknie ogrywa nam tę przestrzeń, w którą wchodzimy, a z drugiej strony nie potrzebuje zbyt wiele tłumaczenia. Nie jest to taki format, że pouczamy tych mieszkańców kamienic, jakby co tam u was się tutaj działo, albo że jest to w jakikolwiek sposób arbitralny. Myślę, że dlatego to działa. Nerwy są...
1: Czyli państwo są gośćmi.
2: Tak, my jesteśmy gośćmi u kogoś w domu i też szanujemy tę przestrzeń. A jeśli chodzi o nerwy, to w ogóle ten festiwal jest festiwalem wysokiego ryzyka, dlatego że jak ogłaszaliśmy program w końcówce maja w tym roku, to przecież tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy którykolwiek z tych koncertów ostatecznie się odbędzie i w jakiej formie, dlatego że jesteśmy całkowicie zależni od pogody i tak jak ostatnia sobota pokazała, no deszcz jednak potrafi zmyć nas z tego podwórka.
1: Albo wiatr zwiać.
2: Tak, dokładnie. Też kryzys klimatyczny daje się we znaki, bo właściwie takim wielkim wyzwaniem są też fale upałów, kiedy znowu oczywiście prosimy mieszkańców i naszą publiczność, żeby zaopatrzyli się w wodę. Uprzedzamy, że no nie będzie komfortowo i nie mamy klimatyzacji do zaoferowania, więc te ryzyka są i od strony atmosferycznej, i od strony tej współpracy właśnie z konkretnymi administracjami, które również czasami się zmieniają, prawda? I to nie jest wszystko oczywiste. Tak, więc tam jest bardzo dużo różnych takich elementów ryzykownych, co czasami przekonuje mnie o tym, dlaczego nikt takich rzeczy nie robi.
0: Zawsze jest jednak tak, po tych wszystkich koncertach i w tej bieżącej edycji, ale też w latach ubiegłych, że po koncercie mamy poczucie ogromnej satysfakcji i takiego spełnienia, które też jest podbijane odczuciami zarówno publiczności, jak i właśnie artystów, muzyków, którzy zapraszani przez nas przyjeżdżają na koncert. Oni bardzo nam wtedy dziękują i tak naprawdę polecają się na przyszłość. I to jest chyba taki najlepszy dowód na to, że to faktycznie ma sens i to się faktycznie udaje.
1: Pejzaż, którego słuchaliśmy przed naszą rozmową, rozpoczyna się od nagrania dźwięków warszawskiego podwórka. To są koncerty, które nie odbywają się w sterylnej przestrzeni. Tamto miasto słychać. Jak to wpływa na państwa, na artystów, wykonawców, na publiczność, ale też na same utwory, na ich odbiór?
2: Tak, ja myślę, że kiedy zaczynaliśmy z Markiem jeździć po tych podwórkach, to chyba oboje wykształceni i wychowani do grania w salach koncertowych, to był pewien problem, czy my gramy przeciwko tym przejeżdżającym tramwajom i karetkom i tym odgłosom dzieciaków biegających, czy my gramy razem z nimi. I myślę, że przez te 10 lat też w pracy z artystami, czy z kompozytorami, rezydentami, kładziemy duży nacisk na to, że Warsze Muzyk ma być takim spotkaniem muzyki z miastem, a nie żadną walką. I te dźwięki miasta są elementem słuchania i wiele osób podchodzi po koncercie i mówi, że ja nigdy wcześniej miasta nie słyszałem. Dopiero jak zacząłem słuchać kwartetu smyczkowego i musiałem się skupić na tym, co oni grają, to nagle dostrzegam, jejku, tutaj tak, tu śpiewają ptaki, tu miauczą koty, tu jest taki szum, biały szum miasta, że wyostrza nam się wtedy też ucho na to wszystko, co nas otacza i tak ma być.
0: Też specyficzną przestrzenią jest właśnie pomnik Umschlagplatz, który położony przy ruchliwej ulicy Stawki, gdzie jeżdżą tramwaje, faktycznie no, jest obarczony no, wyjątkowym dyskomfortem, jeśli chodzi o taką warstwę audialną. Ale w tym roku słyszeliśmy nawet takie po koncercie takie zdanie, że

0: ten tramwaj w jakiś sposób w tej warstwie dźwiękowej u kogoś odzwierciedlał dźwięk odjeżdżającego pociągu. No to jest w końcu Umschlagplatz, to jest no miejsce niezwykle naznaczone historycznie. I tutaj ten tramwaj, niewinny tramwaj miejski, u kogoś wzbudził tego typu skojarzenia, które nam, prawdę mówiąc, nie przyszło nigdy do głowy.
1: To współgranie miasta i muzyki otwiera nowe pola do interpretacji. Czy państwo 10 lat temu spodziewali się, że ta podróż potrwa tak długo?
2: Ja całe życie pracuję w NGO-sach, więc nie mam złudzeń, że projekty czasami umierają śmiercią powolną i długą, a czasami gwałtowną i niespodziewaną, więc nie pracujemy też na stałe z żadną jakąś wielką instytucją, która dawałaby nam jakąś taką stabilizację czy poczucie bezpieczeństwa, więc były bardzo różne edycje i bardzo różne lata. Myślę, że to, co nas prowadzi, to jest właśnie to poczucie sensu. Jadąc tutaj do radia, słyszałam dzwonienie naszych fundacyjnych pulpitów w bagażniku i już sobie pomyślałam, jak mi będzie tego brakowało w sezonie, kiedy czekają mnie takie zwykłe koncerty. Więc tak, no nigdy nie mam jakichś takich dalekosiężnych planów, ale myślę, że ta misja festiwalu się nie wyczerpuje, że przez te 10 lat przecież i publiczność bardzo nam się zmieniła i poszerzyła. Jeśli chodzi o programy koncertowe, no to myślę, że oboje z Markiem moglibyśmy usiąść i spisać następne 5 edycji bez żadnego problemu. Także no chyba dlatego to działa.
0: Poza tym przez te lata udało nam się przekonać do siebie szereg instytucji, które już nam teraz ufają. Chociażby Biuro Kultury w mieście, czy Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Getta Warszawskiego, czy firma Yamaha. To są takie grupy ludzi, którzy chcą z nami współpracować i wierzą w nasz festiwal i bardzo się z tego cieszymy.
1: No i tych 200 osób stojących w deszczu, słuchających muzyki, to o czymś świadczy. Jeśli państwo chcieliby się wybrać na finałowy koncert tegorocznego festiwalu, przypomnę, 29 sierpnia mamy dla państwa zaproszenia 22 645 22 22. A państwu dziękuję. Ania Karpowicz, Marek Bracha.
0: Dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego i wytrwałości na przyszłość.
2: Dzięki.

0: Giovanni Battista Cirri, jego koncert wiolonczelowy C-dur. Słuchaliśmy części pierwszej Ofelii Gajar i Pulcinella Orkiestra. 51 minut po godzinie 16. Tymczasem zabieramy Państwa do Łodzi. Tamtejsze studio Lava Films, znane m.in. z międzynarodowego sukcesu filmu Dziewczyna z igłą, szykuje się do premiery biografii Violetty Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Scenariusz filmu powstawał we współpracy z synem artystki, a w roli głównej zobaczymy Sandrę Drzymalską. Zanim jednak ta produkcja zaistnieje na wielkim ekranie, już teraz w kinach można oglądać inny obraz studia. To japońsko-brytyjsko-polska koprodukcja Pejzaż w kolorze sepi, mówi producent filmu Mariusz Włodarski.
1: Według mnie jest historią o pamięci i o tym, jak czasami trudno nam jest się z nią skonfrontować i jak pewne rzeczy wolelibyśmy może przeformatować czy postawić w innym kontekście, bo wtedy nam jest je łatwiej przeżyć na nowo, jeżeli ktoś o nie pyta. To też jest film historyczny. Dzieje się na dwóch przestrzeniach czasowych. Jedna się dzieje tuż po II wojnie światowej w Nagasaki. Ja powiem szczerze, że pomimo tego, że czytałem tą książkę wcześniej, to jak zobaczyłem, chyba nie wyobrażałem sobie w ogóle takiej skali, w ogóle tego obciążenia, którym i ta bomba, i ta świadomość, że może sobie ją ściągnęliśmy sami na głowę, zmieniła w ogóle jakby w przeżywaniu, czy w ogóle w byciu tej narodowości.
2: To jest relacja matki z córką. To ta córka chce odkryć przeszłość, można też powiedzieć, rodziny, swojej siostry. No i tam oczywiście nie będziemy Państwu wszystkiego zdradzać, bo to nie o to chodzi. No ale chodzi o tajemnicę, tak, którą matka ukrywa. I znów to pytanie, które powraca w naszych rozmowach, Mariuszu. No jak to się stało, że staliście się częścią tej japońsko-brytyjskiej ekipy?
1: Przypadkiem, jak wiele rzeczy zwykle w moim życiu. I bardzo się w sumie z tego cieszę. Jakby na to nie patrzeć, to ja studiowałem z Keijem Yoshikawą w Szkole Filmowej w Łodzi. Tutaj się poznaliśmy z reżyserem. On co prawda był rok wyżej i nie współpracowaliśmy w szkole, ale oczywiście jak to ma szkoła filmowa, te korytarze są dosyć obszerne i wymieniasz się z wielorakim rocznikiem. I on zwrócił się do nas 2 lata temu z propozycją filmu, który by chciał zrobić po polsku. I ponieważ dużo czasu upłynęło od czasu, kiedy on tą szkołę skończył, to zaczęliśmy tak mówić, a na czym teraz pracujesz? I powiedział, a takiego, nie wiem, czy on jest znany w ogóle, taka proza, adaptację robię, nie wiem, czy znany w Polsce, Kazuo Ishiguro. No i ja się tu zaśmiałem, jak i teraz się śmieję. No i po prostu zapytaliśmy, czy jest szansa, że można ten film koprodukować. Okazało się, że koprodukcja z Japonią to nie jest łatwa sprawa, bo różnica kulturowa jest dosyć duża. Sposób finansowania, tego jak oni podchodzą do pewnych rzeczy, jednak jest zgoła odmienny. W związku z tym długo musieliśmy się naprosić, że mamy coś do zaoferowania.
2: Żebyście mogli być wzięci do tego.
1: Żebyśmy mogli być wzięci i zaproszeni do tego, żeby projektu przynieść pieniądze, żeby aplikować do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby dołożyć cegiełkę, żeby dać wspaniałych twórców, którzy do tego projektu dołożą coś więcej niż tylko wypełnienie swojej funkcji.
2: Jak na przykład operator.
1: Jak na przykład operator, jak na przykład kompozytor. I koniec z końcem wiem już teraz, bo to zostało nieraz powiedziane, jak bardzo wdzięczni są nasi japońscy partnerzy, że udało nam się ich przekonać do tego, że warto.
2: W jednej z recenzji na

0: Na jednym z popularnych portali poświęconych szeroko rozumianej kinematografii, to nie była recenzja żadnego krytyka czy dziennikarza filmowego, ale przeczytałam takie zdanie, które mnie zaintrygowało, a mianowicie postaram się zacytować z pamięci. Wspaniałe zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że zrobił je Polak, bo to jest kompletnie inna wrażliwość.
1: Cudowne, nie czytałem tego.
0: Nie wydaje ci się, że to jest clue, że to jest inna wrażliwość? Na czym polega według ciebie inna wrażliwość w tej produkcji niż nasza, polska, naszych polskich filmowców?
1: Chyba trzeba pamiętać, że zawsze narzędzie dobiera się do tematu i dobiera się do tego, o czym chcemy opowiedzieć, jak to połączenie twórcze, w ogóle tej wrażliwości z różnych kultur widzi te same rzeczy. Więc mam wrażenie, nie chcę się wypowiadać za bardzo za Piotra, bo to oczywiście byłoby pytanie do niego, ale sądzę, że po prostu on dopasował swoją wrażliwość, to co on myśli o tej historii, w taki sposób, by dać siebie jednak na tym ekranie, ale również w ogóle jakby uszanować tę odmienność kulturową, o której ten film opowiada.
0: To już można zobaczyć, ale czekamy bardzo, bardzo mocno na premierę tego, co nam zaprezentujecie, no już w Gdyni, bo wiemy, że historia o Violetcie Villas swoją premierę będzie miała na najbliższym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film zakwalifikował się do konkursu głównego. Potem chwilę trzeba będzie poczekać i trafi do kin. Historię tej diwy i jej wzlotu, i jej upadku opowiadacie z perspektywy syna.
1: Zdecydowaliśmy się na perspektywę syna, gdyż Violetta w ogóle jakby dla nas taką jest postacią, która jest dosyć obecna w widzach z perspektywy tego, co my znamy z końca jej kariery. W związku z tym szukaliśmy ciekawej historii, która jest totalnie nieznana, czyli tylko początku jej macierzyństwa, jej startu, sukcesu oraz może jej odpowiedzi na to, dlaczego jej życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Perspektywa syna, który Karolinę zaprosił do tej współpracy, który dał swoje wspomnienia, który przedstawił nam swoją matkę w inny sposób, spowodowała, że ten film stał się nagle bardzo uniwersalny i nie jest to tylko biografia o diwie, gdzie oczywiście te fragmenty jej życia też będą dla Państwa ciekawe i nasłuchamy się dużo utworów i atrakcyjnych, ale też poznamy jakąś taką prawdę o człowieku, co moim zdaniem może być nawet ciekawsze.
0: Syn uczestniczył w pracach nad scenariuszem?
1: Tak, tak. Karolina pisała razem scenariusz z Małgosią Gospodarek, czyli z żoną Krzysztofa, a Krzysztof był naszym inspiratorem. Mhm. Takim osobą, która opowiadała, która czasami poprawiała pewne już ustalone w różnych książkach nieprawdy. Więc tak, więc jakby jego obecność
0: była bardzo duża.
1: Można
0: powiedzieć, że to będzie pierwsza prawdziwa historia Violetty Villas?
1: To będzie na pewno jego historia. To może być nawet też momentami jednak filmowa historia, bo my też używamy tego mediów w ogóle, dokładnie, żeby nie przedstawić w ogóle, tylko żeby nadać temu jakiejś pewnej wartości, która jest dla nas również bliska. Więc jest to na pewno ciekawe. Dużo jest tam oczywiście kreacji, ale dużo jest tam też rzeczywistości.
2: O pejzaż w kolorze sepii pytała Agata Gwizdała.

0: Autopromocja.
1: Co zostaje z młodości, kiedy po latach próbujemy do niej wrócić? Film Panny z Wilka Andrzeja Wajdy to opowieść o przemijaniu i niespełnionych możliwościach. Główny bohater wraca do Wilka po kilkunastu latach i spotyka pięć kobiet, które pamięta z młodości. Ale tak naprawdę spotyka własną przeszłość, dawne pragnienia, wybory i pytania o to, co mogło wydarzyć się inaczej. O Pannach z Wilka porozmawiamy w kolejnej audycji z cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w środę o 22:00. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
2: Minęła 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Przygotowała dziś dla Państwa Katarzyna Fitzwilliams.
3: Ma na sobie ciemną, czarną wiatrówkę, szare spodnie i białe buty sportowe. Gdyby dodać do tego gwizdek na sznurku, mógłby uchodzić za nauczyciela WF-u. Tak Ryan Gilby, dziennikarz The Guardian, opisuje swoje londyńskie spotkanie z Pedro Almodovarem. Rozmowa dziennikarza z reżyserem oczywiście związana jest z Bitter Christmas, gorzkimi świętami. Choć nie jest to takie oczywiste, bo któż to słyszałby film o świątecznym tytule wchodził do kin w samym środku letniej fali upałów. Almodovar przyznaje, że śledzenie akcji w tym filmie staje się wyzwaniem intelektualnym. Myślę, że to najbardziej ryzykowny mój film, jaki kiedykolwiek nakręciłem. Wymaga pełnego skupienia, a wydaje mi się, że kinowa publiczność staje się coraz bardziej leniwa. W The Guardian przeczytamy o stosunku Almodovara do współczesnego kina, do telewizji, oczywiście też o samym filmie oraz o tym, że nic nie wskazuje na to, by Almodovar zwalniał tempo. W październiku tego roku w Hiszpanii ukaże się nawet pierwsza powieść Almodovara, człowiek, który pisał tylko w samolotach. O człowieku, który nigdy nie chce odpoczywać, Pedro Almodovarze, przeczytamy w The Guardian, a filmy Gorzkie Święta w Wielkiej Brytanii i w Polsce już w najbliższy piątek. Były momenty kulminacyjne, które z pewnością zarejestrowałby sejsmograf, by następnie wygasnąć niczym seria echem odbijających się wstrząsów pod ogromną kopułą sali. Tak o wykonaniu Requiem Verdiego przez Ukrainian Freedom Orchestra w Katedrze Świętego Pawła w Londynie przeczytamy w muzycznej sekcji The Guardian. Choć szybkie tempo narzucone przez Wilson w niektórych częściach Requiem doprowadziło do natychmiastowego zatarcia faktury i rozchwiania gry zespołu w trudnej akustyce katedry, a brzmienie smyczków nie było idealnie dopracowane i wiele subtelnych detali partytury Verdiego umknęło w tym gęstym brzmieniu, wszystko to miało ostatecznie drugorzędne znaczenie w obliczu niezwykłej, wręcz żarliwej intensywności wykonania, czytamy w The Guardian. Wilson pochylała się ku muzykom, całkowicie na nich skupiona, a ich brzmienie było potężne i porażające. Nazywanie go człowiekiem, który ocalił muzykę klasyczną Wielkiej Brytanii jest pewną przesadą, choć niewielką. Tak o Raymondzie Gubaju pisze The Times, dodając, że przyczynił się do tego, że muzyka klasyczna stała się popularna, dochodowa i dostępna dla publiczności w całej Wielkiej Brytanii. Był czas w latach 80. i 90., kiedy organizował rocznie 125 koncertów w Barbican Centre i około setki w Royal Albert Hall. Szacuje się, że łącznie zrealizował tam 2000 wydarzeń, w tym kilka monumentalnych produkcji operowych. Wszystko to osiągnął bez pensa dotacji. Nigdy w życiu świadomie nie skorzystam z finansowania państwowego, mawiał. I to w czasach, gdy hojnie dotowane brytyjskie orkiestry i zespoły operowe miewały trudności z zapełnieniem choćby połowy sali. Tymczasem koncerty Gubeja, prezentujące popularną klasykę orkiestrową i wzbogacone o sprytne chwyty marketingowe, jak choćby róża dla każdej pani w walentynki, wypełniały sale po brzegi. O tym, jak organizowane przez niego koncerty pomagały przetrwać wielu brytyjskim instytucjom, ale także i o słowach krytyki wobec jego działań, a także o spektakularnych produkcjach przeczytamy w The Times. Obecnie impresario promuje swój ostatni koncert 21 października, dokładnie w 60. rocznicę pierwszego koncertu, który zorganizował samodzielnie. Tym razem zaprosił chór King's College w Cambridge do występu w Wigmore Hall. Dochód z tego wydarzenia zasili budżet samej sali Wigmore. I na koniec zajrzymy do portalu BBC, który może być portalem

0: do słynnych domów słynnych osobowości. Od surrealistycznego domu Dalego przez nadmorski dom Dereka Jarmana, aż po Casa Azul Frida Kahlo. Te domy i ogrody stanowią swoiste świątynie poświęcone ich niezwykłym właścicielom. Uwielbiamy zaglądać do domów i ogrodów sławnych ludzi. W przypadku twórców kultury ich domy często same w sobie są dziełami sztuki, swoistym płótnem lub przestrzenią, w której realizują swoją wizję artystyczną. Tak twierdzi Sam Lubell, autor książki Life Meets Art Inside the Homes of the World's Most Creative People. I artykuł otwiera wizyta w Prospect Cottage Dereka Jarmana w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii. Budynek przysiadł nieco na żwirowym podłożu, jego drzwi i okna w kolorze słonecznej żółci wyraźnie odcinają się od surowego krajobrazu, w którym wciąż dominują, mimo że są już nieczynne, elektrownie jądrowe. Jak twierdzi Gilbert McCarragher, autor nowej książki o Prospect Cottage, to właśnie w tym domu Jarman był najbliżej samego siebie. Obecnie dom jest udostępniony małym grupom zwiedzającym oraz artystom biorącym udział w rezydencjach twórczych. To pierwszy z 10 domów do odwiedzenia, a na końcu trasy znalazł się Handel Hendrick House na Brook Street w Londynie. W tych eleganckich kamienicach w dzielnicy Mayfair mieszkali niegdyś dwaj wybitni muzycy, którzy na stałe zapisali się w historii Londynu. Handel Hendrick House tworzą dwa domy. Ten pod numerem 25, w którym mieszkał niemiecko-brytyjski kompozytor epoki baroku, oraz sąsiednie mieszkanie, będące domem dla amerykańskiego muzyka rockowego. Trudno wyobrazić sobie bardziej nieoczywiste muzyczne zestawienie. A ja Państwu dziękuję bardzo za dziś i oddalam się do mojego domu.
1: Myślę, że spotkanie obu panów mogłoby wypaść nader interesująco. Prasę zagraniczną przeglądała dziś dla Państwa Katarzyna Fitzwilliams. Jest 7 minut po 17:00.

0: duet znakomity. Magdalena Korzena, sopran, Jonas Kaufmann, tenor. Solistom towarzyszyli filharmonicy berlińscy. Całość prowadził Sir Simon Rattle, a słuchaliśmy muzyki z opery Carmen Georgesa Bizeta. Program drugi, 12 minut po godzinie 17. To już ostatnia szansa, ostatni tydzień, żeby wybrać się na czwartą międzynarodową wystawę kolażu w Warszawie. Prace artystów z całego świata są prezentowane w Galerii Dobra i zarysowują panoramę tej techniki artystycznej współcześnie. Na antenie dwójki prezentowaliśmy już rozmowę z jednym z gości wystawy, wybitnym grafikiem amerykańskim Davidem Carsonem, a dziś porozmawiamy również z polskimi twórcami. Monika Kopcik spotkała się z artystkami i organizatorami międzynarodowej wystawy kolażu.
1: Goście dwójki.
2: Bardzo ważne są zdjęcia rodzinne, ale takie anonimowe. To znaczy mamy pudło ze zdjęciami babci, która już nie żyje, ale odkrywamy różne osoby. Często to są anonimowe postaci, intrygujące z jakiegoś tam powodu wizualnego i później reprodukuję te zdjęcia, powielam je i stają się one takim jakby symbolem. No, więc wykorzystuję w tych swoich kolażach i później łączę to z typografią, łączę różne techniki, bo tu jak widać też są nieprzypadkowe kolory w obu tych pracach. I bardzo ważne są też dla mnie te akcenty takie świetlne, które przyciągają wzrok i które są de facto pierwszoplanowymi takimi znakami. To znaczy to wszystko razem tworzy jakiś abstrakcyjny obraz, tym niemniej jest złożony z bardzo wielu elementów, z fotografii, z techniki akrylowej na desce, plus jeszcze te odbitki typograficzne, które łączą się tu w całość.
3: Mówiła kuratorka czwartej międzynarodowej wystawy kolażu, dr Anna Kłos, która poza pracą akademicką i kuratorską jest także twórczynią kolaży. Kilka z nich prezentowanych jest w Galerii Dobra. Wśród prac 74 artystów z 24 krajów, ukazujących przekrój różnych technik kolażu, jedynym kolażem rzeźbiarskim jest praca Marcina Laszczkowskiego.
4: Jestem zaskoczony, że w zasadzie tylko moja rzeźba przybrała taką formę pełnoplastyczną, przestrzenną. Zazwyczaj kolaż kojarzymy z pracami dwuwymiarowymi, płaskimi, natomiast no, ja starałem się przełamać troszeczkę ten schemat, wykorzystując swoje własne prace graficzne i obiekty przestrzenne, które również miałem w swojej pracowni. Zrobiłem właśnie taki montaż różnych obiektów. Wydaje mi się, że możemy interpretować tę rzeźbę w kategoriach takich trochę psychologicznych. Ta geometryczna forma, która zamyka niejako w klatce te myśli, które kontrastują z resztą rzeźby właśnie kolorem. Cała rzeźba jest monochromatyczna. To, co jest zamknięte wewnątrz, ten element jest ruchomy. To, co jest zamknięte wewnątrz, jest kolorowe. Zresztą elementy, które wykorzystują

0: Stałem do tej części wewnętrznej, są również wybrane nieprzypadkowo. One odwołują się gdzieś tam do jakiejś takiej symboliki erotycznej, w związku z czym taki, być może, nie wiem, jakąś freudowską nawet interpretację można by było tutaj przyjąć, właśnie zamykania gdzieś tam w klatce takiej właśnie geometrycznej, jakichś takich schematów, konwenansów tego, co chce się uzewnętrznić, tego, co chce się wyrwać, to, co jest w nas gdzieś tam jakoś pierwotne, bardzo często tłamszone. Ale i nie tylko pierwotne, także kulturowe. Pewne różnego rodzaju popędy, pragnienia, pożądliwości są w nas zaszczepiane. My staramy się jednocześnie to tłamsić, co również jest procesem kulturowym. Dlatego stąd takie zderzenie tych form w tej rzeźbie.
1: Z jakich korzystał pan papierów, z jakich elementów?
0: Zasadnicza struktura, to znaczy ta głowa, to są odbitki graficzne. Ja na co dzień jestem grafikiem. Kolaż u mnie powstaje dwutorowo, to znaczy albo jako punkt wyjścia dla dalszych prac graficznych, dla opracowania matryc, albo odwrotnie. Powstaje z odbitek, które są nieudane, bądź odbitek próbnych, które tnę i z tego powstaje jakaś nowa jakość. Czyli jak gdyby też bawię się ze swoimi myślami, ze swoim procesem twórczym.
1: Czy to jest istotne korzystanie z tych materiałów, które same w sobie już są na pewien temat?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest fundamentalne, bo to jest jak gdyby też istota kolażu. Czy to jest kolaż dwuwymiarowy, czy to jest rzeźba trójwymiarowa. Kolaż jest nową jakością, która powstaje przez połączenie dwóch elementów zupełnie przypadkowych, obcych sobie. To, że te elementy mają w sobie już jakąś zawartą treść, to tylko podnosi walor samej docelowej, wyjściowej pracy, dlatego że możemy ją wtedy interpretować w kontekście, w tych kontekstach, które niosą już też te materiały pierwotne.
1: Czy to oznacza, że kolaż jest tą techniką, która jest ściśle społeczna? To znaczy sam materiał definiuje już w pewien sposób kontekst, w jakim odbierane są prace?
0: W pewien sposób tak, aczkolwiek wszystko jest w rękach artysty. Wydaje mi się, że właśnie to, w jaki sposób dobieramy te konteksty, dobieramy ten materiał wyjściowy i jak go zestawiamy ze sobą, z tego właśnie wynika wtedy ta wyjściowa jakość. I ta końcowa interpretacja w dużej mierze zależy właśnie od tych takich zestawień, dlatego wydaje mi się, że kolaż ma bardzo dużo wspólnego z poezją. Zestawienia słów, fraz, które pozornie w mowie potocznej mogą nie stanowić żadnego sensu, mogą budować poezję i tak samo funkcjonuje kolaż na poziomie wizualnym. Mnie interesuje w dużej mierze to, co gdzieś tam w człowieku siedzi tak naprawdę. Taki motyw przewodni wielu moich prac przyjąłem hasło homo monstrosus, czyli człowieka potwornego. Hasło, które pojawiało się w kontekście podróży, odkryć geograficznych, kiedy żeglarze wracali z opowieściami z różnych lądów o najróżniejszych, przedziwnych plemionach zamieszkujących tamte miejsca. Dla mnie ten homo monstrosus, który również jest, można to hasło przykładać do późniejszych badań medycznych, powiedzmy, kiedy potworami określano noworodki, które rodziły się martwe, z roślaki, z różnego rodzaju wadami genetycznymi. To również jest jak gdyby, to hasło jest kluczem do rozumienia moich prac, ponieważ ten homo monstrosus gdzieś tam jest obecny stale w naszej kulturze. Często zestawiam takie elementy, które wydają się być potworne, z fragmentami rycin przedstawiających na przykład rzeźby antyczne, które są synonimem piękna. Wydaje mi się, że to samo dzieje się na bieżąco chociażby w przekazie medialnym, gdzie propaganda piękna jest stale obecna, jednocześnie przykrywa to, co brzydkie, a to, co brzydkie, jest tym, co nas najbardziej pociąga mimo wszystko nieustannie. Ten balans między brzydotą a pięknem jest w człowieku najbardziej istotny i to jest materiał do bardzo bogatej i szerokiej eksploracji artystycznej.
1: Piękno versus brzydota czy monstrualność, a z drugiej strony postawiłabym jeszcze jedną opozycję, czyli monstrualność versus dyskurs uporządkowany, bo tutaj na kolażu widzimy właśnie karty ksiąg.
0: Wykorzystuję bardzo różne materiały. Niektóre bardzo długo zalegają w moim takim archiwum czy warsztacie. Te elementy geometryczne pochodzą z jakiejś dziecięcej wycinanki, którą pamiętam, że miałem od podstawówki i ona pojawiła się tutaj dlatego, że

że właśnie są te elementy geometryczne, które również często pojawiają się w moich pracach, bo oprócz kolażu i grafiki ja wykonuję również obiekty przestrzenne, takie lampy, które również inkorporują gdzieś tam proces graficzny w samą materię tej rzeźby czy tej lampy, w związku z czym poszukiwanie takiego wspólnego mianownika dla tych prac na papierze i tych prac przestrzennych też w jakiś sposób mnie zajmuje. Natomiast jeśli chodzi o to złoto, to przyznam szczerze, że jest to po prostu folijka od popularnej marki cukierków dostępnych powszechnie na rynku. Natomiast tutaj w tej pracy Alchemik to złoto ma jeszcze takie dodatkowe znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o karty tej księgi, jest to XIX-wieczne wydanie historii Polski. Nie wiem, czy jestem w stanie w jakiś ekstensywny sposób uzasadnić. No, niestety ktoś kiedyś powiedział, że artyści bardzo często, znaczy czasami wiedzą, co robią, ale najczęściej niestety nie. Ja lubię, i to jest również domena kolażu, żeby ten sens pojawiał się w trakcie tworzenia. Bardzo często właśnie elementy, które są paradoksalnie niezwiązane ze sobą, one potem właśnie, czy nawet już po samej ekspozycji, one wtedy dopiero nabierają jakiegoś sensu. Tutaj chodziło również o zabieg formalny, nawiązanie do karty z jakiegoś dawnego traktatu. Więc bardziej chodziło bardziej o element typograficzny, formalny niż treściowy w tym wypadku. Ale ta forma również niesie ze sobą właśnie treść, odwołanie do sztuki dawnej, do jakiejś, czy do dawnego przekazu myśli. Ta twarz, podobnie jak wiele innych twarzy, które wykorzystuję w moich pracach, pochodzi z takiej starej, nawet chyba przedwojennej, bądź tuż powojennej książki poświęconej patologiom rozwoju narządu mowy. Tam jest też duży rozdział poświęcony właśnie różnego rodzaju uszkodzeniom, malformacjom i tym podobnym schorzeniom z bardzo sugestywną dokumentacją fotograficzną. Ja lubię wykorzystywać takie materiały właśnie z tego względu, że to nie chodzi o szok, czy właśnie taki tani efekt epatowania brzydotą. Chodzi o właśnie to zestawienie tego, co jest w pewien sposób normalne, co jest naturalne, co towarzyszy ludziom od zarania naszego gatunku, bo jesteśmy takimi samymi zwierzętami jak wszystkie inne, w związku z czym również spotykają nas różnego rodzaju schorzenia, o czym wszyscy doskonale wiemy, ale kulturowo staramy się to za wszelką cenę wypierać. Stąd też właśnie to zestawienie z nogami właśnie takiego amorka antycznego, to była XVIII-wieczna rycina przedstawiająca amorka z którejś kolekcji rzeźby antycznej. I to pożeranie jest też takim motywem właśnie, który stawia taką opozycję bardzo wyraźną. Nawiązanie też do innych dzieł sztuki, na przykład Goi, Saturna pożerającego własne dzieci, tego motywu. Lubię sięgać po te motywy, lubię sięgać po inspirację czerpaną ze sztuki dawnej, z mitologii, z historii biblijnych, właśnie po to, żeby tak jak artyści dawni wykorzystywali powszechnie znane symbole do tego, żeby wyrazić własną myśl. Ja również stosuję ten sam zabieg. Czerpię z tych motywów, które będą rozpoznawalne, czy też mogą być rozpoznawalne, po to, żeby nadać im właśnie nową treść. I kolaż w tym kontekście wydaje się być medium znakomitym. Ja często sięgam po technikę transferu anastatycznego, która polega po prostu na odbijaniu bezpośrednio odbitek z odbitki tak naprawdę ksero, którą nasyca się specjalnym roztworem kwasu i gumy arabskiej po to, żeby uczulić ten papier i nanosi się farbę i wtedy można z tej odbitki ksero robić kolejne odbitki graficzne. Robię sporo takich odbitek, potem je tnę i wykorzystuję właśnie do przygotowywania kolaży, czy potem właśnie dalej matryc graficznych. W tym wypadku połączyłem ją również z wydrukami, które były przygotowane jako forma pośrednia do przygotowania z kolei sitodruku. I tu z kolei sięgnąłem po taki motyw blemia, czyli tych plemion ludzi z twarzami na torsach. To jest motyw, który bardzo lubię ze względu na formę przede wszystkim. On dla mnie jest taki archetypiczny, synonimiczny dla tych przedstawień Homo monstrosus.

0: I stąd właśnie to połączenie. Tutaj jest, można się dopatrzyć właśnie elementów twarzy powyżej tych nóg, ale one są jeszcze dodatkowo odwrócone dla nadania jakiegoś takiego niesamowitego efektu. I tu też mam na myśli w zasadzie taką właśnie niesamowitość w sensie takim freudowskim, gdzie mamy jakieś elementy, które gdzieś rozpoznajemy, gdzieś na zasadzie właśnie jakiejś pareidolii, jakichś właśnie takich tropów, które gdzieś tam coś mówi, ale nie do końca, powstaje właśnie nowa całość, nowa jakość.
1: Mówił Marcin Laszczkowski o swoich pracach prezentowanych podczas 4. Międzynarodowej Wystawy Kolażu. Na ekspozycji w warszawskiej Galerii Dobra można oglądać również kilka prac Hanny Zawy-Cywińskiej, artystki, która tworzy głównie w Stanach Zjednoczonych. Wystawę odwiedził syn artystki.
2: Ciekawa jest historia, że te dzieła, przypadkowo moja mama wpadła na pomysł, była w sklepie takim second hand store, to się mówi po angielsku, i znalazła druki Kandyńskiego, ale nie były podpisane, ale oczywiście ona poznała, że to jest Kandyński, zapytała się właściciela, czy może te pociąć i coś z tym zrobić. Mówi, tak, oczywiście, to jest do wyrzucenia. I także kupiła te części, te kolorowe części, które wycięte są w takie bardzo proste kształty, kupiła i pocięła na kawałki. Tło jest linoryt i potem, jak zrobiła te główne obrazy, jakby pierwotne egzemplarze, to potem zrobiła, to się nazywa silk screen printing, co technika. Jest wiele warstw kolorów i w ten sposób zatrzymała te kolory, które były w tych plakatach Kandyńskiego i dodała swój temperament tutaj. Często w jej dziełach to są dwa pola, które ciągną z jednej strony na chaos, a z drugiej strony na organizację, geometryczność, matematyczne proporcje, powiedzmy.
3: Widać to w tych kolażach bardzo wyraźnie, że mamy do czynienia z układem takich ostro zarysowanych form, które są rozedrgane, ale z drugiej strony widać w tym pewien układ, to znaczy to napięcie między chaosem a porządkiem. Czy to jest cały cykl, czy to jest wybór, którego dokonał pan z większej liczby dzieł?
2: Dużo więcej w tej serii, tak, z Kandyńskiego, tak. I to są mniejsze obrazy. Na przykład w Stanach ja mam, jest cała rodzina ich, ale też ciekawe jest, że zawsze mama szukała nowych tematów, że nie była tylko w tym, czy w akrylach. Na przykład w 1981 roku wpadła na pomysł, żeby zużyć kable, takie kręcone kable, które są używane w technologii łączenia wzmacniaczy do słuchania muzyki. Nazywa to się coiled cable. No i w tych obrazach te kable są naciągnięte w pionowo i również padła na pomysł, że ponieważ te kable służyły do transmisji dźwięków elektronicznie, to ponieważ mój ojciec jest inżynierem, poprosiła jego, czy mógłby wymyślić coś, co by wydawało dźwięk z tego obrazu. I zależnie z dystansem od osoby, czyli jak się osoba zbliża do tego obrazu, to częstotliwość tego dźwięku się zmieniała. To jeden przykład. Drugi przykład. W 1984 roku firma Apple wynalazła komputer, nazywał się Macintosh, prawda? To był pierwszy rok. I ona natychmiast pomyślała sobie, ja chcę użyć ten komputer w moich dziełach, bo Apple sprzedawał ten komputer z software, który umożliwiał pisanie listów i również malowania. Była aplikacja, która nazywała się Mac Paint. I ona zaczęła eksperymentować z tym, kształty. Można w Mac Paint było wybrać albo pędzel, albo sprayowy taki element, albo prostokątne rzeczy. I ona zaczęła to używać i też kolaże robić, używając tą technikę. Później wpadła na pomysł, co zrobić, żeby akrylowe obrazy, bardzo takie abstrakcyjne, miały głębokość. I właściwie nie wiem, jak ona na to wpadła, ale znalazła puder, który jest robiony przez holenderską firmę AkzoNobel. I ten puder nazywa się Expansel. Jest używany w budowli domów do wypełniania szpar. I ten puder działa w ten sposób, że jak się nagrzewa, to on pęcznieje.

0: rozszerza się. Więc ona wymyśliła, że aha, pomieszam ten puder z farbą, podgrzeję grzewarką i tak stworzyła wiele, wiele obrazów i serii. Także no zawsze coś starała się zrobić nowego.
1: A miejsce kolażu w całej tej rozpiętości sztuki?
0: Raczej był mi etap taki kolażowy, powiedziałbym, bo teraz w ostatnich latach to tylko malowała i używała ten ekspansel, ale też nawet eksperymentowała z obrazami, gdzie były punkty Braille. I interesowała się Sarzewskiego alfabetem, także ciągle szuka ciekawych tematów, tak.
1: A czy dla Pana ta wizyta w Polsce teraz z tym cyklem pracy podczas wystawy międzynarodowej kolażu to jest też jakiś szczególny moment sentymentalny powrotu do Warszawy?
0: No tak, ja się urodziłem w Warszawie, na ulicy Wiejskiej mieszkaliśmy, także no jest przyjemnie być również w otoczeniu tutaj. Artyści są z 24 krajów, zdaje się. Także to jest imponujące, że jest moja mama jakby w tym otoczeniu.
1: Czwartą międzynarodową wystawę kolażu można zwiedzać w Warszawskiej Galerii Dobra w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego do 30 sierpnia.
2: A z organizatorami i artystami tej wystawy rozmawiała Monika Kopcik. 32 minuty po 17:00.

0: kwarteto bojowy F-tur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Program Drugi Polskiego Radia, jest 17.36, a my wracamy do informacji, która nas na pewno, a część z Państwa pewnie także zaskoczyła. Otóż w wieku 50 lat zmarł Ignacy Karpowicz, pisarz, tłumacz literacki, laureat paszportu polityki, zapowieść Balladyny i romanse z 2010 roku, pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike za powieści Gesty, Balladyny i romanse Ości i Sońka oraz Ludzie z nieba. Jest z nami Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, tygodnik Polityka. Dzień dobry, witam panią serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy za chwilę o twórczości Ignacego Karpowicza, ale chciałbym zacząć od wspomnienia osobistego, od spojrzenia osobistego. Jak pani zapamięta Ignacego Karpowicza jako człowieka, a nie pisarza?
1: Zapamiętam przede wszystkim jego poczucie humoru, bo właściwie od tego się zaczęło. Ja go poznałam właśnie po drugiej chyba powieści, Po cudzie, i wtedy no, to był pisarz związany z Podlasiem, mieszkał właśnie na wsi, która zresztą pojawia się w Sońce, ta jego wieś rodzinna. I był taką osobą właśnie też dosyć wszechstronną, bo był i tłumaczem, podróżnikiem. I jego twórczość od razu była wyróżniająca się. To była twórczość właśnie, to były książki ironiczne, takie przeniknięte bocznym spojrzeniem. Bardzo ciekawe, wyróżniające się w tej młodej literaturze. Wtedy żeśmy się poznali, zaczęliśmy korespondować, rozmawiać, a później pojawiła się książka Balladyny i romanse, za którą otrzymał paszport polityki, i wtedy więcej rozmawialiśmy i rzeczywiście to był wielki eksces, ta powieść. Ja myślę, że też on był takim pisarzem, który właśnie był pisarzem ekscentrycznym, co też jest potrzebne w literaturze, i był pisarzem odważnym, który właśnie wprowadzał, łączył różne, rozmaitą tematykę, też jego na przykład twórczość obyczajowa właśnie, na przykład Ości, no to są takie, to była właśnie opowieść o relacjach, która miała wyprowadzić nas z pewnych tradycyjnych modeli związanych właśnie z miłością, czy wspólnym życiem, małżeństwem. Więc ja go sobie nazywam właśnie pisarzem ekscentrycznym, i taki był też w kontakcie. Też bardzo, bardzo ciepłą był osobą właśnie, która zwracała uwagę na szczegóły i uważną. Więc pamiętam z tamtego czasu, z tego właśnie czasu w okolicy paszportu polityki, że nasze kontakty były wtedy częstsze i bardzo to było przyjemne.
0: Wspomniała pani między innymi o poczuciu humoru. Dziś media przypominają niektóre z wypowiedzi Ignacego Karpowicza, choćby i taką. Kilka lat temu zdałem sobie sprawę, że to jest w istocie proste rozwiązanie. Napisać wybitną powieść dla 15 osób. Jeśli ktoś ma rodzaj talentu, jest pracowity, to takie arcydzieło może napisać spokojnie. W oryginale pojawia się inne słowo. Znacznie trudniej jest napisać książkę, która zawierałaby w sobie coś głębszego, a napisana by była takim przyjaznym dla czytelnika językiem. Czy to jest właśnie przejaw tego specyficznego poczucia humoru, ale też poniekąd kredo literackie?
1: No myślę, że ten dystans, który go charakteryzował właśnie, znaczy myślę, że na przykład Balladyny i romanse to był zamach na wielką powieść, ale jednocześnie powieść ironiczną, która pokazuje, że bogowie, bo to też właśnie sprowadził bogów z Olimpu na ziemię, sprowadził też Jezusa i pokazał, że właściwie zderzył ich z popkulturą, więc myślę, że to było też

też odważne i ironiczne, pokazujące, że ta rzeczywistość nadzwyczajna, ponadludzka, niczego nie zmienia w naszym życiu, że wszystko właściwie jest w naszych rękach. I myślę, że też, no właśnie, że u niego te poważne tematy łączyły się z pewną niepowagą stylu, czy właśnie sposobu mówienia. To było właśnie coś, co charakteryzowało tę twórczość. Taką właśnie

0: Była w tym duża doza powagi, bo też tak jak mówił właśnie w tym, kiedy rozmawialiśmy po balladynach i romansach, mam tutaj właśnie cytat tej naszej wtedy rozmowy. Jezus w balladynach chce ludziom uświadomić, że życie jest krótkie, a po nim nie ma nic. I dlatego właśnie należy starać się z całych sił, żeby być dobrym teraz, tutaj. Innej szansy nie będzie. Szansa jest teraz. Teraz i tutaj. Bez cepeli transgresji, bez hokus pokus innego życia po życiu. Sequele zdarzają się w Hollywood, ale nie w realu. No więc to jest taka wypowiedź bardzo poważna tak naprawdę, mówiąca o pewnym, o wizji świata, dotycząca tej właśnie powieści, która była i poważna, i niepoważna.
1: Ja sobie przypominam spotkanie radiowe z Ignacym Karpowiczem i zawsze miałem wrażenie, że to jest człowiek, który gdzieś z perspektywy Podlasia właśnie, o którym pani wspominała, obserwuje bardzo wnikliwie współczesność, pisze o współczesności, ale wcale się z nią nie chce ścigać. Był w nim jakiś spokój, jakaś powolność być może nawet?
0: Tak, myślę, że tak, że zwłaszcza jednak ostatnie książki pojawiały się dość rzadko. To nie było właśnie ściganie się z rynkiem, to było jednak pisanie... Myślę, że dużo też dla własnej przyjemności, tak jak na przykład Ludzie z nieba, czyli historia o Żwirce i Wigurze, która nie jest w ogóle opowieścią biograficzną, tylko jakimś takim trochę odlotem, no i taką fantazją lekką. Tak, więc raczej właśnie z dystansem, raczej brał tę historię, włączał tam rozmaite motywy, tak jak lud Samów i też bieżeńcy tam się pojawiali. No, momenty, właśnie tematy historyczne, które łączył swobodnie z fantazją, jakby bez takiego dużego napięcia, żeby tworzyć coś rzeczywiście, co będzie zamachem na wielkość. Więc myślę, że to właśnie było ten jego dystans i takie patrzenie z boku, z pewnym takim właśnie bocznym spojrzeniem. I myślę, że pisanie też dla własnej przyjemności, że on miał coś takiego i to się czuło.
1: I o tym też mówił, tu jeszcze jeden cytat. Miałem jakieś dziwaczne przeczucie, że bez względu na koszty pisanie jest właśnie tym, czym chcę się zajmować. Miało to rozmaite konsekwencje w moim życiu, nie zawsze fajne. Po półmetku życia można sobie zadać pytanie, czy decyzje, które podjąłem, były słuszne. Wciąż tego nie wiem, czas może jeszcze pokaże, albo nie. Tak mówił Ignacy Karpowicz w 2025 roku przy okazji nominacji do Nagrody Literackiej Nike. Myśli pani, że to była poniekąd kokieteria, czy rzeczywiście taka niepewność w nim tkwiła?
0: Myślę, że była w nim duża niepewność, ale taka też pokazująca, że różne rzeczy można jeszcze zrobić. No właśnie dlatego ta śmierć jest taka nagła i kończąca coś zupełnie niespodziewanie, dlatego że, no, że właśnie Ignacy Karpowicz był pisarzem, to trudno się teraz mówi, był, który nie wiadomo było, czym nas zaskoczy. I to jest zawsze w twórczości najciekawsze, że właśnie pisarze, którzy się odważają na jakieś rejony niezbadane albo nieoczywiste. I on był kimś takim właśnie, że naprawdę zupełnie nie można było przewidzieć, co jeszcze napisze. Na pewno miał jakieś pomysły, więc to jest taka zupełnie przerwana w pół słowa rozmowa.
1: Justyna Sobolewska, krytyczka literacka z tygodnika Polityka. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Przypomnijmy, w wieku 50 lat zmarł Ignacy Karpowicz, pisarz, tłumacz literacki, laureat paszportu polityki i 5-krotny finalista Nagrody Literackiej Nike.

0: Wrocławska Orkiestra Barokowa, Andrzej Kosendiak i muzyka Feliksa Janiewicza. Słuchaliśmy trzeciego koncertu skrzypcowego A-dur w partii solowej Bartłomiej Niział. Program drugi, 17:51.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolne.

0: Wolna Europa.
1: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
2: W czasie stanu wojennego Wojciech Karpiński odpytuje polskiego noblistę o jego przewidywania co do roli polskiej literatury na emigracji. Obaj mają świadomość, że zapis ich rozmowy ma szansę dotrzeć nad Wisłę tylko na falach emigracyjnej radiostacji. A gdyby miał ukazać się drukiem, to też wyłącznie nakładem którejś z emigracyjnych oficyn wydawniczych.
3: W tej sytuacji jak pan widzi rozwój polskiej literatury na emigracji?
4: No, śledziłem tę literaturę na emigracji dość dawna. Nastąpiły rozmaite fazy, bardzo ciekawe. Najpierw była emigracja 1939 roku, głównie zresztą zgrupowana w Londynie. No i była literatura, o której w Polsce właściwie prawie się nie wie. Literatura bardzo często ciekawa i przejmująca. Właściwie mówiąc, ta pierwsza emigracja, pierwsza faza i rozmaici pisarze, może niekoniecznie wybitni, ale często bardzo przejmujący, to było doświadczenie Rosji. Znaczy, ci, którzy zostali deportowani, całe rodziny w 1939 roku po podziale państwa polskiego wskutek paktu Mołotow-Ribbentrop. Później ta literatura rozmaicie się rozwijała. W każdym razie faza ta pierwsza już należy do przeszłości. Ta literatura pierwszej fazy miała swoich wybitnych pisarzy, jak najbardziej nieortodoksyjnych i właściwie mało zrozumiałych dla ówczesnego emigracyjnego odbiorcy, takich jak Gombrowicz czy jak Jerzy Stępowski. Niemniej ta literatura całych dziesiątków lat była naznaczona przez pewną dużą słabość, mianowicie krytyka literacka prawie nie istniała, była bardzo słaba. Teraz nastąpił duży dopływ nowych sił, nowa właściwie fala, nowa emigracja. I co ja chciałbym widzieć teraz, to zupełną zmianę charakteru tej literatury emigracyjnej, przede wszystkim przez rozwój krytyki literackiej, badań literackich, swobodnej dyskusji, poważnej, ideologicznej. No myślę, że to musi w tym kierunku zmierzać. Po prostu za dużo ludzi jest z wykształceniem, wykształconych w tym humanistycznie, żeby to nie dało wyniku.
2: Kilka miesięcy później Karpiński już w Paryżu zostanie współzałożycielem ważnego pisma nowej emigracji, Zeszytów Literackich. Krytyka literacka będzie obecna na łamach zeszytów, ale także piórami młodej krytyki polskiej stworzy serię wydawniczą wokół literatury w londyńskiej oficynie Polonia, potem w londyńskim Pulsie. Krótko mówiąc, Miłosz miał rację.
5: A my w tym miejscu już się z Państwem dziś żegnamy. Katarzyna Filc-Wojtkowska, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tylko głupiec może nie chcieć pokoju, ale pokoju nie da się akceptować za każdą cenę. To słowa Rodolfa Walsha, dziennikarza i pisarza uważanego za ojca dziennikarstwa śledczego w Argentynie. Jego najsłynniejsza książka, Operacja Masakra, opisująca bezprawną egzekucję, do której doszło w 1956 roku, właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie argentynistki Barbary Jaroszuk. O burzliwej historii Argentyny w XX wieku porozmawiamy w najbliższym wydaniu Połączenia Międzynarodowego. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski. Witam Państwa serdecznie w wakacyjnym cyklu naszych audycji. Przypominam w skrócie portrety wybitnych muzyków, zwłaszcza pianistów, nie kierując się chronologią, raczej własnym, subiektywnym spojrzeniem i tymi nagraniami, które warte są moim zdaniem szczególnego zapamiętania. Dziś powtórka z McCoy Tynera, jednego z wielkiej czwórki, którą tworzą Hancock, Corea, Jarrett i właśnie Tyner, który

jednak podążał trochę inną drogą niż pozostali, na co ogromny wpływ miał John Coltrane, z którym McCoy Tyner grał w najważniejszym okresie kariery wielkiego saksofonisty. Zbliża się 100. rocznica urodzin Coltrane'a, zatem jest dobry czas, by przypomnieć choćby niektóre nagrania Tynera. Urodził się w grudniu 1938 roku w Filadelfii i w tamtym środowisku dorastał. A był to krąg niezwykły. Organista Jimmy Smith, trębacz Lee Morgan, pianiści Red Garland, Ray Bryant i Richie Powell. Ale prawdziwa kariera Tynera rozpoczyna się na przełomie lat 50. i 60. w zespole Jested, prowadzonym przez saksofonistę Benny Golsona i trębacza Arta Farmera. Do dziś nagrania Jestedu zachwycają czystością stylu, a swego czasu na naszych antenach gorliwym propagatorem Jestedu był Jan Ptaszyn-Wróblewski. Przypomnijmy zatem, jak brzmiały nagrania tego świetnego zespołu. Oto trzy tytuły: Avalon, Blues March i Killer Joe. Obok Tynera, Golsona i Farmera grają Curtis Fuller na buzonie, Addison Farmer na kontrabasie i Les Humphries na perkusji.

Avalon, Blues March i Killer Joe. Trzy utwory w wykonaniu legendarnego jazz-tetu prowadzonego przez Arta Farmera i Benny Golsona, w którym po raz pierwszy dał o sobie znać tak naprawdę talent pianisty McCoy Tynera, któremu poświęcam dzisiejszą audycję. Od 1960 roku rozpoczyna działalność legendarny kwartet Johna Coltrane'a, który w 1961 roku nagrywa słynny album My Favorite Things. Ale ja dziś, przypominając postać McCoy Tynera, celowo pominę jego dokonania u boku Coltrane'a, bo jest to temat, który prowadzi między innymi w swojej audycji Przemysław Psikuta i który będzie miał także swoje apogeum w wieczorze płytowym w okolicach setnej rocznicy saksofonisty. Ta rocznica przypada dokładnie 23 września. A zatem teraz mój wybór pada na album The Real McCoy, który, nawiasem mówiąc, ukazał się także w Polsce w specjalnej serii Polityki w roku 2009. Mamy tu czysty kwartet z saksofonistą Joe Hendersonem, kontrabasistą Ronem Carterem i perkusistą Elvinem Jonesem. Można by powiedzieć Carter od Davisa, Jones od Coltrane'a, Henderson gdzieś z przestrzeni pośredniej. Najlepszy skład, jaki mógł sobie wówczas wymarzyć pianista. Jego styl był już wówczas ukształtowany. Fantastyczna dyspozycja prawej ręki, wyprowadzającej oszałamiające improwizacje w takim charakterystycznym, chyba tylko dla Tynera, swingującym staccato. I potężny akompaniament, czy lepiej powiedzieć potężna podstawa lewej ręki, owe salwy niespokojnych akordów krążących wokół centrum. Jak określił to kiedyś Joachim Ernst Behrendt, floating chords. Ten sposób gry definiował styl McCoy Tynera niepodobny do innych. Znalazł niewielu kontynuatorów i naśladowców. Wśród nich był także nieodżałowany nasz Sławomir Kulpowicz. Posłuchajmy zatem z płyty The Real McCoy dwóch utworów, oto Passion Dance i 4x5, w tym drugim kombinacja taktu 4/4 na zewnątrz i 5/4 do wewnątrz, jak tłumaczył to sam pianista, choć improwizacje przebiegają wyłącznie w takcie 4/4. Grają McCoy Tyner na fortepianie, Joe Henderson na saksofonie tenorowym, Ron Carter na kontrabasie i Elvin Jones na perkusji.

McCoy z roku 1967. Obok lidera Joe Henderson na saksofonie tenorowym, Ron Carter na kontrabasie i Elvin Jones na perkusji. W audycji pomijam dziś nagrania Tynera realizowane u boku Coltrane'a, co nie znaczy, że zabraknie tu jego postaci. 17 lipca 1967 roku, a więc zaledwie w kilka miesięcy po premierze płyty, której słuchaliśmy, umiera Coltrane, co jest dla świata jazzu prawdziwym szokiem. Tyner w tym ostatnim, jak to się czasem określa, mistycznym okresie życia saksofonisty prowadził własną karierę, ale przecież również dla niego odejście autora Naimy oznaczało jakąś cezurę, koniec pewnej epoki. Coltrane, a zwłaszcza jego kompozycje, powracały wielokrotnie w nagraniach i na koncertach Tynera. Zdarzyło się to także podczas pamiętnego występu w nowojorskim klubie Village Vanguard 23 września 1997 roku, gdy zagrał w trio z George'em Mrazem na kontrabasie i Alem Fosterem na perkusji. Z tej płyty zatytułowanej Plays John Coltrane, wydanej w roku 2001, słuchamy tematu Coltrane'a Moment's Notice.

Nowojorski klub Village Vanguard 23 września 1997 roku. Oklaski dla tria w składzie McCoy Tyner fortepian, George Mraz kontrabas, Al Foster perkusja. Dziś w jazzowym klubie dwójki powtórka z McCoy Tynera. I oto jeszcze jedno obszerne nagranie koncertowe, tym razem z festiwalu Jazz Jamboree z 1990 roku, gdy przyjechał do nas big band prowadzony przez Tynera. Ten zespół powstał w roku 1989, a w jego składzie byli m.in. saksofoniści Duke Harris, Joe Ford, Ricky Ford i Junior Cook, puzoniści Robin Eubanks i Steve Ture, basista Avery Sharp, trębacze Virgin Jones i Kamau Adilifu, a także Earl Gardner oraz legendarny tubista Howard Johnson. Na bębnach Louis Hayes, na instrumentach perkusyjnych Steve Thornton. Warto przypomnieć, że McCoy Tyner po raz pierwszy zagrał w Polsce z własnym zespołem w 1974 roku. Wystąpił tuż przed kwartetem Stana Getza i grupą Gatto Barbieriego, gdzie na saksofonach grał Azal Lawrence, na perkusji i instrumentach perkusyjnych Wilby Fletcher, a także to na instrumentach perkusyjnych Antonio de Souza. Później, jak wspominałem, z big bandem w roku 90, w 91 zagrał na Jamboree solo, w 2009 zagrał na jazzie na Dodrą, a po raz ostatni wystąpił w Polsce na Bielskiej Zadymce Jazzowej. Oto więc zapowiedziany big band podczas występu w 1990 roku. Słuchamy obszernego koncertowego nagrania kompozycji Tynera Fly with the Wind.

0: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Reklama. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 19. Łączymy się teraz z Filharmonią Narodową, gdzie jest Róża Świadczyńska.

Dobry wieczór, witam Państwa już w sali koncertowej Filharmonii, gdzie dziś drugi wieczór 22. Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa. Witam serdecznie słuchaczy Radiowej Dwójki, witam także Bukareszt i Rygę, bo są z nami dzisiaj także słuchacze publicznego radia rumuńskiego i łotewskiego. Hello from Warsaw to Romania and Latvia. Już za moment rozpocznie się drugi na tegorocznym festiwalu występ Orkiestry Symfonicznej z Montrealu, jednej z czołowych światowych orkiestr, która debiutuje na festiwalu. Po raz pierwszy bodajże występuje także w Warszawie. No i z tej okazji możemy słuchać słynnego zespołu w urozmaiconym repertuarze, którym dyryguje szef muzyczny orkiestry pochodzący z Wenezueli Rafael Payare. Wczoraj na koncercie inaugurującym cały festiwal muzycy zaprezentowali utwory blisko zaprzyjaźnionego niegdyś z Montrealską Orkiestrą Krzysztofa Pendereckiego. Wykonali także monumentalną 10. symfonię e-moll Dmitra Szostakowicza i koncert f-moll Fryderyka Chopina.

Dzieło, którego partię solową zagrał także Kanadyjczyk, świetnie nam znany, laureat drugiej nagrody ostatniego, 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, 21-letni Kevin Chen. Dziś zaś czeka nas spotkanie z innym laureatem ostatniego Konkursu Chopinowskiego, tym razem samym zwycięzcą, Ericiem Lu. 28-letnim obecnie pianistą światowego formatu, w którego wykonaniu zabrzmi koncert e-moll op. 11 Chopina. Dzieło, które Eric Lu grał w finale konkursu chopinowskiego, ale oczywiście nie tego ostatniego, tylko 10 lat wcześniej, kiedy w 2015 roku, jak pewnie świetnie Państwo pamiętają, młody, 18-letni wówczas Eric zdobywał w Warszawie 4. nagrodę, nie mając właściwie nawet jeszcze 18 lat. Rozmowę z pianistą nagraną przez Andrzeja Sułka usłyszą Państwo w przerwie dzisiejszego koncertu, wtedy także wywiad z szefem zespołu Rafaelem Payard. A już za chwilę orkiestra z Montrealu otworzy swój dzisiejszy występ muzyką Claude'a Debussy'ego, a więc repertuarem, który jest w jej, można powiedzieć, codziennym menu od czasu współpracy z Charlesem Vitua, dyrygentem, który przez ćwierćwiecze swojej dyrekcji w Montrealu włączył do repertuaru i nagrał cały kanon muzyki francuskiej. Samą zaś orkiestrę wprowadził do czołówki światowych zespołów, nadając jej w latach 80. i 90. bardzo wyraziste oblicze. Dziś pod batutą Rafaela Payard, obecnego szefa muzycznego orkiestry, zabrzmi na początek repertuarowa ciekawostka, bo będzie to orkiestrowa wersja utworu L'Île Joyeuse, Wyspa Radosna. To znana Państwu zapewne fortepianowa miniatura z 1904 roku, inspirowana być może 18-wiecznym płótnem Antoine'a Watteau, Odjazd na Cytherę, no i ekscytującą wizją Fête Galante, zmysłowej wyprawy arystokratów na wyspę Afrodyty. Według niektórych owa radosna wyspa to owoc romantycznej wyprawy kompozytora na normandzką wyspę Jersey, w czym towarzyszyła Debussy'emu jego ówczesna muza, a późniejsza żona Emma Bardach. To oklaski już dla koncertmistrza orkiestry, którym jest świetny skrzypek Andrew Wan, znany tym z Państwa, którzy słuchają nagrań Charlesa Richarda Amelena, bo ten duet regularnie nagrywa płyty z sonatami. Prezentujemy je na naszej antenie. No, orkiestra tymczasem stroi instrumenty, a ja dodam, że ten burzliwy czas w życiu Claude'a Debussy'ego świetnie charakteryzuje w swojej monografii Stefan Jarociński, pisząc tak: przez cały kwiecień pracuje zaciekle, pragnąc stłumić w sobie narastające gwałtownie uczucie dla Emmy Bardach, której czarowi, inteligencji i dojrzałemu pięknu nie umie się już oprzeć. 14 lipca Debussy porzuca dom i udaje się wraz z Emmą do Saint-Hélier na wyspie Jersey, gdzie zamieszkują razem w Grand Hotel do pierwszych dni sierpnia. W nastroju podniecenia i upojenia Debussy kończy na Jersey L'Île Joyeuse. Dziś nie fortepian, a orkiestra będzie mierzyć się z tym wezwaniem w wersji opracowanej przez Bernardino Molinariego w 1917 roku. Orkiestra czeka już na pojawienie się dyrygenta i oto na estradzie już wyczekiwany Rafael Payard, którego mieliśmy okazję słuchać wczoraj na pierwszym z występów kanadyjskiego zespołu. Dzisiaj już za chwilę pod jego batutą muzyka Claude'a Debussy'ego w wykonaniu orkiestry symfonicznej z Montrealu.

Muzyka Claude'a Debussy'ego na początek dzisiejszego koncertu Orkiestry Symfonicznej z Montrealu, którą tu w Filharmonii Narodowej prowadzi szef muzyczny zespołu wenezuelski dyrygent Rafael Payare. Kapelmistrz pełen temperamentu, którym nasycił frazy Wyspy Radosnej, L'Île Joyeuse. Taki tytuł nosi ta w oryginale fortepianowa kompozycja Debussy'ego z początku XX wieku. Dziś przełożona na orkiestrę przez Bernardino Molinariego od tej zmysłowej arabeski fletu, która otworzyła całą kompozycję przez powracający w różnych wersjach taneczny temat zderzony z taką lirycznie omdlewającą kantyleną. Dobrze znamy ten elektryzujący kontrast z wersji fortepianowej utworu, no a dziś Wyspa Radosna mieniła się barwami montrealskiej orkiestry w bardzo bogatym tutaj składzie. Ciekawym także ustawieniu po lewej stronie dyrygenta wiolonczele i kontrabasy, po prawej oczywiście altówki i część smyczków, dwie harfy, czelesta, bogaty zestaw perkusyjny i oczywiście instrumenty dęte. W taki sposób zinstrumentował Molinari swoją wersję Wyspy Radosnej Klaudiusza Debussy'ego. Niektórzy wiążą ten tytuł z wieczną wiosną i bujną naturą, inni z zakazanym romansem Debussy'ego, który wywołał w Paryżu towarzyski skandal, a jego samego skazał na pewien rodzaj ostracyzmu. Tak czy inaczej, kompozytor zderza w swym utworze dwa kontrastujące tematy i dwa odmienne żywioły. Ruchliwy, taneczny żywioł męski i liryczny żywioł kobiecy. Być może to właśnie miał na myśli Debussy, pisząc do swojego wydawcy, Jacques'a Duranda. Nie sądzę, żeby były tam błędy, ale mój Boże, że to jest trudne do grania. Wydaje mi się, że ten kawałek zgromadził wszystkie sposoby atakowania fortepianu, gdyż połączył siłę z wdziękiem, jeśli można tak rzec. Tak rozpoczął się drugi występ Orkiestry Symfonicznej z Montrealu w Warszawie, gdzie kanadyjski zespół zadebiutował wczoraj na festiwalu Chopin i jego Europa, aczkolwiek nie jest to pierwsza wizyta muzyków z Montrealu w Polsce, bo w lipcu 2018 roku wystąpili w Krakowie na festiwalu Ice Classics z pasją według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego. Ten koncert odbył się w ramach obchodów 85-lecia urodzin kompozytora. Dyrygował wtedy Kent Nagano, ówczesny szef orkiestry, no a następnie muzycy wraz z chórem krakowskiej filharmonii i warszawskim chórem chłopięcym inaugurowali dziełem Pendereckiego festiwal w Salzburgu, wreszcie nagrali je wspólnie na płytę. To taka pamiątka współpracy Orkiestry Symfonicznej z Montrealu z Krzysztofem Pendereckim, co znalazło swój wyraz, jak Państwo wiedzą, no już 6 lat odmija od śmierci kompozytora, ale wczorajszy koncert debiutancki Montrealczyków w Warszawie został zainaugurowany, otwarty właśnie kompozycją Krzysztofa Pendereckiego, pierwszą sinfonietą per arki. A teraz przed nami oczywiście Chopin, to na ten punkt programu niektórzy czekają najbardziej, a po wczorajszym wykonaniu koncertu F-moll przez kanadyjskiego laureata konkursu chopinowskiego Kevina Chena. Myślę, że tym większe emocje towarzyszą temu porównaniu dwóch czołowych laureatów ostatniego konkursu, dwóch faworytów konkursowej publiczności i krytyków. Dziś dla odmiany koncert E-moll op. 11 w interpretacji zwycięzcy ostatniego konkursu, Amerykanina Erika Lu. Pianisty dziś 28-letniego z ogromnym

ogromnym doświadczeniem estradowym, które zapewniły mu sukcesy konkursowe. Najpierw czwarta nagroda konkursu Chopinowskiego w roku 2015, o czym wspominałam, potem zwycięstwo w międzynarodowym konkursie pianistycznym w Leeds, co przyszło w 2018 roku, no a wreszcie niedawna wygrana w 19. międzynarodowym konkursie Chopinowskim. Wygrana, która zapewne Państwo to pamiętają, wywołała spore emocje wśród obserwatorów konkursu, zwłaszcza, że nie poszły za nią żadne nagrody dodatkowe, no ale to z kolei zdarzyło się także Bruce'owi Liu w 2021 roku, więc no, nie jest to miara zwycięzcy. Prawdziwym testem dla niego jest jednak życie pokonkursowe. No i tu Eric Liu ma wiele okazji, aby dyskontować swoją nagrodę każdym kolejnym występem w Polsce, czy też na światowych estradach. Teraz po 10 miesiącach pianista wraca do Filharmonii Narodowej, gdzie rozpoczęła się jego kariera, gdzie przyszedł ten największy życiowy sukces, chociaż oczywiście konkursował tu także w pokonkursowych miesiącach. 1 marca tego roku był bohaterem i solistą koncertu urodzinowego Fryderyka Chopina, którego pierwszej części Eric Liu zagrał recital złożony wyłącznie z utworów kompozytora. W drugiej zaś z orkiestrą Auxo, prowadzoną przez Marka Mosia, wykonał trzeci koncert fortepianowy c-moll Beethovena. No a całkiem niedawno, 12 sierpnia, Eric Liu wystąpił na festiwalu chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Ten niezwykle wyczekiwany koncert przyniósł nam utwory Brahmsa i Schuberta, a także Fryderyka Chopina, między innymi balladę F-moll i sonatę H-moll. No a teraz już fortepian marki Steinway na Estradzie Filharmonii Narodowej. Możemy zatem spodziewać się, że ta przerwa techniczna związana z aranżacją estrady dobiega pomału końca. Już szykują się do wejścia muzycy Orkiestry Symfonicznej z Montrealu. Skład oczywiście ulega tu znacznemu zmniejszeniu. Na estradzie pozostają, jak widzę, 4 kontrabasy. Czekamy jeszcze na pojawienie się całej grupy smyczków, bo instrumenty dęte, które wczoraj tak świetnie pokazały się w 10. symfonii e-moll Dmitra Szostakowicza, no także tu w tej miniaturowej kompozycji Claude'a Debussy'ego, przecież niezwykle barwnej, niezwykle efektownej, także miały swoje pole do popisu, do pokazu swoich umiejętności, a te zwłaszcza w przypadku muzyków grających na instrumentach dętych drewnianych są w tej orkiestrze znaczące i wyróżniające się. Mieliśmy okazję przekonać się o tym wczoraj. Myślę, że taka okazja będzie dzisiaj, zwłaszcza po przerwie, kiedy zabrzmi poemat symfoniczny Ryszarda Straussa, prawdziwy wirtuozowski fajerwerk dla orkiestry, czyli Ein Heldenleben, życie bohatera, poemat opus 40. No ale no, jeszcze musimy na to dzieło jeszcze trochę poczekać. Wcześniej, już za chwilę, koncert e-moll opus 11 Chopina w wykonaniu Erika Liu. No a potem posłuchamy, co do powiedzenia miał zwycięzca konkursu chopinowskiego Andrzejowi Sułkowi, któremu udało się nagrać dzisiaj krótką rozmowę z amerykańskim pianistą. Będzie także okazja do posłuchania refleksji Rafaela Pajare, który od 4 sezonów prowadzi Orkiestrę Symfoniczną z Montrealu jako jej kolejny szef. Po Kęcie Nagano, a wcześniej po tym ćwierćwieczu współpracy z Charlesem Dutoit, który tak naprawdę zbudował markę montrealskiego zespołu. No, przed nami dzieło, nad którym Chopin pracował, no, zawsze warto to przypomnieć, od wiosny do jesieni 1830 roku i którego publiczną premierę dał na swym pożegnalnym koncercie w Teatrze Narodowym w październiku 1830 roku. Prezentował go potem jeszcze kilkukrotnie w najważniejszych momentach swojej kariery. Grał koncert e-moll w Wiedniu, między innymi Stuttgarcie, i podczas paryskiego debiutu, oczywiście 25 lutego 1832 roku. No i właściwie można powiedzieć, że koncert e-moll to dzieło, bez którego trudno sobie wyobrazić festiwal Chopin i jego Europa. Mamy okazję właściwie no niemalże co roku słuchać tego utworu. Pamiętam 2024 rok, jaką wspaniałą interpretację dzieła z orkiestrą z Londynu, z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Antonia Papano dał w Warszawie Bruce Liu. No, dzisiaj czekamy, jaką propozycję przedstawi nam kolejny zwycięzca konkursu chopinowskiego Eric Liu, który już za moment pojawi się i popłyną znajome dźwięki koncertu w 3 znanych częściach.

Allegro maestoso, potem romanza, czyli słynne adagio, o którym Chopin pisał, że ma być ono więcej romansowe, spokojne, melancholiczne. Wrażenie miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawa tysiąc lubych przypomnień na myśli. No, przypominamy często ten cytat zapisany złotymi zgłoskami w korespondencji Chopina, bo też najbardziej chyba trafnie określa poetykę środkowej części koncertu. No a potem wreszcie finał w krakowiakowym rytmie żywiołowy, energiczny, radosny, prawdziwie młodzieńczy, bo to przecież przypomnijmy dzieło 20-letniego zaledwie kompozytora, wyraz jego także młodzieńczej miłości do Konstancji Gładkowskiej, której wspomnienie to właśnie ilustrowane owym cytatem dźwięki środkowej romancy z koncertu e-moll op. 11. No przedłuża nam się troszkę to oczekiwanie. Publiczność dzisiaj zgromadzona absolutnie co do jednego miejsca w Filharmonii Narodowej, bo świetna plejada pianistów zapowiadana jest w tym roku na festiwalu Chopin i jego Europa, ale Eric Lu to jeden z tych artystów, którego pojawienie się na estradzie budzi największe zainteresowanie. No i już oto w towarzystwie dyrygenta Rafaela Pajare, gorąco oklaskiwany przez warszawską publiczność. Za chwilę usłyszymy jego interpretację koncertu fortepianowego e-moll op. 11 Fryderyka Chopina.

Eric Clough przy fortepianie Steinwaya z orkiestrą symfoniczną z Montrealu, prowadzoną przez swego szefa muzycznego Rafaela Pajare. W tym wykonaniu zabrzmiał dzisiaj podczas drugiego wieczoru festiwalu Chopin i jego Europa koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina. W wykonaniu bardzo szczególnym, bo oto do dzieła, które grał na konkursie chopinowskim w 2015 roku, powraca na tej estradzie ówczesny laureat czwartej nagrody, a od października ubiegłego roku zwycięzca międzynarodowego konkursu chopinowskiego, amerykański pianista, dla którego ten utwór, ten koncert jest bardzo, bardzo ważnym dziełem w repertuarze, bo to jeden z pierwszych utworów Chopina, jakich uczył się w swoim życiu. Niedługo po balladzie G-moll, jak powiedział w jednym z wywiadów, byłem wtedy naprawdę bardzo, bardzo młody. To był rodzaj jakiegoś uniesienia spowodowanego namiętnością i pięknem tej kompozycji. Dziś oczywiście patrzę na nią inaczej. Tak mówił Eric Clough w wywiadzie dla Ruchu Muzycznego. Posłuchamy za chwilę, co powiedział Andrzejowi Sułkowi. Tymczasem oklaskiwany przez powstałą z miejsc publiczność Harmonii Narodowej. No bardzo dojrzale zabrzmiało to wykonanie. Pamiętam, jak Eric Clough wykonywał ten koncert 11 już teraz lat temu niemalże, w 2015 roku, to rzeczywiście było zupełnie inne dzieło. On sam zresztą przyznaje, że trochę zbyt wcześnie sięgnął po utwory Chopina, zbyt szybko zdecydował się wtedy na start w konkursie chopinowskim. Dopiero ta decyzja o starcie w ubiegłym roku była podjęta zupełnie świadomie, bo chciał pokazać, jak dojrzały w nim utwory Fryderyka Chopina, jak pogłębiły się jego interpretacje. No i chyba rzeczywiście mieliśmy do czynienia z taką bardzo pogłębioną interpretacją, także znacznie, myślę, bardziej satysfakcjonującą pod każdym względem niż koncert F-moll w finale. Będzie bis.

0: bardzo nostalgicznie zrobiło się przez tych kilka chwil na Estradzie Filharmonii Narodowej, gdzie Eric Lunabis zagrał preludium des Dur 15 z opusu 28 Fryderyka Chopina, preludium deszczowe, bardzo pięknie zabrzmiało w jego wykonaniu. No i myślę, że wielu z nas wspominało ten konkurs sprzed prawie 11 lat, kiedy w wykonaniu 17-letniego Erika zabrzmiały 24 preludia opus 28 Fryderyka Chopina, cykl, który potem, wiele lat później, trafił na płytę już po zwycięstwie Erika w konkursie w Leeds, kiedy podpisał kontrakt z wytwórnią Warner. 6 spośród preludiów grał także podczas ostatniego konkursu chopinowskiego. Tymczasem publiczność tutaj ponownie podnosi się z miejsc, dziękując Erikowi Lu za dzisiejszy występ w Filharmonii Narodowej z Orkiestrą Symfoniczną w Montrealu, której będziemy słuchać jeszcze po przerwie, no bo to przecież nie koniec dzisiejszego wieczoru. Zobaczymy, czy skończy się na jednym bisie. Ten sam utwór, to samo preludium Eric Lu wykonał na bis także po swoim recitalu niedawnym w Dusznikach Zdroju 12 sierpnia, zaledwie 12 dni temu. A być może jeszcze coś zagra, bo oklaskiwany jest bardzo ciepło przez warszawską publiczność. Wrócił chyba troszkę do tego swojego poetyckiego amplua, za które tak bardzo pokochała go warszawska publiczność w roku 2015, bo to przecież artysta niesłychanie wrażliwy, owszem introwertyczny, ale skłonny właśnie do takich pogłębionych interpretacji. No nie, już tym razem ukłonił się po raz ostatni. Orkiestra także powstaje z miejsca, więc zaczyna się w Filharmonii Narodowej 20-minutowa przerwa, po której wrócimy do Państwa, a będziemy słuchać poematu symfonicznego Życie bohatera opus 40 Ryszarda Strausa. No i pewnie będzie to znowu okazja do usłyszenia popisu orkiestrowych umiejętności kanadyjskich muzyków, ale to wszystko, jak powiedziałam, za mniej więcej 20 minut, w których posłuchamy rozmów z bohaterami dzisiejszego koncertu, bo Andrzej Sułek spotkał się wczoraj z Erikiem Lu, później z Rafaelem Pajarem i od refleksji Erika Lu rozpoczynamy nasze spotkanie.
1: Występowałeś na festiwalu Chopin i jego Europa wielokrotnie, ostatnio rok temu, tuż przed konkursem. Czy dziś czujesz się na Estradzie Filharmonii Narodowej inaczej, bardziej zrelaksowany, czy może z większym poczuciem odpowiedzialności?
2: Za każdym razem, gdy tu występowałem, było to dla mnie naprawdę wspaniałe muzyczne doświadczenie. Warszawa w tych letnich, sierpniowych tygodniach jest dla mnie zawsze jak drugi dom. Chyba jednak teraz, psychologicznie, odbieram to trochę inaczej. Powiedziałbym, że odczuwam więcej presji, więcej emocjonalnej intensywności. Zdaję sobie sprawę, że po szaleństwie konkursu publiczność słucha mnie już z innym nastawieniem. W pamięci ludzi wciąż żywe są opinie i wrażenia z konkursu i teraz to często one kształtują na nowe oczekiwania wobec mnie. Bez wątpienia więc jest to sytuacja bardziej skomplikowana.
1: Po raz pierwszy grałeś koncert e-moll 10-11 lat temu podczas twojego pierwszego konkursu chopinowskiego. Miałeś wtedy 17 lat, czyli mniej więcej tyle, ile Chopin, gdy komponował oba swoje koncerty. Czy uważasz, że miniona dekada zmieniła twoje spojrzenie na te młodzieńcze utwory? Emocjonalnie łatwiej jest je grać, będąc bardzo młodym, czy łatwiej jest teraz?
2: Powiedziałbym, że

0: Łatwiej jest je grać, będąc młodym, ale to niekoniecznie znaczy, że teraz jest mi trudniej, chyba po prostu inaczej. Jednak z punktu widzenia pianisty i muzyka, 10 lat temu było to znacznie prostsze emocjonalnie. Powiedziałbym jednak, że cała moja postawa artystyczna, to jakim jestem muzykiem, zmieniło się przez tych 10 lat. Myślę więc, że także interpretacja koncertu e-moll uległa teraz pewnym zmianom. Trudno opisać to słowami.
1: You played this concerto.
2: Zdarzyło ci się grać ten koncert także z orkiestrą historyczną na historycznym fortepianie. Czy uważasz, że to doświadczenie wpłynęło na twoje wykonawstwo z dużą współczesną orkiestrą na nowoczesnym fortepianie? Czy to zupełnie inna estetyka?
1: Different way of playing.
0: To zupełnie inny sposób podejścia do samej estetyki wykonawczej. Jednak jestem przekonany, że doświadczenie gry na historycznych fortepianach daje bardzo ważne pojęcie o estetyce dźwięku i brzmieniu, które towarzyszyło Chopinowi, gdy pisał swoją muzykę. I to dotyczy wszystkich jego utworów. Takie doświadczenie zawsze wpływa na ciebie, zarówno podświadomie, jak i świadomie, na wiele sposobów.
2: Czy próbowałeś grać inną muzykę, nie tylko Chopina, na dawnych fortepianach?
1: Early piano?
0: Jest takie miejsce niedaleko Londynu. Wspaniała Cobb Collection w Hatchlands Park. To ogromny zbiór historycznych fortepianów z różnych epok. Poszedłem tam raz i miałem świetne doświadczenie grając na fortepianie z czasów Schuberta, także na fortepianie Rachmaninowa i na instrumentach z czasów Beethovena, Mozarta czy Bacha.
2: A więc ostatecznie jest to pole prywatnego eksperymentu, czy uważasz takie instrumenty za odpowiednie do publicznych występów?
0: Jeszcze tego nie robiłem, ale absolutnie nie wykluczam. To byłoby bardzo interesujące zarówno dla mnie, jak i, tak sądzę, dla publiczności.
2: Festiwal Chopin i jego Europa z definicji niejako konfrontuje Chopina z szerszym kontekstem kulturowym. Jakie jego związki z innymi kompozytorami są dla ciebie najbardziej oczywiste?
0: Całym tym okresie trwającym przeszło 200 lat, czyli od Johanna Sebastiana Bacha aż po czasy po Chopinie, wszyscy ci wspaniali kompozytorzy pochodzili z bardzo niewielkiego skrawka świata, czyli z Europy. To wprost zdumiewające, jak niewiarygodnie bogaty był to czas w historii muzyki, czas wymiany idei, przenikania kultur, wzajemnych wpływów. Mieliśmy przy tym ogromne szczęście, że w tym okresie mogło się urodzić tak wielu geniuszy. Do pewnego stopnia każdy z nich wpływał na pozostałych. Chopin jest w tym gronie kompozytorów postacią najbardziej wyjątkową. Nie należał do ówczesnego mainstreamu, bo przecież większość kompozytorów tamtego okresu wywodziła się ze szkoły wiedeńsko-niemieckiej. To była grupa niewątpliwie wielkich kompozytorów, ale tworzących swego rodzaju stylistyczną bańkę. A Chopin był zupełnie wyjątkowy zarówno pod względem pochodzenia, jak i stylu, i to właściwie w każdym aspekcie. Paradoksalnie jednocześnie należał do tej wielkiej europejskiej dynastii muzycznej i był kontynuatorem najwybitniejszego jej dziedzictwa, przede wszystkim Johanna Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Bez znajomości ich twórczości Chopin prawdopodobnie nie pisałby w taki sposób, jaki znamy. Wszystko w jego muzycznym świecie i w życiu jest zarówno odrębne, jak i powiązane w tym właśnie kontekście.
2: A jak od konkursu rozwija się twój repertuar last October?
0: Chyba najbardziej odczuwam przede wszystkim sam wzrost intensywności moich występów. Cieszy mnie to, ale nie sprzyja poszerzaniu repertuaru. Postanowiłem od tego roku grać recitale i żeby repertuar był zróżnicowany. Gram więc także dużo Schuberta, Schumana i Brahmsa.
2: Czyli głównie romantyzm.
0: To z pewnością dominuje. Jeśli chodzi o koncerty z orkiestrą, grałem też Beethovena, Czajkowskiego, a wkrótce także Rachmaninowa. Tak więc stopniowo poszerzam swój repertuar powoli, po kolei.
2: Jak niezależny jesteś teraz jako koncertujący pianista w wyborze repertuaru? Czy czujesz się trochę niewolnikiem chopinowskiego sukcesu?
0: Ogólnie rzecz biorąc, właśnie jeśli chodzi o programy recitali, mogę swobodnie układać repertuar. W przypadku koncertów orkiestry i dyrygenci mają rozmaite życzenia i oczekiwania, ale zazwyczaj u podstaw decyzji programowych jest

0: jest jednak lista utworów, które oferuję i które wcześniej grałem, ale kiedy pojawiają się prośby o inne utwory, takie, których nigdy wcześniej nie grałem, wtedy zawsze świadomie decyduję o tym, czy chcę to przygotować, czy nie.
1: Pianist Piotr Andraszewski.
2: Piotr Andraszewski powiedział kiedyś zdanie o samotności pianisty, o samotności w drodze z garderoby na scenę i o tym bardzo osobliwym stanie umysłu, z którym staje się naprzeciw fortepianu. Czy ty też odczuwasz coś podobnego? Czy rozumiesz samotność pianisty?
0: To jest moment, gdy niesiesz bardzo wielki ciężar. To jest ciężar, który całkowicie tkwi w tobie i dlatego nikt nie może cię od tego uwolnić. Składają się na to te wszystkie godziny ćwiczeń, cały namysł, koncepcja wykonawcza, która w tobie nieustannie ewoluuje, a więc cały ten świat, który budujesz wokół muzyki i jej interpretacji i cały wysiłek, który wkładasz w zagadnienia techniczne, towarzyszy ci przed drzwiami na estradę. To, co jest twoim kapitałem, staje się często ogromnym obciążeniem, więc ten moment wyjścia wcale nie jest łatwy. Czasami naprawdę wydaje ci się, że nie udźwigniesz, że nie chcesz już tego. Często tak bywa, ale musisz zrobić ten krok, bo na widowni czekają już ludzie. Wtedy przede wszystkim stajesz naprzeciw muzyki, wielkiej muzyki, którą wybrałeś i wobec której ponosisz odpowiedzialność. To oznacza wyzwanie wobec samego siebie, nie żeby wyjść i jakoś zagrać, ale by zawsze za wszelką cenę starać się zrobić to najlepiej, jak się potrafi. Często najbardziej uzdolnieni muzycy mają też najwięcej wrażliwości w sferze własnych emocji i psychiki, są bezbronni wobec sztuki i często wobec życia w ogóle. Bardzo podziwiam takich artystów jak Piotr Andraszewski, który moim zdaniem jest jednym z największych pianistów i najbardziej inteligentnych muzyków.
3: Musicians out there.
2: Thank you. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci wspaniałego występu w Warszawie.
0: Thank you. Dziękuję. Thank you.
2: Erika Lu udało mi się namówić na tę krótką rozmowę przed wczorajszą próbą z orkiestrą i Rafaelem Pajare. Z kolei dyrygent znalazł czas na rozmowę dziś, w dniu koncertu. Występujesz z dwoma czołowymi laureatami konkursu szopanowskiego 2025, Erikiem Lu i Kevinem Chenem. Postrzega się ich jako pianistów o bardzo odmiennych osobowościach. Jak różne są ich koncepcje Chopina i jak orkiestra musi dostosować się do każdego z tych pianistów?
4: W istocie, jak wspomniałeś, obaj mają bardzo, bardzo różne osobowości, ale obaj oczywiście grają bardzo pięknie. Mimo że oba koncerty są w tonacjach minorowych, to jest po prostu cudowne obserwowanie, w jaki sposób i z jaką uwagą oni obaj grają każdy, nawet najdrobniejszy, ulotny motyw. Ale ponieważ każdy z nich jest tak inny, mamy z nimi trochę dłuższe próby, żeby upewnić się, że zrealizujemy wszystko to, co chcą powiedzieć i sprawiedliwie ich potraktować. Rozmawiałem z nimi obydwoma i z jednej strony oczywiście mają piękne wspomnienia z konkursu, ale z drugiej strony przywołują także bardzo trudne emocjonalnie przeżycia związane z wysokim poziomem stresu. Wspaniale, że teraz mogą po prostu cieszyć się życiem i poczuciem, że wszystko będzie dobrze.
2: Porozmawiajmy teraz o orkiestrze, o tobie i programach waszych warszawskich koncertów. Gracie Chopina w bardzo różnych symfonicznych środowiskach. Pendereckiego i Szostakowicza pierwszego wieczoru, Debussy'ego i Straussa drugiego. Czy to dla ciebie spójna narracja i jaką rolę odgrywa Chopin w tych kontekstach?
4: Chcieliśmy mieć tę odrobinę różnorodności, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że drugi koncert fortepianowy Chopina w połączeniu z 10. symfonią Szostakowicza to dwa światy z pozoru nie do pogodzenia. Z jednej strony swego rodzaju prezentacja szczęśliwej epoki początku XIX wieku i młodego Chopina, z drugiej wizja strasznych rzeczy, które wydarzyły się w połowie XX wieku. A jednocześnie chciałem, żeby zagrały moje piękne, wspaniałe wspomnienia z wcześniejszych występów tutaj, w Warszawie. Dlatego poprosiłem, żebyśmy uwzględnili sinfoniettę na smyczki maestro Pendereckiego. Byłem bardzo szczęśliwy, bo byłem pewien, że będzie tu z nami pani Elżbieta Penderecka i w ten piękny sposób oddamy hołd pamięci maestro Krzysztofa Pendereckiego. Ale cóż, pani Elżbieta odeszła, więc mogliśmy ich jedynie ciepło wspomnieć. Niemniej bardzo świadomie chciałem mieć w programie tych dwóch, Pendereckiego Szostakowicza z ich tak różnymi rodzajami brzmienia, fakturami. Sposób

0: w jaki to się łączy, jest to dla mnie wewnętrznie bardzo poruszające. A drugi program, który prezentujemy dziś, jest o wiele bardziej kolorowy. Będziemy grać Lille Joyeuse z Debussy'ego w orkiestracji Bernardino Molinariego, która jest pełna barw i orkiestrowej różnorodności. A potem kończymy, jak ja to nazywam, kawałem mięsa, czyli poematem symfonicznym Życie bohatera Ryszarda Strausa.
1: Krzysztof Penderecki był bardzo ważną postacią dla ciebie w twoim życiu artystycznym. Czy wykonywanie jego muzyki niesie dla ciebie szczególne poczucie odpowiedzialności, emocje?
0: Zdecydowanie. Pamiętam, kiedy tu byłem pierwszy raz. Chyba dyrygowałem jego koncertem podwójnym, który wykonałem na festiwalu Ludwika van Beethovena. Potem zagrałem którąś sinfonietę, trzecią Naturę Sonoris. A to był utwór, który Penderecki skomponował, kiedy wygrałem konkurs w Kopenhadze. Grałem też jego symfonię, a więc to przywołuje wiele wspomnień. Trochę słodko-gorzkich, bo jest w tym dużo radości, a jednocześnie smutku, że nie ma go już tu, pośród nas. Ale jego duch, myślę, że zawsze będzie obecny.
1: Mógłbyś opowiedzieć coś o historii swoich spotkań z Pendereckim?
0: Oczywiście. Za każdym razem działo się coś niezwykłego. Po raz pierwszy spotkałem go w Wenezueli, gdy dyrygował, a my graliśmy Siedem Bram Jerozolimy. A potem spotkałem go na konkursie w Kopenhadze, kiedy wykonywałem trzecią Natura Sonoris, napisaną na zamówienie konkursu, i to było wspaniałe. Ta jego muzyka ma w sobie coś, co sprawiało, że czułem się, jakby przemawiała do mnie w moim ojczystym języku. Po prostu od razu wiedziałem, co muszę zrobić. I kiedy po prostu poszedłem za tym głosem, wszystko się wspaniale udało. Okazało się, że wzajemnie doskonale się rozumiemy i w ten sposób nasza relacja zaczęła się jeszcze bardziej umacniać. Tworzenie jego muzyki wciąż daje mi dużo radości.
1: Masz oczywiście na myśli konkurs Malko w 2012 roku. Pamiętasz notatkę prasową o twojej nagrodzie? To była opinia członków orkiestry. Wydawał się bardzo nieśmiały i bardzo skromny. Oddychał z nami, a zwłaszcza z Dentymi. To się naprawdę czuło. A teraz, jako szef orkiestry symfonicznej z Montrealu, nadal jesteś trochę skromny i nieśmiały?
0: Tak, to znaczy zawsze staram się być skromny, bo najważniejsi są muzycy i orkiestra. Może podczas konkursu wydałem się nieśmiały, bo masz ograniczony czas, a pamiętam, że jedna z zasad regulaminu mówiła, że nie wolno się odzywać do orkiestry. Musisz więc pokazać wszystko, ale nie powiedzieć ani słowa, a potem ćwiczyć i to bardzo szybko. Czyli skromny? Tak, ale nie jestem pewien, czy mogę uważać się za nieśmiałego.
1: Powróćmy do tu i teraz, zostawmy historię. Oba wasze programy obejmują utwory o silnym wymiarze autobiograficznym. Zarówno 10. Symfonia Szostakowicza, jak Życie bohatera Strausa. Symfonia zawiera zarówno jawne, jak i ukryte odniesienia do okoliczności politycznych, w których powstała, podczas gdy Ein Heldenleben wpituje w aluzję do życia i kariery Strausa. Czy ten wymiar autobiograficzny powinien być wyraźnie czytelny dla słuchacza, czy wolisz zachować pewien stopień niejednoznaczności?
0: Uważam, że my na estradzie musimy dokładnie i z pewnością być świadomi, o co chodziło kompozytorowi, ale ludzie, którzy przychodzą na koncert, nie muszą mieć tak szczegółowej wiedzy, bo to właśnie my i sama muzyka ma im to opowiedzieć. Jeśli się zdarzy, że takie wykonanie cię angażuje i natychmiast cię porywa, a szczególnie Szostakowicz ma taką zdolność, to wtedy zaczynasz się zastanawiać, dlaczego właściwie ja tak to czuję. I jeśli wtedy dowiesz się, co się działo w tamtym historycznym czasie, wszystko zaczyna nabierać sensu. Ale my, wykonawcy, zawsze powinniśmy wiedzieć to na pewno i po prostu przedstawić publiczności. W przypadku Życia bohatera Strausa warto wiedzieć, że bohater to on sam. I wtedy śledzenie tego, jak toczył swoje polemiki, wszystkie te walki z krytykami, jak portretuje Pauline, a potem, gdy cytuje wszystkie swoje poematy symfoniczne, zanim po prostu poświęci się tworzeniu opery, to wspaniała podróż.
1: Jak podchodzisz do szczególnych wymagań Ein Heldenleben? Przede wszystkim do wyzwań związanych z osiągnięciem klarowności w monumentalnej skali. Jak sprawić, by wielka orkiestra zachowywała się jak kolektyw precyzyjnych zespołów kameralnych, tworzących jedną spójną całość?
0: Yeah. Znamy to dzieło bardzo dobrze i mamy je szczegółowo opracowane. No cóż,

0: Mieliśmy nawet nagranie Ein Heldenleben, a to bardzo ważne doświadczenie. Mam niesamowite szczęście i szansę być dyrektorem muzycznym i artystycznym tej orkiestry, bo to orkiestra fenomenalna. Cały czas dążą do najwyższego możliwego poziomu i naprawdę im zależy. Im bardziej chcemy wchodzić w szczegóły i im bardziej chcemy, żeby wszystko rozkwitało, tym bardziej się ekscytują. Dlatego właśnie uwielbiam tworzyć te wielkie dzieła, ponieważ możemy je wciąż na nowo próbować i ciągle z nową energią zgłębiać, wnikać w szczegóły i to jest fantastyczne.
1: A gdzie umieścisz trąbki?
0: Będą po prawej stronie. Mamy już jedną próbę i uznałem, że trąbki brzmią wystarczająco daleko, więc będą na pewno odpowiednio słyszalne.
1: W repertuarze orkiestr Symphonique de Montréal bardzo ważne są symfoniczne cykle Szostakowicza i Malera. Jakie mają znaczenie? Czy ten repertuar wydobywa mocne strony orkiestry, czy też praca nad nimi zmienia jej brzmienie?
0: Z pewnością wzmocni to brzmienie orkiestry. Orkiestra ma piękną tradycję przede wszystkim francuskiego repertuaru. Mamy to doskonale, wszystko opanowane. To taki znak firmowy. Ale moim pomysłem było, aby orkiestra bardziej wpisywała się w niemiecki repertuar późno i postromantyczny, więc będziemy musieli dodać tę warstwę, dzięki której grając muzykę niemiecką, będziemy mogli uzyskać ten szczególny rodzaj gęstszego brzmienia. Ale oni mają tę zdolność, że w ułamku sekundy ich brzmienie może stać się bardzo, bardzo transparentne i to jest unikatowa cecha tej orkiestry. Właśnie dlatego zawsze wszystkie cykle, nad którymi pracujemy, to muzyka, która jest z jednej strony ważna dla mnie i dla mojego repertuaru, zawsze bardzo, bardzo wyjątkowa, ale chodzi mi też o to, aby orkiestra stale się rozwijała. Piękno muzyki polega na tym, że nigdy nie ma sufitu. Zawsze można być lepszym i nigdy nie przestaniemy dążyć do coraz wyższych celów. Może to brzmieć masochistycznie, ale jest cudownie.
1: Well, you don't seem to be masochistic.
2: Z pewnością nie wyglądasz na masochistę, a twoje relacje z orkiestrą wydają się idealne. Wróćmy na koniec do korzeni. Ty i Gustavo Dudamel wyszliście z wenezuelskiego El Sistema, chociaż wasze późniejsze kariery rozwijały się zupełnie innymi ścieżkami. Które elementy muzycznego przygotowania pozostały słyszalne i żywe w twojej pracy z orkiestrami do dziś? Czy czujesz się wciąż dzieckiem El Sistema?
1: Are you still a son of El Sistema?
3: Absolutely. I am who I am.
0: Jestem tym, kim jestem dzięki El Sistema. To właśnie mnie ukształtowało, a w El Sistema motto brzmiało: muzyka to prawo, a nie przywilej. Czyli sposób, w jaki tworzy się muzykę, zawsze musi prowadzić na szczyt. Zawsze trzeba starać się osiągać wyższe standardy artystyczne. Więc to jest praca z najwyższą dyscypliną, praca ciężka i uczciwa, bez sztuczek ani dróg na skróty. To jest sposób tworzenia muzyki. Taki już jestem. Cały czas dużo pracuję, przygotowuję się, a potem daję publiczności możliwość delektowania się tym wszystkim w sali koncertowej, z pięknym, fantastycznym zespołem muzyków z Orkiestry Symfonicznej z Montrealu. To jest właśnie El Sistema. To czyni mnie tym, kim jestem dzisiaj.
2: Wspaniałe stwierdzenie, by postawić kropkę i spuentować naszą rozmowę. Rafael Pajara na festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
4: My także dziękujemy za te bardzo ciekawe rozmowy z wenezuelskim dyrygentem Rafaelem Pajarę, szefem Orkiestry Symfonicznej w Montrealu, która dziś koncertuje w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa, a wcześniej z Erikiem Lu, solistą tego wieczoru, rozmawiał Andrzej Sułek, a my jesteśmy na powrót Filharmonii Narodowej, gdzie dziś drugi koncert kanadyjskich muzyków na festiwalu Chopin i jego Europa. Festiwal, przypomnę, rozpoczął się zaledwie wczoraj, potrwa do 6 września i jego koroną, jeśli mogę tak powiedzieć, są na pewno występy trzech światowych orkiestr: Pittsburgh, Amsterdam i Montreal. Orkiestra to od sporej, powiedziałabym, legendzie, zespół założony w 1934 roku, którego renomę i poziom współtworzył przez 25 lat Charles Dutoit, a potem jego dzieło kontynuowali Kent Nagano i teraz Rafael Pajara. Wychowanek wenezuelskiego El Sistema, dyrygent, jak już mogliśmy się przekonać, bardzo ekspresyjny, pełen dynamiki, pełen południowego temperamentu, lubiący także takie gęste, masywne brzmienia i faktury, co zademonstrował wczoraj w 10. symfonii przede wszystkim Dmitra Szostakowicza. No a przed nami inne autobiograficzne dzieło, poemat symfoniczny Ein Heldenleben, życie bohatera.

opus 40 Ryszarda Straussa. Utwór ukończony w 1898 roku jako ósmy i przedostatni z poematów Straussa, najbardziej też rozbudowany, trwający niemalże 50 minut. Jedno ze szczytowych osiągnięć kompozytora w dziedzinie symfoniki, owoc jego niebywałego talentu instrumentacyjnego, mistrzowskiej znajomości operowania orkiestrą, ale także genialnej wyobraźni. No, nie można zapomnieć o pewnym skupieniu na sobie i własnych doświadczeniach 34-letniego kompozytora, które zainspirowały program poematu, bo przypomnę, że tytułowy bohater to sam Ryszard Strauss, to jego osobista historia, muzyczny portret, można powiedzieć, kompozytora w sile wieku, toczącego walki z krytykami, portret towarzyskiego życia, ukochanej żony Pauliny, portret dzielnego bohatera na polu bitwy, którego później podziwiamy, dzieła pokoju, wreszcie ucieczkę od świata i spełnienie, a wszystko to będzie zilustrowane w finale cytatami z wcześniejszych utworów Ryszarda Straussa, przede wszystkim z jego poematów symfonicznych. No ale życie bohatera to, proszę Państwa, przede wszystkim wirtuozowski popis dla orkiestry, która ma tu ogromne pole do ukazania swoich możliwości, do ukazania możliwości także solistycznych poszczególnych muzyków. Obsada potężna już przede mną na Estradzie Filharmonii Narodowej, zarówno instrumentów dętych, jak i perkusji, cała grupa także kwintetu smyczkowego, no i kolejnych sześć części, przypomnę ich tytuły części poematu Życie bohatera. Bohater, część druga, adwersarze bohatera, część trzecia, towarzyszka życia bohatera, czwarta, bohater na polu bitwy, piąta, bohatera dzieła pokoju i szósta, ostatnia, bohatera ucieczka od świata i spełnienie, gdzie następuje taka kompilacja wszystkich poprzednich wątków z poprzednich ogniw poematu, poprzednich etapów życia i kariery tytułowego bohatera, czyli w domyśle Ryszarda Straussa, który w finale jako spełniony bohater, spełniony kompozytor oddala się z żoną ku szczęśliwej krainie. Cała ta barwna historia teraz przed nami, olbrzymi skład Orkiestry Symfonicznej z Montrealu, która ten utwór nagrała na płytę pod batutą Rafaela Payare. Przypomnę, to jego czwarty sezon na czele orkiestry. No i kolejna także płyta w repertuarze zarejestrowana z kanadyjskimi muzykami. No to już na estradzie chodzi raźnym krokiem Rafael Payare, szalenie elegancko ubrany, ale oddający całą swoją energię w wręcz teatralnych momentami ruchach i gestach kanadyjskiej orkiestrze, ożywiając jej brzmienie, pobudzając ją do działania. Tak było wczoraj w Symfonii Szostakowicza, tak będzie, mam nadzieję, i teraz.

zaskakująco czystym, wspaniale konsonującym akordem symbolizującym życiowe spełnienie kończy się ta opowieść. Poemat symfoniczny Ein Heldenleben, życie bohatera opus 40 Ryszarda Straussa, a te oklaski, ten gorący aplauz, który Państwo słyszą, to dla, no można powiedzieć, solisty tej części koncertu, czyli wspaniałego kanadyjskiego skrzypka Andrew Wona, koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej z Montrealu, która dzisiaj wystąpiła po raz drugi w Warszawie na festiwalu Chopin.

jego Europa pod dyrekcją Rafaela Fajare, prezentując nam w drugiej części wieczoru właśnie to arcydzieło romantycznej symfoniki, poemat przedostatni Ryszarda Strausa, Życie bohatera. Niebywale barwna partytura, iskrząca jaskrawymi, często kolorami i zmiennymi nastrojami. Malowniczy, orkiestrowy fresk, niezwykle plastyczny, sugestywny, działający nam na wyobraźnię wszelkimi odcieniami tej autobiograficznej w podtekście historii, choć bez programowego, oficjalnego komentarza pozostawionego przez kompozytora, no ale ułożonego w 6 części, które przedstawili nam muzycy z Montrealu, gromko oklaskiwani dzisiaj przez publiczność Filharmonii Narodowej. Tak się spodziewaliśmy, że ta druga część koncertu to będzie prawdziwy popis kanadyjskich muzyków, tak jak było to wczoraj w Symfonii Szostakowicza, w 10 Symfonii, no i kolejno podnoszeni muzycy, najpierw sekcji fletów, teraz pierwszy obój. Rożek angielski, wspaniały solista, który wczoraj miał taki popis umiejętności, wspaniałą solową partię w Szostakowiczu. Klarnety basowe, oczywiście orkiestra dzisiaj w ogromnie poszerzonym składzie, fagoty. To cała grupa instrumentów dętych, drewnianych, którym kompozytor powierza tutaj niezwykle odpowiedzialne partie. Na czele z tym jazgotem piskliwym drzewa, symbolizującym konflikt bohatera z krytykami. No i teraz pierwsza waltornia. Co ciekawe, tych waltorni, szanowni państwo, naliczyłam 9 w składzie orkiestry z Montrealu w tym wykonaniu, z czego 2/3 stanowią kobiety. No i to jest niezwykle budująca świadomość. Teraz trąbki, też tych trąbek więcej niż zwykle, bo aż 5 puzony. 3 puzony i 2 tuby, także wśród nich tuba basowa. Sami muzycy oklaskują swoich kolegów, on niezwykle sympatyczny, koleżeński, życzliwy gest, ale też ta partytura niezwykła. To jeszcze raz oklaski dla Andrew Wona, który jest koncertmistrzem orkiestry z Montrealu od 2008 roku. Ten wspaniały skrzypek, który tak opisał się czystością intonacji, precyzją niezwykłą tych trudnych swoich solowych partii, zwłaszcza tą ostatnią kantyleną doprowadzoną do ostatniego, finałowego, górnego dźwięku wybrzmiewającego czyściutko w wykonaniu Andrew Wona na jego równie wspaniałym instrumencie. To były skrzypce Michelangelo Bergonzi. Budowniczym tego instrumentu był rok 1744. Na nich gra Andrew Won, muzyk znany dobrze z duetu z Charlesem Richardem Amelenem, więc nam dzisiaj te wątki z konkursu chopinowskiego jakoś tak się łączą z Orkiestrą Symfoniczną z Montrealu. Wczoraj Kevin Chen, dzisiaj Eric Lu. Przypomniała się postać Charlesa Richarda Amelena, a ja, ponieważ już mam dosyć długą pamięć, wspominam także niezwykłe nagranie koncertów Chopina, którego w 1999 czy też 8 roku dokonała Marta Argerich pod batutą swego byłego męża, partnera artystycznego, wciąż przecież doskonałego Charlesa Dutoit. Oba koncerty fortepianowe Chopina w tym wykonaniu Orkiestry Symfonicznej z Montrealu, Marty Argerich i Charlesa Dutoit, to wciąż punkt odniesienia, wciąż jedno z najlepszych nagrań tego repertuaru w historii fonografii. Płyta uznana za jedną z płyt wszechczasów. Chciał jeszcze raz podnieść Rafael Fajare, Andrew Wona, ale ten skromny muzyk, ten skromny skrzypek nie miał ochoty już sam wstawać do oklasków, tylko z kolegami z zespołu. W tej chwili podniosła się cała orkiestra z Montrealu, ogromny skład. No jaka szkoda, że dopiero teraz poznaliśmy ten zespół w pełni w Warszawie. Przypomnę, koncertowali w 2018 roku w Krakowie pod batutą wówczas Kenta Nagano, wykonując wraz z polskimi chórzystami Pasję według świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego. No i tak pomału rozstajemy się z orkiestrą z Montrealu, a to przecież tylko przedsmak tego, co nas czeka na tegorocznym festiwalu, bo przed nami aż 2 występy Orkiestry Symfonicznej z Pittsburgha, która prezentować tutaj się będzie ze znakomitymi pianistami Bruce'em Liu, to już w najbliższą sobotę, i Aleksandrem Kantorowem w niedzielę, w programie złożonym także bardzo barwnym, złożonym z utworów Szymanowskiego, Rachmaninowa, Dworzaka, Brahmsa i Szostakowicza. No a w kolejnym tygodniu, we wtorek jeszcze

królewska orkiestra Concertgebouw z Amsterdamu pod batutą swego charyzmatycznego, utalentowanego szefa Santu Matiasa Ruwali z równie sławnym pianistą Wikingurem Olafssonem, między innymi muzyka Grażyny Bacewicz. Ale będzie także wiele innych wspaniale zapowiadających się wydarzeń na tegorocznym festiwalu. To przecież dopiero pierwsza z naszych kilku transmisji. Ta najbliższa już pojutrze, proszę Państwa, we środę. Zapraszamy Państwa ponownie przed głośniki i do Filharmonii Narodowej. Solistami koncertu Och Orkiestry będą dawno niesłyszany w Polsce harfista, świetny przecież, Xavier de Maistre, no i nasz wspaniały fortepianista Tomasz Ritter, utwory Alvarsa, Janiewicza i Mozarta w programie. Gorąco zapraszamy, początek transmisji o 19. A tę dzisiejszą zrealizowały dźwiękowo Julita Emanuiłow i Joanna Popowicz przy współpracy Pawła Ziei i Krzysztofa Przybyły. Nad całością czuwała Małgorzata Parlińska, a za uwagę dziękuję już Państwu. Róża Świadczeńska, żegnamy się. Do usłyszenia. Oddaję głos Joannie Grodkowskiej, która czeka na Państwa w Studiu Dwójki.

Bardzo dziękujemy za komentarze tego wyjątkowego wieczoru, a ja powiem, że w tym intensywnym czasie festiwali, których koncerty prezentujemy na naszej antenie, warto przypomnieć, zwłaszcza dziś, w 35. rocznicę odzyskania niepodległości przez Ukrainę, że 6 września w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się już 12. Festiwal Dni Muzyki Ukraińskiej, organizowany przez Fundację Pro Musica Viva i nieocenionego Romana Rewakowicza. Będzie tam między innymi właśnie 6 września recital fortepianowy Danilo Sajenki z utworami między innymi Borysa Latoszyńskiego i ja mam teraz dla Państwa jeden z utworów z naszego archiwum Borysa Latoszyńskiego, to Grażyna, ballada symfoniczna według Adama Mickiewicza. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy, dyryguje Wołodymyr Sirenko.

Balladę symfoniczną Borysa Latoszyńskiego Grażyna według Adama Mickiewicza grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy pod dyrekcją Wołodymyra Sirenki. A teraz już na zakończenie Olga Pasiecznik, a wraz z nią Jozsef Ermeni, ukraiński pianista o węgierskich korzeniach, i w ich wykonaniu dwie z pieśni

Kurpiowskich, opus 58 Karola Szymanowskiego. Lecioły zorazie i A pod borem siwe kunie.

0: a pod borem siwe kunie, a wcześniej leciały zorazie. To były dwie z pieśni kurpiowskich, opus 58 Karola Szymanowskiego, a słuchaliśmy ich w wykonaniu Olgi Pasiecznik, sopran, i ukraińskiego pianisty Józefa Ermeni. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia za 3 godziny. Joanna Grodkowska.
1: Rozmowy na lat.

0: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Marta Strzelecka, wydawczynią audycji jest Aldona Łaniewska-Wołk, a spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o fotografce, fotoreporterce Julii Pirot, twórczynią filmu dokumentalnego o niej. Ewa Pytka gości dziś w Rozmowach na Lato. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Film, który jest powodem naszego spotkania, nosi tytuł Julia Pirot, Piękno i Siła. Będziemy o nim rozmawiać i o bohaterce też. Dlaczego zainteresowała Panią ta historia, ta bohaterka?
1: Spotkanie z fotografiami Julii Pirot było dla mnie dość niespodziewane. Ja zetknęłam się z jej fotografiami na takiej wystawie zorganizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie pod tytułem Julia Pirot, Piękno i Siła. I szczególną moją uwagę przykuły portrety siostry Julii Pirot z domu Diament, mianowicie Marii Mindli Diament. To była osoba o niezwykłej urodzie, takiej bardzo szlachetnej, i był jej portret autorstwa Julii, a obok był niesamowity wiersz Anny Kamieńskiej, dedykowany Julii, pod tytułem Maria Mindla Diament. I ten wiersz jest niesamowicie dramatyczny, bo pokazuje fragment, taki moment, kiedy pochwycona przez gestapo Marysia idzie na śmierć, na gilotynę, wołając do innych współwięźniarek kuraż, czyli odwagi. I ta twarz taka o niezmiernej szlachetności i pięknie zderzona z tym wierszem, jak sobie wyobrazimy, że za chwilę ta piękna głowa będzie toczyć się po bruku, to od razu daje taką metaforę takiego kompletnie niezrozumiałego zła, wojny, dramatyzm, tego, co ludzie sobie gotują nawzajem. I to mnie bardzo poruszyło. I poruszyły mnie również inne fotografie, szczególnie portrety ze Starego Portu, z takiej dzielnicy w Marsylii, ponieważ Julia Pirot okazuje się, że nie tylko była fotografką tych batalistycznych scen we Francji, które wykorzystał m.in. René Clément anonimowo w swojej Bitwie o Szyny, ale czynnie walczyła. Ona po prostu walczyła z bronią w ręku, czasami zamieniała tę prawdziwą broń na kamerę, i fotografowała ruchy partyzanckie na przykład pod Marsylią albo powstanie w Marsylii pod prefekturą w 1944 w sierpniu, tak jak w Warszawie w sierpniu, tylko zwycięskie na

0: szczęście w Marsylii powstanie. I to wszystko razem i taka moja niewiedza, bo jednak w jakiś sposób jednak interesuję się historią sztuki, było dla mnie jakimś takim ogromnym odkryciem i dlatego się tym zainteresowałam.
1: Jest takie zdjęcie w pani filmie z 1943 roku, autoportret, Julia Pirot z aparatem w lustrzanym odbiciu. I ona sama w jednym z nagrań mówi, że to zdjęcie zostało zrobione, kiedy była w jednej części zaangażowana właśnie w ruch oporu, a z drugiej strony w robienie zdjęć. W innym nagraniu mówi o tym, że dostała pistolet w prezencie, że to były takie czasy, w których kobiety dostawały na urodziny pistolety. I rzeczywiście te dwie sprawy, o których pani powiedziała, z jednej strony dostrzeganie bólu w ludziach w tamtych czasach, a z drugiej ta działalność, aktywność taka polityczna i społeczna, to chyba były takie dwie cechy charakteru, które są jasne, jak się spojrzy na te zdjęcia. Czy dużo było do odkrycia w tych dwóch sferach jej życia? Czy dużo było takich elementów jej biografii, które musiała pani odkrywać sama, o których nie było wcześniej jakoś specjalnie mowy albo rzadko się o tym mówiło?
0: Julia była osobą szalenie samoświadomą. Żyła w trudnych czasach. Jej życie to prawie cały XX wiek, bo ona urodziła się w 1907, niektóre źródła w 1908 podają. Zmarła w 2000 roku w Warszawie, tu na Morskim Oku przy Puławskiej. Na własnych warunkach, nawet stworzyła własny nekrolog, listę gości, jest pochowana na Powązkach. I ona wszędzie, te jej wypowiedzi są jakby takie same. Więc nie miałam takiej możliwości dostępu rozmowy z nią, ponieważ zmarła w 2000 roku, czyli 12 lat po tym, jak ja zobaczyłam jej pierwszą porządną, monograficzną wystawę jej fotografii w Polsce, bo za życia nie miała takiej w Polsce. Więc oczywiście jest głód i niektórych pytań, na niektóre pytania odpowiedzi nie dostanę. Więc moim zadaniem było odnaleźć świadków tej jej historii, żeby zobaczyć jakby inną perspektywę. I tak naprawdę ci świadkowie coraz bardziej się wykruszają, tak jak lista jej przyjaciół zaproszonych na jej pogrzeb, tak. Zostali wspaniali przyjaciele Belgowie, mianowicie Georges Vercheval, fotograf, twórca Muzeum Fotografii w Charleroi, któremu ona właśnie powierzyła swoje negatywy. Nie zostawiła ich w Polsce, bo nie do końca wiedziała, jak się potoczą losy. Ona wróciła po wojnie do Polski, właściwie do Zgliszczy. Rodziny nie miała, bo wszyscy poszli z dymem. I zaczęła pracować w redakcji Żołnierza Polskiego. Dopiero po 40 latach wysłała swoje fotografie z czasów marsylskich, z czasów okupacji, do biblioteki w Paryżu. I tam się tymi zdjęciami niesamowicie zainteresowano i skierowano ją do Arles, gdzie jest jeden z najbardziej prestiżowych festiwali fotografii. I tam właśnie w 80 roku otrzymała pierwszą nagrodę za swoje wojenne fotografie. I od tamtego momentu zaczęła się, można powiedzieć, taki moment sławy na Zachodzie. Czyli była zapraszana i organizowano jej wystawy monograficzne właśnie w Paryżu, w Marsylii, w Arles oczywiście, w Sztokholmie, w Londynie, w Nowym Jorku. A w Polsce była raczej tak trochę pomijana.
1: To robi niesamowite wrażenie, kiedy ogląda się pani film, że właśnie ci znawcy fotografii, jej przyjaciele, którzy ją odkryli w Arles w 1980, tak dokładnie przyglądali się jej twórczości, podczas gdy my nie zajmowaliśmy się tą twórczością w ogóle. To jest interesujące. I to rzeczywiście samo w sobie, też ta liczba głosów, które pani zgromadziła, w przeważającej części są to głosy zagraniczne. Też świadczy o tym. To samo w sobie jest interesujące w tej opowieści.
0: Tak, no ja...

0: Starałam się razem z osobą, wspaniałą fotografką, występującą również w filmie, mianowicie z panią Anną Beatą Bochdziewicz, odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego Związek Polskich Artystów Fotografików ją odrzucił. I jeszcze powodem miało być niby niewystarczające portfolio. W 1983 roku, tak, kiedy to ona była już po tych sukcesach francuskich, po tej pierwszej nagrodzie w Arles. I nie potrafiłyśmy znaleźć odpowiedzi, a przewodniczący ówczesnego związku nie żyje, więc też nie mamy się jak jego zapytać i tego skonfrontować. Nie wiem, na niektóre pytania po prostu nie ma odpowiedzi. Można snuć jakieś domysły, ale nie wiemy po prostu.
1: Porozmawiamy o tej twórczości, ale wróciłabym na chwilę jeszcze do biografii pani bohaterki. I chciałabym zastanowić się przez chwilę, choć być może nie uda nam się odpowiedzieć, nad źródłami jej siły. Możemy się domyślać tylko, tak jak pani mówi, ale wydaje się, że historia jej młodości, czyli śmierć matki, wyjazd do Warszawy w poszukiwaniu pracy, potem emigracja do Belgii, tragiczna śmierć ukochanej siostry, że to wszystko sprawiło, że po prostu nie mogła być słaba, prawda, żeby przetrwać. A jednocześnie bardzo szybko zaczęła dostrzegać ból w innych. Skąd pani zdaniem wzięła się ta siła w Julii Pirot?
0: Myślę, że po śmierci matki Julii, która osierociła ją, jej starszego brata i młodszą siostrę, gdy Julia miała lat 8, to pewnie było takie źródło, które naznaczyło ją takim dużym poczuciem straty, może wręcz traumą. I nagle musiały te dzieci po prostu radzić sobie. No, najprawdopodobniej z macochą, która była bardziej ta z baśni, aniżeli z jakiejś obecnie rodziny patchworkowej, gdzie wszyscy wszystko próbują lepić i to czasami się udaje. Ojciec przeniósł się z nową żoną i dziećmi do Warszawy. Był drobnym sklepikarzem. One uczyły się dobrze. Najstarszy brat był poetą. Szczególnie Marysia, młodsza siostra, była niezwykle zdolna i nawet dyrektor szkoły przychodził prosić ojca, żeby dał ją dalej na kształcenie, ale po prostu ojciec się na to nie zgodził, bo ich na to nie było stać. Podobnie z Julią musieli od razu pracować, więc wszystko, co sobie zawdzięczają, byli po prostu samoukami. Oni nie spoczęli na laurach, tylko uczyli się sami. Zdawali sobie sprawę, szczególnie w latach 30., z tych różnych nierówności, które towarzyszyło ludziom, którzy nie urodzili się w dobrych rodzinach, tak? Więc widząc te nierówności, ona zaangażowała się w te lewicowe ruchy, które były wówczas w Polsce i za to siedziała, jak każdy z członków jej rodzeństwa, czyli i brat, i siostra, w więzieniu na Serbii w Warszawie. Jako 17-latka, 4 lata, takie doświadczenie, myślę, że to też kształtuje w jakiś sposób charakter, tak? I dopiero po wyjściu z tego więzienia, wcześniej wykupiona została Marysia przez KPP i wylądowała we Francji, działała w strukturach emigracji polskiej, a ona miała do niej dołączyć do Paryża, ale rozchorowała się w Belgii i tam po prostu dostała pomoc.
1: A fotografia w jej życiu wzięła się z kursów, prawda?
0: Tak, pierwszy aparat fotograficzny, właśnie tę słynną Leica Elmar 3, o tym obiektywie Elmar 3, otrzymała od takiej bardzo ważnej dla historii Belgii i Francji osoby, mianowicie od Suzanne Spack, która była szwagierką późniejszego premiera Belgii i też szwagierką reżysera belgijskiego. Ona była bardzo zamożną osobą, przeprowadziła się do Paryża i tam mogła żyć dostatnio, ale też była zaangażowana właśnie w te ruchy pomocowe i pomagała Żydom, za co została zamordowana przez Niemców, a po wielu latach dostała medal Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.
1: Julia, kiedy już była fotografką, też jest to dosyć niezwykła historia, że w ten sposób trafiła do tej fotografii trochę przypadkiem i okazało się, że ma wielki talent. Wydaje się, że związany z tą wrażliwością społeczną. To widać bardzo na jej pracach. ale realizowała na początku bardzo ciekawe projekty, takie jak na przykład fotografowanie zakonnic, co też pojawia się w pani filmie, do dowodu.

0: dowodów osobistych, kiedy Niemcy w 1942 roku latem zażądali odnowienia tych dowodów i zakonnice, te, które nie wychodziły, odmówiły fotografowania je przez mężczyzn. To znowu nie są zwyczajne zdjęcia do dowodów, to co ona zrobiła. Jej instynkt chyba jej nie pozwalał, czy wręcz jej wrażliwość uniemożliwiała robienie takich zwyczajnych zdjęć.
1: Za dużo na ten temat niestety nie wiem, ponieważ tylko odnaleźliśmy jedną taką odbitkę siostry, autorstwa Julii. Ja poszukiwałam, bo już ten klasztor nie istnieje w Marsylii, bo ja faktycznie w 23 roku podążyłam jej śladami, uzyskawszy dotacje na tak zwany rozwój projektu, żeby w ogóle móc podróżować i to wymaga sporego wysiłku i odnalezienia śladów jej, tych ludzi, tych miejsc, gdzie ona fotografowała i udało mi się, ponieważ dostałam od pracowniczki archiwum Muzeum Historii Miasta Marsylii, Anne Blanchet, dostałam taki wykaz zdjęć, między innymi z pól walki w Marsylii. I dokładnie, gdzie te miejsca były, w 90% potrafił mi naszkicować kolejny poznany, wspaniały historyk francuski, mianowicie Grégoire Georges Picot i realizator filmowy, który między innymi robił wywiady z Julią nawet w Polsce, więc też się znali osobiście. I on mi po prostu podał te adresy, żebym ja mogła to zweryfikować, jak to dzisiaj wygląda. I pokazywałam. Więc to są takie, jakby szukałam takich duchów przeszłości. Oczywiście no teraz to wygląda zupełnie inaczej, ale niektóre miejsca są jak najbardziej rozpoznawalne. Ta prefektura, która była jednym z takich ważniejszych miejsc, gdzie zaczęło się w sierpniu powstanie w Marsylii i gdzie Julia miała czynny udział, ponieważ pociągnęła tam z flagą francuską ten lud na tak zwane barykady, czyli tam na tą prefekturę, zanim oddała tę flagę, by fotografować. I jest takie zdjęcie, jak ci powstańcy właśnie z tą flagą już na dziedzińcu prefektury, już opanowanej przez Francuzów są. No to jest niesamowicie znamienne.
0: Tak, to zdjęcie jest takie poruszone i w tej opowieści, która wybrzmiewa w pani filmie, sama Julia mówi o tym, że trzeba było szybko porzucić tę akcję, w której brała udział i użyć aparatu dla odmiany, że nie mogła tego nie zrobić. Ale interesujące mi się wydaje to, o czym pani zaczęła opowiadać i na chwilę zatrzymałabym się przy pani jako twórczyni tego filmu, to, że pani bardzo dużo chodziła, znajdowała te miejsca. To też musiało być niezwykłe doświadczenie, przemierzyć te wszystkie kilometry. Czy to zbliża do bohaterki? Jakiego rodzaju to jest doświadczenie dla dokumentalistki?
1: No to jest piękne takie odkrywanie, wchodzenie jakby w taką skórę. Dużo jakby taka, miałam wrażenie, że ten duch tej Julii nam gdzieś towarzyszy, bo na przykład też jak wynajmowałam miejsce, żeby mieszkać przez moment w Marsylii, to też jak najbliżej tego miejsca, gdzie ona, że tak powiem, mieszkała. Jak poszłyśmy na pierwszą plażę, to akurat była plaża Katalończyków, jeszcze nie wiedząc, że dokładnie ona na tej plaży, jak wylądowała w Marsylii, najpierw pracowała w fabryce samolotów, a później właśnie zrobiła sobie taki mały kramik na plaży Katalończyków właśnie i tam fotografowała turystów po prostu, plażowiczów i potem opisywała w swoich wspomnieniach, że no tam nauczyła się zawodu. Jak fotografować ludzi, żeby to po prostu miało charakter, tak? I tam ją właśnie wypatrzył naczelny takiego dimanche illustré i zaproponował jej współpracę. Przez to dostała legitymację prasową, która nieraz ratowała jej życie, że mogła uciec z jakiejś łapanki, tłumacząc się, że no, ona tu musi szybko wywołać zdjęcia. Ponieważ szereg artystów, to był taki tygodnik w Paryżu wychodzący, ale on miał dodatek i ona miała fotografować artystów właśnie tych znanych, paryskich, którzy przyjeżdżają czasami na wakacje również tutaj do Marsylii i mają jakieś swoje gościnne występy. I tak między innymi sfotografowała Edith Piaf.
0: To są niezwykłe zdjęcia, które myślę, że wielu z nas zna, nie wiedząc nawet, kto jest autorką tych zdjęć. I tu wydarzyła się rzecz niezwykła. To znaczy Edith Piaf jest tak jakby pozbawiona, no,

0: maski, pozbawiona takiego wizerunku, z którym zazwyczaj ją kojarzymy. Czy zastanawiała się pani, jak Julia Pirot to robiła? To widać również w jej zdjęciach dzieci, portretach. Te spojrzenia osób, które fotografuje, mówią o takim niezwykłym połączeniu fotografki z nimi. Czy da się to wyjaśnić?
1: No wydaje mi się, że wie pani, no po prostu to jest tak jak ze wszelką sztuką, tak? Że w sztuce trudno jest kłamać. I jeżeli ona tyle przeżyła, że ona miała takie niesamowite doświadczenia, bardzo tragiczne, to ona też umiała współodczuwać, być empatyczna i widzieć ten moment, sfotografować te oczy, które niby są zuchwałe, jak tych dwóch chłopców w Porcie Starym, którzy tam mają lat 10 i palą papierosy, ale widać, że te oczy widziały za dużo już, że one po prostu mają doświadczenie niejednego staruszka w tamtych czasach i ona to potrafiła dostrzec. Ona po prostu umiała patrzeć. Tak samo jak ludzie wrażliwi potrafią słuchać, dostrzegać różne niuanse i ona potrafiła ten moment taki najbardziej dramatyczny uchwycić. Właśnie pełna empatii. I dlatego, wracając do Edith Piaf, ona zaproponowała jej taką sesję właśnie nie studyjną, tylko plenerową. Ona widziała ją w takiej woalce jako na przykład wdowę po żołnierzach ginących na froncie, po Francuzach, na cmentarzu marsylskim Saint-Pierre. I to są bardzo przejmujące zdjęcia. I w ogóle potrafiła jakoś też znaleźć w niej ten taki i liryzm, i dramatyzm, i to wszystko, co ta dziewczyna, tą całą tragedię, którą ona przeżyła w dzieciństwie, mówi o Edith Piaf, że gdzieś one miały takie wspólne, niepisane porozumienie i też łatwiej było jej to, co nie jest do końca wypowiedziane, odnaleźć i wydobyć.
0: Pozostawała przy tego rodzaju tematach, kiedy wróciła do Polski na początku 1946 roku. Została korespondentką żołnierza polskiego i wielkie wrażenie w pani filmie robi opowieść z muzeum, w którym pokazywane są zdjęcia jej autorstwa dokumentujące pogrom Żydów w Kielcach. Większość negatywów po tym, jak one zostały zrobione, skonfiskował Urząd Bezpieczeństwa, a teraz można oglądać te zdjęcia. I to też jest niezwykły zapis tego, co ona fotografowała, jak patrzyła nie tylko na ludzi, ale też na historię.
1: Wszystkie negatywy, że tak powiem, skonfiskowano i nie ukazał się artykuł, który miała napisać o pogromie, bo ona była piszącą fotografką, fotoreporterką. Ona ocaliła chyba 16-18 odbitek i to były odbitki zrobione po prostu ze stykówek. I tylko dzięki temu one ocalały, bo tak wszystko było, zostało skonfiskowane. No, jest stała ekspozycja w kamienicy Planty 7x9 w Kielcach i na parterze tej kamienicy mieści się Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego i tam właśnie jest stała ekspozycja ze zdjęciami Julii i nie tylko, i po prostu z protokołami oględzin z Włoch, więc jest to bardzo wstrząsające.
0: A z drugiej strony, jakiś czas później, 2 lata później, na Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju w 1948 roku sfotografowała artystów, twórców, intelektualistów właśnie, którzy brali udział w tym wydarzeniu i byli wśród nich m.in. Julian Tuwim, Pablo Picasso. Widać na tych portretach to, o czym pani trochę opowiedziała, to niezwykłe połączenie pomiędzy nią a ludźmi. Te zdjęcia powstawały przecież w bardzo trudnych warunkach dla fotografa, bo nie w studiu, tylko wtedy, kiedy bohaterowie są w tłumie właściwie, albo w jakiejś większej grupie. I to wydaje się pokazywać, że była mistrzynią w nawiązywaniu takich kontaktów. Pablo Picasso, który siedzi w otoczeniu innych ludzi, wydaje się jakby osobny na tym zdjęciu.
1: No tak, fotoreporter jednak musi umieć szybko wybierać ten moment. Musi szybko reagować, szybko przemieszczać się, znajdywać odpowiedni taki punkt. To nie jest tak zwana kreowana fotografia, tak, stylizowana. To jest fotografia reporterska.

0: i ten fotograf musi mieć już tę kompozycję we krwi, ale też właśnie połączenie ze swoim portretowanym.
1: Na początku wspomniała pani o tym portrecie jej siostry. Które ze zdjęć, poza tym, ma dla pani szczególne znaczenie ze zdjęć w dorobku Julii Pirot?
0: Ja bardzo lubię takie zdjęcie pary wpadającej sobie w objęcia i wyraz twarzy kobiety, która odwzorowuje szczęście po takiej bardzo długiej rozłące. Jeszcze w tle jest kawałek drewna, na którym jest napisane Hepatrie, bo to jest właśnie łączenie tych rodzin z Lille do Polski. Widać, że oni się długo nie widzieli i tam jest taki dramatyzm, jest szczęście połączone z niedowierzaniem i ten moment jest uchwycony. I to jest genialne, bo to ta para w ogóle nie widzi żadnych fotografów, a ona dokładnie ten moment tego szczęścia połączonego z niedowierzaniem, z czymś tak szalenie intensywnym potrafiła pochwycić. To zdjęcie jest ważne dla mnie.
1: A najpierw zauważyć. To zauważyć. Też jest niezwykłe. To powiedzmy jeszcze na koniec, jaką wydaje się pani, że była osobą? Powiedziała pani, że miała wyreżyserowane to, jak przedstawiała samą siebie w rozmowach, w wywiadach. Widać, że chyba dobrze się z nią rozmawiało, mimo to, że mogły być przewidywalne te odpowiedzi. Jak się pani wydaje, jaką była kobietą?
0: Myślę, że była osobą bardzo kontrolującą się. Ja się dużo o niej dowiedziałam właśnie od Jeanne Vercheval, tej Belgijki, ponieważ ona u nich była stałym gościem. Ona w listach pisała do nich: moi przyjaciele z domu szczęścia. Ona się u nich bardzo dobrze czuła. Oni byli po tej strefie wolności i to było dla niej niezwykle cenne. I to są bardzo serdeczni ludzie, z którymi łączyła swoje ideały, właśnie te dotyczące praw człowieka, praw kobiet, szczególnie z Jeanne Vercheval, ale też miłość do sztuki, tak? Którą łączyła z Georgesem. Jego muzeum powstało w 1986 roku i to było przepiękne, jedno z najpiękniejszych. Mówi się, Belgowie są zadziwieni, gdy ja mówię, że szukam, że będę robiła zdjęcia w Charleroi, bo mówią, że to jest no, chyba bardzo takie niewidowiskowe miejsce. Duży współczynnik bezrobocia i tak dalej. Ale gdy mówię, że chodzi o muzeum fotografii, to oni mówią, tak, to jest najpiękniejsze miejsce w najbrzydszym miejscu. najbrzydszym mieście. Więc to tak wygląda.
1: Miała przyjaciół, których możemy słyszeć i obejrzeć w pani filmie. Bardzo jej bliskich ludzi. Ale wydaje się też, że sama dla siebie stworzyła taki bezpieczny, po tym trudnym początku życia, czy też połowie życia, bezpieczny świat, w którym było to piękno, bo ona była piękną kobietą. Te zdjęcia, kiedy pracuje w ciemni, też wydają się pokazywać ją w takim bezpiecznym miejscu. I odniosłam takie wrażenie, że to piękno też jest tak blisko niej, dookoła tej osoby, że ona po prostu była piękna.
0: Na pewno dbała o zewnętrze i o sposób, w jaki kreowała też siebie. No, była niesamowicie jakaś taka francuska w ubiorze chociażby, tak? Co trochę nie pasowało do takiego krajobrazu przaśnego PRL-u, więc na pewno była jakimś kolorowym ptakiem. Chociaż z drugiej strony miała taką nalepkę komunistki, tak? Więc to nam się kompletnie nie kojarzy, tak? Bo raczej mamy to wyświechtane pojęcie jakby naznaczone tym komunizmem PRL-owskim, tak? Skompromitowanym, ale jak sięgniemy do początków, do jakichś idei utopijnych, no to jest zupełnie inny komunizm, tak? Któremu ona hołdowała. Więc myślę, że była bardzo konsekwentna, ale mogła być trudna. Mogła być trudna, no czasami właśnie się spierały i to mówi Jeanne. Różne rzeczy ukrywała. Jeanne na przykład dowiedziała się dopiero, gdy przyjechała do Polski, do jej mieszkania, że ona miała drugiego męża. Ja no mówię, jak to? No to przecież ja piszę o tobie wstęp, twój życiorys i ja połowę o twoim życiu nie wiem. No właśnie ona tak

0: selektywnie, ona nie kłamała, tylko selektywnie podawała prawdę, podawała fakty o sobie, tak? Więc nie wiem, jakby to było, gdyby byłabym szalenie ciekawa, szczególnie tego jej życia prywatnego, czy faktycznie Jefim Sokolski, który wrócił z Syberii, był jej pierwszą miłością jeszcze za czasów związkowych z lat 30. No jest szereg pytań, które pozostaną bez odpowiedzi, tylko w sferze domysłów, no ale to już jest... Mamy to, co mamy po prostu.
1: Mamy piękną opowieść o złożonej postaci, o ciekawej historii. Film Julia Pirot, Piękno i Siła będzie można oglądać w kinach od 28 sierpnia. Odbędą się też pokazy z udziałem twórców filmu. Zatem zachęcamy do tego, żeby w internecie szukać informacji na ten temat. A twórczyni tego filmu, Ewa Pytka, gościła dziś w Studiu Dwójki. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Aldona Łaniewska-Wołk i mówiąca te słowa Marta Strzelecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka nas na niej w te wakacje? Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk.
2: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest już prawie 22:30.

Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witamy i zapraszamy do nocnej strefy. Rozpoczął się ostatni tydzień wakacji, a jest w tym tygodniu coś melancholijnego. Koniec beztroski dla tych, którzy wracają do szkoły. Światło słoneczne zaczyna przypominać już to jesienne. Jest to moment, który zmusza nieco do refleksji. Wracają wspomnienia, a wraz z nimi pojawiają się duchy tego, co już minęło. Wakacyjnych miejsc, spotkań, obrazów, może też melodii. Późne lato ma w sobie coś z takiego nawiedzania przeszłości i właśnie pod znakiem wakacji z duchami późnego lata poświęcimy dzisiejszą nocną strefę. Słyszymy się jak zwykle do godziny pierwszej.

Kainat. Taki tytuł nosi słuchany przed chwilą utwór Olgierda Dokalskiego z albumu Prelude to the Universe, preludia do wszechświata. Płyty będącej jak opowieść o wyłanianiu się pewnego porządku z chaosu, opowieść o dźwiękach, które dopiero szukają swojego miejsca. To pierwszy materiał nagrany przez Olgierda Dokalskiego całkowicie samodzielnie. Trąbka i flügelhorn zanurzają się tutaj w przetworzonych, rozmytych plamach instrumentów dętych. Muzyka jakby zawieszona pomiędzy końcem a początkiem. Coś się rozpada, a z tego rozpadu powoli się rodzi nowa forma. I chyba dobrze pasuje to do ostatnich dni sierpnia, kiedy letnie słońce zaczyna już się przeistaczać, zaczyna już przypominać to jesienne. Dziś nieco refleksyjnie, z nutą melancholii, będziemy spoglądać na minione letnie tygodnie, na wakacje. To wszystko w towarzystwie duchów lata. Tak się składa, że sierpień to w Japonii czas sprzyjający duchom. To właśnie w sierpniu przypada Obon, czyli jedno z najważniejszych świąt w japońskim kalendarzu. Święto duchów i wspomnień o przodkach. Dlatego dziś w Nocnej Strefie powrócimy do naszej nocno-strefowej tradycji opowiadania sobie historii o duchach. Wiem, że są wśród Państwa słuchacze, którzy czekają na te opowieści, którzy wyczekują tego, co zwykłem określać mianem nocnych stref grozy. Dziś będzie z dreszczykiem, owszem, ale częściej raczej w tonie melancholii późnego lata. A zainspirowała mnie tutaj między innymi okładka albumu, którego niebawem posłuchamy. To jest okładka z ilustracją, którą posłużyłem się w zapowiedzi dzisiejszego odcinka Nocnej Strefy w mediach społecznościowych. Przypominam przy okazji adres facebook.com/nocturn2 oraz profil instagramowy von Dziuba. A na tym obrazku piękny kadr z filmu w reżyserii Isao Takahaty, filmu Studia Ghibli, pod tytułem Szopy w natarciu, na którym to obrazku widzimy dwoje zwierzęcych bohaterów na tle łąki i gwieździstego letniego nieba. Kadr przywołujący atmosferę święta Tsukimi, czyli japońskiego święta, podczas którego podziwia się urodę jesiennego księżyca oraz dziękuję za plony. Do tego święta, do Tsukimi, powrócimy dzisiaj jeszcze w Nocnej Strefie. Tymczasem niedawno w Japonii obchodzono Obon, czas, kiedy według tradycji duchy przodków powracają na krótko do świata żywych. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego święta jest Bon Odori, wspólny taniec wykonywany przy muzyce, często na placach i ulicach miast. Zatem dzisiejsza nocna strefa będzie nam mijać nie tylko pod znakiem melancholijnych nut późnego lata, nie tylko pod znakiem opowieści o duchach, ale także w rytmie tradycyjnych tańców i pieśni na obon, takich jak ta w wykonaniu Remona Nakansiego.

atmosferę sierpniowego święta Obon, japońskiego święta zmarłych, podczas którego między innymi się tańczy. Przywołali nam muzycy pod wodzą Raymona Nakanishiego. To był fragment wydanej niedawno płyty tego japońskiego artysty, specjalisty od tradycyjnych pieśni japońskich Minyo. Płyta ta nosi tytuł Till the Ravens Rise at Dawn, aż kruki przelecą o świcie. Zbiór zaaranżowanych na nowo pieśni tradycyjnych Minyo, wspomnianych właśnie. Jedna z tych pieśni na ten czas, na sierpniowe święta Obon, zabrzmiała w nocnej strefie. Pieśń Teshimano Bon Odori Uta. W rytmie tanecznym, bardzo spokojnym, zazwyczaj są to rytmy raczej powolniejsze, tak żeby duże grupy osób biorących udział w tych ulicznych tańcach nadążały za tymi raczej prostymi ruchami, no ale wszystko, kiedy obejrzymy to z pewnej perspektywy, kiedy weźmiemy pod uwagę tę wielką liczbę osób na ulicach, które gromadzą się, by tańczyć Bon Odori, taniec dla duchów, no to robi wielkie wrażenie. A skąd taniec? Skąd taniec w japońskie święto duchów? Z tym wiąże się pewna historia. Historia mnicha, jednego z najbliższych uczniów Buddy, nazywał się Mokuren i według opowieści posiadał niezwykłą zdolność spoglądania do innych światów. Pewnego dnia postanowił odnaleźć swoją zmarłą matkę. Był przekonany, że po śmierci trafiła do dobrego miejsca.

serca. Szukał jej więc pośród istot niebiańskich. Nie znalazł. Szukał dalej, aż w końcu zobaczył ją w zupełnie innym świecie. W świecie głodnych duchów. Była wychudzona, cierpiała z pragnienia i głodu. Mokuren natychmiast próbował jej pomóc. Ofiarował jej miskę ryżu. Matka wyciągnęła rękę, ale kiedy tylko próbowała podnieść jedzenie do ust, ryż zamieniał się w ogień. Mokuren próbował ponownie, ale bez skutku. Jego nadprzyrodzone moce wystarczały, żeby odnaleźć matkę, ale nie wystarczały, żeby ją uratować. Poszedł więc do Buddy i zapytał, co powinien zrobić. Budda odpowiedział, że 15 dnia 7 miesiąca kończy się okres letniego odosobnienia mnichów. Tego dnia Mokuren powinien przygotować dla nich jedzenie i złożyć ofiary. Nie dla jednej osoby, lecz dla całej wspólnoty. I tak też zrobił. I dopiero dzięki zasłudze płynącej z tego gestu jego matka została uwolniona od cierpienia głodnych duchów. Mokuren zobaczył ją jeszcze raz, tym razem już wolną. I być może właśnie dlatego w samym środku japońskiego lata wraca się do zmarłych nie tylko ze smutkiem, z refleksją, nie tylko zapala się dla nich światła, przygotowuje jedzenie, otwiera dom, ale też po prostu się tańczy. Bo według jednej z późniejszych japońskich tradycji, kiedy Mokuren zobaczył, że jego matka została ocalona, zaczął tańczyć z radości. I właśnie w tym tańcu dopatrywano się początku Bon Odori, czyli tańca wykonywanego w letnie noce, kiedy zmarli znów mają być blisko żywych.

nocny śpiew cykad to niewątpliwie jeden z dźwiękowych symboli lata w Japonii. A te cykady towarzyszyły muzyce Masayoshiego Fujity.

Figurasi. Taki tytuł nosi słuchana przed chwilą w Nocnej Strefie w Dwójce kompozycja, która przywiodła nam tę atmosferę sierpnia. Niezwykłego miesiąca w Japonii, kiedy to świętuje się Obon, święto zmarłych, trwające przez kilka dni. Święto, któremu towarzyszą nie tylko spotkania rodzinne, ale tak jak wspominałem, uliczne tańce. Wiele w sierpniu dzieje się w Japonii, nie tylko Obon, ale także różne lokalne festiwale rozsiane po całym tym ogromnym kraju. Hanagasa Ondo to jedna z najbardziej znanych pieśni wykonywanych w tym niezwykłym czasie. Hanagasa Ondo, czyli taniec, czyli pieśń towarzysząca tańcowi Hanagasa Odori. Pieśń wywodząca się z prefektury Yamagata. Niezwykła rzecz, bo to jest jeden z tych ulicznych tańców, podczas którego tancerze trzymają w dłoniach słomiane kapelusze ozdobione czerwonymi kwiatami. No i w rytmie bębnów rozbrzmiewa wtedy wspomniana pieśń Hanagasa Ondo. Choć dzisiejszy wielki festiwal w mieście Yamagata narodził się dopiero w latach 60. ubiegłego stulecia. Sam taniec i pieśń mają starsze korzenie. Jedna z tradycji prowadzi nas do okolic roku 1910 i do pieśni i tańców robotników z okolic Obanazały. Z tych prostych ruchów i przyśpiewek miał później narodzić się taniec Hanagasa Odori. A ja dzisiaj mam dla Państwa niecodzienną wersję tego tańca. Niecodzienną, czyli zaproponowaną przez zespół Minyo Crusaders. To bodaj najbardziej znana japońska formacja sięgająca do korzeni japońskiej muzyki, ale przedstawiająca te korzenie no właśnie w bardzo nietypowy sposób, bo muzycy Minyo Crusaders mieszają japońskie melodie pieśni Minyo, a także tańców Bonodori z elementami przede wszystkim muzyki latynoamerykańskiej. Także z elementami afrobitu. No i proszę posłuchać, jak pieśń tradycyjna z Yamagaty, czyli Hanagasa Ondo, brzmi w wykonaniu tych muzyków. Minyo Crusaders z nowej, wydanej tego lata płyty dla Blue Note'u.

Nocna strefa w dwójce dziś na styku melancholii końca wakacji oraz atmosfery hucznego świętowania. Bo sierpień w Japonii to chwilami czas zadumy, czas pamięci o przodkach, czas święta zmarłych, obon, ale też czas licznych letnich hucznych festiwali i świąt zwanych Matsuri. A tę świąteczną atmosferę w klimacie latino przywiedli nam przed chwilą muzycy znakomitej grupy Minio Crusaders. Słuchaliśmy pieśni, melodii pieśni Hanagasa Ondo w nowym nagraniu z płyty wydanej w te wakacje dla japońskiego Blue Note'u. I Minio Crusaders to jest formacja, do której bardzo często powracam w innej audycji, czyli w piątkowym magazynie Źródła. Natomiast w nocnej strefie, jak wiedzą Państwo, bardzo często powracam do wątków anime, a w szczególności do dzieł studia Ghibli, dzieł Hayao Miyazakiego. Dzisiaj inny twórca studia Ghibli, współzałożyciel tej wytwórni, reżyser, który stworzył w studiu Ghibli kilka obrazów, a jest nim zmarły kilka lat temu Isao Takahata. No i jego film, o którym Państwu wspominałem, z którego kadr w pewnym sensie zainspirował tę dzisiejszą audycję, kadr z dwoma jenotami, bohaterami filmu Szopy w natarciu, które stoją na tle wieczornego krajobrazu, nocnego właściwie krajobrazu przy pełni księżyca, wokół letnia japońska łąka. Szopy w natarciu, czyli Heisei Tanuki Gassen Ponpoko, to tytuł japoński tego dzieła. Film Isao Takahaty z połowy lat 90. Jedna z najbardziej osobliwych produkcji studia Ghibli, którą przyznam z perspektywy zachodniego odbiorcy, ogląda się nie najłatwiej. Nie jest to najłatwiejszy film w odbiorze, w interpretacji. Nie jest to prosta interpretacja. Bohaterami tego filmu są tanuki, czyli japońskie jenoty, obdarzone w tradycji, w różnych przekazach.

japońskich zdolnością zmiany postaci. Potrafią przybierać postać ludzką, tworzyć iluzje, płatać figle, zwodzić tych, którzy staną im na drodze. W filmie Isao Takahata te dawne istoty z japońskich podań muszą zmierzyć się z przeciwnikiem bardzo współczesnym, czyli z rozrastającym się miastem. Ich lasy i wzgórza znikają pod kolejnymi osiedlami, no a tanuki, czyli jenoty, próbują więc powstrzymać budowę, najpierw drobnymi sabotażami, później wykorzystując wszystkie swoje nadprzyrodzone umiejętności. No i właśnie wtedy pojawia się jedna z najbardziej niezwykłych scen filmu. Scena, która zapada w pamięć. Tanuki urządzają nocą wielką paradę duchów i potworów w japońskiej tradycji zwaną Hyakki Yagyo. Nad miastem przesuwają się olbrzymie szkielety, smoki, demony, zjawy, fantastyczne stworzenia znane z dawnych japońskich opowieści. Ulice na chwilę zamieniają się w świat japońskich demonów, czyli yokai. Absolutny wizualny majstersztyk, no ale to też coś więcej niż tylko efektowny pokaz animacji. Jest też tutaj pewne przesłanie, bo tanuki, czyli jenoty, próbują przypomnieć ludziom, że pod nowym miastem istnieje jeszcze ta inna, dawna Japonia, zamieszkana przez duchy, przez zwierzęta i różne opowieści. Problem w tym, że mieszkańcy traktują całe to widowisko po prostu jako reklamę pobliskiego parku rozrywki. I właśnie w tym miejscu film Isao Takahaty robi się gorzki. No bo Szopy w natarciu są komedią, baśnią, ale także filmem o ekologicznym przesłaniu, pewną ekologiczną przypowieścią typową dla studia Ghibli. A muzykę do tego niecodziennego obrazu stworzył zespół Hasso Gakudan. Przed nami trzy fragmenty ścieżki dźwiękowej wznowionej dwa lata temu w Japonii na płycie winylowej, i tej płyty winylowej posłuchamy. Przed nami trzy kompozycje. Pierwsza nawiąże do słuchanej przed chwilą melodii Hanagasa Ondo. Happy Hanagasa, taki tytuł nosi ta kompozycja. Później utwór, którego tytuł na polski moglibyśmy przetłumaczyć jako Idąc w bój. I na koniec Genmyo Fukashigi Ongaku, czyli muzyka towarzysząca tej wspaniałej, niezwykłej scenie parady demonów.

Szopy w natarciu. Taki polski tytuł jest tego niecodziennego obrazu w reżyserii Isao Takahaty. A za nami kompozycja zatytułowana Genmyo Fukashigi Ongaku, czyli tajemnicza, głęboka i niewytłumaczalna, cudowna muzyka. Tak można by przetłumaczyć tytuł tej kompozycji. Kompozycji, która towarzyszy wspomnianej już niezwykłej scenie parady demonów. No właśnie, parada demonów to rzecz głęboko osadzona w japońskiej tradycji. Hyaki Yagyo to nazwa tego zjawiska. No i jest w japońskiej tradycji właśnie takie wyobrażenie nocy, podczas której lepiej nie wychodzić z domu. Hyaki Yagyo, dosłownie nocny pochód 100 demonów. Z czasem zaczęto przedstawiać go jako fantastyczną procesję yokai, dziwacznych stworzeń, duchów, ożywionych przedmiotów, potworów o zwierzęcych głowach, ale w najstarszych opowieściach Hyaki Yagyo nie zawsze przypomina kolorowy korowód. Bywa czymś znacznie bardziej niepokojącym, nagłym wtargnięciem innego świata w zwyczajną noc. No i jest też mnóstwo kompozycji zainspirowanych Hyaki Yagyo, tą paradą 100 demonów. Między innymi kompozycja Eiko Ishibashi, niegdysiejszej bohaterki i gościni Nocnej Strefy, z którą miałem przyjemność rozmawiać na temat jej twórczości. No a Hyaki Yagyo, niezwykły dwuczęściowy utwór zajmujący całą płytę winylową, to moim zdaniem jedno z najwspanialszych dokonań tej kompozytorki. I ta muzyka będzie nam towarzyszyć przez najbliższe kilkanaście minut w dwójkowej Nocnej Strefie. Jest wiele historii dotyczących Hyaki Yagyo. Jedną z nich znajdziemy w średniowiecznym zbiorze Uji Shui Monogatari. Pewien wędrowny mnich asceta przemierzał prowincję Setsu w okolicach dzisiejszej Osaki. Zapadł zmrok. Nie znalazł żadnego domu, w którym mógłby przenocować. Trafił jednak na starą, opuszczoną świątynię. Nazywała się Ryusenji. Budynek był pusty, więc mnich postanowił zostać tam do rana. Usiadł i rozpoczął modlitwę. Recytował zaklęcia poświęcone Fudo Myo, groźnemu, otoczonemu płomieniami strażnikowi buddyjskiej nauki. Minęło trochę czasu. Około północy mnich usłyszał głosy. Nie jeden czy dwa. Z ciemności zbliżało się całe zgromadzenie. Spojrzał i zobaczył, że każdy z przybyszów niesie światło. Było ich może ze 100 i wszyscy zgromadzili się wewnątrz świątyni. Dopiero kiedy przybysze znaleźli się bliżej, mnich zobaczył ich twarze. Nie byli ludźmi. Jedni mieli po jednym oku, inni rogi, jeszcze inni głowy tak osobliwe i przerażające, że autor opowieści właściwie rezygnuje z dokładniejszego opisu. A jednak potwory nie rzuciły się na mnicha. Weszły do świątyni i zaczęły zajmować swoje miejsca, jak gdyby odbywały tam spotkanie, które powtarzało się od niepamiętnych czasów. I wtedy pojawił się problem. Jedno z miejsc było zajęte. Siedział na nim mnich. Jeden z demonów podszedł do niego, spojrzał i powiedział: na moim miejscu siedzi dziś nowy Fudo. Tylko tej nocy proszę, żebyś usiadł gdzie indziej. Po czym bez większego wysiłku podniósł mnicha jedną ręką i odstawił go pod okap. I na tym właściwie kończy się ich spotkanie. Mnich siedział więc w ciemności i patrzył, jak trwa niezwykłe nocne zgromadzenie.

A kiedy zbliżał się świt, przybysze zaczęli odchodzić. Jeden po drugim. Światła znikały, głosy cichły. Wreszcie zapadła cisza. Kiedy zrobiło się jasno, mnich rozejrzał się dookoła i wtedy odkrył rzecz najbardziej niezwykłą. Nie było świątyni, nie było nawet miejsca, które zapamiętał z poprzedniej nocy. Spotkał ludzi i zapytał ich, gdzie się znajduje. Odpowiedzieli mu, że jest w prowincji Hizen na Kyushu, setki kilometrów od miejsca, w którym poprzedniego dnia zatrzymał się na noc. W jaki sposób tam się znalazł, tego nie wie nikt. Można więc pomyśleć, że Hyaki Yagyo nie jest tutaj po prostu procesją potworów przemierzających nocne drogi. To raczej moment, kiedy na kilka godzin zmieniają się zasady świata. Pojawia się zgromadzenie, którego człowiek nie powinien ujrzeć. Znane miejsce przestaje być znane, odległości tracą znaczenie. No i być może właśnie dlatego przez stulecia noc była w japońskich opowieściach czasem szczególnym. Zwłaszcza letnia noc, kiedy granica między światem żywych i umarłych wydaje się trochę mniej szczelna niż zwykle.

Elektroakustyczny eksperyment, dźwiękowy pejzaż Eiko Ishibashi, zainspirowany japońskimi podaniami o nocnej paradzie 100 demonów. Hyaki Yagyo, takim mianem określa się w Japonii to zjawisko, czyli te niezwykłą, przerażającą paradę. No i taki też tytuł nosi słuchana przed chwilą we fragmencie kompozycja Eiko Ishibashi, jednej z najciekawszych japońskich twórczyń muzyki eksperymentalnej. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i Nocnej Strefy. Dzisiaj w towarzystwie duchów późnego lata piszą Państwo na temat tej atmosfery, tego czasu. Pisze między innymi Ari. Pisze tak. Ten czas zawsze kojarzył mi się z powolnym wkraczaniem jesieni, kiedy to upalne dni ustępują chłodnemu oddechowi nocy. Może to właśnie czas przejścia do innego świata, w którym natura przyjmuje bardziej melancholijne oblicze. Czyżby japońskie święto Obon dlatego odbywało się w tym czasie? Bez wątpienia audycja Grozy była dla mnie bramą do wejścia w nocną strefę, z której do dziś nie udało mi się wydostać, gdzie zaplątałem się w podróżach po czasie odległym, magicznym, a może nawet urojonym, ale z pewnością mocno rezonującym ze mną niczym aura spaceru w ciepłym deszczu pośród jesiennych liści. Pamiętam taki jeden, gdy przed laty jako nastolatek przemierzałem ulicę z Walkmanem, wsłuchując się w płytę Kind of Blue. Dziś dowiedziałem się, że właśnie odszedł autor zdjęcia na okładkę tej kultowej płyty Milesa, Jay Mizell. Może najmniej znany bohater tego albumu wszechczasów przeszedł bramę do innego świata w aurze jesieni. Tak pisze Ari, którego jak zwykle bardzo gorąco pozdrawiam. No a my dzisiaj, tak jak już Państwu mówiłem, jak już zdążyli Państwo zauważyć, przeżywamy ten sierpniowy czas na styku atmosfery święta i też atmosfery refleksji, bo w Japonii sierpień to czas między innymi święta zmarłych, Obon, święta, w trakcie którego nie tylko wspomina się zmarłych, ale także tańczy dla duchów. Tańczy się tańce zwane Bonodori. I taką nazwę przyjął też jeden z najciekawszych duetów ostatnich miesięcy. Duet, który powstał w ostatnim czasie. Duet stworzony przez amerykańskich muzyków Randalla Taylora i Patricka Shiroishiego. Bonodori i fragment nowej płyty tego duetu zatytułowanej Kimio.

sierpień, bo wtedy ukazała się płyta zawierająca te dźwięki, to idealny moment, żeby wydać album pod szyldem Bonodori. A to dlatego, że w trakcie japońskiego Święta Zmarłych Obon tańczy się taniec o tej właśnie nazwie, Bonodori. A duet ten o takiej właśnie nazwie tworzą Patrick Shiroishi i Randall Taylor, dwóch amerykańskich muzyków o azjatyckich korzeniach. Z jednej strony Patrick Shiroishi, który powraca dość często w trakcie naszych spotkań w Nocnej Strefie w poniedziałki. Saksofonista związany ze sceną free jazzową, ale także udający się często na ambientowe, powiedziałbym, wycieczki. No i Randall Taylor, muzyk, który uwielbia przerabiać, przetwarzać brzmienia, bawić się z taśmami, z najróżniejszymi dźwiękami. Ci dwaj muzycy spotkali się kilkanaście miesięcy temu, no a owocem tego spotkania jest wydany kilka dni temu album Kimio. Album nagrywany niemal całkowicie na

odległość. Muzycy przesyłali sobie fragmenty, dogrywali kolejne warstwy, czasem odpowiadając na materiał jeszcze tego samego dnia. W całym procesie wzięli udział także inni znakomici artyści, m.in. Pauline Lay, Dylan Fujioka, Courtney Swain. No i nieprzypadkowa jest

duchów. I tutaj muzycy potraktowali to jako punkt wyjścia do przedsięwzięcia świadomie osadzonego w ich azjatyckim dziedzictwie, no bo również wszyscy zaproszeni goście mają azjatyckie korzenie. Bono Dori, czyli nie tylko rekonstrukcja tradycji, lecz bardzo współczesne jej echo, wspólnota, pamięć, no i ruch przełożone na saksofon, taśmę, gitarowy hałas i elektronikę. Oto przed nami jeszcze dwa fragmenty albumu Kimio, duetu Bon Odori, kompozycje Yellow and Barley There i The Weight We Carry.

Gdybym miał wybrać płytę sierpnia 2026 roku, to niewątpliwie byłby to album Kimio duetu Bono Dory, czyli Randall Taylor i Patrick Shiroishi w swojej ambientowej, dark ambientowej materii muzycznej. No i z tym hołdem dla japońskiego tańca na święto zmarłych, na święto duchów, czyli Bon Odori. Płyta, do której mam wrażenie powrócimy jeszcze w najbliższym czasie w nocnej strefie w programie drugim Polskiego Radia. Dziś w audycji towarzyszą nam demony i duchy późnego lata. No i nocne strefy grozy w dwójce nie mogą obejść się bez jednego z najsłynniejszych zbiorów japońskich podań o duchach. Kaidan, czyli opowieści niezwykłe, zbiór Lefkadio Hearna, przełożony na język polski już lata temu. No i przed nami opowieść, która powraca niemal w każdym z naszych spotkań grozy, opowieść o Mujinie albo Noperabo. Ulica Akasaka w Tokio wznosi się w pewnym miejscu stromo w górę, a pochyłość ta zwana jest, nie wiem dlaczego, zboczem prowincji Kii. Zanim nastała epoka ulicznych latarń, okolica ta po zapadnięciu zmroku wyludniała się. Spóźnieni przechodnie woleli raczej nałożyć wiele mil drogi, niż wspinać się po Kino Kunizaka po zachodzie słońca. Wszystko z powodu Mujiny, który zwykł się tędy przechadzać. Po raz ostatni Mujinę widział stary kupiec z dzielnicy Kiyobashi, zmarły przed mniej więcej 30 laty. A oto historia, jaką opowiedział mi o tym spotkaniu. Pewnej nocy o późnej godzinie pośpiesznie szedł w górę Kino Kunizaka i nagle, nieopodal fosy, zauważył skuloną kobietę, samotną i zapłakaną. W obawie, iż zamierzała się utopić, zatrzymał się, by w miarę swych możliwości służyć jej pomocą lub pocieszeniem. Wyglądała na szczupłą, pełną wdzięku, elegancko ubraną osobę, a jej włosy uczesane były jak u młodych dziewcząt z dobrych domów. O dziociu, wykrzyknął, podchodząc do niej. Nie płacz tak. Opowiedz mi o swym strapieniu, a jeżeli będę mógł ci jakoś pomóc, uczynię to

radością. Mówił to szczerze, był bowiem dobrym człowiekiem, lecz ona dalej płakała gorzko, zasłaniając twarz długim rękawem. O dziociu, odezwał się ponownie, najłagodniej jak tylko potrafił. Proszę, posłuchaj mnie. To nie jest miejsce odpowiednie dla młodej kobiety i to w dodatku w nocy. Nie płacz, błagam, tylko powiedz, w czym mogę ci pomóc. Wtedy dziewczyna wolno się podniosła, ale odwrócona doń plecami dalej lamentowała i szlochała, skrywając twarz. Delikatnie położył dłoń na jej ramieniu i nalegał. O dziociu, o dziociu, o dziociu, wysłuchaj mnie choć przez moment, o dziociu. I wówczas ta o dziociu obróciła się ku niemu, opuściła rękaw i dotknęła ręką twarzy. A na niej nie było ani oczu, ani nosa, ani ust. Na ten widok mężczyzna wrzasnął przeraźliwie i rzucił się do ucieczki. Biegł co tchu w górę kino ku nizaka, a przed nim roztaczała się tylko ciemność i pustka. Biegł, nie śmiąc obejrzeć się, aż wreszcie dojrzał latarnię, tak odległą, że wyglądała jak migotanie świetlika, i ku niej się skierował. Okazało się, iż była to latarnia wędrownego sprzedawcy Soba, który rozłożył swój kram tuż przy drodze, ale po takim przeżyciu każde światło i każde ludzkie towarzystwo było dobre. Padł na ziemię u stóp handlarza, krzycząc: A, a! Kore, kore! Usłyszał szorstki głos. Hej, co się z panem dzieje? Ktoś na pana napadł? Nie, nikt na mnie nie napadł, odrzekł z trudem, chwytając oddech. Tylko przestraszył pana, tak? Spytał kramarz bez cienia współczucia. Rabusie? Nie rabusie, nie rabusie, wysapał przerażony mężczyzna. Widziałem kobietę przy fosie i pokazała mi... A nie mogę powiedzieć, co mi pokazała. A może pokazała panu coś takiego jak to? Wykrzyknął ów sprzedawca Soba, ukazując swoją twarz, która stała się nagle podobna do jajka. W tym samym momencie światło zgasło. W nocnej strefie w dwójce nawiedzają nas najróżniejsze duchy, demony, yurei, yokai, znane z japońskich opowieści, choćby ze zbioru Kaidan opowieści niezwykłe, zbioru zebranego przez Lafcadio Hearna. Za nami jedna z tych najbardziej przerażających opowieści, czyli opowieść o Mujinie, a właściwie o Nopperabo, czyli o demonie bez twarzy. Były dziś duchy powracające podczas święta Obon, były nocne pochody yokai i miejsca, w których granica między światem żywych i umarłych staje się szczególnie cienka. No a teraz przenosimy się na Bali, wyspę, którą Europejczycy w pierwszej połowie XX wieku bardzo chętnie opisywali jednocześnie jako raj, jako wyspę bogów, ale też jako krainę pełną tajemniczych, niewyjaśnionych, niepokojących sił. Dobrym świadectwem tego spojrzenia jest niemiecki film Die Insel der Dämonen, Wyspa Demonów z 1933 roku. Film zrealizowany przez Friedricha Adelsheima przy współpracy między innymi malarza, muzyka i kompozytora Waltera Spisa. Film powstawał na Bali z udziałem miejscowych artystów, aktorów. No i znajduje się ten film gdzieś gatunkowo między fabułą a dokumentem etnograficznym. Jego historia opowiada o młodzieńcu i o społeczności, w której choroba, śmierć i nieszczęście zaczynają być odczytywane jako znak działania niewidzialnych mocy. Podejrzenie pada na matkę głównego bohatera, uznaną za osobę parającą się czarną magią. Film, który dziś no, jest swego rodzaju ciekawostką, ale no, pokazuje, jaką, z jakimi

rzeczami, jak potrafiła wyspa Bali rozbudzać wyobraźnię przedwojennych europejskich twórców. A my dzisiaj udamy się na tę niezwykłą wyspę, na której dziś no, mam wrażenie, że obecność duchów i bogów jest mniej namacalna niż kiedyś. Dziś, kiedy Bali jest rajem turystycznym. Ale spójrzmy na to, jak w latach 70. na Bali spoglądał Eberhard Schöner. Oto fragment albumu Bali Agung tego niemieckiego kompozytora.

Z Japonii przenieśliśmy się na wyspę demonów, czyli wyspę Bali. A w balijskich opowieściach mówi się o lejakach, czyli istotach związanych z czarną magią i nocną przemianą. Za dnia mogą wyglądać jak zwykli ludzie, ale po zmroku przybierają przerażające postaci. Czasem zwierzęce, czasem niemal bezcielesne.

tradycji przypisuje im się władzę nad chorobą, śmiercią, także duchami cmentarza. I to właśnie z takim światem łączona jest także Rangda, jedna z najbardziej rozpoznawalnych, demonicznych postaci w tradycji Bali, królowa lejaków, przedstawiana no, w niezwykle przerażający sposób. Wyłupiaste oczy, szpony, zęby, no i długi, no, na metr jęzor, który ciągnie się po ziemi. Nic dziwnego, że wyspa Bali w latach 30. rozbudzała wyobraźnię twórców filmowych, między innymi Dalsheima, który stworzył wspomniany już film Wyspa Demonów. No ale Bali działała też na wyobraźnię muzyków, między innymi Waltera Spisa, który współpracował przy filmie Wyspa Demonów. No a później, ponad 3 dekady później, na wyspę Bali udał się inny niemiecki muzyk. Muzyk, kompozytor, dyrygent Eberhard Schöner, który stworzył album Bali Agung. Fragment tej płyty, kompozycja pod tytułem Suridia, zabrzmiała przed chwilą. No a ja dodam kilka słów na temat tej niezwykłej, ale zapomnianej płyty, którą dzisiaj postanowiłem przynieść. Słuchamy tego pierwszego niemieckiego tłoczenia z lat 70. albumu Agung. Schöner występował z orkiestrami gamelanowymi z wyspy Bali, współpracował także z księciem Agungiem Raką, który wcześniej wprowadzał Berharda Schönera w świat muzyki balijskiej. Na tej płycie niemieckiemu muzykowi towarzyszy m.in. brytyjski perkusista Pete York, a także gitarzysta Siegfried Schwab. Sam Eberhard Schöner wykonuje partie instrumentów elektronicznych, pierwszych syntezatorów, no a to wszystko ozdobione nagraniami terenowymi z wyspy Bali. Nie tylko brzmieniem gamelanu, ale także śpiewem z tańca keczak. No, keczak, jeżeli widzieli państwo kiedyś ten niezwykły taniec, to niezwykłe widowisko, to na pewno zrobiło to na państwu wrażenie. Keczak, czyli rzecz wywiedziona z dawnych balijskich rytuałów, w której kilkudziesięciu mężczyzn o nagich torsach zasiada w kręgu, zasiada w grupie, wykonując tak zwany małpi śpiew. Śpiew naprzemienny, taki szczebiotliwy. Do tego ruchy rąk, cała choreografia, absolutnie niezwykłe brzmienie, które usłyszymy już za chwilę w kolejnej kompozycji z tego albumu. Keczak Rock to tytuł tego utworu, a następnie Agung Raka Dalang i na koniec naszego spotkania z Eberhardem Schönerem i wyspą Bali utwór pod tytułem Gong Gede.

Они, да, не

I tak kończy się nasza wizyta na wyspie demonów, na wyspie Bali, którą na początku lat 70. odwiedził niemiecki kompozytor, dyrygent, muzyk, pionier muzyki elektronicznej Eberhard Schöner. Bali w ujęciu eksperymentalnym, nieco progresywnym, z elementem rocka progresywnego, tej elektroniki lat 70. Bali Agung, taki tytuł nosi słuchany przed chwilą we fragmencie zapomniany album Eberharda Schönera, który dzisiaj przypominam w nocnej strefie, prosto z pierwszego niemieckiego wydania. Za nami trzy kompozycje. Keciak Rock, Agung Raka Dalang i przed chwilą Gong Gede. I muzyka Eberharda Schönera i ta wizyta na wyspie Bali przypomniała mi o jednym z naszych ulubionych w nocnej strefie zespołów, czyli o grupie Geino Yamashiro Gumi. Wracamy do niej często w ostatnich miesiącach, a tych powodów było kilka, bo nie tak dawno grupa obchodziła swoje 50-lecie. No i też miałem okazję rozmawiać z jedną z członkiń tej formacji, czyli z profesor Emi Nishiną. Ta rozmowa dostępna jest w formie podcastu, który odnajdą Państwo na stronie z podcastami Nocnej Strefy w Dwójce. Zapraszam też na media społecznościowe niezmiennie, czyli na facebook.com/nocturne2, a także profil instagramowy Fondziuba. Tam też linkuję Państwu te podcasty. No a dzisiaj wracamy do grupy Geino Yamashiro Gumi z jeszcze innych powodów. Po pierwsze, płytowy debiut formacji miał miejsce równo 50 lat temu. W 1976 roku ukazała się debiutancka płyta pod tytułem Osorezan do no Kenbai. No i ten drugi powód, no to właśnie tytuł i inspiracja pozamuzyczna w tym przypadku.

czyli Osorezan, wzgórze strachu. Miejsce w Japonii, które istnieje naprawdę, to jest rejon wulkaniczny, rejon, który osnuty jest parą, gorącymi źródłami, zapachem siarki, no a także bardzo surowym krajobrazem. Nic dziwnego, że Osorezan ochrzczono mianem wzgórza strachu, no a także miejscem, które jest wrotami do zaświatów. Osorezan to tytuł niezwykłego poematu autorstwa Chumeya Watanabe i Shojigo Yamashiro, czyli założyciela grupy Geino Yamashiro Gumi. Proszę posłuchać, bo to jest muzyka, która na pewno nawet po pół wieku robi wielkie wrażenie, zaskakuje, no, w szczególności początek. Proszę nie regulować odbiorników, może nieco przyciszyć, bo jest to wprowadzenie niezwykle wstrząsające. Geino Yamashiro Gumi, Osorezan, czyli Góra Strachu, rok 1976.

Osorezen, 1976 rok. No i muzyka utkana z brzmień przywodzących na myśl rocka progresywnego, ale także świat japońskich rytuałów, między innymi świat Itako, kobiet medium kojarzonych z północą Japonii, no i właśnie z górą Osorezen. Tradycyjnie były to najczęściej niewidome kobiety, które przechodziły specjalne przygotowanie i podczas ceremonii miały pośredniczyć między żywymi a zmarłymi. W utworze Geino Yamashirogumi słychać nawiązania do rytualnych recytacji Itako, a także lamenty, krzyki i formuły związane z przywoływaniem głosu osoby zmarłej właśnie za pośrednictwem medium. Pojawiają się tutaj też dźwięki przypominające przesuwane paciorki modlitewne. Absolutnie niezwykła mikstura sprzed pół wieku. Na prawie sam koniec tego wydania Nocnej Strefy w Dwójce, w której przywoływaliśmy duchy późnego lata. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, która realizowała nasz program, i mówiący te słowa Krzysztof Dziuba. Pozostawiamy Państwa w świecie duchów, w świecie dawnej, zapomnianej Japonii. Muzyka stałego bywalca nocnych stref grozy, nocnych stref z duchami, czyli Meiteia, dziś na pożegnanie. Kłaniamy się i do usłyszenia już za tydzień w kolejnej nocnej strefie.

do wrót naszego świata i świata zmarłych, czyli na wzgórze Osorezan, wzgórze strachu, zabrała nas grupa Geino Yamashiro Gumi. Nagranie sprzed pół wieku, albo

Przed mikrofonem Joanna Krotkowska. Witam Państwa. Szymanowski, którego twórczość jest punktem wyjścia dla moich wyborów w fantazji polskiej tego tygodnia, to postać centralna trójcy, według wizji Andrzeja Chłopeckiego, najwybitniejszych polskich kompozytorów. Zaczynając od Chopina, figury Boga Ojca, kończąc na Lutosławskim, Duchu Świętym. Dziś zatem Witold Lutosławski w dwóch postaciach, najwybitniejszego polskiego kompozytora drugiej połowy XX wieku i ukrywającego się pod pseudonimem Derwid, wybitnego autora szlagierów muzyki popularnej. Z Lutosławskim zestawiłam trzy kompozycje Tadeusza Wieleckiego, jednego ze stypendystów Funduszu Lutosławskiego, wspierającego przez lata utalentowanych młodych polskich kompozytorów. Na początek Chante Fable, Śpiewo Kwiaty i Śpiewo Bajki Witolda Lutosławskiego. Cykl 9 pieśni na sopran i orkiestrę skomponowany w latach 1989-90 do poezji francuskiego surrealisty Roberta Desnosa. To drugie dzieło Lutosławskiego po Les Espaces du Sommeil, napisane do słów tego poety. Teksty pieśni wybrane zostały ze zbioru 80 wierszy o kwiatach, ptakach, owadach i zwierzętach opublikowanych w zbiorze pod tym samym tytułem. Wiersze przeznaczone są dla dzieci. Nie mogę tego samego powiedzieć o napisanej przeze mnie muzyce, stwierdził kompozytor. Jakkolwiek ich dziecięcy charakter ma w niej swoje odbicie. Agata Zubel, sopran i Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Renato Rivolty. Słuchamy Chante Fable Witolda Lutosławskiego.

Agata Zubel, sopran i Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Renato Rivolty wykonali Chante Fable Witolda Lutosławskiego. Teraz utwór Tadeusza Wieleckiego, Dukt. Na klawesynie gra Dorota Frąckowiak, a towarzyszy jej orkiestra kameralna Polskiego Radia i Telewizji jeszcze Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

Dukt Tadeusza Wieleckiego zabrzmiał w wykonaniu Doroty Frąckowiak, klawesyn i orkiestrę Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Teraz kolejne dwa, Grań i Tafle Tadeusza Wieleckiego, gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje José María Florencio.

Grań i tafle Tadeusza Wieleckiego grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował José Maria Florencio, a na koniec Derwid, Daleka Podróż i Agata Zubel, Andrzej Bauer, Cezary Duchnowski. Ja dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.